0: raz, że wypowiedzi te nigdy nie powinny zostać sformułowane.
1: To jest efekt ugody pomiędzy Skarbem Państwa, ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, a mną. W tle toczy się jeszcze postępowanie w ramach tego samego przeciwko Zbigniewowi Ziobro. Sam Zbigniew Ziobro będzie musiał mnie przeprosić na łamach ogólnopolskich mediów, czyli tak jak jego słowa z 2019 roku były rozkolportowane.
0: Wyjaśnia były już sędzia Wojciech Łączewski.
2: Słuchacie Faktów w RMF FM.
3: Pijany 48-latek postrzelił z wiatrówki 14-letniego chłopca w Gdańsku. Mężczyzna został zatrzymany, nastolatek trafił do szpitala. To z jakiego powodu mężczyzna wypalił z broni pneumatycznej, ustalał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Jak tłumaczył policjantom, uważał, że grupa nastolatków była za głośno i chciał ich wystraszyć. Młodzi spędzali czas w jednej z osiedlowych altanek. To było po godzinie 21:30 w niedzielę. Mężczyzna trafił 14-latka w okolice głowy. Chłopak przytomny został przewieziony do szpitala. Policjanci jeszcze tego samego wieczoru zatrzymali 48-latka. Badanie wykazało, że miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Grożą mu 2 lata więzienia.
3: Jeden z przedmiotów znalezionych przez poszukiwacze w Puszczy Bukowej pochodzi z epoki brązu. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez specjalistów z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Co dokładnie jest to za przedmiot, wyjaśnia Dorota Kozłowska z działu archeologii muzeum.
5: To jest typ grotu z krótką tulejką i takim długim, wąskim liściem. Ten typ grotu występował długotrwale w okresie epoki brązu. Mniej więcej od około 1300 do 750 lat przed naszą erą.
6: Czego się w ogóle możemy dowiedzieć o naszym regionie, o historii naszej z tego typu znalezisk?
5: Możemy zajrzeć w głąb, w przeszłość i to w taką przeszłość bardzo, bardzo odległą. Jestem pełna pokory dla umiejętności ludzi, którzy tutaj żyli. Oni nie dysponowali jakąś przemyślną techniką, konstruowali jakieś bardzo proste przybory, które pozwalały im na robienie różnych rzeczy.
3: Znalezisko czekają teraz prace konserwatorskie, ale w przyszłości raczej nie trafi na wystawę do muzeum. Przenosimy się teraz do Katowic, bo tam otwarto rozbudowaną i zmodernizowaną siedzibę Archiwum Państwowego. Ma ono w swoich zbiorach około 30 kilometrów archiwaliów, w tym dokumenty z XIII wieku.
7: My wskazujemy 3 dokumenty jako najcenniejsze, bo one są wpisane na krajową listę UNESCO, Pamięć Świata. To jest mapa Andreasa Hindenberga z 1636 roku, przedstawiająca wolne, stanowe państwo pszczyńskie. Następnie protokół pierwszych obrad Sejmu Śląskiego i trzeci dokument to akt przyłączenia Górnego Śląska do Polski.
3: Wymieniała dyrektorka Archiwum Państwowego w Katowicach Sławomira Krupa.
2: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
3: Już dziś będzie harcował po Krakowie, a uderzenie jego buławy przyniesie szczęście na cały rok. Pochód Lajkonika, bo o nim mowa, to jedna z najstarszych i najbardziej widowiskowych tradycji pod Wawelem. Do wielkiego widowiska szykuje się odtwórca roli, a także włóczkowie i orkiestra. Próbę generalną odwiedził nasz reporter Paweł Konieczny, który rozmawiał z Andrzejem Szoką z Muzeum Krakowa.
8: Ostatnie przygotowania do Lajkonika to też są oczywiście próby w Muzeum Krakowa. Orszak ćwiczy tańce, no ćwiczy sam lajkonik, krakowiaki, lajkoniki. Jest nastrój dobry, chociaż prognozy są różne, pogodowe, ale wszyscy liczą, że wyjdzie słońce 11 czerwca i będzie pięknie.
9: Jak te przygotowania wyglądały? Ile one trwały?
8: Przygotowania takie bezpośrednie trwają około miesiąca. To są próby orszaku, który ćwiczy, powtarza swoją taką choreografię do takiego tańca włóczków z tatarami, który ma miejsce w klasztorze Norbertanek, a potem na scenie na rynku głównym, na koniec pochodu. A sam lajkonik też musi sobie przypomnieć te kroki, które charakteryzują jego taniec. Więc tutaj pod czujnym okiem instruktorów z Krakowi Dance, z Baletu Dworskiego Krakowia Dance, który też dba o to, żeby ta choreografia była doprecyzowana, no, zgrywają się, można powiedzieć, przez miesiąc.
9: Przypomnijmy, jak ten pochód będzie wyglądał. Gdzie zaczynamy, gdzie będzie można zyskać szczęście, gdy się spotka Lajkonika.
8: Orszak Lajkonika wyruszy o 12:30 11 czerwca z siedziby wodociągów krakowskich przy ulicy Senatorskiej 1, następnie przez Plac na Stawach, spotkanie z kupcami na Placu na Stawach Lajkonika, a kolejno do ulicy Senatorską, do klasztoru Norbertanek. I tam o 13:30 spotkanie z dziećmi, z grupami z przedszkoli, ze szkół, które zaprezentują swoje stroje, swoje małe orszaki Lajkonika. Tam lajkonik nich pokłoni się księgi Norbertanek, aby następnie ruszyć dalej w kierunku centrum Krakowa, ulicą Kościuszki, ulicą Zwierzyniecką. Po drodze spotka się z flisakami krakowskimi na przystani muzeum. Będzie odwiedział sklepy, antykwariaty, bary, restauracje, a następnie ulicą Zwierzyniecką o 18.45 dotrze pod Filharmonię, gdzie ma miejsce tradycyjny też taki duży, wielki taniec z chorągwią przy wielkich tłumach, jak zwykle, przy wstrzymaniu ruchu tramwajów, a kolejno przez Kurię Biskupią, ulicę Franciszkańską, Cągrodzką, o 20.15 dotrze na Rynek Główny, gdzie spotkanie z władzami miasta.
9: Właśnie, kto wręczy w tym roku haracz lajkonikowi?
8: Sytuacja, jeżeli chodzi o wręczenie haraczy, jest oczywiście niestandardowa, nietypowa, no ale to już ta tradycja trwa setki lat, więc różne sytuacje miały miejsce. W tym roku będzie to pełniący obowiązki prezydenta miasta Krakowa Stanisław Kracik.
9: Dlaczego ta tradycja jest taka ważna? Dlaczego tę tradycję warto kultywować? Bo wiemy, że z całej Polski osoby przyjeżdżają, żeby raz w roku właśnie zobaczyć te harce.
8: Pochód lajkonika jest to tradycja wielowiekowa, właśnie trwająca przez pokolenia, przekazywana z pokolenia na pokolenie. O klimacie, atmosferze takiej rzeczywiście krakowskiej, nie sztucznej, nie wymyślonej, tylko rzeczywiście takiej oddolnej. Ten orszak jest żywy, autentyczny, bawi się, gdzieś tam ucztuje też. No i przede wszystkim jest ta wiara w ludziach tutaj w Krakowie i właśnie tak jak pan wspomniał, czy ludzi nawet w całej Polsce, którzy przyjeżdżają specjalnie do lajkonika, aby to szczęście od uderzenia go buławy otrzymać. I wierzą w to, że to szczęście będzie im sprzyjać cały rok.
9: Ile osób jest zaangażowanych w to, aby to wydarzenie no, było zawsze wybitne, ogromne?
8: W sam orszak zaangażowanych jest około 40 ludzi. Już teraz też mamy osoby młodsze, synów tych, którzy chodzą w orszaku, więc tych osób jest nawet troszkę więcej. Przyuczają się do funkcji włóczków. Natomiast oczywiście to jest też dużo osób z muzeum, którzy pilnują o to, żeby ta trasa była bezpieczna, żeby to wszystko logistycznie spiąć, ten cały 12-godzinne wydarzenie.
9: To jak lajkonik też pewnie go zapytam, ale jak wytrzyma też fizycznie z tym wszystkim?
8: No to już nie pierwszy raz, to pan Mariusz Glonek wciela się w postać lajkonika, uczestniczy w pochodzie już czwarty raz, więc ma już doświadczenie. Jego tata 35 lat Zbigniew Glonek harcował, więc też nie było tutaj problemu z kondycją do ostatniego roku lajkonikowania. Także tutaj oczywiście to wymaga też osobistych, całorocznych przygotowań i dbania o kondycję, żeby no, ten ciężar, no, dzisiaj strój waży 20 kg. Nie jest to aż tak dużo jak kiedyś, bo ten strój Wyspiańskiego z 1904 roku ważył 35, prawie 40. Jest trochę lepiej, mamy nowe materiały, ale no dalej trzeba mieć kondycję dosyć dobrą.
9: Dlaczego warto wziąć udział?
8: Jest to niezapomniane przeżycie, doświadczenie Krakowa, takiego autentycznego Krakowa, z przedwieków, jego dziedzictwa wiekowego, ale też fajna zabawa i przyjemność z miłego spędzenia czasu właśnie w atmosferze tradycji Krakowa.
9: Jeszcze na koniec przypomnijmy tę historię. Skąd w ogóle lajkonik? Kim jest lajkonik?
8: Lajkonik to jest człowiek, który tańczy, harcuje, jak się mówi w Krakowie, na sztucznym koniku drewnianym, ponieważ nie jedzie na żywym koniu, harcuje o własnych nogach. Ten konik jest takim symbolicznym przedstawieniem wodza Tatarów, Hana Tatarskiego, bo według legendy zapisanej po raz pierwszy w 1820 roku na przedmieściach Krakowa, czyli we wsi Zwierzyniec, niedaleko klasztoru Norbertanek, włóczkowie, czyli flisacy, wiślani, odparli atak Tatarów na Kraków. Miało to mieć miejsce w 1287 roku. Być może jakieś źródło, ziarenko prawdy jest w tym, bo rzeczywiście wtedy ten atak Tatarów na Kraków się nie udał Tatarom. Natomiast podobno po tym zwycięstwie włóczkowie przebrali się w stroje pokonanych wrogów i udali się w takiej procesji, pochodzie triumfalnym do miasta Krakowa. No ich wódz włóczków przebrał się w strój wodza Tatarów Hana. Stąd właśnie wziął się lajkonik, tak? Bo ta uroczystość w oktawę, bo ta bitwa miała mieć miejsce w oktawę Bożego Ciała, święta Bożego Ciała, więc potem powtarzano w tym samym terminie przez wieki. Najstarsze wzmianki to tak naprawdę z XVIII wiek, zapiski w klasztorze Norbertanek, że ten konik i włóczkowie tańczyli, grali na dziedzińcu klasztornym. No na pewno jest to przynajmniej te 350 lat może tej tradycji być tutaj w Krakowie.
9: A jak taką tradycję tak długo utrzymać?
8: No przede wszystkim muszą być ludzie, którzy przekazują tę tradycję z pokolenia na pokolenie, którzy czują w tym jakiś sens, pasję, że jest to ważne dla nich. I tutaj instytucja taka jak muzeum oczywiście może pomóc, ale gdyby to nie było tego, że są synowie, kolejne pokolenia, które zresztą kochają tę tradycję i chcą w tym uczestniczyć, dla nich jest to po prostu święto rodzinne tak naprawdę. Nie tylko, to nie są aktorzy. Są na co dzień zwykli krakowianie, którzy pracują w wodociągach, są prawnikami, studentami, muzykami, ale ten jeden rok jest, żeby pójść w tym pozie, to tak dla nich ważne i żeby też przekazać swoim potomkom tę tradycję, no dzięki temu ta tradycja trwa. Gdyby nie to, żadna instytucja by tego nie podtrzymała.
3: Z Andrzejem Szoką z Muzeum Krakowa o tradycji lajkonika rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się godzina trzecia, to czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Z nami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Jestem, zapraszam. Amerykanie po raz kolejny zaatakowali irańskie systemy obrony oraz centra dowodzenia. Iran miał odpowiedzieć atakami dronów na flotę USA. Koalicja rządząca odrzuciła wniosek opozycji dotyczący odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji. Pierwsza umowa na rozbudowę autostrady A2 między Łodzią a Warszawą możliwa jeszcze w tym miesiącu. Amerykańskie siły drugi raz z rzędu przeprowadziły nocne naloty na Iran. Według źródeł cytowanych przez portal Axios, celem były systemy obrony powietrznej, radary oraz centra dowodzenia dronami na południu kraju. Waszyngton podkreśla, że działania miały wywrzeć presję na Teheran i są odpowiedzią na trwającą agresję Iranu. Tymczasem irańskie media państwowe podały, że w odwecie za amerykańskie ataki irańska armia skierowała drony przeciwko jej flocie, piątej flocie stacjonującej w Bahrajnie. Iran ogłosił też zamknięcie ciśniny Ormus dla żeglugi i poinformował o trafieniu dwóch statków, które próbowały przepłynąć ten strategiczny szlak. Zgodnie z przewidywaniami, koalicja rządząca odrzuciła wczoraj wniosek opozycji dotyczący odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji. Za wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego głosowało 202 posłów, przeciw było 232. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nasz sejmowy reporter Kasper Wróblewski w Faktach o tym, co po głosowaniu mówili politycy.
2: Opozycja podkreśla, że wynik głosowania z góry można było przewidzieć. Musimy podnosić jednak istotne kwestie, zaznacza Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Taka jest arytmetyka, nie inna, ale jest to okazja przy wotach nieufności, żeby porozmawiać na temat chociażby funkcjonowania poszczególnych resortów.
2: Wszystkie zarzuty wobec ministra były nietrafione, twierdzi z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
4: Oni posługują się środowiskiem Bąkiewicza, robią tak naprawdę dezinformację, chaos, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych granic. Punkt po punkcie można te argumenty PiSu obalać.
2: Niewykluczone, że w nadchodzących tygodniach odbędzie się kolejny wotum nieufności wobec członka rządu. Konfederacja zbiera podpisy pod wnioski o odwołanie minister kultury.
0: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
1: Prawdopodobnie już w tym miesiącu zostanie podpisana pierwsza umowa na rozbudowę autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. No dajmy, że to jedna z najbardziej zatłoczonych dróg w kraju, a ma jedynie po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Teraz w faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Gdzie w pierwszej kolejności mogą zacząć działać drogowce?
5: Chodzi o fragment najbliżej położony Warszawy, czyli między Grodziskiem Mazowieckim a Konotopą. To także najkrótszy odcinek, który ma zostać przebudowany.
6: Mamy nadzieję, że wszystkie procedury jak najszybciej się zakończą tak, aby rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą była gotowa do końca roku 2027.
5: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodatkowe pasy ma zyskać odcinek o długości prawie 90 km. Przebudowa przyniesie nadzieję dla kierowców na sprawniejsze przemieszczanie się między Łodzią a Warszawą, ale czas prac może być koszmarem dla zmotoryzowanych.
1: Niemal 30 projektów zgłoszono do konkursu na projekt nowej fontanny, która pojawi się na krakowskim rynku głównym. Ta zastąpi nieestetyczną budowlę, która znajduje się między Bazyliką Mariacką a Sukiennicami. Jak zapowiada Janusz Sepioł, główny architekt miasta Krakowa.
7: Będzie kwadrat z marmuru, gdzie będzie można wsiąść i ten kwadrat będzie otaczał Nieckę. Nad tą Niecką będzie unosiła się duża rzeźba z brązu, odzwierciedlająca krajobraz okolic Krakowa. A więc Garb Tenczyński, Wawel, wzgórza i z tego będzie wypływała woda i ta woda będzie płynąć tak mniej więcej jak rzeki krakowskie. Wisła, Rudawa, Serafa, Prądnik. Te wody będą się mieszać, kotłować i spadać na krawędzi tej rzeźby do Dolnej Niecki.
1: A ta nowa fontanna na krakowskim rynku według planów ma działać od wiosny 2028 roku. Nie wiadomo, jak długo potrwa z kolei naprawa holu na dworcu głównym w Szczecinie. Uszkodzona została tam konstrukcja szklanego sufitu. Cały dworcowy hol, w którym mieściły się kasy biletowe, od prawie dwóch tygodni pozostaje zamknięty.
8: W zeszłym tygodniu zamówiliśmy ocenę rzeczoznawcy konstruktora, a w tym tygodniu zamierzamy zlecić wykonanie naprawy. Jeśli chodzi o możliwość zakupu biletów na dworcu, to pasażerowie cały czas mogą korzystać z trzech biletomatów dostępnych w innej części stacji oraz kas biletowych, które zostały uruchomione w tymczasowej lokalizacji w pobliżu sklepu Biedronka.
1: Mówi Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP SA. Aby dostać się do dwóch kas tymczasowych, trzeba wyjść z budynku dworca i przejść kilkadziesiąt metrów.
9: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Komendant główny policji, generał Marek Boroń, był wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
10: Jeżeli mówimy o tym, co się zmieniło w policji przez te ostatnie 2,5 roku, no to zaczynaliśmy od etatu 93 tysiące, dzisiaj policjantów jest 103 tysiące. 10 tysięcy więcej policjantów na ulicach to jest tak naprawdę dwa garnizony średnie, więc jeżeli mówimy choćby nawet o tej kwestii, to jest zmiana. Policjanci się szkolą, więcej ośrodków szkolenia, lepsze wyposażenie policjantów, wzrosty, jeżeli chodzi o płace w policji i wiele, wiele jeszcze zmian, o którym moglibyśmy tutaj mówić nawet nie przez minuty, ale godziny, które się dokonały w polskiej policji.
11: No dobrze, pan mówi, panie generale, o zmianach, a opozycja mówi o tym, że na przykład policjanci wkraczają do mieszkań polityków, czy dokładnie do rodzin polityków, czy prawicowych dziennikarzy. I no właśnie, szantażują ich, napadają, organizują, uczestniczą w zorganizowanych grupach przestępczych, to zarzut Tomasza Sakiewicza.
10: A czy ja już na ten temat się wielokrotnie wypowiadałem, ale ja zastanawiam się, dokąd zmierzamy. Bo to, że to już jest histeria, to ja to widzę i trudno się do tego odnosić w taki sposób bezemocjonalny, bo panie redaktorze, zacznijmy od początku. Policjanci przyjechali do mieszkania pana redaktora Sakiewicza z uwagi na informację o zagrożeniu zdrowia i życia dziecka. Ta informacja później okazała się informacją fałszywą, ale takich informacji mamy wiele, które winniśmy sprawdzić. I wówczas pojechaliśmy sprawdzić tą informację, którą dostaliśmy.
11: Dobrze, sprawdziliście, ale redaktor Sakiewicz pisze, że w związku z tym postępowaniem policji zostało wszczęte śledztwo prokuratury okręgowej w Warszawie, co jego zdaniem oznacza, że no, będzie prokuratura prawdopodobnie stawiać zarzuty.
10: Gdyby wszystkie wszczęte postępowania kończyły się zarzutami, to wiele osób byłoby poza obszarem wolności, więc dobrze, że prokuratura wszczęła to śledztwo. Niech wyjaśni wszystkie okoliczności całego tego zdarzenia, w jaki sposób my dostaliśmy informacje, jak ta interwencja została przeprowadzona. Ja oceniam tą interwencję jako zgodną z prawem. Nie widzę tam działań niezgodnych właśnie z prawem.
11: No dobrze, ale redaktor Sakiewicz mówi, sfałszowano, pisze to wprost, sfałszowano protokół.
10: Nie rozumiem, co to znaczy sfałszowano protokół. Nie wiem, czy pan redaktor Sakiewicz ma akurat dostęp do materiału dowodowego, bo ja go nie mam. Chcę, żeby rzeczywiście oceniła te nasze działania prokuratura. Ten protokół został wypełniony we właściwy sposób. Osoba, która została zatrzymana, pod tym protokołem się podpisała. W związku z tym, gdzie tu jest fałszerstwo? Ale okej, w porządku, sprawdźmy to wszystko. Policja jest transparentna. Trudno, żeby była dzisiaj sędzią we własnej sprawie. Niech to zrobi prokuratura.
11: Redaktor Sakiewicz zarzuca wam również, że opublikowaliście tylko fragmenty z tego nagrania, że ono jest dramatyczne, że pokazuje łamanie prawa przez policjantów, bezprawne wejście, bezprawne zatrzymanie, no bardzo mocne zarzuty. Dlaczego nie ma całego tego filmu?
10: To jest dzisiaj w gestiach prokuratury, żeby rzeczywiście ten materiał udostępnić. Ja, tak jak wcześniej już informowałem, jestem za tym, żeby w całości ten materiał udostępnić opinii publicznej, żeby zobaczyła, w jaki sposób ta interwencja została przeprowadzona.
11: Cztery osoby zatrzymano w sprawie fałszywych alarmów. Wiemy już dokładnie, kto to jest. Panie i dlaczego o tym nie informujemy, bo rozumiem, że policja wie, kogo zatrzymała.
10: Panie redaktorze, informowaliśmy o tym, że zatrzymaliśmy wiele osób w tej sprawie. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane. To są osoby, które wcześniej miały podobne działanie, jeżeli chodzi o fałszywe alarmy i były tymczasowo aresztowane. Więc mamy do czynienia z grupą przestępczą, zorganizowaną, która w sieci od wielu, wielu lat funkcjonuje. Więc ten proces cały czas trwa.
11: Ale dlaczego nie informujemy o żadnych szczegółach? Znaczy, no wiemy, że są jakieś cztery osoby i one są... No, zazwyczaj jednak się cokolwiek o tych osobach mówi.
10: Panie redaktorze, nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, z czym mamy do czynienia. Zabezpieczyliśmy, żeby też pokazać naszym słuchaczom ponad 10 tysięcy kart SIM. Wiele urządzeń technicznych i dzisiaj pracujemy nad tym, żeby ten materiał dowodowy był dobrze i rzetelnie zbudowany. Więc te wszystkie czynności, od początku były realizowane w sposób bardzo dynamiczny. Zarówno Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, jak i policjanci Komendy Stołecznej Policji, policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji i innych komórek i jednostek pracowali nad tym, żeby tą sprawę fałszywych alarmów szybko wykryć. Nie wiem, czy wcześniej była taka dynamika, bo jak popatrzymy na historycznie, że mieliśmy więcej takich sytuacji...
11: Może nie takich mieszkań wkraczaliście.
10: No okej, dobrze, tylko popatrzmy tak naprawdę, z czym mieliśmy do czynienia dużo wcześniej. To, że nie wchodziliśmy do mieszkań, ale że wchodziliśmy do szkół, do różnego rodzaju instytucji...
11: Ja mówię do mieszkań polityków i dziennikarzy.
10: Panie redaktorze, weszliśmy do mieszkania. Nikt nie przewidywał, że tam akurat mieszka pan redaktor, dziennikarz. Jeżeli chodzi o, bo pan tutaj odnosi się również do...
11: Do mieszkania mamy prezydenta.
10: Tak jest. To też trudno w tak krótkim czasie wiedzieć o tym, że tam mieszka mama prezydenta. W momencie, kiedy policjanci podejmują tę interwencję, tą informację o tym, żeby pojechać i sprawdzić, i gdzie jest informacja, w tym przypadku o pożarze, o zagrożeniu zdrowia i życia, bo tam były dwie informacje, które wpłynęły po sobie, to muszą działać dynamicznie i szybko. To jest kilka minut tak naprawdę.
11: Pytanie kluczowe brzmi, jest takie zgłoszenie i oni jadą. Kto decyduje, że oni jadą i czy to jest decyzja podejmowana gdzieś wyżej?
10: Panie redaktorze, no nie może być decyzja podejmowana gdzieś wyżej, to jest na poziomie jednostki, która dostaje informacje o zagrożeniu. Te informacje, bo to były informacje z CPR-u, wpływają do policji i do innych jednostek, które winny być zadysponowane do tego typu działań. Jeżeli jest pożar, jedzie straż pożarna, jedzie policja, jedzie pogotowie. Wszystkie służby odpowiedzialne za ratowanie zdrowia i życia jadą na miejsce. I ten, który dostaje tą informację jako pierwszy, związaną z jego działalnością, czyli jeżeli jest pożar, no to tutaj wszelkie decyzje podejmuje straż pożarna.
12: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, komendanta głównego policji Marka Boronia. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze za godzinę.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się godzina czwarta, to czas na fakty RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Mieli iść na studia, by uniknąć wojska. Z ukraińskich uczelni wydalono 30 tysięcy studentów. Karol Nawrocki wybiera się do USA. Weźmie tam udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa. Uczniowie z 12 szkół z całego kraju wzięli wczoraj udział w Warszawie w finale konkursu z pierwszej pomocy. Studentów powyżej 25 roku życia wydalonych z uczelni na Ukrainie. Według władz w Kijowie te osoby nadużywały przepisów przewidujących, że edukacja dla mężczyzn w tym wieku jest podstawą odroczenia mobilizacji. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
2: To efekt kontroli prowadzonych przez ukraińską Państwową Służbę Jakości Edukacji. Eksperci wykryli nieprawidłowości związane z rekrutacją studentów, organizacją procesu dydaktycznego, a także badali frekwencję na zajęciach. Szczególną uwagę zwracano na mężczyzn właśnie powyżej 25 roku życia. Inspekcja wykazała, że prawie 30 tysięcy studentów w tym wieku fikcyjnie studiuje na uczelniach wyższych w całym kraju. Kontrolerzy zwracają też uwagę na fakt, że od wybuchu wojny liczba studentów w tym wieku kilkukrotnie wzrosła. Przed wojną było to co roku średnio około 30 tysięcy, w maju tego roku już 230 tysięcy.
1: Prezydent Węgier oskarżył rząd premiera Petera Madziara o działania zagrażające demokracji. W wywiadzie dla szwajcarskiego tygodnika stwierdził, że władze planują zmianę konstytucji, która miałaby umożliwić usunięcie go z urzędu. Podkreślił też, że demokracja i państwo prawa nie mogą opierać się na groźbach. A premier, przypomnijmy, od czasów wyborów wzywa prezydenta do rezygnacji, nazywając go marionetką Orbana.
3: Fakty prosto z Pałacu Prezydenckiego.
1: Karol Nawrocki w niedzielę poleci do USA, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Jak już mówiliśmy w faktach, polski prezydent weźmie udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa.
4: Tego dnia na terenie Białego Domu Donald Trump organizuje galę mieszanych sztuk walki. Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Prezydenci mają doskonałe relacje, nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta, przekazało mi anonimowo źródło w Białym Domu. Wiemy, że prezydent otrzymał zaproszenie. Według RMF FM ustalane są szczegóły wizyty. Z kolei moje źródła w Pałacu Prezydenckim wskazują, że prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i się tam wybiera. Trwają przygotowania do wizyty. Wylot w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.
1: A teraz w faktach o tych, którzy odwiedzili Warszawę, wzięli udział w grze miejskiej, a przy okazji utrwalili sobie wiedzę z nauki pierwszej pomocy. Uczniowie z 12 szkół podstawowych z całego kraju wzięli wczoraj udział w finale konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować. Organizuje go Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
5: A powiecie, co robicie?
6: Rozwiązujemy krzyżówkę, kodujemy.
7: Pierwsza pomoc to dziecinne, proste.
5: To było trudne zadanie?
8: Nie było jakoś mega trudno.
9: Po prostu mieliśmy tabelę i musieliśmy dobierać, ułożyć zdania.
5: Ale widziałem, że to potrzebna była gra zespołowa. Każdy miał jakieś swoje zadanie do wykonania.
9: Tak, rozdzieliliśmy sobie tak na szybko, że jedna osoba na przykład czyta, druga osoba rozszyfrowuje, a trzecia zapisuje i czwarta pomaga w rozszyfrowaniu.
10: No, my się cieszymy, że jest tyle aktywności i że nauczyciele chcą w tym brać udział, a dla dzieciaków wielkie przeżycie.
1: Z uczniami i Jurkiem Owsiakiem rozmawiał wczoraj nasz reporter Michał Radkowski.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Jak dużym problemem w Polsce jest przestępczość narkotykowa? Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, komendantem głównym policji Markiem Boroniem.
11: Jeżeli chodzi w ogóle o przestępczość narkotykową, to jest problem Europy, świata. W Polsce jest to ogromny problem. My dzisiaj jesteśmy bardzo skuteczni. Eliminujemy wiele tych zagrożeń. Żeby też uświadomić panu redaktorowi, ale również państwu, z czym mierzymy się od wielu, wielu lat. Zabezpieczamy ogromne ilości narkotyków, zwłaszcza tych narkotyków syntetycznych, klefedron.
12: Ale one są na Polskę przeznaczone? Czy to jest eksport, import? Czy jesteśmy krajem tranzytowym?
11: W niektórych przypadkach jest to jesteśmy krajem tranzytowym, w innych jest to eksport, import rzeczywiście. Jesteśmy krajem przyfrontowym, panie redaktorze. I jeżeli mówię o narkotykach syntetycznych, wskazuje, że jest to narkotyk, który jest między innymi używany przez tych, którzy na tym polu walczą.
12: Czyli tak? Przez żołnierzy, rozumiem.
11: Dokładnie,
12: obu stron.
11: Dokładnie, obu stron, tak? Więc jeżeli w 2022 roku Policja zabezpieczyła 18 ton narkotyków. W 2024 to było już 38 ton narkotyków. W 2025 było 56 ton narkotyków, a dzisiaj mamy czerwiec. Dzisiaj zabezpieczyliśmy 90 ton narkotyków, w tym tonę heroiny, bardzo niebezpiecznego narkotyku. To jest półsyntetyczny opioid produkowany z morfiny. Bardzo wyniszczający organizmy. I to nie jest narkotyk, który jest przeznaczony według nas na nasz rynek, ale między innymi zostaje rozprowadzony w Polsce i w krajach sąsiednich.
12: A co jest teraz modne, panie generale? To znaczy, co takiego jest, na co w tej chwili warto zwracać uwagę? No także obserwując rzeczywistość.
11: Znaczy, ja cały czas podkreślam, mając świadomość, ile tych ton narkotyków syntetycznych zabezpieczamy, że to są narkotyki, które najbardziej i są najtańsze i najbardziej pobudzają młodych ludzi, którzy zażywają te narkotyki. Mamy, wielokrotnie rozmawiacie z nami państwo na temat tych trudnych interwencji, gdzie osoba jest poza kontrolą, ciężko skomunikować się z nią, ona jest właśnie po narkotykach syntetycznych.
12: Ta liczba się zwiększa?
11: Ta liczba się zwiększa. Liczba i interwencji trudnych z osobami, które są po narkotykach syntetycznych. Więc ja uczulam zarówno wszystkich, że niestety, ale to, że jesteśmy krajem przyfrontowym, to ma również te konsekwencje związane z produkcją narkotyków i z tym, że część idzie na nasz rynek.
12: Czyli rozumiem, że bo pan mówi kraj przyfrontowy, można powiedzieć, co nas to obchodzi? No idzie tam. W Polsce nie zostaje. No rozumiem, że część zostaje w Polsce. No
11: to nie jest tak, że wszystko idzie tam, tak? Część zostaje u nas, no bo to jest tani narkotyk, ludzie zażywają te narkotyki, no i patrzymy również na sieć, która rozprowadza też narkotyki, więc widzimy tutaj pewnego...
12: A to jest sieć polska? To są Polacy tworzą tą sieć?
11: To jest różna sieć, ale między innymi w tym jest bardzo dużo Polaków. Więc, bo to jest, panie redaktorze, biznes narkotykowy zawsze przynosi ogromne zyski grupom przestępczym. I nasza świadomość i budowanie dzisiaj skutecznej policji to również pewna restrukturyzacja i spojrzenie na to, co się będzie działo w przyszłości. Jeżeli mówię o tych narkotykach, to mówię, że musimy się zmieniać. Dlatego też plan powołania Narodowego Biura Śledczego Policji i połączenia Centralnego Biura Zwalczania, które jest właśnie w sieci i obserwuje również zaangażowanie tych wszystkich, którzy rozprowadzają między innymi tymi kanałami narkotykami, którzy budują tam swoje kompetencje i również wymiana informacji.
12: Panie generale, ale słychać, że nie będzie więcej etatów w Narodowym Biurze Śledczym, to co się zmieni? To znaczy, jeżeli nie więcej etatów, to co takiego? Nazwa się zmieni?
11: Nie, panie redaktorze, to nie jest tak, że etaty muszą być połączone, bo mówimy o kompetencjach ludzi. To nie może, nie patrzmy na to, że mamy zwiększyć etatowo daną jednostkę czy komórkę. Tylko chodzi o to, żeby tych ludzi lepiej wykorzystywać w zwalczaniu konkretnej przestępczości. Jeżeli popatrzymy na to, jak się dzisiaj rozwija przestępczość zorganizowana, to my potrzebujemy tych specjalistów, którzy dzisiaj niekoniecznie w pełni są wykorzystywani do tego zjawiska, do rozpoznania i zwalczania tej przestępczości. Musimy połączyć te kompetencje, które mamy od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o zwalczanie zorganizowanych struktur przestępczych, ale również tych specjalistów, którzy wyszukują w sieci tych działań, które poprzez kontakty i budowę tych siatek, ale również działania poprzez pranie brudnych pieniędzy, zamienianie tych walut w kryptowaluty. No to jest wiele obszarów, które winniśmy się dzisiaj nimi zająć.
12: Ostatnio polskie służby zatrzymały Władimira Dży Mamulo, czyli takiego wora w zakonie, jak to się ładnie mówi w tej postsowieckiej nomenklaturze. I to pokazuje, że Polska nie jest już tego krajem tranzytowym, ale tutaj działają realnie organizacje przestępcze ze wschodu. Jaka jest skala tego zjawiska?
11: Panie redaktorze, ta przestępczość jest przez nas dzisiaj bardzo dobrze rozpoznawana. Jeżeli chodzi o te wszystkie grupy zorganizowane, one są dzisiaj multiprzestępcze, ale też widzimy duże zaangażowanie osób zza wschodu w tych grupach. Między innymi dlatego, że choćby obserwujemy i mamy z nimi do czynienia z aktami dywersji, sabotażu.
12: Te to są Gruzini, Rosjanie, Ukraińcy czy jeszcze dalej ze wschodu?
11: Jest wiele osób z wielu krajów. Na pewno Gruzini, Ukraińcy, Białorusini, Mołdawianie, ale obywatele Kolumbii. Naprawdę ta przestępczość dzisiaj dotyczy wielu krajów i wielu osób, które budują dzisiaj zorganizowane struktury przestępcze Europie i na świecie.
12: A co to znaczy, że są multiprzestępcze? To znaczy, to nie ma specjalizacji jakichś narodowych?
11: Tam, gdzie jest pieniądz, tam jest zainteresowanie grup przestępczych. To, że oni ze sobą się komunikują i wymieniają tym produktem, jakim jest przestępstwo. Wie pan, jeżeli dzisiaj pan może kupić usługę przestępczą w sieci, no to musimy to rozpoznawać.
12: Ale usługę przestępczą, czy co? No bo narkotyki, zabójstwo?
11: Narkotyki, zabójstwo, rozbój, wiele, wiele rzeczy dzisiaj w sieci się znajduje.
12: I oni to wszystko oferują?
11: Dlatego mówię o multiprzestępczości grup zorganizowanych.
12: Ale one są etnicznie zorganizowane? Czy one są na przykład tak postsowieckie, to znaczy oni współpracują ze sobą na bazie tych wcześniejszych kontaktów ponadnarodowych.
11: Pan mówił o Woże w Zakonie. To są właśnie osoby z tej hierarchii najwyższej, które organizują różnego rodzaju siatki i działania w pewnych obszarach. I oni ze sobą się komunikują. Co się komu opłaca i w jaki sposób zbudować te struktury.
12: Ale ponadetnicznie się kontaktują?
11: To nie ma się żadnego znaczenia. To nie jest kwestia tego, że będziemy tylko i wyłącznie patrzyli na narodowość. To jest kwestia możliwości.
12: Dobrze, a na ile to dotyka Polaków, ta przestępczość? No bo można sobie powiedzieć, no dobra, oni były takie grupy przestępcze, które kontaktowały się, czy koncentrowały się na swojej grupie etnicznej. One były oczywiście groźne dla migrantów czy dla uchodźców. Natomiast Polacy mogli powiedzieć, to nie nasza sprawa. A tutaj jest podobnie, czy jednak nie? To są przestępczość, znaczy, która skierowana jest także przeciwko Polakom.
11: Jeżeli widzimy choćby ten rynek narkotykowy, który tak mocno się rozrósł, no to odpowiadamy na to pytanie w sposób jednoznaczny. To dotyczy również obywateli polskich. To dotyczy obywateli zza wschodu, bez względu na to, czy to są osoby z Ukrainy, z Rosji, z Mołdawii, czy z Białorusi. Więc my musimy się przygotować na różnym poziomie, w różnych wymiarach, żeby rzeczywiście we właściwy sposób przeciwstawić się temu, co jest zmienne. Bo jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzy po wojnie, bo dzisiaj nie mamy, wiemy, że ta broń, która jest dzisiaj używana na froncie, ona będzie używana przez grupy zorganizowane. Dzisiaj jest tam potrzebna, ale już później będzie to produkt. Patrzmy na Bałkany, patrzmy na to, co się wydarzyło po wojnie w Afganistanie, w jaki sposób budowały się grupy i jak rozproszona była był handel bronią. Więc
12: jesteśmy na to przygotowani?
11: My się na to przygotowujemy. To jest cały czas proces. Dlatego ja też mówię o tym, żeby powołać jednostkę, która będzie gotowa zarówno w sieci, jak i w tym świecie kinetycznym na to, aby reagować we właściwy sposób na zagrożenia, z którymi mamy do czynienia.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, komendanta głównego policji Marka Boronia. Cała rozmowa jest do odsłuchania na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Polityka jest powoli coraz bardziej odklejona od potrzeb zwykłego człowieka.
1: Ostatnio spotkałem się z wokalistą Piotrem Cugowskim, a moim kolejnym gościem będzie jeden z najwybitniejszych polskich pływaków, Paweł Korzeniowski. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już w niedzielę o 14 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Piąta na zegarach, to czas na fakty RMF FM. Z nami w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Amerykanie zakończyli kolejną serię uderzeń w Iranie. Waszyngton zapowiada jednak dalsze działania, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem. Pracownicy służby więziennej protestowali przed Ministerstwem Finansów w związku z pomysłem obniżenia ich świadczenia mieszkaniowego. A już dziś wielkie święto piłki nożnej. Wieczorem startują Mistrzostwa Świata organizowane w USA, Meksyku i Kanadzie. Amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o zakończeniu kolejnej serii uderzeń na cele w Iranie. Według komunikatu zaatakowano systemy rozpoznawcze, łączności oraz obrony przeciwlotniczej, które miały stanowić zagrożenie dla sił USA i przede wszystkim żeglugi w regionie. Teheran odpowiedział, ogłaszając ataki odwetowe na 18 celów o znaczeniu strategicznym, a irańskie media podały również, że dronami zaatakowano amerykańską piątą flotę w Bahrajnie, jednak te informacje nie zostały potwierdzone. Iran utrzymuje też, że zamknął cieśninę Ormus, podczas gdy strona amerykańska twierdzi, że ruch statków handlowych odbywa się tam normalnie. Waszyngton zapowiada kolejne działania, jeśli Teheran nie zgodzi się na porozumienie. Donald Tusk oskarżył część opozycji o podsycanie nastrojów antyukraińskich i ksenofobicznych. Podczas wystąpienia w Sejmie ostrzegał, że język oparty na ocenianiu ludzi przez pryzmat pochodzenia może prowadzić do niebezpiecznych podziałów społecznych. Szef rządu stwierdził, że politycy rozpowszechniający takie hasła sami mogą stać się ofiarami nakręcanej przez siebie fali.
2: Wiecie, dlaczego tego doświadczycie? Bo ci, którzy uważają, że kwestia przodków, pochodzenia, nie obywatelstwa, nie Służba Rzeczpospolitej, nie tego, co znaczy być obywatelem lojalnym wobec własnej ojczyzny, ale pochodzenie, rasa, kolor skóry. Jeśli to zacznie decydować, to wy też padniecie ofiarą tego trendu. Dzisiaj napędzacie tę falę.
1: Zaapelował też do opozycji o opamiętanie, podkreślając, że o wartości obywatela powinny decydować jego działania, a nie pochodzenie czy nazwisko.
3: To są fakty RMF FM.
1: Kilkuset pracowników służby więziennej zrzeszonych w Solidarności protestowało wczoraj przed Ministerstwem Finansów w Warszawie. Chcą, by rząd zrezygnował z pomysłu obniżenia ponad połowie funkcjonariuszy świadczenia mieszkaniowego.
4: Tracimy na tym przynajmniej 300 zł. To jest 1/4 mieszkaniówki naszej. Niech zrównają wszystko to, co mają inne służby. Możemy stracić na tym, ale niech zrównają wszystko, dojazdy i tak dalej.
5: Dlaczego nie porównają nas na przykład do MON-u, czy na przykład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie tam inaczej są naliczane inne dodatki. Nie zgadzamy się z tym, że mamy dostać zabraną mieszkaniówkę w takiej formie, jakiej została nam przez nas wywalczona.
6: Nie chcemy, żeby to, co nam zostało dane, zostało zabrane, tak?
1: Z protestującymi więziennikami w centrum Warszawy rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. To jedna z najbarwniejszych i najlepiej rozpoznawalnych tradycji krakowskich. Dziś ulicami miasta będzie przemierzał lajkonik. Uderzenie jego buławy według wierzeń przynosi szczęście i to podobno na cały rok. A w rolę konika zwierzynieckiego po raz kolejny wcieli się Mariusz Glonek.
7: To jest taki ważny element w moim życiu. Wiadomo, tata lajkonikiem był 35 lat. Ja przejąłem po nim schedę, bo przede wszystkim kontynuowanie tradycji. No i takiej tradycji, która tak dla Krakowa taka wręcz najważniejsza. No bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten przemarsz no, jest trudny, jest 12-godzinny, ale odbywa się tylko raz w roku, no to jest takie wydarzenie, można powiedzieć, kulminacyjne, na które się czeka dokładnie cały rok.
1: Lajkonik w otoczeniu orszaku wyruszy sprzed siedziby wodociągów miasta Krakowa po 12:30, a na rynek główny poharacz od władz miasta wkroczy około godziny 20. Ale dziś też wielkie święto fanów piłki nożnej, bo wieczorem meczem między Meksykiem i RPA rozpoczną się Mistrzostwa Świata. To będzie mundial wyjątkowy, bo po raz pierwszy zagra w nim aż 48 drużyn, no i po raz pierwszy odbędzie się aż w 3 krajach. Jak mówił Grzegorz Krychowiak, były reprezentant Polski, a obecnie autor podcastu W stylu Krychowiaka w RMF FM, ogromne odległości między miastami i organizatorami to na pewno będzie odczuwalne.
8: Ja pamiętam, że my mieliśmy podobnie, nie aż tak, kiedy odległości. Tutaj w Europie podczas mistrzostw, gdzie graliśmy w San Petersburgu, później w Sewilli, więc na pewno to trochę utrudnia ale przede wszystkim utrudnia kibicom. Poruszanie się, to są koszty z taką wycieczką, są ogromne, więc to jest duży minus, dlatego że najważniejsi są kibice. Jeśli to jest w jednym miejscu czy w jednym kraju, na pewno ułatwia wszystko.
1: Mecz otwarcia mundialu dziś o 21 czasu polskiego, a więcej informacji o rozpoczynających się mistrzostwach świata będziemy dziś przedstawiać m.in. w porannym wydaniu Faktów. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Stanisławskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za nami Kleo, przed nami fakty, to już 5:30. Zapraszamy. A fakty ma dla nas Tomasz Staniszewski.
1: Dzień dobry. 11 dzień czerwca, czwartek, 162 dzień roku. Deszczowa noc za nami. O poranku w tej chwili najcieplejszym miastem w Polsce według aktualnych map IMGW jest to Zamość. Tam 16 stopni Celsjusza. Zaczynam fakt od kolejnych amerykańskich ataków na Iran i rosnącej presji ze strony Donalda Trumpa. Dowództwo centralne USA, CENTCOM, potwierdza, że zakończono kolejną serię ataków na Iran. Dokładnie jak czytamy w opublikowanym komunikacie, na irańskie wojskowe zdolności rozpoznawczo-obserwacyjne, systemy łączności oraz stanowisko obrony przeciwlotniczej na terenie Iranu. Jednostki Korpusu Piechoty Morskiej, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej USA użyły broni precyzyjnego rażenia. Ataki rozpoczęto kwadrans po 17:00 czasu wschodnioamerykańskiego. O zakończeniu operacji informacje przekazano o 21:00, czyli 3:00 w nocy czasu polskiego. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował z kolei o przeprowadzeniu ataków odwetowych na 18 celów o istotnym znaczeniu w regionie. Teheran ogłosił, że jego siły zbrojne zaatakowały za pomocą dronów 5. Flotę Marynarki Wojennej USA w Bahrajnie. Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormus. Amerykański CENTCOM twierdzi, że tranzyt statków wciąż jest możliwy. Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, przekonuje, że umowa pokojowa z Iranem jest już wynegocjowana i zakłada całkowity zakaz posiadania przez Teheran broni nuklearnej. Zarzuca jednocześnie władzom w Teheranie przeciąganie rozmów i zwodzenie Waszyngtonu. Iran, mówiąc wprost, nie może posiadać broni jądrowej i nie będzie jej miał. Zgodził się na to. Musi tylko podpisać dokument. To druga z rzędu noc amerykańskich ataków na cele w Iranie. Przedstawiciele władz USA twierdzą, że celem tych działań jest właśnie wywarcie presji na Teheran, by podpisał porozumienie. Prezydent Karol Nawrocki, przypominamy, dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC 250 Freedom. Potwierdził wczoraj szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak dodał, wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Z kolei przewodniczący klubu parlamentarnego PSL, Krzysztof Paszyk, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM, twierdzi, że prezydent powinien wykorzystać okazję i porozmawiać o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.
2: Dobrze by było i tego ja bym oczekiwał, aby włączył się w działania zmierzające do utworzenia stałej bazy, stałej obecności amerykańskich żołnierzy na terenie naszego kraju. Każde spotkanie towarzyskie można wykorzystać do nie tylko potrzeb i celów towarzyskich i promowania się nawzajem, ale też zrobienia czegoś dla kraju.
1: W niedzielę, przypominamy, Donald Trump będzie świętował 80. urodziny. W kalendarzu czwartek, 11 dzień czerwca o 21:00 polskiego czasu. Pierwszy gwizdek na Mistrzostwach Świata w Meksyku, USA i Kanadzie. W faktach połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na piłkarski mundial. O 7:00 gościem Piotra Salaka będzie dziś były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, sędzia piłkarski Michał Listkiewicz. A 7:30 Tomasz Telikowski zaprosił do porannej rozmowy w RMF FM wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Pełne wydanie faktów o 6:00, a przed momentem zakończył się mecz w Nowym Jorku? Jeszcze nie. Mamy do dogrania niecałe 2 sekundy. Sekunda i 0,2. Przed momentem szał radości, bo Nowy Jork wyszedł na prowadzenie 107-106. I to jest 4. mecz wielkiego finału NBA. New York Knicks u siebie podejmują San Antonio Spurs. W obu klubach, przypominamy, grał ten jedynak w NBA, Jeremy Sochan.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Uważa się, że jeżeli ta blokada cieśniny Ormus potrwa jeszcze naprawdę kilka tygodni, to zacznie się już taki prawdziwy kryzys.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Zaczyna się zmiana w portfelach Polaków. Wynagrodzenia rosną coraz wolniej.
1: Już dziś po 16 w radiu RMF24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To są oni. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy.
2: Oboje przy swoich mikrofonach, a skoro wszystko gotowe, to zaczynamy fakty w RMF FM.
1: Na początek kolejne amerykańskie uderzenia na cele w Iranie. Na te ataki odpowiada Teheran.
3: Karol Nawrocki zaproszony na 80. urodziny Donalda Trumpa.
1: Prezydent będzie w niedzielę gościem gali UFC w Białym Domu.
3: Potem słowa Leona XIV podczas Wielkiego Święta w Barcelonie.
1: Co usłyszeliśmy? O tym specjalny wysłannik RMF FM.
3: Sejm odrzucił natomiast wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
1: Teheran atakuje amerykańskie bazy w Zatoce Perskiej po tym, jak siły USA przeprowadziły w nocy kolejną serię ataków na cele w Iranie.
3: Centralne dowództwo Stanów Zjednoczonych, CENTCOM, informuje, że zakończyło drugi dzień ataków w ramach samoobrony. To jest cytat. Akcje rozpoczęły się w nocy polskiego czasu, zakończyły o 3 nad ranem po tym, jak Donald Trump stwierdził, że Teheran zbyt długo zwlekał z zawarciem porozumienia kończącego wojnę. Zniszczyliśmy już 22 statki późno w nocy bez świateł, bo nie mają radarów, bo rozwaliliśmy je na kawałki. Dlatego ropa kosztuje $85 za baryłkę. Taką alternatywę przedstawia prezydent USA.
1: W odpowiedzi Iran poinformował o ataku na amerykańskie bazy wojskowe w Bahrajnie i Kuwejcie. Te same dwa miejsca, które dzień wcześniej stały się celem odwetowych irańskich ataków.
3: A to jest 104, przypominam, dzień wojny USA i Izraela z Iranem, w której od 8 kwietnia teoretycznie obowiązuje rozejm.
1: Tu RMF FM, słuchacie faktów. Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu.
3: To jest od wczoraj informacja już oficjalna. W niedzielę na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walk organizacji UFC. UFC Freedom 250. Gali Freedom 250 organizowanej na terenie Białego Domu jako element świętowania 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i amerykańskiego Dnia Flagi. Ale będzie to także dzień 80. urodzin prezydenta USA, który prywatnie jest fanem UFC.
1: Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Tak napisał na portalu X szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
3: A teraz w porannych faktach RMF FM. Barcelona. Papież Leon XIV w setną rocznicę śmierci twórcy bazyliki Sagrada Familia Antonio Gaudiego poświęcił najwyższą chrześcijańską wieżę świata Jezusa Chrystusa.
1: W czasie homilii mówił o pokoju i wojnie. Mocne słowa padły zaledwie kilka godzin przed nocnym atakiem Stanów Zjednoczonych na Iran. A w faktach nasz specjalny wysłannik do Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, do czego dokładnie odniósł się papież?
4: Ojciec Święty w swoim kazaniu wygłoszonym w dwóch językach, hiszpańskim i katalońskim, powiedział: nie możemy wierzyć w Jezusa i jednocześnie wspierać wojny, zabijać niewinnych i porzucać tych, którzy cierpią, płaczą lub uciekają przed nędzą. Skupił się też na sytuacji w Hiszpanii, mówiąc, że Barcelona i cała Katalonia gromadzą się w tej świątyni będącej znakiem jedności i zgody dla całego kraju. Po uroczystej mszy i po błogosławieniu wieży Chrystusa niebo nad Barceloną rozświetliło się paletą barw i świateł. Specjalny spektakl uświetnił wielkie świętowanie. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
1: I wracamy do kraju. Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Za jego odwołaniem zagłosowało 202 posłów, przeciw było 232.
3: Wniosek poparli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz część mniejszych kół parlamentarnych i posłów niezrzeszonych.
5: To już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Tu czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta. Tak już jest.
1: Przekonywał w Sejmie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Opozycja zaznacza, że wynik był do przewidzenia, co nie znaczy, że nie warto próbować.
6: Taka jest arytmetyka. Nie inna, ale jest to okazja przy wotach nieufności, żeby porozmawiać na temat chociażby funkcjonowania w poszczególnych resortów.
3: To już Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Marcinowi Kierwińskiemu opozycja zarzuca m.in. niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa. A na koniec tego wydania faktów, wielki finał koszykarskiej ligi NBA, tam 3-1 dla Nowego Jorku.
1: Gorące emocje 27 minut temu.
3: Tak jest, ostatnie 5 sekund thrillera w Madison Square Garden. OJ Anunoby ładuje piłkę do kosza, Knicks odrobili 25 punktów straty i wygrywają mecz numer 4, 107-106 z San Antonio Spurs.
1: Tym samym są o krok od mistrzostwa.
3: Jak mówiliśmy, w serii prowadzą 3-1, a gramy do 4 zwycięstw. Amerykanie może wieczorem zaczynają jako współorganizator piłkarski mundial, ale naprawdę kochają basket. A Nowy Jork na ten wielki finał NBA czekał aż 27 lat.
1: Po 6.30 fakty sportowe RMF FM. Już teraz zapraszamy. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
2: Czy poranek jest ciepły, czy chłodny?
0: W zależności.
2: Dziesiątka teraz na zachodzie i na południu, najcieplej 14 w Białymstoku. 14 to już jest
0: ale
2: coś.
0: Ale jak na przykład wyszedłeś do pracy w samych majtach,
2: to może ci stoi owo zmarzną.
0: To ci zimno wtedy.
2: To w zależności, co tam w tych majtach masz, to ci może przewiać. To tak nie róbcie.
0: Tak nie, tak
2: to dbajcie
0: nie.
2: O siebie.
0: A jak ktoś się ubrał w taki koc i taki bardzo zimowy płaszcz
2: i poncho,
0: to jest mu za gorąco. To tak to działa.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
1: U poranku problemy z przejazdem na łódzkim odcinku autostrady A1.
2: Ostrzegamy na wysokości węzła Piątek. Auto osobowe uderzyło w bariery i jeszcze co najmniej przez godzinę spodziewajcie się utrudnień na pasach w stronę Gdańska. Za niespełna 15 godzin pierwszy gwizdek mundialu.
1: Na rozpoczynających się dzisiaj Mistrzostwach Świata nie ma naszych piłkarzy, ale są polscy sędziowie. Czy może znowu poprowadzą finał jak 4 lata temu?
2: O to właśnie będziemy pytać w rozmowie o 7:00 Michała Listkiewicza, byłego prezesa PZPN-u, sędziego i ojca Tomasza Listkiewicza, który przypominamy jest w polskiej czwórce arbitrów na mundial.
1: A przypominamy razem z Piotrem Salakiem.
3: Dzień dobry
1: Piotrze. Witamy Cię, Piotrze, gorąco.
3: Dzień dobry.
1: Kiedy zobaczymy polskich sędziów w akcji?
3: No jeszcze nie wiemy, musimy poczekać. FIFA jeszcze ich nie wybrała, bo te obsady sędziowskie są wskazywane ledwie kilka dni wcześniej. Wiadomo, że nie ma ich w obsadzie na pierwsze dni mundialu. To jest pewne. Jak wyglądają przygotowania do takiego turnieju ze strony sędziego? Czy będziemy mieć znowu zalew kontrowersji? Jakie nowinki techniczne dostaną sędziowie na Mistrzostwa Świata? O tym wszystkim oczywiście będziemy rozmawiać z Michałem Listkiewiczem, ale między innymi zapraszam po 7:00, to jest na 14 godzin przed pierwszym gwizdkiem.
2: Zapraszamy razem z Piotrem Celakiem. Jego gościem, powtórzmy, będzie Michał Listkiewicz.
1: Uczniowie z 12 szkół podstawowych z całej Polski przyjechali do Warszawy na finał konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, organizowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
4: Pierwszy raz jestem w Warszawie.
5: Pałac Kultury bardzo ładny i w ogóle to wycieczka.
6: A która z dyscyplin była dla Was najtrudniejsza, które zadanie najłatwiejsze?
7: Najtrudniejsza było na przykład pozycja boczna.
6: No to jak się robi tak szybko i precyzyjnie pozycję boczną?
7: Bliższa ręka do góry, dalszą założyć na szyję i dalszą nogę do góry, obrócić osobę i głowę do tyłu.
2: Precyzyjnie. Usłyszał reporter RMF FM Michał Radkowski od uczniów z przygranicznej wsi Kunowice w Lubuskiem, którzy przyjechali na tę miejską grę wośpu do Warszawy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Jak to się mogło stać? Tu Radio RMF 24, odpowiadamy na wasze wszystkie pytania. Witamy was 11 czerwca, bardzo ciepło i bardzo sucho. Polecamy nasz poranek informacyjny. Michał Listkiewicz za moment, Piotr Zgorzelski z PSL po godzinie 8, ale zaczynamy nasz poranek oczywiście od faktów. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski już czekają w studiu faktów. Jest 7.
1: Lista chętnych do walki o Kraków coraz dłuższa.
2: Kolejnym kandydatem na prezydenta miasta ma być poseł Paweł Ślis z Polski 2050.
1: Potem w faktach papież w Barcelonie.
2: O harmonii i pokoju mówił w dniu setnej rocznicy urodzin architekta Boga Antonio Gaudiego.
1: Meksyk kontra RPA to już dzisiaj wieczorem.
2: Pierwszy mecz Mistrzostw Świata, za chwilę o Mundialu rozmowa z Michałem Listkiewiczem.
1: Były prezes PZPN-u jest gościem Piotra Salaka. Poseł Paweł Ślis będzie kolejnym kandydatem na prezydenta Krakowa.
2: Jak dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, prezentację kandydata z Polski 2050 zaplanowano w stolicy Małopolski na początku przyszłego tygodnia. A Kacper już teraz razem z nami w porannych faktach.
3: Dzień dobry
2: Kacprze.
1: Witaj Kacprze. Lista pretendentów do fotela prezydenta Krakowa coraz dłuższa.
3: Tak.
1: Czy jeszcze jakieś ugrupowanie tworzące rządzącą koalicję zdecyduje się na zaproponowanie swojego kandydata?
3: Niewykluczone, że swojego przedstawiciela wystawi klub Parlamentarny Centrum, który nie poparł Moniki Piątkowskiej wspieranej przez PSL i Koalicję Obywatelską. Nie zrobiła tego także wspomniana Polska 2050, z którą, jak się dowiedziałem, nie rozmawiano w ogóle na ten temat.
4: Zaskoczona została Koalicja Obywatelska i PSL sposobem prezentacji kandydata, kandydatką samą i w ogóle całym otoczeniem.
3: Usłyszałem od posła Bartosza Romowicza, szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie widzi nic złego w tym, że ich kandydatka została zaprezentowana w Warszawie, a nie w Krakowie.
5: Każdy z kandydatów chciałby mieć taki mocny start, że premier, wicepremier jego kandydaturę popiera. Tak naprawdę to, że politycznie konkurenci pani Piątkowskiej to podnoszą, no to podnoszą to zazdrości, no bo nikt takiego mocnego wejścia w kampanię nie miał.
3: Jak mówił ostatnio premier Donald Tusk, wybory w Krakowie odbędą się najprawdopodobniej na początku września.
1: 120 tysięcy osób zgromadziło się wieczorem wokół Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie.
2: Papież Leon XIV odprawił tam mszę w Bazylice Świętej Rodziny, której budowa trwa od 144 lat. Mszę odprawiono w dniu setnej rocznicy śmierci Antonio Gaudiego, autora projektu barcelońskiej Bazyliki.
1: W Watykanie trwa proces beatyfikacyjny Gaudiego, nazywanego Bożym Architektem.
2: I podobizna Antonio Gaudiego pojawiła się wieczorem na barcelońskim niebie podczas pokazu dronów. O szczegółach nasz specjalny wysłannik do Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłac.
6: Całość wywarła ogromne wrażenie na zebranych wokół Bazyliki Sagrada Familia. Pokaz światła odbywał się w całym kościele. Niesamowite i historyczne wydarzenie dla wszystkich katalończyków. Coś pięknego i wspaniałego. Być tu razem z papieżem to fantastyczne doświadczenie. Mówili obserwujący to wydarzenie z bliska. Na sam koniec na niebie wyświetlona została sylwetka Antonio Gaudiego. Architekt patrzył z góry na dzieło swojego życia. Obok pojawiły się słowa artysty. Aby robić rzeczy dobrze, najpierw potrzebujesz miłości, a dopiero potem techniki. Z Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Po stolicy Katalonii dziś Leon XIV rozpocznie wizytę na Wyspach Kanaryjskich, gdzie nigdy nie był żaden jego poprzednik. Pierwszym etapem będzie Gran Canaria, a głównym tematem tego etapu pielgrzymki będzie migracja.
1: Nie tylko piłkarski świat odlicza godziny.
2: Zostało ich dokładnie 14. W stolicy Meksyku wieczorem rozpoczną się dziś 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
1: O 21.00 współgospodarz Meksyk zagra z reprezentacją RPA.
2: Zagra na słynnym Estadio Azteca.
7: Czy Meksyk jest przygotowany na ten pierwszy mundialowy gwizdek?
8: Jest bardzo przygotowany. Już tak naprawdę za kilkanaście godzin się o tym przekonamy, ponieważ już wszystkie znaki na niebie i ziemi przepowiedziały, że Meksyk wygra mecz, więc pod tym względem na pewno.
7: Takie jest nastawienie.
8: Takie jest nastawienie, nie ma innej opcji.
7: Znamy taki kibicowski temperament Meksykanów, oni mocno się przygotowują do tego dopingu, do tego meczu.
8: Tak, no przecież to jest tutaj miejsce, gdzie powstała fala meksykańska. Także
7: no, zdania są podzielone.
8: Ale tak tu.
7: Spopularyzowana, tak czytałem.
8: Tak, chociaż tak, tutaj jest, słuchajcie, miejsce, gdzie w 70 roku pierwszy raz wprowadzono kartki, gdzie wprowadzono zmiany na boisku podczas gry, więc tutaj się dużo rzeczy dzieje. Meksyk jest absolutnie przygotowany pod każdym względem futbolowym.
2: Tak podkreślała w rozmowie z naszym specjalnym wysłannikiem Pawłem Żuchowskim Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku, licencjonowany przewodnik po tym kraju.
1: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
9: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM
1: i informacyjnym radiu RMF 24.
2: Piotr Salak i jego poranny gość, witamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Michał Listkiewicz, były prezes PZPN-u, były sędzia i ojciec Tomasza, czyli jednego z naszych arbitrów, który jest teraz na mundialu. Dzień dobry, panie prezesie.
10: Dzień dobry, witam serdecznie z zalanej deszczem Gdyni.
0: To wszędzie, panie prezesie, dzisiaj 48 drużyn, 104 mecze. Niektórzy mówią, że to za dużo, pan też tak powie?
10: Oczywiście, że za dużo. Właśnie mam przed sobą terminarz i aż mi się w oczach plącze. Grup jest ile? 12 grup. Od A do L. Strach pomyśleć, co będzie za 4 czy za 8 lat. Może wszystkie litery alfabetu pan prezydent FIFA Gianni Infantino wymyśli.
0: A czy pan już rozmawiał z synem, panie prezesie? Czy wiadomo, kiedy syn Tomasz poprowadzi pierwszy mecz, czy jeszcze nie?
10: Nie wiadomo. Tam najważniejsze, zdali egzaminy celująco, bo troszeczkę było obaw, gdyż Szymon Marciniak leczył dość poważną kontuzję nogi, ale wszystko zdążył, walczył i zdążył, zaliczył w czołówce te egzaminy bardzo wymagające fizyczne i czekają cierpliwie. Ja myślę, że w pierwszych meczach raczej nie będzie obsadzany, ponieważ tych najlepszych Pierluigi Collina, czyli szef wszystkich szefów sędziów na świecie, trzyma na te mecze późniejsze, na mecze fazy już pucharowej.
0: I o tym będziemy rozmawiać w Radiu RMF 24. Przypomnę, Michał Liskiewicz jest razem z nami, słuchaczom RMF FM. Już pięknie dziękujemy. Panie sędzio, panie prezesie, to jest trudny egzamin dla polskich sędziów, sędziowanie meczów, gdy są takie odległości do przejechania, gdy będą takie temperatury podczas rozgrywania spotkań?
10: Na pewno jest to wyzwanie, ale to logistycznie FIFA wszystko już przygotowała. Oni będą jechali na miejsce meczu, czy to w samych Stanach Zjednoczonych, czy do Kanady, czy do Meksyku, będą lecieli 2 dni wcześniej, czasami nawet 3 dni wcześniej, a więc różnica czasowa czy odległość nie będzie miała wielkiego znaczenia. Pod tym względem logistycznie to jest wszystko perfekcyjnie przygotowane. Natomiast druga sprawa, o której pan wspomniał, temperatury. To może być pewne wyzwanie. Ja sędziowałem na mistrzostwach w USA w 1994 roku. No i mecze o godzinie 14 były pewnym wyzwaniem. Tam nawet 40 stopni się zdarzało. Więc nawet jako tylko sędzia asystent, gdzie najmniej jest tego biegania, ledwo wytrzymywałem, a co tu mówić o piłkarzach?
0: A jak pan sądzi, jest szansa na to, żeby polska ekipa sędziowska posędziowała też finał? Czy jeżeli sędziowali 4 lata temu, to w tej chwili to jest mało prawdopodobne?
10: No powiedziałbym, że jest to dość mało prawdopodobne, bo byłby to pewien precedens, ale możliwe, bo Collina jest pragmatykiem i on nie będzie ryzykował. Jeżeli Szymon będzie w wielkiej formie, a jestem przekonany, zawsze jest w wielkiej formie, to czemu nie, bo nie będzie ryzykował wystawiania na finał sędziego, co do którego nie jest pewien. No ale mamy wielu innych, może niewielu, ale na palcach 2 rąk bym policzył sędziów na poziomie Szymona Marciniaka, którzy na te mistrzostwa pojechali. Szansa jest, ale też nie róbmy sobie jakichś tam wielkich nadziei, bo no raz się zdarzyło, że taki sędzia z Polski właśnie, z którym pan rozmawiał, był i w półfinale, i w finale, ale to był jakieś zrządzenie losu szczęśliwe. Geopolityka w obsadzaniu meczów sędziami ma jednak znaczenie.
0: A jak to, co to znaczy, że sędzia jest w formie? Czy wszyscy sędziowie, którzy przyjeżdżają na mundial, zaczynają od poziomu 0 i dopiero są sprawdzani podczas całego turnieju? Co to znaczy? Pan mówi, że Szymon Marciniak jest w formie. Czy są jakieś egzaminy podczas trwania turnieju?
10: Nie, tam już nie ma. Znaczy, oczywiście jest codzienne badanie wydolności fizycznej, tak zwanej tkanki tłuszczowej, takie uproszczone metody sprawdzania dyspozycji, czyli krótkie sprinty i mierzenie tętna, pulsu.
0: Czyli bardziej
10: tak dalej.
0: Chodzi o zdrowie, rozumiem, panie prezesie.
10: Bardziej chodzi o zdrowie. Inne sprawy to już nie, ponieważ to są sędziowie bardzo wyselekcjonowani. No niestety jeden z nich nie posędziuje, czyli najlepszy sędzia Afryki z Somalii, no ale tu polityka wkroczyła i bardzo mi żal tego kolegi z Somalii.
0: Właśnie, co pan o tym myśli? Bo nie uważa pan, że to jest pewnego rodzaju skandal, że Stany Zjednoczone nie wpuszczają najlepszego sędziego Afryki?
10: Oczywiście, że jest to skandal. Myślę, że dożyjemy czasów, kiedy będą paszporty FIFA po prostu wydawane, a nie poszczególnych krajów i wtedy nie będą już takie numery możliwe. Jest to rzecz skandaliczna. No, trudno, żeby jeden sędzia, jeden człowiek prześwietlony, sprawdzony, doskonały, bo jest najlepszym sędzią na swoim kontynencie, żeby był jakimś zagrożeniem dla kraju. Zresztą świadczy o tym reakcja chociażby rządu Kanady, który zaprosił tego sędziego do siebie i mówi, że w Kanadzie z otwartymi ramionami go przyjmą i do sędziowania jako gościa. No, efekt tego zamieszania wywołanego przez administrację prezydenta USA jest taki, że ten facet w tej chwili jest bardzo popularny na całym świecie i myślę, że więcej będzie miał z tego korzyści niż szkody, ale żal go, bo zasłużył, żeby sędziować na mundialu.
0: Panie sędzio, panie prezesie, to jest tak, że na mundialu pojawiają się sędziowie z różnych stron świata. Czasami sędziowie, którzy nie mieli okazji sędziować meczów na tym najwyższym światowym poziomie. I pojawiają się kontrowersje. Pan się spodziewa takich kontrowersji także na tym mundialu?
10: No tak, oczywiście, że się spodziewam, bo sędziów jest bardzo wielu, tak jak drużyn jest bardzo wiele.
0: 170 w sumie powołano na mundial.
10: Słucham?
0: 170 sędziów w sumie powołano
10: tak,
0: na mundial.
10: 170, no licząc z VAR-em, to jest bardzo duża grupa ludzi. To taka porządna wycieczka, cały samolot turystyczna, ale nie, to nie są turyści, oni tam pojechali ciężko pracować. Mogą być oczywiście jakieś kontrowersje na początku. Przypomnę Korea-Japonia, mecz Mistrzostwa Korei-Japonii, nasz mecz pierwszy, na którym sędziował w roli sędziego asystenta kolega z Vanuatu. To jest bardzo, bardzo egzotyczny kraj, kilkadziesiąt wysepek na końcu świata, zresztą miałem przyjemność tam być, cudowne miejsce, ale no mylił się strasznie i na to prezydent FIFA, ówczesny pan Blatter, który siedział koło mnie, między mną a prezydentem, na moje pytanie, dlaczego ten sędzia się tak myli, mówi, no wiesz, on jest z Vanuatu, no też trzeba mu dać szansę.
0: No właśnie, czy na Mistrzostwach Świata akurat trzeba dawać szansę, nawet tym, którzy są z bardzo daleka. Panie prezesie, ja chciałem pana jeszcze zapytać o to, jak pan wspomina swoje mistrzostwa na tamtym kontynencie, bo pan był przecież na Mistrzostwach Świata w 94, również prowadził tam pan mecze. Tak. Myśli pan, że Amerykanie są już zakochani w futbolu, czy nie? Wtedy nie byli.
10: No, zakochani ciągle chyba nie są, bo wyniki badań opinii publicznej sprzed paru dni wykazały, że 54% Amerykanów nie interesuje się tym mundialem. No proszę sobie wyobrazić Polskę w 2012 roku, gdzie taki procent ludzi by się nie interesował naszym euro. No to w ogóle byłoby niemożliwe. Natomiast lepiej się już znają na piłce nożnej, bo jest dość silna liga MLS. Jest poza tym bardzo dużo transmisji telewizyjnych z Ligi Mistrzów z Europy, czy z Mistrzostw Europy, czy z Mistrzostw Ameryki Południowej, ale taka o miłości to trudno mówić. No, nie będzie już chyba takich scen jak we wspomnianych przez pana mistrzostwach 94, kiedy to sam widziałem, bywałem na trybunach też jako widz, że w Dallas rodziny amerykańskie sobie wychodziły na popcorn, na hot dogi, na Coca-Colę i wracając po 15-20 minutach w ogóle się nie interesowali. Czy się wynik zmienił, co tam w ogóle się działo? No w naszej kulturze kibicowania to się w głowie nie mieści. No ale musimy zrozumieć, że te dyscypliny tradycyjne, dyscypliny amerykańskie, jak futbol amerykański, jak baseball, jak koszykówka, no są mocarzami i w sensie medialnym, i sponsorskim, i przyzwyczajeń, tradycji.
0: Panie prezesie, to jest tak, że ten mundial jest naj, no bo wiadomo, najwięcej drużyn, najwięcej meczów, największe odległości, aż trzy kraje. Z czego to się bierze? To jest, mówiąc wprost, to jest chciwość centrali piłkarskiej, która chce jak najwięcej zarabiać?
10: Oczywiście, że element materialny, finansowy ma tu ogromne znaczenie. FIFA zarabia raz na 4 lata. UEFA może zarabiać sobie na Lidze Mistrzów, Lidze Europy, konferencji, Mistrzostwach Europy. Natomiast FIFA zarabia tylko na mundialu. Wszystkie inne wydarzenia organizowane przez FIFA są deficytowe, a więc Mistrzostwa Świata Młodzieżowe, juniorów, kobiet, futsalu, więc FIFA musi zarobić, żeby to utrzymać. No ale z drugiej strony może nie muszą to być dziesiątki miliardów, a wystarczyłoby kilka. Nie wiem, ale...
0: Nie ma pan takiego wrażenia, że ten mundial przestaje być trochę imprezą dla kibiców, a staje się właśnie imprezą do maszynką do robienia pieniędzy?
10: Oczywiście, że tak, i to nie chodzi tylko o ilość meczów. Ja właśnie terminarz sobie przeglądam, bo poprzednio to ja na pamięć znałem, o której jaki mecz. W tej chwili musiałem się przyjrzeć i oczywiście mecz otwarcia to wiem, ale mówię, a co dalej? No dalej to patrzę, że będzie mecz Kanada-Bośnia na przykład, tak?
0: No nie wspominając o takich meczach jak na przykład Republika Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską czy Republika Konga z Uzbekistanem. Trudno sobie wyobrazić, żeby był pełen stadion na takim spotkaniu.
10: No tak, tym bardziej, że bilety są horrendalnie drogie. Znany wszystkim król kibiców Bobo Bobowski, który chyba już 17 raz jedzie za swoje pieniądze oszczędzane przez 4 lata na mundial, mówił mi parę dni temu, że on do USA nie pojedzie, bo go nie stać, więc jedzie tylko do Meksyku, gdzie jednak ceny są bardziej umiarkowane. No i w ogóle to jest bardziej piłkarski kraj. Ja myślę, że to będzie tak, że w Meksyku będzie cudowna atmosfera, bo to jest kraj zakochany w futbolu. W Stanach zależy gdzie, tam gdzie przyjdą mniejszości, które kibicują, jak chociażby hiszpańska, czy chorwacka, czy niestety ani Polska, ani Włoska nie przyjdzie, ale Turcy, inne nacje, które tam mieszkają, to tam będzie okej. Natomiast tam, gdzie będzie tylko publiczność amerykańska, może być różnie. Koszty pobytu są horrendalne. Parkingi, które FIFA dostała w zawiadywanie od Amerykanów, podniosła ceny parkingów czterokrotnie bodajże, to nawet dla rodziny amerykańskiej to się robi poważny problem finansowy, ale na pewno będzie bardziej piłkarska atmosfera niż była lat temu, ile to już, 32 lata.
0: No zdecydowanie ponad.
10: Ja się troszkę boję o Kanadę, bo Kanada to w ogóle się piłką nie interesuje i tam możemy liczyć tylko właśnie na...
0: A tutaj pan zaskoczył, panie prezesie, bo ja czytałem wyniki badań i okazuje się, że Kanadyjczycy lubią piłkę nożną, bo jest zdecydowanie tańsza niż hokej.
10: Prawda, w oglądaniu... Znaczy oni w ogóle lubią sport, każdy, więc to może będzie pewnym ratunkiem.
0: Natomiast chciałem pana zapytać jeszcze o te wyniki, bo jak sobie patrzę na terminarz, też zaglądam i korzystam ze ściągi oczywiście, Curaçao z Niemcami, Hiszpania z Arabią Saudyjską czy Brazylia z Haiti, to tutaj mogą być nawet wyniki dwucyfrowe. To zastanawiam się, jaki sens ma rozgrywanie i takich meczów na poziomie mundialu.
10: No poczekajmy, ale bo wiadomo, jak się mecze zaczynają, każdy mecz to jest wynik 0-0. A potem dopiero się coś może zmieniać. Ale jak pan wspomniał Brazylia-Haiti, przypomniał mi się mecz Polska-Haiti.
0: W 74.
10: Tak, 74. Skakałem do góry po pięknych bramkach. Nawet Jurek Gorgoń strzelił pięknego gola. A troszkę mi tych Haitańczyków było żal, mimo że to Polacy wygrywali. Zobaczymy, jak będzie teraz. No, Gianni Infantino i cała FIFA ma tu jednak pewien argument na tak, że to bardzo popularyzuje piłkę w tych krajach właśnie mniejszych.
0: Ale czy trzeba jeszcze piłkę popularyzować, panie prezesie?
10: Wzbudzanie takie dumy narodowej i pamiętam, pan jest młody, ale może pan od taty pamięta, że na podwórkach kiedyś każdy chciał być Latą, Szarmachem, Dejną, Bońkiem, Tomaszewskim. No to w tych krajach może też tak będzie. Mnie bardzo interesuje występ Iranu i Iraku. No bo dla tych krajów to jest coś więcej niż tylko wydarzenie sportowe.
0: Nie było takiej sytuacji, żeby kraj, który prowadzi wojnę, grał na terenie kraju, który jest gospodarzem Mistrzostw Świata. Pan się spodziewa jakichś demonstracji politycznych?
10: No na pewno będą demonstracje polityczne. Pytanie, jak sobie z tym organizatorzy poradzą, bo Iran już zapowiedział, że jeżeli coś się będzie działo, to oni zejdą z boiska. No może troszkę to takie strachy na lachy, ale bo to grozi przecież wykluczeniem później z dalszych rozgrywek. No ale mogą. Ja pamiętam, bo ja później po skończeniu już sędziowania jeszcze pracowałem dla FIFA i byłem generalnym koordynatorem na mistrzostwach we Francji. I tam był problem duży, kiedy to diaspora irańska mieszkańca w Europie demonstrowała politycznie bardzo ostro, zakładając różne koszulki, wywieszając różne hasła. No i nie bardzo wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzić i w końcu wpadłem na taki pomysł, podpowiedziałem FIFA i oni to przyjęli, żeby po prostu tego nie pokazywać w telewizji. I te trybuny kibiców irańskich nie były w ogóle pokazane w telewizji. Na stadionie byli, ale to jest oczywiście dużo mniejszy zasięg. Nie było innego wyjścia, bo mogłoby dojść do jakiejś przemocy fizycznej.
0: Pan się spodziewa też tego, że Iran, gdyby doszło do jakichkolwiek przejawów czy demonstracji politycznych, może być wykluczony z mistrzostw?
10: Jeżeli, znaczy za to nie, no bo to będą kibice, którzy są pewnie obywatelami innych państw. Natomiast jeżeli Iran by zaprotestował w sposób, no tak jak mówię, chociażby zejście z boiska, czy jakieś ruszenie do tych ludzi przez piłkarzy agresywne, czy przez, może przez piłkarzy nie, ale przez jakichś funkcjonariuszy, którzy są przy ekipie, no to może tak się zdarzyć. Mam nadzieję, że nic takiego się nie przydarzy. Oczywiście wygodniej byłoby, gdyby Iran grał w Kanadzie na przykład, czy w Meksyku, ale na to już nic nie poradzimy.
0: Panie prezesie, kto będzie mistrzem świata?
10: No, kto będzie mistrzem świata? Bardzo bym chciał, żeby to była Brazylia.
0: Uważa pan, że mają drużynę do tego, że mają w tej chwili możliwości, ściągają Neymara nawet z emerytury piłkarskiej?
10: No tak, dla mnie obecność Neymara, czy obecność Luki Modricza, czy Cristiano Ronaldo, niestety nie Roberta Lewandowskiego, chociaż na to zasłużył całą swoją karierą, no to będzie duże wydarzenie. Brazylia ma tylu piłkarzy, że może wystawić, tak kiedyś sami Brazylijczycy policzyli, 4 czy nawet 5 reprezentacji prawie równorzędnych.

0: Pisował.
1: No pan powiedział, że Brazylię. Się zastanawiam.
0: Brazylię, Argentynie, ale również Czechom. Ponieważ Czechom. Po pierwsze pracowałem w Czechach kilka lat jako szef sędziów. Po drugie podziwiam ich pracę z młodzieżą, dopływ cały czas młodych zawodników. Tam teraz zadebiutuje przecież 18-latek ze Sparty Praga. Więc ta czeska myśl szkoleniowa oparta na swoich trenerach, na swoich piłkarzach. Przecież proszę zobaczyć, że procentowo w czeskich klubach ekstraklasy gra 3 razy więcej Czechów niż Polaków w polskich klubach. I oni jadą na Mistrzostwa Świata, a my nie.
1: Panie prezesie, porozmawiamy jeszcze chwilę o sędziowaniu na Mistrzostwach Świata. To jest łatwa impreza dla sędziów. Jak jest VAR, jak jest tyle nowinek technicznych, to wydaje się, że ten sędzia, który jest na boisku, to w zasadzie wystarczy, żeby się pokazał. Nie ma tak dużo roboty.
0: No dzisiaj w sędziowaniu najważniejsze jest tak zwane zarządzanie zawodnikami i meczem. Mistrzem tego jest Szymon Marciniak, słynny finał Mistrzostw Świata w Katarze, kiedy Pierluigi Collina powiedział żartem oczywiście, no po co ja wydaję tyle pieniędzy na ten VAR, jak tu wychodzi facet i w finale podejmuje bardzo trudne, bardzo złożone decyzje bez VAR-u, wszystkie prawidłowe. No ale VAR jest oczywiście potrzebny i dużo zmienił na korzyść w futbolu, trochę na niekorzyść też, ponieważ nie mamy już tych emocji natychmiastowych. Proszę zwrócić uwagę, że już ludzie po bramce nie skaczą sobie w ramiona, tylko czekają, co powie sędzia po tym pokazaniu symbolicznym ekranu telewizyjnego. Troszkę te emocje zabiło, no ale dużo więcej jest pozytywów oczywiście niż negatywów.
1: A panu by się taki VAR przydał, gdy pan był sędzią?
0: No przydałby się, chociaż ja próbowałem tak sobie w meczu takim oczywiście Old Boyu, jakimś rozrywkowym sędziować z VAR-em i z tymi słuchawkami, z mikrofonem i to mi bardzo przeszkadzało, że ktoś mi tam w ucho cały czas coś mówi. No ale to raczej już efekt PESEL-u i przyzwyczajeń dawnych, a nie obiektywna sprawa.
1: Panie prezesie, ma pan kontakt z synem, czy oni są odcięci, jeśli chodzi o grupę sędziowską?
0: W tej chwili już są odcięci, mają zakaz kontaktów z mediami, udzielania jakichś wypowiedzi, ale oczywiście syn do mnie pisze na bieżąco. Jako pierwszy chyba w Polsce wiedziałem, że egzaminy kondycyjno, to sprawnościowe zdali celująco. Przysyła jakieś fotki. No, nie przypomina to moich czasów, kiedy mieliśmy luz zupełny i na treningach to graliśmy sobie w piłkę po prostu. Albo
1: a mogliście wychodzić na miasto? Spacer.
0: Mogą wychodzić, ale to jest też bardzo ściśle limitowane i podstawą jest codzienny trening, codzienne badania lekarskie, ale no nie jest aż tak źle. Mieszkają w Miami, więc to jest super miejsce. Ja na mistrzostwach USA mieszkałem pod Dallas, gdzie była nuda totalna, bo nie było gdzie chodzić, bo tam się nie chodzi, tam wszyscy jeżdżą samochodami. Także akurat Dallas, Miami to jest takie miejsce, gdzie sędziowie jednak troszeczkę odświeżenia głowy mają.
1: Sędziowie polscy w Miami, pierwszy mecz w Mexico City, Meksyk kontra RPA. Kto dzisiaj wygra, panie prezesie?
0: No myślę, że wygra Meksyk jednak, ta magia stadionu i magia to, no nie magia, ale ten czynnik, że gospodarz gra u siebie. Myślę, że Meksyk ten mecz wygra. Ja sobie patrzę na terminarz i tak szczerze panu powiem, że głównie na godziny patrzę, a potem dopiero kto gra. Od razu skreślam 2:00 w nocy, 4:00 nad ranem, 2:30 w nocy.
1: Czyli nie będzie pan zarywał nocy.
0: No później pewnie już będę, jak już zacznie się faza 1:16, 1:08. To oczywiście, że tak, ale potem te mecze już są na szczęście o normalniejszych porach, chociaż jeden z półfinałów na przykład będzie o godzinie 3:00 nad ranem polskiego czasu, czy 1:16, ale jak zagra Brazylia, czy Argentyna, czy Hiszpania, czy Anglia, czy Czechy, którym kibicuję, to oczywiście wstanę nawet o 3:00. Albo nawet będę siedział i czekał na ten mecz, nie położę się.
1: Tak, obiecuje Michał Listkiewicz, były prezes PZPN, były sędzia i ojciec Tomasza, czyli jednego z naszych 4 arbitrów, którzy są na mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie. Kłaniam miłego deszczowego dnia życzę.
1: Dziękujemy.

0: 7.30 na zegarach, czas w Radiu RMF24 na Fakty, RMF FM, Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski.
1: Tragiczny wypadek na Krajowej 70 w Łódzkiem.
2: W Mysłakowie w powiecie łowickim w zderzeniu ciężarówki z busem jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych.
1: W tej chwili droga jest zablokowana, wprowadzono objazdy. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną tego wypadku.
2: Szymon Marciniak, sędzia główny finału mundialu 4 lata temu w Katarze.
1: Wśród asystentów Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik.
2: W gronie arbitrów VAR Tomasz Kwiatkowski.
1: To Polacy, którzy pojechali na mundial. Sędziowie, których zobaczymy w obsadzie wybranych meczów Mistrzostw Świata.
3: Najważniejsze zdali egzaminy celujące, bo troszeczkę było obaw, gdyż Szymon Marciniak leczył dość poważną kontuzję i czekają cierpliwie. Ja myślę, że w pierwszych meczach raczej nie będzie obsadzany, ponieważ tych najlepszych Pierluigi Collina, czyli szef wszystkich szefów sędziów na świecie, trzyma na te mecze późniejsze, na mecze fazy już pucharowej.
2: To Michał Listkiewicz, były prezes PZPN-u, ojciec Tomasza Listkiewicza, który był dziś gościem Piotra Salaka w internetowym radiu RMF24.
1: Cała rozmowa z Michałem Listkiewiczem jest na stronie rmf24.pl. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe ma już kandydata na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich? Czy może ta nominacja jest elementem układu z Koalicją Obywatelską w sprawie szefa IPN-u?
2: O to zapytamy dzisiejszego gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie wicemarszałek Sejmu z PSL, Piotr Zgorzelski.
1: W warszawskim studiu o poranku Tomasz Terlikowski, gospodarz porannej rozmowy. O co jeszcze, Tomku, chcesz zapytać swojego gościa?
4: Rezygnacja z głosowania nad Mateuszem Szpytną na tym posiedzeniu Sejmu przez PSL to temat numer jeden. W kuluarach sejmowych pojawia się sugestia, że to element układu. Jakiego? O to zapytam marszałka, ale będę też pytał o order Orła Białego dla Zełenskiego, postulaty Janusza Kowalskiego, by kontrolować pracowników ministerstw pod kątem pochodzenia etnicznego i wreszcie o przyszłość obecnej koalicji rządowej. Czy przekształci się ona w koalicję parlamentarną?
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Frankowicze mogą otrzymać kolejne narzędzia do walki w sądach. I o tym już teraz. Igor Skrzypek, witam.
6: Dzień dobry, kłaniam się. Sankcja kredytu darmowego. Nad nią pochyli się dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzecznik Generalny TSUE wyda opinię, która może stanowić podstawę do nowej interpretacji przepisów. To będzie odpowiedź na pytania Sądu Rejonowego w Białymstoku.
7: Konsument złożył oświadczenie o skorzystaniu z sankcji z kredytu darmowego i wysłał pozew do sądu. I czy sąd badający sprawę ma obowiązek również rozpatrywać inne okoliczności zawarte w umowie kredytu, których nie podniósł konsument?
6: Wyjaśnia radca prawny Marcin Szałajski, czyli czy sąd przy wskazaniu jednej okoliczności ma jeszcze obowiązek szukać kolejnych uchybień. Jeśli tak, to mogłoby znacząco zmienić przebieg procesów frankowych. To sprawdźmy, po ile frank? 4,60 w skali tygodnia, raczej w tendencji spadkowej, a inne waluty? Euro po 4,25 w górę o grosz, dolar 3,67 bez większych zmian, funt brytyjski w tendencji zwyżkowej 4,92. Zmiany na kursach walut więc są raczej niewielkie, dużo za to dzieje się na notowaniach kruszców. Złoto najtańsze od kilku miesięcy, od listopada. 4000 dolarów za uncję trojańską, czyli nieco ponad 31 gramów. To oczywiście nadal bardzo wysoki kurs, gdy spojrzymy na poprzednie lata, ale przecież jeszcze w marcu kosztowało powyżej 5000 dolarów. W trendzie spadkowym także skromniejsza siostra złota, srebro, uncja po 63 dolary, a jeszcze pod koniec stycznia była warta niemal dwa razy tyle.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, to jest poranny program w radiu RMF24. Dzisiaj jest czwartek, 11 czerwca, a tu proszę bardzo, znowu przybył kolejny kandydat. Oczywiście mówimy o wyborach na prezydenta Krakowa. Ciekaw jestem, aż się boję naprawdę, co to się będzie działo mniej więcej za 2 tygodnie, bo tych kandydatów przybywa każdego dnia. Dzień dobry, Kacper.
1: Dzień dobry, witam
0: Kacper
1: serdecznie.
0: Kacper razem ze mną.
1: Ciekawe, czy do 20 dojedziemy.
0: Bo w tej chwili już jesteśmy zdecydowanie powyżej 10, prawda?
1: Tak, no dwucyfrowa liczba już jest.
0: Ten nowy kandydat to jest kandydat spodziewany, tak bym powiedział, prawda?
1: Tak, o tym się mówiło od dłuższego czasu.
0: 2050.
1: Nie jest to jeszcze oficjalna informacja, bo tak jak się dowiedziałem nieoficjalnie, ta prezentacja Pawła Śliza ma się odbyć
0: na tle Pałacu Kultury, rozumiem.
1: Do tego też dojdziemy. Na początku przyszłego tygodnia, bo Paweł Śliz do końca tego tygodnia przebywa w Warszawie. Co prawda w przyszłym tygodniu też jest posiedzenie Sejmu, tak wyjątkowo tydzień po tygodniu, co się bardzo rzadko zdarza, no ale z tego co pamiętam poniedziałek i chyba wtorek, albo na pewno poniedziałek jest wolny, więc niewykluczone, że właśnie w poniedziałek gdzieś na rynku w Krakowie, bądź może w jakimś innym uroczym miejscu Polska 2050 zaprezentuje swojego kandydata, ale wiem do czego piłeś, mówiąc o tym Pałacu Kultury. Zapytałem Bartosza Romowicza, posła Polski 2050, który nie ukrywa, że oprócz kontaktów związanych z wykonywaniem mandatu, też przyjaźni się prywatnie z Pawłem Ślizem. Zapytałem o to, czy jeżeli doszło by do takiej prezentacji, to czy to będzie w Krakowie, czy w Warszawie. No to powiedział, że oczywiście będzie to w Krakowie i sam był zdziwiony, że taką, a nie inną formę prezentacji przyjęła Koalicja Obywatelska i PSL. Posłuchajmy Bartosza Romowicza.
2: Zaskoczyła nas Koalicja Obywatelska i PSL sposobem prezentacji kandydata, kandydatką samą i w ogóle całym otoczeniem.
1: A mieliście propozycję jako Polska 2050, nie, żeby poprzeć senator Piątkowską, która była związana z waszym ugrupowaniem.
2: Ale nie tylko z naszym, bo była też związana z SLD, tak, z Koalicją Obywatelską i z PSL-em, więc można powiedzieć, że jest kandydatem, który mogłaby połączyć koalicję dzisiaj rządzącą, ale jednak tego nie zrobi. Nie było takiej rozmowy, ale też nie było pytania, może wystawimy wspólnego, a może wasz kandydat, Paweł Śliz na przykład, byłby wspólnym kandydatem, a uważam, że byłby
1: nie
2: dobry.
1: Nie było takiej rozmowy.
2: Nie było, nie mam wiedzy, aby była, więc nie sądzę, że było.
1: Pozostając jeszcze w tym temacie tej prezentacji przedwczoraj, dobrze pamiętam, przedwczoraj przed kancelarią premiera, zapytałem szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniewa Konwińskiego, czy jednak to, że kandydatka na prezydenta Krakowa pojawia się, ogłasza swoją kandydaturę w centrum stolicy, czy to nie był strzał w kolano? Posłuchajmy odpowiedzi Zbigniew Konwiński.
3: To jest senatorka, dziś rozpoczyna się posiedzenie Senatu, wczoraj były też posiedzenia komisji senackich. Ona przy okazji realizuje też obowiązki swoje wynikające z tego, że jest senatorem i musi to po prostu pogodzić, jeśli chodzi o kampanię wyborczą. Natomiast wydaje mi się, że każdy z kandydatów chciałby mieć taki mocny start, że premier, wicepremier jego kandydaturę popiera. To tak naprawdę to, że konkurenci polityczni, konkurenci pani Piątkowskiej to podnoszą, no to podnoszą to zazdrości, no bo nikt takiego mocnego wejścia w kampanię nie miał.
1: Tutaj
0: zazdrości?
1: Zazdrości. Tutaj się zgodzę z Zbigniewem Konwińskim, że nikt takiego mocnego wejścia w kampanię nie miał.
0: No dobrze.
1: Pewnie my inaczej to interpretujemy, ale na pewno takiego mocnego wejścia nikt.
0: Pytanie tylko, czy to będzie obciążenie dla kandydatki Koalicji Obywatelskiej i dla IPSL-u, takie poparcie, czy też to będzie atut?
1: No to tak jak się pytam niektórych polityków, to nie jest żadne odkrywanie Ameryki, mówiąc w cudzysłowie, no dla jednych to będzie ogromne wsparcie, a dla innych to będzie dla... Wiemy, jakie społeczeństwo jest podzielone, ale wracając jeszcze do Pawła Śliza, bo to też jest bardzo ciekawa kwestia. Partia już od samego początku mówiła, Paweł, decyzja należy wyłącznie do ciebie, jeżeli nie ty, to my nikogo nie będziemy popierać, ty jesteś z Krakowa, znasz miasto, znasz ludzi, więc decyzja należy do ciebie. Pamiętam kilka dni temu nawet tu na antenie puszczaliśmy dźwięk związany z Szymon Hołownia, tak. Odradzał Pawłowi Ślizowi start. Z tego, co rozmawiałem z Bartoszem Romowiczem, który też nie potwierdza tego, czy Paweł Śliz oficjalnie wystartuje, mówi, że też decyzja zależy wyłącznie od niego. Tutaj też się pojawia problem związany z tym, że tych kandydatów właśnie jest kilkunastu. I tu pytanie, czy na przykład 9-procentowy wynik będzie porażką, czy nawet może pozwolić wejść do drugiej tury, bo to też jest niewykluczone.
0: A twoim zdaniem, dlaczego to jest kłopot dla Polski 2050, to ta zgoda Pawła Śliza na kandydowanie?
1: Dlaczego to może być kłopot? Może być weryfikacja tego. Niektórzy patrzą na te wybory w Krakowie jako odzwierciedlenie tego, co będzie działo się w przyszłym roku, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne.
0: Czyli takie prawybory.
1: Takie małe prawybory. Więc tutaj może się pojawić kwestia, jak to usłyszałem od jednego z polityków Polski Polski 2050. Jeżeli będzie sukces, to będzie sukces Pawła i całej partii, ale jeżeli będzie porażka, to będzie to wyłącznie porażka Pawła.
0: Ja myślałem też o tym, że w tej chwili, gdy Paweł Ślis kieruje klubem Polski 2050, bo tak jest, to mamy wszystko poukładane. Ta układanka sejmowa jakoś funkcjonuje. Gdy Paweł Ślis z tego wypadnie, no to wtedy ten układ się może rozsypać. To może być dla wielu niewygodne.
1: Może być dla wielu niewygodne. Wiemy, że też klub Polski 2050 wisi na jednej duszy, mówiąc kolokwialnie. Jest 15 członków, a to liczba, która pozwala stworzyć klub, gdy ktokolwiek inny by się z tego wyłamał. Klubu już nie ma. Podobnie jest z klubem Centrum. Kluczowe. I też klub Centrum prawdopodobnie też wystawi swojego kandydata. Byłby to Rafał Komarewicz zapewne, który startował już jako kandydat Polski 2050 sprzed 2 lat. Ale tutaj jeszcze kończąc, Pawła Śliza, wszyscy deklarują, mówią jasno, że jeżeli Paweł wystartuje, według moich informacji wystartuje, to śmiało wszyscy zakładają w Polsce 2050, że zrobi lepszy wynik niż Rafał Komarewicz 2 lata temu.
0: Kacper, to będzie ostra kampania, tak mówi wielu i wszyscy się zgadzają na taką ostrą kampanię. Pytanie, jeżeli mamy niemal kandydata z każdego ugrupowania politycznego, jeżeli tak jest, że każda partia koalicji, albo niemal każda partia koalicji wystawia swojego kandydata, swoją kandydatkę, czy to nie doprowadzi do zgrzytów koalicyjnych?
1: Wydaje mi się, że o tym się przekonamy po pierwszej turze, bo pytanie, czy wszyscy murem będą popierać kogoś, kto, załóżmy, z koalicji rządzącej trafi do tej drugiej tury, bo jeżeli tu będzie rozmycie i Polska 2050, nie wiem, Lewica powie, a my nie będziemy popierać, załóżmy, Moniki Piątkowskiej, załóżmy, Pawła Śliza, czy Darii Gosek-Popiołek, to wtedy rozpoczną się schody, bo tutaj każdy będzie grał na swoją korzyść, no ale ta druga tura przyniesie na pewno bardzo ciekawe rezultaty.
0: Premier Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedzieli, że się w Krakowie pojawią, żeby wspierać swoją kandydatkę, a najważniejsi politycy Polski 2050 też się wybierają do Krakowa, żeby wspierać Pawła Śliza?
1: Na pewno. Na pewno na prezentację. Pytanie i pewnie też na finał. Pytanie, co zrobi Szymon Hołownia, który oficjalnie mówi, że odradza ten start. Szymon Hołownia, nie oszukujmy się, jest najbardziej rozpoznawalną postacią Polski 2050. Też wydaje mi się, to można śmiało powiedzieć, polskiej polityki aktualnie, w szczególności jeżeli chodzi o koalicję rządzącą. Z drugiej strony też się zastanawiam, co będzie w przypadku tych kandydatów z drugiej strony sceny politycznej, czyli czy Jarosław Kaczyński przyjedzie do Krakowa, albo czy na przykład Sławomir Mentzen wspólnie z Krzysztofem Bosakiem pojawił się w Krakowie.
0: Też się nad tym zastanawiam. A swoją drogą to powiem ci szczerze, będzie trudno wyłapać różnice programowe między taką ilością kandydatów i takim wielkim, długim zestawem propozycji, które będą przedstawiać podczas tych wyborów. Szczególnie mówimy o pierwszej turze oczywiście.
1: No i też pytanie, czy sami mieszkańcy Krakowa chcą takiej politycznej wojny, czy jednak woleliby, jasne, no, kandydat może zgłosić się każdy, ale czy nie woleliby debaty samych kandydatów, a nie zjazdu najważniejszych polityków?
0: Jeżeli byś trzeba zrobić debatę przed pierwszą turą, to nie wiem, czy się wszyscy zmieszczą. To jakąś halę. Halę Sokoła się wynajmie, posłuchaj. Kasper Wróblewski razem z nami. Dziękuję bardzo. W Radiu RMF 24 za niespełna kwadrans będzie godzina 8:00 i za moment w Radiu RMF 24 zabierzemy was z deszczowej Polski do pięknej Barcelony. W Barcelonie jest papież Leon XIV.

0: Za 10 minut będzie godzina 8, Radio RMF 24. No i teraz wspominana Barcelona. Słowa zachwytu po ceremonii poświęcenia najwyższej chrześcijańskiej wieży świata. Bo właśnie w Barcelonie była uroczysta msza święta z udziałem papieża Leona XIV i Ojciec Święty odprawił nabożeństwo w Bazylice Sagrada Familia w setną rocznicę śmierci architekta kościoła Antonio Gaudiego. I poświęcił też oczywiście najważniejszą konstrukcję tego obiektu. Wszystko uświetlił jeszcze świetlny spektakl, no i pokaz fajerwerków. Przybyli na miejsce, oczywiście nie kryli zachwytu.
1: It's just a very special and historic day for all the Catalan people.
2: To było coś specjalnego i to historyczny dzień dla całej Katalonii. To coś niesamowitego, być tutaj. Ważny dzień dla wszystkich katolików.
3: It was really beautiful, really exciting. Having the Pope here was amazing.
2: To bardzo ważny dzień, rzeczywiście. Widzieć papieża, coś niesamowitego. Mamy nadzieję, że on tu wróci. Ojciec Święty jest miły, dobry. Tak, myślę, że to jest dobry papież.
4: He says hi to everyone, you know, he looks out for everyone. He goes to see, like, the ones that are like less fortunate. I don't know. He's a very good pope.
2: Całe to przedstawienie było wspaniałe. Światła, Ojciec Święty, po prostu wow. Brakuje słów, żeby to wszystko opisać.
0: To temu wszystkiemu przyglądał się nasz specjalny wysłannik do Katalonii, Benjamin Kubiak-Piłat. Jeszcze warto powiedzieć, co mówił papież, szczególnie w tych dniach, w tych godzinach. Nie możemy wierzyć w Jezusa i jednocześnie wspierać wojny, zabijać niewinnych i porzucać tych, którzy cierpią, płaczą lub uciekają przed nędzą. Dzisiaj papież opuści Barcelonę, uda się na Wyspy Kanaryjskie, gdzie zakończy się jego tygodniowa pielgrzymka do Hiszpanii. W Radiu RMF 24 wracamy z pięknej, słonecznej Hiszpanii, z pięknej, słonecznej Katalonii do Polski, a u nas ostrzeżenia przed silnymi burzami. Źle wygląda mapa pogodowa, źle wyglądają prognozy.

Radio RMF 24 za 5 minut. Fakt już, a pogoda nie rozpieszcza dzisiaj. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i gwałtownym, silnym deszczem. Najgorsza sytuacja będzie na południu Polski, gdzie obowiązuje alert trzeciego stopnia. Wydano go dla południowych powiatów Małopolski i Podkarpacia. Chodzi o okolice Jasła, Krosna, także Nowego Sącza i Gorlic. Intensywne opady deszczu synoptycy przewidują też w powiatach Brzozowskim i Sanockim. Opady deszczu, silny wiatr, miejscami także i grad. Meteorolodzy przewidują także w całej wschodniej części kraju. Już za chwilę fakty na naszej antenie, a po nich oczywiście poranna rozmowa. I pytanie, to czy będzie kompromis w sprawie szefa IPN-u? Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Najtragiczniejszy wypadek w historii motorsportu. Le Mans 1955. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w każdą niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: No i właśnie minęła ósma, czas zajrzeć do studia faktów, a tam czekają Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski oczywiście, a zaraz potem Tomasz Terlikowski, jego gość.
1: Zapraszamy. A zaczynamy od akcji policji o niespotykanej skali.
2: W rękach funkcjonariuszy prawie 2000 osób poszukiwanych. Ze szczegółami za moment dziennikarz RMF FM.
1: Przed poranną rozmową pytanie o rządzącą koalicję.
2: Czy doszło do porozumienia w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej?
1: Za chwilę gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.
2: Zapraszamy.
1: Prawie 2000 poszukiwanych osób zatrzymali w wielkiej akcji policjanci i strażnicy graniczni.
2: Przez 2 dni w całym kraju działania prowadziło ponad, uwaga, 24,5 tysiąca funkcjonariuszy. Krzysztof Zasada razem z nami w porannych faktach. Dzień dobry, Krzysztofie.
3: Dzień dobry, panie.
2: Co wiemy w tej chwili o zatrzymanych?
3: No to były osoby ścigane, podejrzane o popełnienie różnych przestępstw, w tym przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, a także przestępstw narkotykowych. Mowa m.in. o Polaku, który był ścigany przez francuski sąd za przemyt 133 kg marihuany przez granicę hiszpańsko-francuską. Chodzi też o skazanych, którzy nie stawili się w zakładach karnych, a jednym z celów akcji było także stwierdzenie legalności pobytu w Polsce cudzoziemców. Wśród zatrzymanych jest właśnie 309 cudzoziemców, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości, m.in. Ukrainiec ścigany przez Niemców, ENA, za udział w zorganizowanej grupie przestępczej przemycającej ludzi do Europy. 142 obcokrajowców przekazano Straży Granicznej i oni będą deportowani.
1: Czy rządząca koalicja doszła do porozumienia w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej?
2: Marszałek Sejmu po raz kolejny przesunął termin głosowania nad wyborem Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u. Jak twierdził Włodzimierz Czarzasty, zrobił to na wniosek wicemarszałka z PSL-u Piotra Zgorzelskiego.
1: W porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Witam.
1: Witamy cię ponownie. Kiedy zatem możemy spodziewać się tego głosowania?
4: Według moich informacji niewykluczone, że już w przyszłym tygodniu na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Jak się dowiedziałem nieoficjalnie, poparcie PSL-u dla senator Moniki Piątkowskiej w wyborach na prezydenta Krakowa sprawiło, że Koalicja Obywatelska ostatecznie da zielone światło dla kandydatury Szpytmy. Tu głównie chodzi o kwestię głosowania w Senacie, bowiem na sali sejmowej PSL, głosując wspólnie z opozycją, posiada niezbędną większość. W sejmowych kuluarach słychać także, że w najbliższych dniach dojdzie jeszcze do ostatecznych rozmów przedstawicieli koalicji rządzącej w tej sprawie.
5: RMF FM. Czas na rozmowę.
1: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i zapowiadany gość. Witamy.
6: Witamy. Moim gościem jest Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, przewodniczący Rady Naczelnej i poseł Polskiego Stronnictwa
7: Ludowego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Gratuluję dobrych źródeł.
6: No właśnie, zaśmiał się pan, czyli to wszystko prawda. Dogadaliście się z Koalicją Obywatelską.
7: Może nie do końca, ale faktycznie jest tak, że polityka, panie redaktorze, to jest gra długodystansowa i czasami lepiej trochę poczekać, niż zrobić skuchę. Bo najłatwiej spalić projekt, a trudniej go dowieść.
6: W przyszłym tygodniu będzie już coś dowiezione?
7: Mogę powiedzieć, że do wakacji chcielibyśmy, żeby ten projekt został zamknięty, bo oczywiście za długo przeciągać go też nie ma sensu, a przecież do wakacji są tylko chyba 3 czy 4 posiedzenia Sejmu, więc dzieje się w tej sprawie, myślę, coraz lepiej i warto, aby głos Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówiący o tym, że Mateusz Szpytma jest dobrym historykiem, jest historykiem, który dba nie tylko o historię ruchu ludowego, ale także jego dzieło życia, panie redaktorze, wie, o czym ja
6: tak,
7: mówię,
6: czyli
7: Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów, których postawę rozsławił na cały świat.
6: Dobrze, bo to czym pan go chwali, ale krytycy jego mówią, to jest człowiek Karola Nawrockiego. To jest człowiek, który będzie realizował jego linię.
7: To tak samo można powiedzieć, że to jest człowiek Kieresa, to jest człowiek Kurtyki, to jest człowiek, który 25 lat pracuje w IPN-ie, więc kilku
6: jak
7: prezesów...
6: nosił teczki za wszystkimi, to może nie być dobrym prezesem.
7: Proszę nie mówić, że nosił teczki za nimi, bo ja tego nie powiedziałem, tylko pan. To jest człowiek, który naprawdę poprzez swoją koncyliacyjną postawę, zarówno do wewnątrz instytucji, ale także na zewnątrz, gwarantuje spokój. Pamiętajmy, że na czele Instytutu Pamięci Narodowej stoi taka czapa zwana Kolegium IPN-u i tam Prawo i Sprawiedliwość wykorzystało do bólu swoje możliwości i wsadziło ludzi, którzy mają takie, a nie inne poglądy polityczne. Więc między Mateuszem Szpytmą, a innymi kandydatami będzie ta oto różnica, że prawdopodobnie będą przez kolegium zgłaszani kandydaci związani bardziej z PiS-em lub...
6: Panie Marszałku, ale rozumiem, że to już jest dogadane z Koalicją Obywatelską. W Senacie, czy w Sejmie, czy jeszcze nie jest dogadane?
7: Nie jest to dogadane, nie jest to także elementem targu, bo to jest zbyt poważna sprawa, żeby robić jakiekolwiek targi. Tak jak powiedział reporter, który zbierał informacje, że jesteśmy na dobrej drodze, aby ten projekt doprowadzić do szczęśliwego końca.
6: W kuluarach sejmowych mówi się, że jesteście na dobrej drodze, bo wiążecie to, no nie jest zaskoczenie politycznie, z nowym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich.
7: Nie ma takich rozmów, które by wiązały wybór prezesa IPN-u z wyborem RPO.
6: A macie kandydata swojego na RPO?
7: Nie, nie mamy.
6: No bo pan profesor Wiącek, to jakby to powiedzieć...
7: Tak, był przez nas rekomendowany, natomiast jego misja się kończy i kiedy marszałek Sejmu ogłosi nabór, to wtedy będą zgłaszać się kandydaci.
6: Ale są jacyś kandydaci PSL-u, związani z PSL-em?
7: Nie albo... wykluczamy, ale na razie koncentrujemy się na IPN-ie.
6: Panie marszałku, teraz wrócimy jeszcze do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale nie mogę nie zapytać o propozycję Janusza Kowalskiego, który chce sprawdzić, jakiej narodowości i jakiego obywatelstwa są pracujący w różnych ministerstwach pracownicy.
7: Dno. Dno. Brunatna szuria spod znaku Kowalskiego i Szczarnka rozpoczyna w Polsce segregację rasową. Dno i trzeba się temu kategorycznie przeciwstawić. Nie może być tak, żeby w kraju, który słynie z tolerancji, bo przecież pan dobrze wie, że Konfederacja Warszawska 1573 rok w swoich kryteriach zawierało coś, co byśmy dzisiaj nazwali prawami człowieka. To zostało wpisane do dziedzictwa światowego UNESCO.
6: Ponieważ
7: dzisiaj słyszymy, że wychodzi parlamentarzysta w polskim Sejmie i będzie szukał, kto jakich miał rodziców, dziadków. Za chwilę Kowalski przyniesie teczkę z przyrządami, będzie może mierzył nosy, uszy, bo po prostu jest to początek segregacji rasowej. Nie ma na to zgody, jestem tym oburzony, bo ci panowie po prostu przeszli na drugą stronę brunatnej szurii.
6: No, można powiedzieć, że i w II Rzeczpospolitej, pan jako jeden z liderów Ruchu Ludowego na pewno pamięta, mieliśmy takie momenty, w których szukano...
7: Zawsze to się źle kończy. Polska jest krajem, który dzisiaj dumny jest z tego, że w swojej historii mieli obywateli innych narodów, którzy Rzeczpospolitej się dobrze przysłużyli.
6: No tak, zostali nawet Polakami, czasem dobrze nie mówiąc po polsku.
7: Tak, to po prostu to jest tak coś absurdalnego i po prostu wykluczającego, co się nie mieści mi w głowie. Wiecie, no tak, pan, jak jestem poruszony.
6: A Janusz Kowalski mówi tak, młodzi ludzie chcą pracy, nie znajdują dzisiaj tej pracy, kończą studia, wysyłają CV, a wy zatrudniacie Ukraińców.
7: No po prostu idiotyzm. To jest zaprzeczenie tego wszystkiego, co także robił rząd, który Janusz Kowalski popierał, bo co by nie mówić, Mateusz Morawiecki, jak był premierem, to robił to, czego oczekiwali od niego Polacy, czyli pomagał w imieniu Polski walczącej Ukrainie.
6: Dobrze, to teraz pytanie o Order Orła Białego. Pałac Prezydencki milczy od kilku dni. Wygląda na to, że zmienił zdanie, a może nie chce eskalować?
7: Wygląda na to, że prezydent Nawrocki jest człowiekiem, który także cechę roztropności w jakiś sposób wprowadza do obiegu swojej prezydentury. I to dobrze, bo oczywiście reakcja moim zdaniem była taka adekwatna, prawda? Każdego z nas zabolało to, że jednostka ukraińska dostaje imię UPA, organizacji zbrodniczej, która dokonała na Polakach ludobójstwa, a nawet ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, inaczej mówiąc genocidum atrox. I ta formacja nosi imię, po prostu jest na sztandarach wojska ukraińskiego. To zabolało nie tylko prezydenta, ale nas wszystkich. Prezydent zareagował w ten sposób. Zobaczymy, bo dzisiaj, panie redaktorze, relacje polsko-ukraińskie musimy układać w co najmniej trzech perspektywach. Historycznej, o której pewnie jeszcze będziemy mówili, w perspektywie tu i teraz. I tu i teraz linia bezpieczeństwa Polski przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim.
6: Wydaje się, że tu i teraz większym zagrożeniem dla nas jest putinizm niż
7: oczywiście
6: narracje historyczne.
7: Pamiętajmy,
6: rosyjskie,
7: panie redaktorze, że ta armia ukraińska zabiła 352 tysiące ruskich żołnierzy. To jest naprawdę coś, co zużywa ruską armię i co może doprowadzić
6: do... Z całą pewnością ci żołnierze już nigdy nie zaatakują NATO. Ani Polski, ani państw bałtyckich.
7: Więc to jest dla mnie oczywiste. No i oczywiście jest perspektywa przyszłości, gdzie musimy twardo stawiać warunki, jeśli chodzi o przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, że jeżeli przewagi rolnictwa nie zostaną zniwelowane, ukraińskiego rolnictwa, mówię o tych agroholdingach, mówię o tym, że Ukraina ma 1/4 najlepszej ziemi na świecie czarnoziemów, prawda? Więc jeżeli te przewagi nie zostaną zniwelowane przez Unię Europejską i przez Ukrainę, to polskie rolnictwo w takiej sytuacji jest zagrożone.
6: I za chwilę do tych relacji wrócimy. Teraz przechodzimy do radia RMF24, naszych mediów społecznościowych, na portal rmf24.pl, a także na nasz kanał na portalu YouTube. I żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM. A naszym gościem, przypominam, jest wicemarszałek Sejmu, przewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego i poseł oczywiście Piotr Zgorzelski. Z drugiej strony można powiedzieć tak, niezależnie od tego, jaka Ukraina, to kiedyś Adolf Bocheński, przedwojenny polski konserwatysta, powiedział, nawet nam wroga, nawet nam niechętna jest lepsza niż granica, on wtedy mówił, ze Związkiem Sowieckim, my powiemy z Federacją Rosyjską, tak długo.
7: Jak to się nazywa, panie doktorze? Prometeizm, prawda? To jest idea, której także był bliski Jerzy Giedroyć i całe środowisko skupione wokół niego. Ja osobiście uważam także, że z punktu widzenia twardego polskiego interesu Białoruś, Ukraina, te kraje, które stanowią swoisty bufor pomiędzy Polską i Rosją, są w polskim interesie.
6: Panie marszałku, ale jeżeli...
7: Słyszę, że pan mnie awansował, panie doktorze.
6: Nie,
7: może czegoś nie wiem.
6: Bardzo wysoko, marszałek, chciałem powiedzieć, wicemarszałek. Ale panie marszałku, jeżeli Ukraina nie zmieni swojej polityki historycznej, powinna wejść do Unii Europejskiej, to też jest twarda deklaracja.
7: To powinien być jeden z naszych warunków. Pierwszy, tak jak powiedziałem, rolnictwo, te agroholdingi i ziemia.
6: A z perspektywy Ukrainy przewagi. To chyba też dobrze by było zmienić.
7: Drugie to oczywiście korupcja, która ogarnia całe to środowisko wokół prezydenta. I to moim zdaniem była jedna z przyczyn, dla których Wołodymyr Zełenski, pomimo tego, że wiedział przecież, jakie reakcje wywoła to w Polsce, zdecydował się na nadanie jednostce imienia UPA, bo dla niego to było mniejsze zło, czy mówiąc inaczej, mniejsze miało znaczenie, niż to, że wokół flagi mógł skoncentrować środowiska nacjonalistyczne
6: Ukraińców. No, skoncentrował też Ukraińców, bo jednak większość Ukraińców popiera jego decyzję, tak jak większość Polaków jej nie popiera zdecydowanie.
7: Tak, oczywiście.
6: No, można powiedzieć jeszcze jedno, że gdyby Wołodymyr Zełenski żył w tamtych czasach, to sam byłby prawdopodobną jedną z ofiar ukraińskiej powstańczej armii.
7: W tym wymiarze historycznym, o którym pan wspomniał, są trzy proste warunki. Pierwsze to jest to, że uznać, że to było ludobójstwo i że zginęło blisko 150 tysięcy naszych rodaków tylko dlatego, że byli Polakami. Drugie, wskazać na sprawców, czyli OUN, UPA, prawda, że nie byli, ale także po prostu ludność ukraińska. Ja nie mówię, że cała, żeby ktoś nie powiedział, że ja tutaj...
6: Tak, bo byli Ukraińcy, którzy pomagali Polakom.
7: Byli Ukraińcy sprawiedliwi. 150 tysięcy zginęło Ukraińców, a w akcjach odwetowych, które organizowały oddziały polskie, zginęło kilkanaście tysięcy Ukraińców. To też trzeba wiedzieć, prawda? Bo to przecież...
6: 150 tysięcy Polaków i kilkanaście tysięcy Ukraińców.
7: Tak. Więc to jest taka proporcja. Więc tak jak powiedziałem... przyznać, że to było ludobójstwo, wskazać sprawców i zaprzestać prowokacji. Do dzisiaj na szkole świętej Marii Magdaleny wisi popiersie Szuchewycza, który w lutym 1944 roku wydał rozkaz Polaków wyciąć w pień.
6: Dobrze, panie marszałku, a co z wiceministrem nauki Andrzejem Szeptyckim? Powinien zostać odwołany?
7: Za swoją wypowiedź.
6: Ale powinien zostać za tą wypowiedź odwołany?
7: Za swoją wypowiedź powinien przede wszystkim przeprosić.
6: Bo ja przytoczę tą wypowiedź, bo ona jest fascynująca, bo ona funkcjonuje w bardzo dużym skrócie. Mhm. Ona na pytanie Jacka Żakowskiego, co takiego jest w UPA, że Ukraińcy nie mogą tego pozbyć się ze swojego imaginarium historycznego, Andrzej Szeptycki odpowiedział tak. Niezależnie od tego, co powiemy o zbrodni wołyńskiej, walczyli oni o niepodległość Ukrainy. Walczyli w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami i to była taka walka beznadziejna. To byli trochę tacy ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, tacy ukraińscy żołnierze niezłomni. No jest pytanie o imaginarium, odpowiada o imaginarium.
7: Tak,
6: to nie jest najszczęśliwsza wypowiedź.
7: To nie jest. To jest odpowiedź, która niestety nie mieści się w kryteriach prawdy historycznej. Bo jeżeli by nie porównywał, a postawił kropkę, to byśmy obydwaj, panie redaktorze, pewnie uznali, że miał jako osoba, która ma być może inną wrażliwość, wiedzieć coś, co jest faktycznie prawdą, że UPA, dla nas organizacja zbrodnicza, ale walczyła także z Niemcami i z Sowietami, prawda? Więc
6: do lat 60. z Sowietami walczyła bardzo długo.
7: Do lat 60. Ostatnia sotnia chyba w 60. roku.
6: Tak.
7: I gdyby tam postawił kropkę, kropkę, moim zdaniem nie byłoby wielkiego problemu, bo pokazałby, jaka jest perspektywa ukraińska. Natomiast jeżeli porównał do żołnierzy niezłomnych, którzy nie byli zbrodniczą organizacją.
6: Znaczy tutaj natychmiast pojawiły się głosy choćby polskich Białorusinów, którzy powiedzą, byli żołnierze wyklęci, którzy popełniali przestępstwa.
7: Ale generalnie gdyby wtedy postawił...
6: Państwo polskie czy szefostwo tutaj nie wymagało od nich tego.
7: Różnica w działaniach UPA, a nawet tych przypadkach, o których pan powiedział na Białorusi, jest zasadnicza. Dlatego, że UPA wobec Polaków zastosowała działania systemowe, bo 11 lipca zaatakowano 99 wsi. Tymczasem tutaj, jeżeli nawet mówimy o tym, co w pewnych przypadkach jeszcze nie jest rozstrzygnięte, robili żołnierze wyklęci, to było to tylko działanie jednostkowe.
6: Bez rozkazu, tak, znaczy bez rozkazu.
7: Bez rozkazu odgórnego. Powiem więcej, panie redaktorze, że w przypadkach takich, które się zdarzały także na Ukrainie, szefostwo AK mówiło, że nie ma odgórnego rozkazu, a ci, którzy postępują inaczej, muszą liczyć się z sądem.
6: Panie marszałku, dwa pytania od naszych słuchaczy, bardzo proszę, z naszej kuli. Najpierw pierwsze z wierzchu, bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni, ale nie ustawiamy tego zupełnie. Bardzo proszę, pierwsze.
7: Czy PSL całkowicie porzucił już swój projekt Safe 0%? Świetne pytanie. Safe Ludowców jest już w Sejmie i prawdopodobnie pan marszałek Czarzasty jeszcze przed wakacjami może nadać...
6: Ale coś w ogóle z tego będzie? Bo to jest takie pytanie, które pojawia się, bo nagle szef NBP-u jakby stracił zainteresowanie tym projektem.
7: Ale to jest właśnie ciekawe, dlaczego stracił zainteresowanie. Moim zdaniem to jest tak ważne, sprawdzam, wobec PiS-u, wobec NBP-u, że gdybyśmy tego nie wykonali, to wie pan, co by było za półtora roku albo za rok? By powiedzieli tak, leżały na stole pieniądze od prezesa Glapińskiego. To było czyste, na przykład 100 miliardów złotych, a wzięli niemiecką pożyczkę. Tymczasem my mówimy, jest Safe Ludowców 0%. Jeżeli macie dobre intencje, jeżeli te pieniądze są, to proszę bardzo.
6: Czyli do końca czerwca powinno się wydarzyć.
7: Może do końca, powiedziałem, do końca tego sezonu, a jeszcze Sejm będzie także w lipcu.
6: Dobrze, czyli do końca lipca coś się wydarzy w tej sprawie. Dobrze, bardzo proszę, drugie pytanie walczymy od naszych słuchaczy. I oczywiście również z wierzchu, pan marszałek. Bardzo, tak bym powiedział, najprostsze rozwiązania są najlepsze czasem. Bardzo.
7: Czy to, że razem z Koalicją Obywatelską wystawiliście wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, oznacza, że pójdziecie razem do wyborów 2027? Budujemy projekt polityczny na wybory parlamentarne, który jest projektem pod sztandarem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast tutaj kandydatkę poparliśmy dlatego, że doceniliśmy jej dobry wynik w wyborach do Senatu. Uznaliśmy, że poparcie dwóch ugrupowań politycznych, osoby, która jest ze środowiska samorządowego krakowskiego, pracowała w magistracie wiele lat, prowadziła świetną kampanię do Senatu bezpośrednio z ludźmi. Bo pan redaktor się pewno ze mną zgodzi, że można używać w kampanii wszelkich możliwych dostępnych narzędzi najnowocześniejszych, ale nadal nie zastąpi
6: tylko tego. Z drugiej strony, jak chcieliście tak docenić jej tą bliskość ludzi, to dlaczego zaprezentowano ją w Warszawie? No to jest pomysł trochę kuriozalny. Kandydatkę do Krakowa w nowej stolicy, głęboka miłość między Warszawą a Krakowem jest znana.
7: Kandydatkę na prezydenta Krakowa przedstawiono w stolicy, ponieważ liderzy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej w ten sposób jak najszybciej chcieli wskazać kandydatkę. Natomiast z pewnością zrobią to i w Krakowie.
6: No tak, ale to jest 2,5 godziny do Krakowa. Nie wiem, znaczy to trochę tak jakby teraz byli kandydaci na wójta w jakiejś sympatycznej bardzo miejscowości i prezentowano go w Warszawie, nie, żeby było szybciej.
7: Nie jest to jakikolwiek zarzut, który by kandydatkę w najmniejszym stopniu...
6: Panie Marszałku, ale wróćmy do tego pytania, bo oczywiście to pytanie się pojawia i cały czas słyszymy, także z Lewicy, a czasem z Koalicji Obywatelskiej, że ludowcy mówią, że pójdą samodzielnie, ale pójdą w koalicji z Koalicją Obywatelską i to będzie ten główny trzon
7: Panie
6: nowego
7: redaktorze,
6: rządu.
7: Nie ma dzisiaj ugrupowania politycznego, które szłoby jako samo takie sote. Pan powie, jak idzie Lewica. Też było kilkadziesiąt organizacji. Platforma Obywatelska i Zieloni, Inicjatywa. Więc to, że ugrupowania na wybory parlamentarne w jaki sposób się grupują, to jest chyba normalne.
6: No dobrze, ale czy będziecie się grupować z Koalicją Obywatelską? To jest to kluczowe pytanie.
7: Nie ma takiego pomysłu, odpowiadam na pytanie pana Pawła z Łodzi.
6: Nie ma i nie będzie?
7: Nie ma i nie będzie.
6: Na pewno nie będzie. Może pan to powiedzieć z ręką.
7: Za chwilę pan nie tutaj chce... poprosi notariusza.
6: Nie, notariusza nie. A nie, o notariusza za chwilę się zapytam, bo oczywiście mamy status ustawy o statusie osoby najbliższej.
7: Widzę, że pan redaktor się niezwykle ożywił.
6: Ja mam żonę, nie potrzebuję statusu osoby najbliższej. Nie, ożywiłem się do tego, notariusza się ożywiłem, bo to zawsze jest ciekawe. No natomiast 47, prawie 48% uważa, że prezydent powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej. To są dane sondażowe. A pana zdaniem...
7: No to świetny wynik jest.
6: To jest bardzo dobry wynik, ale pana zdaniem podpisze?
7: Moim zdaniem jest 50 do 50.
6: Wciąż pan uważa, że może podpisać prezydent?
7: Ma takie zadanie Ula Pasławska, nasza wiceprezes PSL-u, która jest w Radzie przy prezydencie właśnie w tej sprawie, aby przekonywać doradców. Wiem, że chyba jest przed spotkaniem z prezydentem w przyszłym tygodniu, więc będzie także przekonywać go, pokazywać, że nie jest to tak, jak sączą mu do ucha, że jest to ustawa, która zastępuje małżeństwo, tylko że jest to ustawa, która nawet nie przechodzi koło małżeństwa, bo nie ma żadnych atrybutów małżeńskich, tylko jest odpowiedzią na to, że setki tysięcy, a może nawet idące w miliony ludzi żyją w taki sposób, w jaki wybrali i dla nich jest to dedykowane i pokazanie, że państwo także tych ludzi widzi.
6: No dobrze, ale pytanie o wspólne rozliczenie, bo to są te zarzuty największe, te podatkowe zarzuty są największe, jeśli chodzi o środowisko prezydenckie. Mówią, no to jest jednak uprawnienie, które... No, przysługuje małżeństwo.
7: To jest uprawnienie, które jeżeli ludzie żyją ze sobą kilkadziesiąt lat, to moim zdaniem, a nie mają sformalizowanego związku, to moim zdaniem tego typu rozwiązanie powinno być i naprawdę nie narusza w jakiś sposób tego misterium małżeńskiego.
6: A w jaki sposób miałoby to pomóc prezydentowi? No bo to jest pytanie o interes polityczny. Znaczy, co miałoby dać prezydentowi, że podpisze tę ustawę? Poza tym, że prawa strona będzie krzyczeć, że jest tęczowym
7: Karolem.
6: Ale
7: proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że prezydent

0: rzeczy, a jedna z nich to się nazywa skuteczność w polityce. Bo jeżeli w naszej koalicji były ugrupowania, prawie wszystkie, albo wszystkie, które mówiły o związkach partnerskich i nic z tego nie dowiozły, to Polskie Stronnictwo Ludowe pokazało, że potrafi przeprowadzić taki projekt przez parlament i to chyba będzie najdalej posunięty, nawet jeżeli by prezydent nie podpisał, projekt tego typu, który ma szansę na wprowadzenie czy wdrożenie w życie, bo ja jeszcze nie wykluczam, że prezydent tego nie podpisze, bo panie redaktorze, jeżeli miałby perspektywę 10 lat, czy tam powiedzmy teraz 9, tak, no to przecież będzie się przesuwała granica wieku także jego wyborców.
1: No na niego też głosowali młodzi wyborcy, no to właśnie, nie jest tak, że no nie głosowali.
0: I proszę zwrócić uwagę, prezydent w kampanii wyborczej mówił, że jeżeli by na jego biurko trafił projekt o statusie osoby najbliższej, to rozważyłby jego podpisanie. Później zaczęli tam mu do ucha różne rzeczy podpowiadać, dlatego też Ula Pasławska idzie na spotkanie z prezydentem, żeby ten temat wyjaśnić.
1: Panie marszałku, a co z aborcją? W tym studiu tydzień temu Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy zapowiadała powrót do tematu aborcji. Lewica zresztą zapowiada dokładnie to samo. W tej sprawie też PSL pójdzie na ustępstwa?
0: Tu w tej sprawie PSL swojego zdania nie zmieni.
1: Nie będzie żadnych, nie będzie żadnego tej... dogadania nie, się z PSL-em. Nie. A jesteście gotowi na jakiekolwiek ustępstwa? Czy to, co mówiliście od początku, zresztą razem z Polską 2050, wtedy jako jedna formacja,
0: tak,
1: powrót do sytuacji sprzed decyzji Trybunału Konstytucyjnego i referendum?
0: Tak.
1: Tak, czyli nadal jesteście za referendum?
0: Tak, tak. Jeszcze tych rozmów chyba nie ma, bo bym coś o tym wiedział.
1: Znaczy, no, Lewica twardo twierdzi, że temat wróci i że oni nie odpuszczą.
0: Parę razy już to słyszałem.
1: Czyli i mówi pan, tu w tej sprawie PSL też nie odpuści.
0: W tej sprawie PSL będzie się trzymał swojego stanowiska.
1: Wróćmy jeszcze do Rzecznika Praw Obywatelskich i do Koalicji Obywatelskiej. No, trudno mi sobie wyobrazić, żeby w sytuacji przypadkowej koincydencji, jaką jest wybór prezesa IPN-u i wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby w rozmowach politycznych te dwie sprawy nie były łączone. Długie milczenie i chrząknięcie.
0: Wymownie chrząknąłem, bo nie chcę składać deklaracji, z których później musiałbym się tłumaczyć, ale to nie jest nic też złego. Pan przecież to przyznał w pierwszej części, że tego typu rozmowy się toczą, ale zapewniam pana, że w tym momencie tego nie ma.
1: Nie ma takich rozmów w ogóle. Ale rozumiem, że rozmowy o Rzeczniku Praw Obywatelskich jakieś się muszą toczyć.
0: Muszą się rozpocząć, bo 21 lipca chyba kończy się kadencja pana profesora.
1: Więc z perspektywy, dobrze, a co pan na to nazwisko, na te nazwiska, które się pojawiają na giełdzie dziennikarskiej, choćby pani mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram, to jest dobra propozycja? Czy wolałby pan kogoś o trochę innym profilu?
0: Wiele robiła i ciekawe rzeczy robi. Dyskusja przed nami, zobaczymy.
1: Ale PSL byłby skłonny ją poprzeć?
0: Dzisiaj nie mogę tego powiedzieć, dlatego tylko, panie redaktorze, że w takich sprawach jesteśmy wyjątkowym klubem w Polsce, a być może i w Europie. Nigdy nie ma przymuszania i dyscypliny partyjnej.
1: No, jak się ma 100 ile lat?
0: 131.
1: 131 to oczywiście jest czas na dyskutowanie.
0: No, a wiem, że pan zna historię Ruchu Ludowego. Nie, może jakiś kiedyś program wieczorny, żeby nie nudzić wszystkich. Moglibyśmy o historii Ruchu Ludowego porozmawiać.
1: O historii Ruchu Ludowego zawsze. Piotr Zgrzewski, wicemarszałek Sejmu, przewodniczący Rady Naczelnej i poseł PSL był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.

0: na fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski zapraszają. 8:30.
1: Wstrząsające sceny we Wrocławiu. Trzech mężczyzn z Kazachstanu, Ukrainy i Turcji zwabiło do auta, a następnie porwało dwóch młodych Ukraińców.
2: Mężczyźni byli bici i więzieni w centrum miasta. O szczegółach teraz wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Do porwania doszło na podwórku przy ulicy Barskiej i parkingu przy Świeradowskiej. Wszystko uchwycił osiedlowy monitoring. Na zapisie widać, jak 20-latkowie zostali zwabieni, a następnie wciągnięci do samochodów. Później sprawcy wywieźli ich do piwnicy jednej z restauracji na Starym Mieście. Tam groźbami i przemocą wymusili od nich podanie haseł do aplikacji bankowych, ale także zaciągnięcie pożyczek wśród znajomych. Policji udało się ich szybko namierzyć i uwolnić dwóch młodych Ukraińców. Oprawcy zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty za m.in. pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem, rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, wymuszenie i pobicie. Grozi im do 25 lat więzienia.
2: Czy ludowcy doszli do porozumienia z Koalicją Obywatelską w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej?
1: Między innymi o to w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski pytał Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu z PSL.
4: Czasami lepiej trochę poczekać, niż zrobić skuchę, bo najłatwiej spalić projekt, a trudniej go dowieść.
5: A co, w przyszłym tygodniu będzie już coś dowiezione?
4: Mogę powiedzieć, że do wakacji chcielibyśmy, żeby ten projekt został zamknięty, bo oczywiście za długo przeciągać go też nie ma sensu, a przecież do wakacji są tylko chyba 3 czy 4 posiedzenia Sejmu.
2: Ludowcy chcą, by prezesem IPN-u został Mateusz Szpytma, który, przypominamy, był wiceprezesem Instytutu za czasów prezesa Karola Nawrockiego.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Piotrem Zgorzelskim jest na rmf24.pl. Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed burzami oraz alert drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw małopolskiego i podkarpackiego wydało poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Dla tych terenów wydano również alert RCB w 10 województwach, natomiast obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
1: 12,5 godziny pozostało do rozpoczęcia mundialu.
2: O poranku kolejne mistrzowskie fakty sportowe RMF FM, które przygotował Wojciech Marczyk.
5: Wojtku,
2: pierwszy mecz wieczorem w Mexico City, zatem w Meksyku wielka ekscytacja.
9: O, bez wątpienia. W stolicy Meksyku na dziś zaplanowano też wielkie protesty wielu grup społecznych, które chcą zwrócić uwagę na swoją trudną sytuację. No a tej sportowej ekscytacji jest też mnóstwo. Ona udzieliła się m.in. selekcjonerowi reprezentacji Meksyku, doświadczonemu Javierowi Aguirre.
10: Nigdy w ciągu 50 lat gry w piłkę nożną nie czułem takiego podekscytowania jak na Mistrzostwach Świata na ojczystej ziemi. Doświadczyłem tego wszystkiego, ale to jest coś niezapomnianego, przyznał szkoleniowiec, którego reprezentacja o 21 polskiego czasu zagra z RPA. Żadna z tych drużyn nie powinna odegrać kluczowej roli na Mistrzostwach Świata, no ale mecz zapowiada się ciekawie, zaznacza Radosław Gilewicz, były reprezentant Polski.
11: Tak naprawdę oni zbyt mało też grali w ostatnim czasie z drużynami europejskimi, przede wszystkim Meksyk. Jedno jest pewne, i Meksyk, i RPA grają bardzo ofensywną piłkę, więc ja liczę, że w tym pierwszym spotkaniu już pokażą oba zespoły naprawdę dobry futbol.
9: Wcześniej ceremonia otwarcia, w czasie której wystąpią Shakira i Burna Boy, a z Meksyku przenosimy się do Chin, a wszystko dlatego, że w państwie środka swój pierwszy turniej Ligi Narodów rozgrywają polscy siatkarze. Biało-czerwoni wczoraj pewnie 3-0 pokonali Kubę. Dziś poprzeczka idzie zdecydowanie wyżej, bo rywalem będzie Słowenia, z którą zawsze naszej kadrze gra się bardzo trudno, ale plan na mecz jest prosty.
12: Drużyna ma takie same nastawienie, że idziemy tylko po wygraną i nie jesteśmy zadowoleni z przegranego.
9: Mówi Aleksiej Nasewicz, a początek meczu Polska-Słowenia o 14.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.

0: 21 minut zostało do godziny 9, a fala protestów w Meksyku nie słabnie. Fala protestów przed dzisiejszym meczem otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata. Stolica tego kraju w ścisłym centrum przypomina obozowisko. No i w samym centrum tego obozowiska jest nasz specjalny wysłannik, czyli Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Paweł.
1: Dzień dobry. Setki namiotów protestują nauczyciele, emeryci i przeciwnicy rządu, obrońcy praw zwierząt. Centrum miasta przypomina wielkie obozowisko, a kibice nie są w stanie taksówkami z lotniska dojechać do hoteli. Protestujący zwracają uwagę na problemy w Meksyku, wojny gangów, nierówności społeczne. Myślę, że teraz cała uwaga skupia się na Mistrzostwach Świata i zapominamy o tym, co naprawdę jest ważne w naszym kraju, powiedziała ta kobieta. Na ulicach poruszane są też problemy dotyczące całego świata. Są tu przeciwnicy FIFA czy przeciwnicy organizacji wielkich wydarzeń. Podczas gdy miliardy ludzi na całym świecie oglądają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, każdego dnia giną miliardy zwierząt. To właśnie przesłanie chcemy dzisiaj tutaj przekazać. Każdy kibic może w ogromnym stopniu wpłynąć na los zwierząt. Wybierając dietę wegańską, można uratować nawet 200 zwierząt rocznie, a jednocześnie przyczynić się do walki z katastrofą klimatyczną, której skutki wszyscy odczuwamy. Mamy nadzieję, że ten przekaz dotrze do kibiców na całym świecie, stwierdziła przedstawicielka jednej z organizacji. Zdania na temat tego, czy Meksyk jest przygotowany do mistrzostw, są podzielone. Kibic z Brazylii powiedział mi, że nie jest przekonany, że Meksyk jest gotowy na mundial. Tłumaczy mi, że nie widzi kibiców z wielu państw. Podkreśla, że był w Katarze. Tam widział mnóstwo kibiców z całego świata. I to chyba jest problem. Tym razem mistrzostwa rozgrywane będą aż w trzech krajach. Kanadzie, USA i Meksyku. W niektórych miastach po kilka spotkań. Kibice muszą pokonywać tysiące kilometrów i przemieszczać się do innych państw. To jest i trudne fizycznie, i nie ukrywajmy, kosztowne. Z Meksyku Paweł Żuchowski.
0: To jeszcze w uzupełnieniu. 4,5 tysiąca kilometrów. Tyle dzieli stadiony w kanadyjskim Vancouver, a areną w Miami. To jest więcej niż między Londynem a Bagdadem. Lot między tymi miastami trwa aż 6 godzin. Do państw, gdzie dziś rozpoczyna się mundial, będziemy jeszcze zaglądać w naszym porannym programie. W ogóle w Radiu RMF 24 sporo będziemy mówić o mundialu. Po godzinie 9 naszym gościem będzie Grzegorz Lat, były prezes PZPN, ale przede wszystkim nasz jedyny król strzelców Mistrzostw Świata.

Coraz bardziej niepokojąco wygląda sytuacja między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, bo w nocy ze środy na czwartek doszło do kolejnej wymiany ciosów. Amerykańskie siły przeprowadziły ataki na irańskie cele wojskowe, na co Teheran odpowiedział uderzeniami odwetowymi. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział możliwość wznowienia ataków, jeśli Iran nie podpisze porozumienia. Obie strony oskarżają się oczywiście o eskalację konfliktu. Kilka godzin wcześniej Donald Trump ujawnił, że amerykańskie wojsko przejęło potajemnie 22 irańskie tankowce, co według niego spowodowało, że ceny za baryłkę ropy są znacznie mniejsze niż przewidywano. Wiesz co naprawdę kocham? Kocham inflację. Wiedzieliśmy, że wyeliminowaliśmy miliony baryłek ropy. Nikt o tym nie wie. Wiesz, kto o tym nie wie? Iran. Nie wiedział aż do teraz. W nocy, bez światła, bo oni nie mają radaru. Dosłownie rozwaliliśmy im wszystko. Zatopiliśmy 22 statki. To dlatego ropa kosztuje $85 za baryłkę. Spójrz. Pamiętasz, jak to zrobiłem? Powiedziałem, że jedna zła rzecz będzie taka, że uderzymy w najlepszą gospodarkę, jaką kiedykolwiek mieliśmy. Tak mówi Donald Trump. Na razie efekt jest taki, że ceny ropy naftowej po kolejnej wymianie ognia na Bliskim Wschodzie wzrosły. Baryłka ropy dziś kosztuje $94. Po zatwierdzeniu nowych nalotów Waszyngton miał przekazać Teheranowi, że działania te nie są sygnałem rozpoczęcia pełnoskalowej wojny, lecz odpowiedzią na konkretne zagrożenia. Jeszcze wrócimy do tego tematu. Po godzinie 11 w Radiu RMF24 będzie z nami amerykanista, prorektor do spraw kształcenia polityki Politechniki Koszalińskiej, profesor Krzysztof Wasilewski. To już oczywiście w programie Tomasza Terlikowskiego. Za 11 minut godzina 9. We'll be right back.

Radio RMF 24 za 8 minut, godzina 9. Jeszcze przed faktami o dużych zmianach w przepisach dla tych wszystkich, którzy nas wożą po ulicach, dla taksówkarzy. Kierowcy spoza Unii Europejskiej będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności, ale nie tylko z polskiego Krajowego Rejestru Karnego, ale też ze swojego kraju pochodzenia. O tym informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Według gazety takie plany ma Ministerstwo Infrastruktury. Teraz, jak się domyślacie, żeby wykonywać przewóz osób, trzeba przedstawić zaświadczenie o niekaralności z polskiego Krajowego Rejestru Karnego. No i w efekcie nie ma przeszkód, żeby dostarczyła je osoba, która w przeszłości została skazana nawet za poważne przestępstwa w swoim kraju pochodzenia, w Gruzji, Pakistanie czy Ukrainie. Tak informuje o tym gazeta. Będziemy do tego tematu wracać w radiu RMF 24. Będziemy o tych zmianach jeszcze mówić. Fakty na naszej antenie za chwil kilka, czyli za 7 minut o godzinie 9. Po godzinie 9 troszkę o Mistrzostwach Świata. Także Grzegorz Lato będzie naszym gościem.

0: historia dzieje się na naszych oczach.
1: We need real it.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już w sobotę po 12 w radiu RMF 24.

0: Czas na fakty, bo zbliża się godzina 9. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski są razem z nami.
1: Na miejscach.
2: Jesteśmy i zapraszamy. A na początek w faktach narkotyki w puszkach z mandarynkami.
1: Jak celnicy wykryli kontrabandę wartą ponad 2 miliony złotych? Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM.
2: Potem ostre słowa wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego w sprawie pomysłu posła Janusza Kowalskiego, by sprawdzać pochodzenie etniczne pracowników polskich ministerstw.
1: Nie zapominamy o mundialu. Już dziś wieczorem mecz otwarcia Meksyk kontra Republika Południowej Afryki.
2: A w stolicy Meksyku jest nasz specjalny wysłannik.
1: 47 kg marihuany w puszkach z mandarynkami przejęli na stołecznym lotnisku Chopina funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.
2: Wartość przemytu to ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych. Krzysztof Zasada teraz ze szczegółami. Krzysztof, jak celnicy wykryli tę kontrabandę?
3: Skontrolowali przesyłkę z Tajlandii. Zgodnie z deklaracją, w kilku pojemnikach z tworzywa sztucznego miało być 180 puszek z mandarynkową pulpą. Losowo wybrali 3 puszki i sprawdzili ich zawartość. W każdej z nich pod cienką warstwą owocowego miąższu natrafili na pakiety z suszem. Badania wykazały, że to marihuana. W sumie we wszystkich puszkach było 47 kg narkotyków. Wszczęto w tej sprawie śledztwo. Za ten przemyt grozi 20 lat więzienia.
1: A film z tymi wzbogaconymi mandarynkami zobaczcie na rmf24.pl. Nie wolno na to pozwolić, tak o pomyśle Janusza Kowalskiego, by sprawdzać pochodzenie etniczne pracowników polskich ministerstw, mówił w porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u.
4: Dno.
2: W warszawskim studiu ponownie Tomasz Terlikowski. Tomku, to nie były jedyne ostre słowa wicemarszałka, jakie padły właśnie w tej rozmowie.
5: Zdecydowanie nie były. Wicemarszałek z wykształcenia historyk nie krył oburzenia.
6: Brunatna szuria spod znaku Kowalskiego i Szczarnka rozpoczyna w Polsce segregację rasową.
5: Nie można pozwolić, by w polskim Sejmie polski parlamentarzysta domagał się sprawdzania pochodzenia rodziców czy dziadków urzędników państwowych.
6: Za chwilę Kowalski przyniesie teczkę z przyrządami, będzie może mierzył nosy, uszy, bo po prostu jest to początek segregacji rasowej. Nie ma na to zgody.
5: Polska tradycja patriotyczna jest zdaniem marszałka zupełnie inna.
6: Polska jest krajem, który dzisiaj dumny jest z tego, że w swojej historii mieli obywateli innych narodów, którzy Rzeczpospolitej się dobrze przysłużyli.
5: Ten pomysł jest także całkowicie sprzeczny z tym, co robił rząd Mateusza Morawieckiego, podsumował wicemarszałek Zgorzelski.
7: Przed mundialem 2026.
1: Meksyk kontra Republika Południowej Afryki to spotkanie za 12 godzin. Oficjalnie rozpocznie mundial, który, panie panowie, potrwa do niedzieli, 19 lipca.
2: Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie Azteka w stolicy Meksyku, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
8: Dzień dobry w stolicy Meksyku. Wielkie oczekiwanie na pierwszy gwizdek. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to meksykańska drużyna zwycięży. Do Mexico City przyjeżdżają kibice z całego kraju, jedni na stadion, inni do strefy kibica w centrum miasta, by kibicować drużynie i by być jak najbliżej meczu otwarcia. Przyjechaliśmy wspierać naszą reprezentację Meksyku, ponieważ kochamy Meksyk, jesteśmy Meksykanami. Jesteśmy bardzo dumni z naszego kraju. Atmosfera, jak słychać, gorąca. Ze stolicy Meksyku, Paweł Żuchowski.
1: No więc właśnie, Paweł w Meksyku, a prezydent Karol Nawrocki w niedzielę będzie w Waszyngtonie na zaproszenie obchodzącego w tym dniu 80. urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa.
2: Weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki organizacji UFC.
9: UFC Freedom 250.
1: Gala Freedom 250 na 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i amerykański Dzień Flagi. To prawdopodobnie będzie jedno z najchętniej oglądanych widowisk gal MMA i UFC w historii tego sportu, mówi jeden z jej bohaterów, Bo Nickel, a jedną z największych gwiazd gali, Brazylijczyk Alex Pereira. To wszystko nie ma znaczenia dla mnie. Presja to presja samej walki i to presja kontrolowana, podkreśla Brazylijczyk.
2: Ameryka będzie trzymać kciuki za rodaka.
1: Tak jest, Justin Gaethje. On walczyć będzie w Waszyngtonie z Ilią Topurią. Okej, widok tych wszystkich salutujących żołnierzy będzie wspaniale. No ale wchodzę do klatki, żeby walczyć z facetem, który próbuje mnie bardzo skrzywdzić, więc żadna z tych rzeczy nie ma dla mnie znaczenia. Nawet 80. urodziny prezydenta USA.
2: Donald Trump prywatnie jest fanem UFC i przyjacielem prezesa organizacji Dana White'a.
1: Tak jest. Dwóch mieszkańców okolic Waszyngtonu zwróciło się tymczasem do sędziego okręgowego USA, Amita Mehty, o wydanie tymczasowego nakazu wstrzymania gali UFC. Twierdzą, że imprezy sportowe są zabronione na południowym trawniku Białego Domu, a duża metalowa arena, wybudowana właśnie specjalnie na potrzeby UFC, nie uzyskała wymaganej zgody amerykańskiego kongresu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Mundial oczywiście. Na naszej antenie Grzegorz Lato, czyli jedyny polski król strzelców piłkarskich mistrzostw świata, już za moment razem z nami. Dzielny Dzik to kryptonim manewrów na Warmii i Mazurach. Co się będzie działo na drogach północno-wschodniej Polski? Usłyszycie w tej godzinie w radiu RMF 24.

0: 10 minut po godzinie 9, a o 21 będzie pierwszy gwizdek meczu Meksyk-RPA i tak się to wszystko rozpocznie. Rozpocznie się szaleństwo mundialowe. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej ruszają po raz pierwszy w trzech krajach. Po raz pierwszy z udziałem aż 48 drużyn. Grzegorz Lato razem z nami, czyli były prezes PZPN-u, ale co ważniejsze, nasz jedyny król strzelców mundialu z 1974 roku. Dzień dobry, panie prezesie.
1: A, dzień dobry, nie, witam pana.
0: Pan się już też nie może doczekać?
1: Spokojnie, nie jestem taki nerwowy jak wy.
0: Dlaczego? Ale przecież to są Mistrzostwa Świata, no. Kibice czekają.
1: A Mistrzostwa Świata, tylko że wie pan, byłbym nerwowy, jakby nasi grali, ale nasi nie grają, w związku z tym, że patrzę troszeczkę innym okiem na sytuację.
0: No. A nie za dużo tych drużyn?
1: Proszę?
0: Nie za dużo tych drużyn, panie prezesie?
1: No wie pan, za moich czasów w 1984 roku było 16 najlepszych drużyn na świecie, wie pan.
0: A teraz jest 48.
1: Tak, ale podobno ma być 60.
0: No i co, panu się podobają takie Mistrzostwa Świata?
1: No, ja panu powiem, to już nie ode mnie zależy, mówiąc inaczej. Będzie trochę tych meczów do oglądania. Nie wszystkie oczywiście będę oglądał, no bo zobaczymy. Przede wszystkim czekam na otwarcie, powiem panu, jak to będzie wyglądało.
0: A dlaczego pan czeka z taką niecierpliwością? Myśli pan, że to będzie wyrównane spotkanie między Meksykiem a RPA? Czy chodzi panu o to, jaka będzie atmosfera na stadionie?
1: Ja jeśli znam, jeśli mieszkałem w Meksyku 2 lata.
0: Pamiętam.
1: To, no, znam kibiców meksykańskich. No, będzie gorąca atmosfera. I naprawdę oni kochają piłkę nożną. Tak jak ja byłem, to w gazetach po meczach ligowych na pierwszym miejscu, na pierwszych stronach wszystko było o piłce. Chyba, że prezydent miał swoje przemówienie. To wtedy było jego zdjęcie, powiem.
0: No, ale tutaj to będzie przede wszystkim o piłce nożnej. Z tego, co dochodzą do nas informacje, to cały Meksyk oszalał na punkcie tego, co się ma wydarzyć. Meksyk będzie faworytem, czy nie, myśli pan?
1: Ja myślę, że pan grają u siebie przede wszystkim, nie? Mają jedną drużynę. Powiem panu, mówiąc inaczej, jeśli chodzi o Meksyk, nie można ich zekceważyć, to jest raz. No po drugie zobaczymy, no. Czekam niecierpliwością na pierwsze mecze, jak on z wszystkich drużyn mógł sobie jakiegoś faworyta wybrać, bo na razie to, wie pan, to wszystko, każdy jest niby faworytem, no jest tam parę niby słabszych drużyn, ale kiedyś, jak pamiętam, myśmy pojechali do 1974 roku na Mistrzostwa Świata i nie byliśmy faworytem, jeśli chodzi o wyjście z grupy, ponieważ była tam Włosi byli mistrzowie świata, Argentyna mistrz świata, powiem panu, my i Haiti byli do bicia. No i się okazało, że po pierwszym meczu urośliśmy do jednego z faworytów, że na pewno będziemy w pierwszej trójce i się, powiem panu, znawcy nie pomylili. No.
0: Ale było tak. Jak już wracamy do tego 74, to ile dobrze pamiętam, 7 goli dało panu tytuł króla strzelców. I jak tak patrzę na zestaw drużyn i ilość meczów, które jest do rozegrania, ponad 100, to dzisiaj król strzelców tego mundialu to może mieć koło 15 goli na koncie.
1: No ja panu powiem, tylko że teraz to jest trochę inaczej, bo kiedyś było tak, że 16 wychodziły i następna grupa była. Dwie grupy były i później mistrzowie grali między sobą o pierwsze, drugie miejsce, jak Niemcy z Holandią, a my z Brazylią graliśmy o trzecie, czwarte miejsce, powiem panu. Także tych meczów też tak, mówiąc inaczej. A dzisiaj jest system, jak to mówiąc, wychodzą dwie z grupy i później jest przegrany, od razu odpada, wie pan. Także bez się, co po każdej turze się będzie o połowę skracało.
0: Panie prezesie, pana zdaniem piłkarze za dużo grają teraz?
1: Ja wiem, czy za dużo, no jest takie zapotrzebowanie. No, telewizja zrobiła swoje, powiem panu. Przecież ogląda się dzisiaj, jeśli się chce, to się ogląda i Bundesligę, i Ligę Angielską, Ligę Hiszpańską, powiem panu, nasza liga, powiem panu. Także no, kibice na całym świecie oglądają mecze w telewizji, a kiedyś to było tylko przez radio, za naszych czasów.
0: No nie, no przecież myśmy was oglądali w telewizji.
1: No dobrze, to w telewizji, ale to Mistrzostwa Świata były, nie? No, w telewizji, ale to jak pan patrzy na ligę, na to, i na dzisiaj mam pan, jak pan chce, idzie liga nasza, idzie liga angielska, idzie niemiecka, może pan sobie wybrać, jaki chce pan mecz.
0: Dobry. A pan ma też przesyt w futbolu?
1: Nie, nie mam przesytu w futbolu. Lubię oglądać naprawdę dobre mecze, zwłaszcza Ligę Mistrzów. W tej fazie już finałowej, jak tam walczymy, że kto będzie grało pierwsze, drugie miejsce, czy oczywiście czwarte, powiem panu.
0: Ale jak z drugiej strony patrzymy na to, że tyle jest tych spotkań, a wszystkim, no dla wszystkich jest jasne, po co to robi FIFA. Tylko po to, żeby jeszcze więcej zarobić. To warto, panie prezesie?
1: A to nie tylko czy warto, FIFA robi po to. Przede wszystkim kibice chcą oglądać Mistrzostwa Świata. On patrzy dzisiaj cały świat, chce grać na Mistrzostwach Świata. No,
0: no tak, kibice chcą oglądać, ale bilety są strasznie drogie.
1: Ale to już powiem panu, tak jak wszystko zdrożało. Jak pan popatrzy, prąd też zdrożał.
0: Oczywiście, no ale chyba nie aż tak. Przecież mistrzostwa piłka nożna powinna być dla kibiców, a nie dla działaczy. Zgadza się pan, panie prezesie?
1: Tak, ale powiem panu, jadą z Polski i kibice już sobie wykupili hotele, bilety, poza tego niektórzy są tak fanatycy, którzy jeżdżą po całym świecie, powiem panu, jeśli są takie turnieje.
0: Jakbyście byli w formie, wy, reprezentacja z 74, też bylibyście dzisiaj czarnym koniem na tych mistrzostwach, czy ta gra już jest zupełnie inna, jest dużo szybsza, jest dużo twardsza i to jest zupełnie inna dyscyplina sportu?
1: No powiem panu, ja tak się ogląda nieraz, oglądam mecze, powiem panu. To znowuż kwestia polega jak się grało z takimi Niemcami, czy z Holandią, czy z Brazylią. No tam nie było przeprosin, wie panu. Jak pan mi dzisiaj wmawia, że piłka była kiedyś na stojaka. Nie była na stojaka, powiem panu. Zmieniły się oczywiście system treningowy, powiem panu inaczej, a z drugiej strony walka jest od pierwszej do ostatniej minuty i dużo meczów jest, na przykład rozstrzyga się w ostatnich 10 minutach gry, powiem panu. No.
0: Najważniejszy gol pański na Mistrzostwach Świata to ten na 1-0 z Brazylią w meczu o trzecie miejsce?
1: Nie, no to nie może być ten jeden najważniejszy. Wszystkie były ważne z racji tego, że wychodziliśmy z grupy, później z drugiej grupie. No i oczywiście ja uważam, że wszystkie mecze, gole, które strzeliłem, były naszej polskiej reprezentacji potrzebne. Ale to strzelałem tylko dzięki temu, powiem panu, że miałem wspaniałych zawodników.
0: Nie ma wątpliwości, bo to sport zespołu.
1: Jak pan sobie popatrzy, takie Kaziu Dejna, Heniu Kasperczak, Gadocha, weźmy w obronie Szymanowski, czyli powiem panu, Władysław Żmuda, czyli Jurek Gorby. No był zespół, który, powiem panu, jak wychodził się na boisko, no to każdy się liczył z nami. To był okres takiej jednej dekady świetności polskiej piłki nożnej, bo był złoty medal olimpijski, powiem panu. 74. trzecie miejsce, z Jackiem Gmochem piąte miejsce na Mistrzostwach Świata w Argentynie i z Piechniczkiem powtórzyliśmy sukces pana Kazimierza Górskiego, powiem.
0: Panie prezesie, jest Uzbekistan na tych Mistrzostwach Świata, Demokratyczna Republika Konga, jest Arabia Saudyjska i tak dalej, a nie ma Polski. Ja dlaczego?
1: Ja panu przerwę, niech pan nie dzieli skóry na żywym niedźwiedziu, powiem panu. To nie jest powiedziane, że to jest, bo to jest Kongo jakieś tamtego. Nagle się okaże, że wyjdą i nam się oczy otworzą, powiem panu. To nie można nikogo na straty, powiem panu. Walka będzie na pewno do ostatniej minuty, powiem panu, bo to w grupach trzeba sobie popatrzyć, kto jest faworytem, ale nie każdy faworyt wyjdzie z tej grupy, powiem panu.
0: To kto będzie mistrzem świata, niech pan powie jeszcze na koniec.
1: Wie pan co, ja bym wiedział, kto będzie mistrzem świata, to ja bym nie siedział, nie rozmawiał z panem teraz, tylko byłbym w Londynie, u Harteru, bym przedstawił wszystko, co mam, no. Wie pan. Byłbym bardzo bogatym człowiekiem, no.
0: Ale drużyna europejska, czy bardziej Brazylia albo Argentyna, pana zdaniem?
1: No, gramy na drugiej półkuli, powiem panu. Nie, to Meksyk, Kanada, Stany Zjednoczone, powiem panu. Mm-hmm. No i, ale powiem panu, faworytów będzie paru. Ja myślę, że po pierwszych meczach grupowych tych niby głównych faworytów do wyjścia z grupy, ja sobie wybiorę faworyta i będę mu kibicował, wie pan. Bo na razie to jest wielka niewiadoma, jak inne drużyny wyglądają. Powiem.
0: A królem strzelców będzie Haaland?
1: Ale powiem panu, nie powiedziałbym tego, że będzie którykolwiek z królem strzelców, bo tak jak nikt nie liczył, że ja zostanę królem strzelców w 1974 roku, powiem panu, to ktoś wyskoczy, powiem panu, na pewno, wie pan, ale i to tak, nie będzie to nazwisko znane, moim zdaniem, powiem panu, że ktoś tam wyskoczy. Zależy, jak daleko zajdą niektóre zespoły, powiem panu, no.
0: No to do sprawdzenia.
1: Bo może
0: w takim
1: być
0: razie.
1: Tak, że pan mówi, że Haaland, dobrze, ale teraz pytanie, czy wyjdą z grupy raz, ile meczy rozegrają, wie pan? No to jest, poczekajmy do pierwszych meczów Mistrzostw Świata i wie pan, z przyjemnością będziemy oglądali, choć te godziny niektóre będą takie, wie pan, trochę nocne, no.
0: Trochę to mało powiedziane. Dziękujemy bardzo za spotkanie, dzięki za rozmowę.
1: Ja też, no. Dziękuję ci. No i co? Kibicujemy.
0: Kibicujemy, tak jest.
1: Trzeba wybrać kogoś, jakąś drużynę i kibicować jej, no.
0: Jak najbardziej.
1: No i duże, no i dziękuję ślicznie i do widzenia.
0: A pan już ma wybraną jeszcze na koniec, panie prezesie? Ma pan wybraną taką drużynę?
1: Nie, czekam na pierwsze mecze z grupowe, wie pan, żebym sobie wybrał. Wie pan.
0: No dobrze. Grzegorz Lato, Król Stryców Mundialu.
1: Powiem panu tak, jeszcze jedno. Nie wszystkich przecież oglądaliśmy tych drużyn, które są na Mistrzostwa Świata, czy jak to wyglądało. Na taka krótka relacja w prasie, czy gdzieś, to nic nie daje.
0: Oczywiście, trzeba się temu wszystkiemu przyjrzeć. Dzisiaj się zaczyna wielka piłkarska impreza o 21:00 meczem Meksyk z RPA. Grzegorz Lato był razem z nami, były prezes PZPN-u i król strzelców mundialu 1974 roku. Dziękujemy pięknie za spotkanie.
1: No, dziękuję ślicznie i do widzenia.
0: I do widzenia. Kłaniamy się, rzecz jasna, 21 minut po godzinie 9:00. Tyle jeśli chodzi o piłkę nożną w tym porannym programie RMF FM.

0: 24 minuty po godzinie 9. Słuchacie naszego porannego programu w czwartek 11 czerwca. Dziś i jutro na drogach Warmii i Mazur będzie można spotkać kolumny pojazdów wojskowych. To ma związek z ćwiczeniami Dzielny Dzik 26, które są częścią większego przedsięwzięcia pod nazwą Bursztynowy Obrońca. Swoją drogą, kto wymyśla te kryptonimy wojskowe? Może Piotr Bułakowski, nasz reporter, o tym wie.
1: Dzień dobry, nie jestem, ale absolutnie nie wiem skąd te nazwy, ale pasują moim zdaniem idealnie.
0: Bo Dzielny Dzik bardzo mi się podoba, powiem
1: tak
0: ci
1: jest.
0: Szczerze. Ale czy wiadomo, Piotr, na jakich trasach będzie można spotkać te wojskowe pojazdy? Gdzie dokładnie?
1: Tak, dzisiaj i jutro, jak sam powiedziałeś, no to głównie na trasach między jednostkami a poligonem w Orzyszu, czyli z Węgorzewa, z Bartoszyc do Orzysza. Sporo będzie się działo też na trasie z Nidzicy do właśnie Orzysza. No i na drogach będą kolumny czołgów K2, bojowe wozy piechoty Borsuk, armatohaubice K9. Wojsko oczywiście przypomina. Spokojnie, nic się nie dzieje, to są zaplanowane ćwiczenia. Zachowujemy szczególną ostrożność, jeżeli widzimy taką kolumnę. Oczywiście stosujemy się do poleceń służb kierujących wtedy ruchem. Zachowujemy też bezpieczną odległość. No i chyba apel taki najważniejszy, czyli nie publikujemy w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań, ani żadnych informacji właśnie dotyczących lokalizacji i tras przejazdu tych właśnie kolumn wojskowych.
0: A co się będzie w ogóle działo podczas tych ćwiczeń Dzielny Dzik? Mamy jakiś scenariusz?
1: Mamy scenariusz i Piotrze, ja ci powiem, że ja byłem na wielu ćwiczeniach, nie tylko na poligonie w Orzyszu, ale też w całym województwie, ale przeglądając teraz ten scenariusz, naprawdę widzę, że będzie sporo ciekawych rzeczy, no bo tak, w przyszłym tygodniu strzelanie dzień-noc na poligonie, no to jest jakby taki standard każdych ćwiczeń, ale już zaczynamy 21 czerwca, na dużą skalę będzie ewakuacja śmigłowcami z Orzysza do Wielbarka, gdzie będzie stworzony taki szpital polowy. Następnego dnia tutaj chyba po raz pierwszy w historii, przynajmniej województwa warmińsko-mazurskiego, będzie można spotkać na drogach czołgi, kolumny czołgów, ale one nie będą na lawetach, one będą jechały gąsienicami i co więcej, a właściwie najważniejsze, te ćwiczenia będą nocne. Czyli od północy do 7.30 rano będzie można zobaczyć właśnie jak pojazdy gąsienicowe i też inne ciężkie pojazdy wojskowe przemieszczają się po drogach publicznych. To jest też ważne ćwiczenie i tutaj też chyba nasza rola, żeby uspokoić, że takie ćwiczenia będą, więc na pewno będziemy o tym informować.
0: To co na pewno będzie tylko można zobaczyć, ale i usłyszeć, bo rozumiem, że to jest niezły hałas wtedy.
1: Zdecydowanie niezły hałas, a ja już postaram się o to, żeby tam być na miejscu i robić z tego relację, bo to jest naprawdę ciekawostka fajna. Co jeszcze będzie? Lądowanie wojskowych samolotów z uzupełnianiem zapasów na lotnisku w Szymanach. Będą różne pokazy, ale jeszcze zaznaczę, na przykład 26 czerwca odbicie portu w Elblągu, gdzie tutaj na razie tak tajemniczo będzie incydent hybrydowy. Nie wiem, co dokładnie jeszcze tutaj będzie w tym scenariuszu, jeżeli chodzi o właśnie incydent hybrydowy, ale wiem, że wojsko będzie odbijało port w Elblągu i podejrzewam, że to będzie no dosyć widowiskowe, więc chyba też zadbamy, żebyśmy na pewno byli tam na miejscu.
0: Piotr, to tylko polskie wojsko będzie ćwiczyło, będzie uczestniczyło
1: Nie.
0: w tych ćwiczeniach?
1: Będą też między innymi amerykańskie śmigłowce, tak więc no po raz kolejny to pokazuje, że ta współpraca między wojskami jest i jest potrzebna i właśnie trzeba to cały czas ćwiczyć.
0: Dziś i jutro na drogach Warmii i Mazur wzmożony ruch kolumn wojskowych, przypominamy, to jest element ćwiczeń Dzielny Dzik, o czym nam opowiadał Piotr Bułakowski, nasz
1: tak jest, dziękuję.
0: Dzielny reporter warmińsko-mazurski, Radio RMF 24 będzie się temu przyglądać.

0: No i 9:30 na zegarach, czas na fakty w Radiu RMF24. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry Karol.
1: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Burze, które przeszły przez Podkarpacie, pozostawiły po sobie poważne szkody i liczne utrudnienia. Strażacy interweniowali m.in. w powiecie jasielskim, gdzie piorun uderzył w drzewo. Służby zakończyły już intensywne działania związane z usuwaniem bezpośrednich skutków załamania pogody. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w rejonie Leżajska, gdzie awaria sieci energetycznej odcięły od dostaw prądu blisko 11 tysięcy odbiorców. Łącznie w całym regionie bez zasilania pozostawało w szczytowym momencie niemal 21 tysięcy gospodarstw domowych. Problemy z energią dotknęły również mieszkańców okolic Rzeszowa, Mielca, Sanoka, Stalowej Woli oraz Krosna. Zaporowska elektrownia atomowa na południowym wschodzie Ukrainy straciła całe zasilanie zewnętrzne na skutek ataku na podstację elektryczną. Przekazała to Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. To już 19 przypadek utraty zasilania zewnętrznego przez te siłownie w Enerhodarze, największym tego typu obiekcie w Europie. Francja i Niemcy omawiają propozycję reformy istniejącej od 15 lat służby dyplomatycznej Unii Europejskiej, by usprawnić reakcję wspólnoty na kryzysy geopolityczne, informuje Financial Times. Zdaniem brytyjskiego dziennika, powołującego się na 5 wysokich rangą urzędników, Paryż, Berlin i inne stolice rozważają działania, które mogłyby doprowadzić do ograniczenia uprawnień szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Europejska Służba Działań Zewnętrznych to służba dyplomatyczna prowadząca politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Dysponuje budżetem o wysokości miliarda euro rocznie, przypomina Financial Times. Rozważane jest przeniesienie części odpowiedzialności z powrotem do Komisji Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich, twierdzi dziennik. Teraz w faktach: piłka nożna i mecz legend Polska-Anglia, który zaplanowany jest na 5 września. Spotkanie piłkarskie będzie częścią jubileuszu 70-lecia Stadionu Śląskiego. Udział w meczu potwierdziło już wielu byłych reprezentantów Polski i Anglii. Synów Albionu reprezentować będzie m.in. Emil Heskey, Tony Adams czy Steve McManam. Barw naszej reprezentacji będą bronić Zbigniew Boniek, Łukasz Piszczek czy Tomasz Hejto. W bramce to już pewne zagra Artur Boruc.
2: Obawiam się troszeczkę tego meczu, jednak zrobię wszystko, żeby bramki nie puścić i postaram się do niego przygotować jak najlepiej. Pamiętam też, że czas mija, jednak wszyscy będą to troszeczkę bardziej leciwi, że tak wyrażę, i może nie tyle liczę na taryfę ugową, co na pewno będzie śmiesznie.
1: Zapowiada Artur Boruc. Wszystkie informacje na temat meczu oraz biletów znajdziecie w sieci na stronie legendarnymecz.pl.
3: Wiosenne fakty RMF FM.
1: Czerwiec to czas zbiorów kwiatów czarnego bzu. To naturalne bomby witaminowe, mówi RMF Max Iwona Piechota, która prowadzi plantację lawendy w Silnej koło Pszczewa.
4: Czarny bez, potocznie też nazywamy to chyćką. Obecnie właśnie teraz jest w rozkwicie, więc warto się przejść, pozbierać kwiaty. Można je zastosować do wielu rzeczy, ma zastosowanie, ale przede wszystkim jest to zioło lecznicze. Na przeziębienia, także warto sobie ususzyć na herbatę, można zrobić syrop z chyćki, można sobie usmażyć w cieście naleśnicze. Można zrobić teraz lemoniadę. Dużo rzeczy, na przykład z owoców, można poczekać jeszcze na owoce i zrobić sobie konfiturę i sok.
1: Pani Iwona zwłaszcza poleca kwiaty w cieście naleśnikowym. Smakują oryginalnie i lekko miodowo.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24. Za 22 minuty będzie godzina 10, a jutro zacznie obowiązywać unijny pakt migracyjny. Nowe przepisy zobowiązują państwa członkowskie do bardziej równomiernego podziału kosztów i wysiłków związanych z przyjmowaniem migrantów. O migracji też dużo w najnowszym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Między innymi na ten temat pisze w Tygodniku redaktor naczelny, czyli Jacek Stawiski, który jest razem z nami. Dzień dobry, Jacku.
1: Dzień dobry.
0: Patrząc na to, co się dzieje w Belfaście, patrząc chociażby na to, co się dzieje w Polsce, także po rosnących, na te rosnące nastroje antyukraińskie, na rosnące nastroje antymigranckie, ty się spodziewasz jeszcze większej fali populizmu związanego właśnie z migracją?
1: Czy większej fali populizmu? To trudno zmierzyć, natomiast to jest jeden z centralnych tematów polityki europejskiej, zarówno na poziomie rządu krajowych, państw narodowych, jak to się mówi tak mądrze, jak i na poziomie Unii Europejskiej i sąsiadów Unii Europejskiej, takich jak Norwegia czy Szwajcaria. Ten problem imigracji, to jest oczywiście, moglibyśmy tutaj godzinami rozmawiać, najważniejszym elementem ostatnich decyzji Unii Europejskiej jest próba już skonkretyzowania działań na poziomie unijnym, a więc na poziomie koordynowania między państwami a instytucjami unijnymi oraz w ramach grup państw w Unii Europejskiej problemu imigracji nielegalnej. Unia nie zamyka się na imigrację, natomiast Unia i państwa Unii chcą zmienić paradygmat zarządzania imigracją. I ja w swoim komentarzu przypomniałem, że dokładnie 10 lat temu odbyło się referendum w Wielkiej Brytanii na rzecz pozostania bądź wyjścia z Unii Europejskiej. Też jednym z centralnych zagadnień tamtej debaty była imigracja. Nawiasem mówiąc, to co w Polsce się o czym w Polsce się bardzo zapomina, ja to znam również dlatego, że rodzinnie jestem związany z Wielką Brytanią, imigracja z Unii Europejskiej, a szczególnie z tej symbolicznej dla Anglików, Szkotów czy Walijczyków, imigracji z Polski, bo Polacy byli najliczniejszą i są najliczniejszą grupą z nowych, nazwijmy to nowych, no już ponad 20 lat państw Unii Europejskiej. I odzyskanie kontroli było jednym z motorów ideologicznych kampanii na rzecz wyjścia z Unii Europejskiej. I dzisiaj ta fraza odzyskać należy kontrolę nad procesem wpuszczania do Unii Europejskiej osób, których życzą sobie państwa europejskie, społeczeństwa europejskie i instytucje europejskie i próba zdefiniowania przy przestrzeganiu wszelkich procedur, ale też wartości humanistycznych, no decydowania, kto jednak w Europie nie będzie miał prawa do osiedlenia. I to jest ta kluczowe napięcie, czy jedno z kluczowych napięć społecznych. No nie jest tajemnicą, że wobec imigracji, a szczególnie nielegalnej imigracji, napięcia są ogromne. I to dotyczy właściwie wszystkich państw europejskich. Nie tylko zresztą, bo i w Północnej Ameryce czy w Australii.
0: Jednym z fundamentów Zjednoczonej Europy są prawa człowieka. A z drugiej strony widzimy, jak rosną nastroje te antymigranckie. I teraz jak twoim zdaniem, w jaką stronę będzie zmierzało myślenie elit politycznych w stronę i myślenie o migracji i o pogodzeniu tego, co jest fundamentem stanowiącym o jednolitości, o myśleniu wspólnym, o wspólnocie Unii Europejskiej?
1: Na pewno muszą być wyraźne kryteria i poszczególne państwa unijne, na przykład Republika Federalna Niemiec, czy Szwecja, czy Dania już to wdrażają. Rośnie liczba krajów, które państwa bogatej Unii Europejskiej, bo Unia Europejska jest jednym z najatrakcyjniejszych obszarów świata do zamieszkania dla większości ludzi świata, obok Ameryki czy obok Australii na przykład, muszą zdecydować, które osoby będą mogły dostawać prawa prawo do osiedlenia, na przykład ze względu na swoje zdolności, na przykład ze względu na swoją przydatność dla rozwoju gospodarczego, technologicznego państw unijnych, a które osoby nie będą mogły tego prawa otrzymać, ponieważ ich jedyną motywacją do osiedlenia się w Europie jest chęć awansu ekonomicznego, chęć po prostu lepszego życia.
0: A czy mamy odbierać ludziom tego typu marzenia, twoim zdaniem?
1: Nie, nie można. I tutaj właśnie jest to napięcie między prawem, między potrzebami też wynikającymi z tych napięć, o których rozmawiamy, a z drugiej strony oczekiwaniami oczywiście wielu ludzi, którzy chcą poprawić swój los. Natomiast to nie oznacza, że państwa unijne zamykają się na osoby na przykład prześladowane, osoby, które spotykają represje. Ja wspominam w komentarzu na przykład afgańskie kobiety, można powiedzieć z definicji dzisiaj, są uważane za, jeżeli uda im się wydostać z Afganistanu, udowodnić obywatelstwo, to one otrzymują prawo pobytu, prawo schronienia, prawo azylu w Europie, dlatego że los kobiet jest bardzo, bardzo niedobry w Afganistanie. Kobiety są właściwie, można powiedzieć, systemowo represjonowane i prześladowane ze względu wyłącznie na płeć, co jest kompletnym przeciwieństwem wartości europejskich, chrześcijańskich, oświeceniowych, humanistycznych, jakby można je definiować, czy wszystkich tych połączonych wektorów wartości razem.
0: Jacek, jesteśmy w trudnym momencie, jeśli chodzi o Unię Europejską, bo jedną z podstaw zjednoczenia jest chociażby to, co udało nam się osiągnąć na poziomie europejskim, czyli strefa Schengen, funkcjonowanie Schengen. Pytanie jest takie, czy to, co się dzieje wokół migracji, nie spowoduje zaprzeczenia czy odwrotu od myślenia w kategoriach Schengen?
1: Oczywiście, że strefa Schengen przetrwa wyłącznie wtedy, kiedy zostaną wdrożone procedury właśnie uczciwego i sensownego zarządzania imigracją legalną, nielegalną, czy taką imigracją, która właśnie ze względu na prawa człowieka czy humanitaryzm jest konieczna. Te wszystkie przepisy, którymi kieruje się i prawami, i wartościami, którymi kieruje się Unia Europejska, one są z połowy XX wieku, kiedy świat był zamknięty, był wielki blok komunistyczny, nie było też takich sposobów komunikowania i podróżowania jak dzisiaj. Ale jeżeli chodzi o strefę Schengen, jej istnienie, to o tym zapominamy, to są decyzje poszczególnych rządów. Oczywiście teraz zarządza tym Komisja Europejska, ona monitoruje przestrzeganie, ale każdy z rządów ma prawo i tutaj ta suwerenność państwowa co do ochrony granic poszczególnych państw, nawet w ramach europejskiego rynku, obszaru europejskiego, otwartego ruchu ludzi czy kapitału, rządy mogą zdecydować, że nie są zainteresowane kontynuowaniem strefy Schengen. To jest realne niebezpieczeństwo i mamy przecież kontrolę na granicach, na przykład w Niemczech, wbrew stanowisku Komisji Europejskiej, przedłużane. Mamy przecież deklaracje wielu polityków francuskich i to już nie tylko ze skrajnej prawicy, ale przypominają mi się wybory prezydenckie, kiedy startował jeszcze były prezydent Sarkozy po raz kolejny. To jednym z jego naczelnych postulatów było w ogóle wychodzenie Francji ze strefy Schengen i wprowadzenie jakiejś nowej formuły Schengen, nie bardzo wiadomo, czyli tej strefy bez kontroli paszportowych. Pamiętajmy też, że granice formalnie istnieją między państwami, nawet w Unii Europejskiej. To nie jest tak, że granice zostały zniesione. To jest populizm. Granice istnieją, zniesiono kontrolę na granicach i te kontrole mogą być przywracane. Istnienie strefy Schengen jest absolutnie sprzężone z tym, jak będą przebiegać procesy imigracyjne w Europie i wokół Europy, co wiąże się również oczywiście znowu moglibyśmy godzinami rozmawiać z całą gamą najprzeróżniejszych wyzwań na obrzeżach współczesnej Europy, czyli to w Afryce Północnej, czy w Afryce Subsaharyjskiej, czy na Bliskim Wschodzie, czy na wschód od naszych granic. To są kryzysy wokół Unii Europejskiej, na które musi się uzbroić Unia Europejska i taka strategiczna cierpliwość zachodniej cywilizacji tutaj nie pasuje też do niecierpliwości społeczeństw europejskich, które nie są przyjazne dużej masowej imigracji. Rodzą się bardzo radykalne ruchy, już nie tylko populistyczne, ale w strefie, w infosferze, czy w sferze publicznej, nazwijmy to współczesnej, funkcjonują najbardziej radykalne formuły, na przykład wyrzucania w ogóle ludzi, nawet z obywatelstwem państw europejskich, ze względu tylko na ich pochodzenie etniczne, czy religię, i tak dalej. No,
0: dostrzegasz ten proces radykalizacji myślenia i dostrzegasz ten proces radykalizacji wprowadzenia do debaty publicznej haseł, które były do tej jeszcze kilkanaście lat temu zarezerwowane dla skrajnych ugrupowań.
1: No, one są nawet skrajne plus, powiedziałbym. Hasło reemigracji krąży na obrzeżach wciąż debaty publicznej i to bardzo blisko nas, czy to Austrii, czy Republiki Federalnej Niemiec, czy nawet Francji. To znaczy, chodzi o ludzi, którzy mają korzenie emigracyjne nawet w drugim pokoleniu, ale na przykład ze względów czysto rasowych są przez jakąś część radykalnej, skrajnej prawicy głównie odrzucane. To jest również, chcę jedno powiedzieć trochę idąc wstecz, patrząc na to historycznie, to znaczy dlaczego na przykład spora grupa obywateli Turcji osiedliła się czy w Niemczech, czy w Austrii, czy we Francji, czy w Holandii. W połowie XX wieku kraje zachodniej Europy bardzo intensywnie się rozwijały, bardzo intensywnie. Nieporównywalnie szybciej niż dzisiaj. A blok wschodni był zamknięty, prawda? No nie wyjeżdżali obywatele Czechosłowacji, Polski, czy nawet Niemieckiej Republiki Demokratycznej masowo do pracy. Bardzo niewiele obszarów było otwartych, a potrzebne były ręce do pracy. Berlin Zachodni został odizolowany w wyniku muru. Nie tylko wschodni został zamknięty, ale to zadziałało w drugą stronę. Wyjechało 200 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, czy 300 tysięcy mieszkańców Berlina Zachodniego. Na to miejsce potrzebne było uzupełnienie demograficzne, więc obywatele byłej Jugosławii, bo Jugosławia była komunistyczna wewnątrz, ale na zewnątrz niezależna w polityce. Ona eksportowała swoich obywateli, pozwalała im jechać i zarabiać pieniądze. Tak samo Turcja ówczesna, która zdążała w stronę świeckiego państwa. Dzisiaj jest inaczej. No i nie było bloku wschodniego. Czy Francja przyjęła dużą grupę imigrantów z Algierii, którzy uznali, że szansą na szybkie wzbogacenie się i integrację z Zachodem, ze społeczeństwem zachodnim jest wyjazd do Francji. To się dzisiaj oczywiście te kalkulacje zupełnie zmieniły. Dzisiaj mamy nie tylko europejski, czy okołoeuropejski rynek podróżowania, informowania się, ale po prostu globalny rynek. No, widzieliśmy to na polsko-białoruskiej granicy, że samoloty przylatywały do Moskwy, czy do Mińska i przywoziły imigrantów. Bardzo trudny politycznie i humanitarnie proces. I teraz dla Polski. I teraz zupełnie innych... Mamy zupełnie inne warunki. Europa nie rozwija się już tak intensywnie. Nie potrzebuje masowej imigracji, bo to jest społecznie też nieakceptowalne, ale potrzebuje, i wiemy o tym wszyscy, że potrzebuje wykwalifikowanych, zaawansowanych ekspertów po to, żeby również rywalizować z takimi obszarami jak Ameryka czy Chiny o najzdolniejszych ludzi na świecie. No więc to wymaga niesamowitej mądrości i kalkulowania też i ważenia też racji między interesami poszczególnych państw, które też mają różne, oczywiście często interesy, różne nastroje też społeczne czasami, chociaż sprzeciw wobec nielegalnej imigracji raczej jest dzisiaj jednolity w Europie, a również potrzebami, nazwijmy to cywilizacyjnymi całej Europy, która musi też odnaleźć jakiś motor rozwojowy. Dzisiaj zupełnie inaczej rozwijają się kraje, gospodarki, technologie niż to było kiedyś, kiedy programowano ten obecny stan imigracyjny. Także przed nami bardzo, bardzo wiele myślenia, działania, natomiast dzisiaj, kiedy żyjemy w tej infosferze, jakiej żyjemy, no społeczeństwa domagają się jasnych, prostych, szybkich decyzji, uproszczona taka
0: populistyka. O takie decyzje trudno.
1: O takie decyzje bardzo trudno i o tym też piszę, że Unia musi tą Unia jako całość, ale też Unia jest wciąż i będzie długo i myślę, że cały czas pozostanie jednak związkiem państw, przy różnych konfiguracjach tego związku państw, muszą te decyzje zapadać. Jak mówię, one zapadają, tylko ostatnie zdanie do swojego komentarza. One, tego, którego napisałem, często te decyzje, które są wdrażane, one już w tej atmosferze dzisiaj są niedostrzegalne. Bo ich rezultaty są rozłożone na, najkrócej mówiąc, na lata, niż na szybkie tygodnie, prawda? I to jest też bardzo istotne.
0: O problemie migracji w najnowszym tygodniku powszechnym. Przypominamy, od jutra zaczyna obowiązywać unijny pakt migracyjny. Razem z nami w Radiu RMF24 był redaktor naczelny tygodnika powszechnego Jacek Stawiński. Jacku, bardzo dziękujemy za wizytę w radiu.
1: Dziękuję.
0: Kłaniamy się, Radio RMF24. Niespełna 7 minut do godziny 10 nam zostało. Jeszcze za moment o tym, co się dzieje na linii Iran-Stany Zjednoczone.

Radio RMF 24, jeszcze przed 10, jeszcze przed faktami, informacja dotycząca Iranu i tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo irański Korpus Strażników Rewolucji poinformował o wystrzeleniu dronów i pocisków rakietowych w kierunku baz wojskowych Ali al-Salem i Ahmad al-Jaber, to jest Kuwejt, a także bazy lotniczej Sheikh Isa w Bahrajnie i al-Izraq w Jordanii. Korpus poinformował w specjalnym komunikacie, że w Jordanii celem ataku były miejsca bazowania amerykańskich myśliwców F-35, F-15, F-16 i jeszcze napisano: ostrzał przeprowadzono w odpowiedzi na amerykańskie ataki na obiekty w Iranie, w tym na teren rekreacyjny. Tak czytamy w komunikacie Korpusu Strażników Rewolucji. Teheran ostrzegł również, że jego siły będą atakować każdy statek próbujący przepłynąć przez cieśninę Ormus, przez którą w czasach pokoju przepływa około 1/5 światowych dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego. To z kolei przekazuje agencja AFP. Radio RMF24. Po godzinie 10 w Radiu RMF 24, Tomasz Terlikowski oczywiście. Tuż po godzinie 10 gościem Tomka będzie dr Sebastian Duda, teolog i filozof. Panowie porozmawiają o wizycie papieża w Hiszpanii. Piotr Salek, ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do jutra.

0: No i czas na fakty, bo to już przecież prawie 10:00. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski już na was czekają, a zaraz potem w Radiu RMF 24 Tomasz Terlikowski.
1: A w faktach Bruksela i finałowe starcie między krajami Unii a Parlamentem Europejskim.
2: Jeżeli w waszych planach podróż samolotem, posłuchajcie, bo chodzi o przepisy regulujące rekompensaty dla pasażerów.
1: 24 osoby zasiadające w obwodowych komisjach wyborczych w Siedlcach podczas zeszłorocznych wyborów prezydenckich usłyszały prokuratorskie zarzuty.
2: A co wspólnego ma British Guiana One Sea Magenta z małopolską Trzebinią?
1: Chodzi o najdroższy znaczek świata. Przekonacie się już w tym wydaniu faktów. Zaczynamy od Brukseli i rewolucji w prawach pasażerów lotniczych.
2: Czy ta rewolucja stanie się faktem? Zaczyna się właśnie finałowe starcie negocjacyjne między krajami Unii a Parlamentem Europejskim o ostateczny kształt przepisów regulujących rekompensaty dla podróżnych.
1: Nieodwołalny termin na porozumienie mija w poniedziałek. A w faktach Katarzyna Szymańska-Borginą, Kasiu, czego konkretnie dotyczą negocjacje?
3: Na stole leży kompromisowa propozycja, korzystniejsza dla pasażerów niż wszystkie poprzednie. To Parlament Europejski walczył o prawa konsumentów i już uzyskał kluczowe ustępstwa w negocjacjach z krajami Unii, które raczej reprezentowały interesy linii lotniczych. Chodzi o odszkodowania za opóźnienia powyżej 3 godzin oraz rekompensaty za usterki techniczne samolotów. Podróżni zyskają także bezpośredni dostęp do prostych formularzy, by składać wnioski o rekompensaty oraz pakiet udogodnień, w tym darmowy bagaż podręczny czy darmowe miejsce dla dziecka poniżej 14 roku życia. Jeśli jednak rozmowy zakończą się fiaskiem, reforma trafi do kosza.
2: 24 osoby zasiadające w obwodowych komisjach wyborczych w Siedlcach podczas ostatnich zeszłorocznych wyborów prezydenckich usłyszały prokuratorskie zarzuty. Dotyczą one nieumyślnego niedopełnienia obowiązków.
1: Według śledczych podejrzani mieli nierzetelnie przeliczyć głosy, co wpłynęło na wyniki i protokoły głosowania. Rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski poinformował, że podejrzani to osoby pełniące funkcje przewodniczących, zastępców oraz członków komisji.
2: Śledczy zarzucają im, że wskutek nierzetelnego przeliczenia głosów ważnych i nieważnych w drugiej turze wyborów wyrządzili istotną szkodę interesowi publicznemu oraz interesom prywatnym kandydatów na prezydenta Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego.
1: Kolejna nocna wymiana ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wywołała kolejne wahania na światowych rynkach.
2: Ceny ropy zaczęła rosnąć. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co w tej chwili mamy na wykresach?
4: O poranku cena za baryłkę sięgnęła 93-95 dolarów, ale teraz znów traci na wartości i jest już poniżej 90. Inwestorzy najwyraźniej nie przestraszyli się podobnego ewentualnego paraliżu cieśniny Ormus. Widać to po wynikach giełd w Azji, które już się zamykają, nie poniosły strat. Otwierają się za to europejskie. WIG20, indeks 20 polskich najważniejszych spółek, wzrósł już o prawie procent. Niepokoje na Bliskim Wschodzie nie zachwiały polskim rynkiem, ale inwestorzy na całym świecie są w stanie zawieszenia. Przed nami kluczowe finansowe wydarzenie tego tygodnia. Jutro za oceanem. SpaceX, gigant przemysłu kosmicznego, wejdzie na amerykańską giełdę. Szykuje się największy debiut giełdowy w historii, który może zatrząść globalnymi rynkami.
2: Hiszpańskie i katalońskie media nie kryją zachwytu po inauguracji wieży Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie.
1: To teraz najwyższy chrześcijański kościół świata. Rozpisują się gazety w stolicy Katalonii. Tam jest nasz specjalny wysłannik, Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, na co zwracają uwagę media w Hiszpanii?
5: Na pierwszych stronach hiszpańskich i katalońskich gazet zobaczyć dziś można jedno. Rozświetloną Bazylikę Sagrada Familia na tle nocnego nieba w towarzystwie wizerunku Antonia Gaudiego, wykonanego przy pomocy specjalnych dronów. Kataloński dziennik La Vanguardia skupia się na historii papieskich wizyt w Barcelonie, wspominając pielgrzymki Jana Pawła II i Benedykta XVI. El Punta Vui zwraca uwagę z kolei na silne przesłanie papieża Leona XIV, podkreślając słowa dotyczące wojny, pokoju i jedności. To z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Barcelony. Ze stolicy Katalonii, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: To także są fakty.
2: Filateliści z całej Polski wystawiają swoje cenne zbiory na wystawie w małopolskiej Trzebini.
1: Powodem jest jubileusz 30-lecia działalności Koła Polskiego Związku Filatelistów w tym mieście.
2: Jakie najciekawsze znaczki można tam podziwiać?
6: To najciekawszy to jest Jan Matejko i Życie i Twórczość. Znaczki, które zostały wydane, a nie wprowadzone do obiegu, ale znalazły się w rękach kolekcjonerów i one przewyższają 100-krotną wartość danego znaczka według nominacji. terminału.
1: Mówi nam Marian Kazieczko, komisarz wystawy, i dodaje, że nie tylko wystawiane są tam unikatowe znaczki.
6: Kartki pocztowe, telegramy, sekretniki, aerogramy, znaczki personalizowane, kasowniki okolicznościowe.
1: Dodaje Marian Kazieczko, filatelista, uwaga, od 60 lat.
2: Ta wystawa w gmachu Manufaktury w Trzebini dostępna jest dla wszystkich, czynna będzie do soboty.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Tę godzinę zaczynamy od informacji i komentarza do informacji, o której już w faktach słyszeliście, czyli do wizyty Leona XIV w Hiszpanii.

0: teraz w Radiu RMF24 porozmawiamy o pielgrzymce Leona XIV do Hiszpanii. Ta dobiega końca, dziś papież opuszcza Barcelonę, no, czyli dokładnie Katalonię, i udaje się na Wyspy Kanaryjskie, gdzie zakończy tę pielgrzymkę. Łączymy się teraz z doktorem Sebastianem Dudą, teologiem i filozofem. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Jaki był najważniejszy element, twoim zdaniem, tej pielgrzymki, tego, co się wydarzyło w ciągu tego tygodnia? Przecież to była bardzo różnorodna pielgrzymka. I Katalonia, i Hiszpania, Madryt, Barcelona, poświęcenia, wielkie spektakle i małe spotkania.
1: Wiesz, to wydaje mi się, znaczy mam dwa takie punkty jakby tego programu. Pierwszym programu tej wizyty, na które zwróciłem uwagę. Pierwsze to jest spotkanie z młodymi, które rzeczywiście było takie bardzo poruszające. Ja znam tylko takich część relacji stamtąd, ale papież, który odnosi się do ludzi, którzy no, powinni być jako młodzi witalni, żywotni, a ich podstawowym problemem wydaje się depresja konsumpcyjnym świecie. I czy chrześcijaństwo może być odpowiedzią na nie? To jest ciekawe zagadnienie i ciekawe, że w takim jakby kontekście pojawia się, znaczy jest organizowane spotkanie właśnie papieża z młodymi ludźmi i wokół takiej tematyki krąży. A drugie to jest jego przemówienie w Corteza, które w jakiś sposób łączy się nawet dla mnie z pewnymi bardzo fundamentalnymi sprawami poruszanymi przez Leona od jakiegoś czasu, przede wszystkim w jego encyklice, która wyszła niedawno, dlatego że tam po raz kolejny papież zwrócił uwagę na wagę wartości niezbywalnej, jaką jest godność ludzka. Na czym polega prawdziwe człowieczeństwo? Jak go bronić? To jest rzeczywiście wyzwanie. Coraz bardziej dochodzi do nas, do naszej świadomości to, że bronienie godności jako istoty człowieczeństwa w obecnych warunkach cywilizacji konsumpcyjnej, na obecnym etapie rozwoju technologicznego, to jest coś niesłychanie istotnego.
0: Tak, a to jest
1: takie, mam dwa punkty. Jedno to jest odniesienie do cierpienia młodych ludzi, a drugie właśnie do godności ludzkiej.
0: Ale w Cortezach to jest też bardzo ciekawe, bo papież Leon XIV bardzo tak ciekawie łączył, nie chcę powiedzieć starą i nową perspektywę, ale można powiedzieć przekaz na przykład dotyczący obrony życia, który jest niezmienny w Kościele. Padły słowa dotyczące aborcji, eutanazji, szacunku dla osób starszych. No właśnie z tematami nowymi. Sztuczna inteligencja tu bardzo mocno weszła, a także z tymi, które są trochę pomijane. Akurat Hiszpania może nie jest najlepszym przykładem, bo tam obecnie rządzi lewica i ona ma bardzo promigracyjną postawę, no ale opozycyjne partie inaczej. Były też mocne słowa na temat migrantów, ale nie tylko na temat migracji, również na temat tego, że ludzie mają prawo zostać w swoim miejscu i trzeba im to także umożliwić.
1: To jest ciekawe, właściwie takie zwracanie uwagi, bo wydaje się, że mamy pewne leitmotywy, tak, szczególnie od czasu pontyfikatu Franciszka, że wiemy, że Kościół będzie w jakiś sposób występował za imigrantami, w jakiś sposób mówił o tym, że mają swoją godność, że trzeba im pomagać i tak dalej. Tego się spodziewamy. Leon poszerza te refleksje. Rzeczywiście poszerza także na obszary, które no nie są tak wydawałoby się ewangelicznie oczywiste, że trzeba podać spragnionemu, prawda, kubek z wodą, czy go nakarmić i tak dalej, ale powiedzieć sobie właśnie, co się dzieje z nami, z naszym człowieczeństwem, w tej rzeczywistości takiego naszego osiedlenia, w sytuacji tych nowych wyzwań, które przed nami stoją. To jest intrygujące, dlatego że można sprowadzać, nie wiem, działania Kościoła i często się tak robi, nie wiem, w obrębie cywilizacji zachodniej, w jakiejś działalności charytatywnej, mniej lub lepiej organizowanej przez same instytucje kościelne, można mówić o pewnych faktach kulturowych, to też podkreślane jest w retoryce od bardzo wielu lat. Faktach kulturowych, to znaczy takich, że chrześcijaństwo jest niezbywalnym elementem świata zachodniego, tak? Że mimo sekularyzacji, mimo postępującej ateizacji, na to zwracano uwagę przede wszystkim w Katalonii, tak? W Barcelonie, która jest bardzo kosmopolitycznym miastem, ale chrześcijanie mówią, że bardzo często mają do czynienia po prostu z ateistami, którzy nie uznają wartości religii, i wtedy się promuje coś takiego, taką wizję tego, że to jest jakby chrześcijaństwo jest składnikiem kultury, że kulturowe chrześcijaństwo z nami zostaje. Papież tutaj tak delikatnie zwraca uwagę na to, że nawet to kulturowe chrześcijaństwo może być dobrym punktem do tego, żeby być przekazem doświadczenia, autentycznego doświadczenia religijnego. Tak samo jak ta działalność charytatywna, ale że pojawia się w ogóle w tym kontekście samo doświadczenie religijne jako coś fundamentalnego, na czym można opierać godność ludzką, to jest dla mnie intrygujące. To znaczy oczywiście już nie jest tylko taki modelunek pomagajmy, prawda, wykluczonym, czy zwracajmy uwagę na to, że chrześcijańska jest nasza cywilizacja i bez chrześcijaństwa by jej nie było, ale że właściwie do obrony godności ludzkiej potrzebny jest ten komponent wiary, tak, doświadczenie religijne.
0: To jeszcze ostatnie pytanie. Papież spotkał się również w poniedziałek, na samym początku pielgrzymki, z osobami skrzywdzonymi seksualnie w kościele. Tam oczywiście trwa dyskusja w Hiszpanii na temat tego, czy ze wszystkimi, czy z częścią, oczywiście z wybraną częścią, czy to były tylko te osoby skrzywdzone, które mają dobrą relację z kościołem hierarchicznym, podczas gdy z pozostałymi się nie spotkał. To jest oczywiście istotny element debaty hiszpańskiej, natomiast także w wypowiedziach do biskupów hiszpańskich temat osób skrzywdzonych w kościele wracał. W Cortezach zresztą też poniekąd wrócił, bo była tam mowa o obronie tajemnicy spowiedzi, a przynajmniej częściowe jej zniesienie jest postulatem części środowisk zajmujących się pedofilią, czy w ogóle przestępstwami seksualnymi, nie tylko w kościele, także w społeczeństwie.
1: No to bardzo są ważne aspekty. Oczywiście to, że Kościół musi się odnosić do tego tematu, to jest sprawa zupełnie podstawowa. Wiadomo, że zło miało i ma charakter systemowy w Kościele i proces oczyszczenia musi być podejmowany. On jest podejmowany mniej lub bardziej nieporadnie, no, ale jest. Coś się po prostu takiego toczy. Tutaj właściwie kwestia związana z tajemnicą spowiedzi też jest bardzo istotna, no bo widać, że coś, co jest jakby świętością sakramentalną, jest też elementem systemu tuszowania i w związku z tym tuszowania przestępstw. W związku z tym widać, że wtedy, kiedy Kościół nie bardzo ma w sobie jakby taką chęć i moc pełnego uwolnienia się od tego ciężaru, pełnego stanięcia w prawdzie, wtedy pojawiają się nawet takie pomysły, żeby no, skłonić te instytucje do tego, żeby no, przez pewien szok, no bo to jest jednak duży szok, żeby nastawać na tajemnicę spowiedzi. To jest taka duża tradycja katolicka od wieków, że się tego broniło po prostu i byli święci, którzy za to oddawali życie, za obronę tajemnicy spowiedzi, ale że problem jest tak nabrzmiały, tak po prostu jest jakoś to wykorzystywane instrumentalnie, mówię o świętości sakramentu, że to jest też widoczne i też staje się jakby polem skądinąd słusznej krytyki Kościoła. Jak bronić świętości przy jednoczesnym uznaniu w prawdzie tego, co złe, to jest dylemat, przed którym Kościół stoi i on nie jest łatwo rozwiązywalny, co pokazują właśnie takie spotkania z ofiarami przestępstw seksualnych w Kościele.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Sebastian Duda, teolog i filozof. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Dziękuję Ci serdecznie.
0: Na Radio RMF24 już za moment przeniesiemy się na Ukrainę.

Prowadzi ataki na infrastrukturze transportowej regionu. Poinformował, że w nocy ze środy na czwartek rosyjskie siły powietrzne zniszczyły 45 ukraińskich dronów. To jest Radio RMF 24. U nas tylko najważniejsze i najbardziej gorące informacje.

0: klap, bo ja się nie boję.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: Jest 10.30, jest Robert Płaczkiewicz i są najnowsze fakty.
1: Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami do prowadzenia oraz 140 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie zatrzymano podczas ogólnopolskiej akcji Policji i Straży Granicznej przeprowadzonej 8 i 9 czerwca. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. podejrzani o udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. To kolejna tego typu operacja w tym roku. Jak podaje policja, w trzech podobnych akcjach przeprowadzonych w 2025 roku zatrzymano łącznie 4766 osób, w tym 515 cudzoziemców.
2: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
1: Frankowicze mogą otrzymać kolejne narzędzia do walki w sądach. Sankcja kredytu darmowego. Nad nią pochyli się dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzecznik Generalny TSUE wyda opinię, która może stanowić podstawę do nowej interpretacji przepisów. To będzie odpowiedź na pytania Sądu Rejonowego w Białymstoku.
3: Konsument złożył oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego i wysłał pozew do sądu. I czy sąd badający sprawę ma obowiązek również rozpatrywać inne okoliczności zawarte w umowie kredytu, których nie podniósł konsument?
1: Wyjaśnia radca prawny Marcin Szołajski, czyli czy sąd przy wskazaniu jednej okoliczności ma jeszcze obowiązek szukać kolejnych uchybień. Jeśli tak, to mogłoby znacząco zmienić przebieg procesów frankowych. Mundial rusza bez wielkiej gorączki. Hotele mają wolne miejsca, kibice narzekają na ceny. Na kilka godzin przed inauguracją piłkarskich mistrzostw świata zainteresowanie turniejem jest mniejsze niż oczekiwano. W Los Angeles, gdzie rozpocznie się amerykańska część mundialu, niewiele widać oznak sportowego święta. A hotelarze przyznają, że wciąż mają wolne pokoje. Branża turystyczna liczyła na większy napływ kibiców. Jednym z powodów mogą być wysokie ceny biletów. Najtańsze wejściówki na mecze Stany Zjednoczone-Paragwaj kosztują na rynku około $780, a na wiele spotkań nadal dostępne są tysiące biletów. Wielu mieszkańców Los Angeles deklaruje, że mecze będzie oglądać w barach, rezygnując z wizyty na stadionie właśnie z powodów kosztów. Na koniec tego wydania wracamy do Polski. Od 20 czerwca do końca lipca w Gdyni gościć będzie Gdynia Sailing Days. To jedna z najważniejszych imprez żeglarskich w basenie Morza Bałtyckiego, na którą przyjeżdża około 1000 żeglarzy z całego świata, którzy rywalizują w około 20 klasach regatowych.
4: Rzeczywiście jest to dobra okazja, żeby zobaczyć, jak to żeglarstwo wygląda od przysłowiowej kuchni, jak zawodnicy przygotowują swoje jachty, jak przygotowują sami siebie do rozpoczęcia rywalizacji. No i przede wszystkim zobaczyć tych najlepszych polskich żeglarzy, a do tego oprócz imprez krajowych, tradycyjnie również regaty rangi międzynarodowej. W tym roku mamy Mistrzostwa Europy w klasie Fin, Mistrzostwa Europy w klasie Optymist. Mamy też oficjalny test event przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Świata.
1: Mówił Tomasz Hamera, wiceprezydent World Sailing. Przypomnijmy, to wydarzenie w Gdyni rozpocznie się 20 czerwca.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF 24 to już ostatnie chwile przed rozpoczęciem mundialu. Polscy dyplomaci przygotowali wskazówki dla naszych kibiców, którzy będą podróżować do Meksyku na mecze w ramach piłkarskich mistrzostw świata. Według szacunków placówki dyplomatycznej w stolicy Meksyku może przyjechać nawet 5 tysięcy Polaków w czasie mundialu. Z konsul Pauliną Cichomską-Szpakowską rozmawiał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Pani konsul, o czym powinni pamiętać kibice, którzy przyjadą na mecze do tego kraju?
2: Przede wszystkim przed wyjazdem każdy obywatel Polski powinien zarejestrować się w systemie Odyseusz. Jest to system, dzięki któremu mamy dane kontaktowe turystów i w razie sytuacji kryzysowej możemy skutecznie się z taką osobą skontaktować. Drugą ważną kwestią przed wyjazdem to jest rozważenie zakupienia ubezpieczenia podróżnego, które obejmuje koszty leczenia, a także ewentualnego powrotu do Polski w sytuacji choroby i braku możliwości samodzielnej podróży.
1: Pani konsul, dużo mówi się o kwestiach bezpieczeństwa, kartelach narkotykowych, protestach tutaj także w stolicy Meksyku, ale to nie dzieje się przy samej arenie sportowej, więc chyba też nie ma co panikować.
2: Najważniejsze to jest zachować ogólne zasady bezpieczeństwa, czyli sprawdzić wcześniej wiarygodność firmy taksówkarskiej albo użyć popularnej aplikacji, jednej z popularnych aplikacji do przemieszczania się po Meksyku, sprawdzić, czy nie ma zmian w komunikacji miejskiej, dbać też o to, żeby nie podróżować zbyt dużą ilością gotówki przy sobie, bardziej postawić na karty płatnicze, a także chować zarówno portfel, jak i telefon w głębszych kieszeniach, czy też w wewnętrznych kieszeniach, albo w jakichś saszetkach, torbach, które są ukryte pod wierzchnim ubraniem, dlatego że jakby zdarzają się, szczególnie w sytuacjach, kiedy jest nadmierny ruch, tłum, zdarzają się sytuacje kradzieży kieszonkowych i to na pewno bardzo ułatwi osobie, która miałaby stracić swoje dobra, a utrudni ewentualnym kieszonkowcom kradzież mienia. Też bardzo zalecamy, żeby wcześniej zaplanować podróż w okolice stadionu i na stadion albo do stref kibica. Generalnie, szczególnie w mieście Meksyk, korki są bardzo duże na co dzień, a szczególnie teraz, kiedy mamy napływ wielu turystów. Ważne jest, żeby sprawdzić, czy nie ma zmian w organizacji ruchu, czy metro albo linie metrobusa, czy autobusów są aktualne. No i też z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować taką podróż.
1: Mecz w Meksyku to jedno, mecze w Meksyku to jedno, natomiast one będą odbywać się także w innych miastach. Czy te zalecenia obowiązują też w tych innych częściach Meksyku?
2: Jak najbardziej. Jak najbardziej Meksyk jest bardzo zróżnicowanym krajem, jednak kultura jazdy, charakterystyka ruchu ulicznego jest bardzo podobna. Stadiony znajdują się w przeciwieństwie do wielu miast w centrach miast, co też utrudnia trochę dotarcie do nich. A jeżeli chodzi o miasto Meksyk, to taka szczególna uwaga, jest bardzo wysoko położone nad poziomem morza i osoby nieprzyzwyczajone do takich warunków klimatycznych i wysokości mogą też się źle czuć, więc bardzo dbajmy o nawodnienie i o ochronę przed słońcem, które naprawdę potrafi pokrzyżować plany, więc zawsze butelka wody z sobą i również filtry i ochrona przed słońcem, to na pewno w Meksyku jest podstawa.
1: Wiem, że wydaliście takie specjalne zalecenia dla kibiców, także można znaleźć je na stronie internetowej.
2: Dokładnie tak, tam są informacje o tym, jak trafić do ambasady, jakie są kontakty do nas w sytuacji utraty dokumentu paszportowego, choroby, hospitalizacji bądź zatrzymania, bo tu też chciałam zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, o kwestie prawa lokalnego i zwyczajów lokalnych. Nie wszyscy o tym wiedzą i to są częste problematyczne sytuacje, że na przykład w Meksyku nie można spożywać alkoholu na ulicach. Jest to wykroczenie karane surowym mandatem, więc bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami, a w sytuacjach wątpliwości kontakt z naszą placówką.
1: Gdzie można znaleźć takie informacje?
2: Informacje są na stronie internetowej ambasady, a także na naszych mediach społecznościowych.
1: Pani konsul, trzeba też zapoznać się z informacjami, co można wnosić na stadiony, a czego nie można, bo tutaj też są bardzo duże restrykcje.
2: Tak, to są bardzo duże restrykcje i też są uzależnione od konkretnego stadionu. Proszę zwrócić uwagę na to, czy można wnosić parasole, sprzęt fotograficzny, większy sprzęt fotograficzny, czy też na przykład szklane butelki z wodą. Także każdy stadion ma pewne ograniczenia i warto zapoznać się z tym wcześniej, właśnie, żeby nie stracić wartościowych rzeczy.
1: Czas mistrzostw to wielka frajda dla kibiców, ale chyba dla służby konsularnej to także czas wytężonej pracy.
2: Na pewno pracy jest wtedy więcej niż na co dzień, jednak no, takie święto nie zdarza się często, więc też jest jakaś radość, że można akurat być w tym kraju w czasie tak dużego wydarzenia sportowego.
0: A z konsul Pauliną Cichomską-Szpakowską rozmawiał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. A my przypominamy, mecz otwarcia Meksyk-RPA już dziś o 21:00 polskiego czasu. A w radiu RMF 24, poza tym, że oczywiście będziemy śledzić wydarzenia mundialowe, wrócimy także do polskiej polityki, a konkretniej do ostrej oceny Janusza Kowalskiego, jakiej dokonał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

0: w Radio RMF 24. Wracamy teraz do porannej rozmowy Radia RMF FM. Dno. Tak wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL w porannej rozmowie określił słowa Janusza Kowalskiego, dawniej, bo już teraz nie, z Prawa i Sprawiedliwości, który na mównicy sejmowej pytał, ilu Ukraińców pracuje w polskich ministerstwach. Skierowałem zapytanie dotyczące ukrainizacji, jeśli chodzi o administrację publiczną i administrację rządową, mówił poseł Kowalski. Wicemarszałek Zgorzelski nie krył swojego oburzenia słowami owego polityka.
1: Brunatna szuria spod znaku Kowalskiego i Szczarnka rozpoczyna w Polsce segregację rasową. Dno i trzeba się temu kategorycznie przeciwstawić. Nie może być tak, żeby w kraju, który słynie z tolerancji, bo przecież pan dobrze wie, że Konfederacja Warszawska 1573 rok w swoich kryteriach zawierało coś, co byśmy dzisiaj nazwali prawami człowieka. To zostało wpisane do dziedzictwa światowego UNESCO.
2: Ponieważ
1: dzisiaj słyszymy, że wychodzi parlamentarzysta w polskim Sejmie i będzie szukał, kto jakich miał rodziców, dziadków. Za chwilę Kowalski przyniesie teczkę z przyrządami, będzie może mierzył nosy, uszy, bo po prostu jest to początek segregacji rasowej. Nie ma na to zgody, jestem tym oburzony, bo ci panowie po prostu przeszli na drugą stronę brunatnej szurii.
0: Piotr Zgorzelski przedstawił także, jaką politykę Polska powinna prowadzić wobec Ukrainy.
1: Dzisiaj, panie redaktorze, relacje polsko-ukraińskie musimy układać w co najmniej trzech perspektywach. Historycznej, o której pewnie jeszcze będziemy mówili, w perspektywie tu i teraz. I tu i teraz linia bezpieczeństwa Polski przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim.
2: Wydaje się, że tu i teraz większym zagrożeniem dla nas jest putinizm niż
1: oczywiście
2: narracje historyczne.
1: Pamiętajmy,
2: rosyjskie,
1: panie redaktorze, że ta armia ukraińska zabiła 352 tysiące ruskich żołnierzy. To jest naprawdę coś, co zużywa ruską armię i co może doprowadzić
2: do... Z całą pewnością ci żołnierze już nigdy nie zaatakują NATO. Ani Polski, ani państw bałtyckich.
1: Prawda? Więc to jest dla mnie oczywiste. No i oczywiście jest perspektywa przyszłości, gdzie musimy twardo stawiać warunki, jeśli chodzi o przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, że jeżeli przewagi rolnictwa nie zostaną zniwelowane, ukraińskiego rolnictwa, mówię o tych agroholdingach, mówię o tym, że Ukraina ma 1/4 najlepszej ziemi na świecie, czarnoziemów, prawda?
2: Jeżeli Ukraina nie zmieni swojej polityki historycznej, powinna wejść do Unii Europejskiej, to też jest twarda deklaracja.
1: To powinien być jeden z naszych warunków. Pierwszy, tak jak powiedziałem, rolnictwo, te agroholdingi i ziemia.
2: A z perspektywy Ukrainy przewagi, to chyba też dobrze by było zmienić.
1: Drugie to oczywiście korupcja, która ogarnia całe to środowisko wokół prezydenta. I to moim zdaniem była jedna z przyczyn, dla których Wołodymyr Zełenski, pomimo tego, że wiedział przecież, jakie reakcje wywoła to w Polsce, zdecydował się na nadanie jednostce imienia UPA, bo dla niego to było mniejsze zło, czy mówiąc inaczej, mniejsze miało znaczenie, niż to, że wokół flagi mógł skoncentrować środowiska nacjonalistyczne
2: Ukraińców. No, skoncentrował też Ukraińców, bo jednak większość Ukraińców popiera jego decyzję, tak jak większość Polaków jej nie popiera zdecydowanie.
1: Tak, oczywiście.
2: No, można powiedzieć jeszcze jedno, że gdyby Wołodymyr Zełenski żył w tamtych czasach, to sam byłby prawdopodobną jedną z ofiar ukraińskiej powstańczej
1: armii. W tym wymiarze historycznym, o którym pan wspomniał, są trzy proste warunki. Pierwsze to jest to, że uznać, że to było ludobójstwo i że zginęło blisko 150 tysięcy naszych rodaków tylko dlatego, że byli Polakami. Drugie, wskazać na sprawców, czyli OUN, UPA, prawda, że nie byli, ale także po prostu ludność ukraińska. Ja nie mówię, że cała, żeby ktoś nie powiedział, że ja tutaj...
2: bo byli Ukraińcy, którzy pomagali Polakom.
1: Byli Ukraińcy sprawiedliwi. 150 tysięcy zginęło Ukraińców, a w akcjach odwetowych, które organizowały oddziały polskie, zginęło kilkanaście tysięcy Ukraińców. To też trzeba wiedzieć, prawda?
0: Mówił Piotr Zgorzelski. A cała rozmowa jest do posłuchania na rmf24.pl.

0: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty, a fakty ma dla was Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry, zachęcam do słuchania. Ustawowa ochrona przed nękaniem, zastraszaniem i ośmieszaniem w miejscu pracy. Do sejmowej komisji skierowano rządowy projekt antymobbingowy. Nocne starcia w Belfaście. Nie ustaje antyimigranckie wrzenie w stolicy Irlandii Północnej. Makabryczny atak drożownika z Afryki znów wywołał furię tłumów. Warszawa stolicą teatru. Temat rozwiniemy w faktach kulturalnych RMF FM. Bardzo atrakcyjne są spektakle w programie. Sejm ponownie skierował do komisji ustawę antymobbingową. Rządowy projekt ma zwiększyć ochronę osób doświadczających mobbingu. Mobbing to długotrwałe i uporczywe nękanie, zastraszanie lub izolowanie pracownika w miejscu pracy. Łączymy się z Wiejską w Warszawie. W sejmowym studiu RMF FM jest nasz reporter Kasper Wróblewski. Witamy serdecznie, Kasper.
2: Zgadza się, dzień dobry.
1: Co przewidują nowe prawne regulacje?
2: Jeśli przepisy wejdą w życie, mobbingiem będą wszelkie zachowania, które mają charakter nawracający, powtarzający się lub stały. Co ważne, nie będzie miało znaczenia, kto jest sprawcą, bo może to być przełożony, ale też współpracownik, podwładny, a nawet cała grupa osób. Tak mówiła w Sejmie minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Ofiary mobbingu będą miały prawo w końcu do godnego zadośćuczynienia.
2: A to zadośćuczynienie ma wynieść nie mniej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, a to około 29 tysięcy złotych brutto. Zastrzeżenia do ustawy ma nie tylko opozycja, ale także kluby koalicyjne. Przed niecałą godziną większość ugrupowań złożyła swoje poprawki do projektu.
1: Nielegalne mini zoo z egzotycznymi zwierzętami odkryli policjanci, którzy interweniowali w sprawie 16-latka z Nowego Targu ugryzionego przez żmiję lewantyńską. Lekarzom z Krakowa udało się uratować mu życie. Nowe informacje o policyjnym dochodzeniu uzyskał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Macieju, co sprawdzają śledczy?
4: Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia człowieka na utratę życia lub zdrowia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. W domu 16-latka policjanci odkryli owady, ptaki i gady, w tym takie, których nie można hodować w Polsce.
5: Część z tych zwierząt tak została zabezpieczona. Przede wszystkim chodzi tutaj o tą żmiję lewantyńską. Jak się okazało, na miejscu były dwie takie żmije, śmiertelnie niebezpieczne, ale były też inne zwierzęta, były owady, był wąż boa, również zakazany.
4: Wymienia aspirant Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji. Nastolatek mieszka w Nowym Targu z rodzicami. Przypomnę, policję zaalarmowali lekarze z Prokocimia, którzy ratowali jego życie. Żmija ukąsiła go w czasie karmienia. By go uratować, trzeba było ściągnąć surowice aż z Monachium.
6: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: To była kolejna noc zamieszek w Belfaście. W starciach w stolicy Irlandii Północnej rannych zostało 12 policjantów. Sytuacja się zaogniła po wtorkowym makabrycznym ataku imigranta z Sudanu. Ofiarą uchodźcy z Afryki był pracownik ochrony zdrowia. Stracił lewe oko, doznał urazu prawego oraz obrażeń szyi i pleców. Wywołało to furię. Reakcję na ten czyn opisze nasz korespondent na Wyspach Brytyjskich Bogdan Fermorgan.
7: Tłum zamaskowanych młodych ludzi usiłował zaatakować hotel, w którym przebywają imigranci. By ich powstrzymać, służby porządkowe użyły armatek wodnych. W kierunku policjantów poleciały kamienie i butelki. To ekstremiści wykorzystują tę sytuację, a pomagają im w tym tacy ludzie jak Elon Musk, grzmiał w parlamencie lider liberalnych demokratów Ed Davey, zwracając uwagę na to, że głosy wzywające do przemocy pojawiają się w mediach społecznościowych. Rodzina mężczyzny poszkodowanego w ataku nożownika konsekwentnie apeluje o zachowanie spokoju.
1: Kolumny pojazdów wojskowych napotkacie dziś i jutro na drogach Warmii i Mazur. Ćwiczenia Dzielny Dzik 26 są częścią większego przedsięwzięcia szkoleniowego pod nazwą Bursztynowy Obrońca. Apel w związku z tymi manewrami wystosował rzecznik prasowy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.
8: Prosimy, aby nie publikować zdjęć z przemieszczenia, nie informować, gdzie realizowane było to przemieszczenie kolumn wojskowych, aby nie umieszczać tych treści w mediach oraz w mediach społecznościowych.
1: Zwraca uwagę major Karol Frankowski. Dziś zaczynają się warszawskie spotkania teatralne. O tym na początek faktów kulturalnych RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
9: Dzień dobry,
1: Kasiu. Hasło?
9: Hasło tegorocznej edycji to przełomy. Osobiste, polityczne, artystyczne, ale też przełomy pokoleniowe czy emocjonalne. Widzowie będą mogli zobaczyć 16 głośnych spektakli. Będą teatry z Polski i goście z zagranicy.
10: Tiago Rodriguez, dyrektor artystyczny festiwalu w Awinionie ze spektaklem No Yogurt for the Dead. To bardzo piękny, poruszający, gdzieś taki bardzo bliski człowiekowi i takich pierwotnych doświadczeń spektakl. Do tego Romeo Castellucci razem z Isabelle Huppert w Berenice. Ten spektakl z kolei podbił europejskie sceny teatralne.
9: Mówi jedna z kuratorek festiwalu, reżyserka Julia Cholewińska. Warszawskie spotkania teatralne od dziś do 24 czerwca będą gościć u siebie dwa stołeczne teatry, dramatyczne i studio. Spektakl baletowy, szekspirowski Sen nocy letniej, to najnowsza produkcja Opery Wrocławskiej. Ma być opowieścią o wewnętrznych pragnieniach i o dochodzeniu do prawdy. Premiera pojutrze. W sieci właśnie pojawił się pierwszy zwiastun The Social Reckoning. To kontynuacja nagrodzonego trzema Oscarami The Social Network z 2010 roku. Tym razem Marka Zuckerberga gra Jeremy Strong, a film skupia się na śledztwie, które ujawniło negatywny wpływ Facebooka na zdrowie psychiczne nastolatków i na roli tej platformy w rozpowszechnianiu dezinformacji. Premiera filmu w październiku.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną, drugą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od rozmowy na temat kolejnej wymiany ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Czy ta wojna się kończy i czy kiedyś się skończy, a także co będzie miarą sukcesu w tej wojnie? O tym już za chwilę porozmawiam z amerykanistą Krzysztofem Wasilewskim.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz przenosimy się na Bliski Wschód. Tam trwa wymiana ciosów między USA a Iranem. Informowaliśmy was już o kolejnych atakach Iranu na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Jordanii. To jest odpowiedź na działania Stanów Zjednoczonych, które znowu zaatakowały w ostatnich dniach Iran. My łączymy się z profesorem Krzysztofem Wasilewskim, politologiem i amerykanistą, prorektorem do spraw kształcenia Politechniki Warszawskiej Koszalińskiej. Oczywiście. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, z Koszalina.
0: Z Koszalina. Pozdrawiamy serdecznie Koszalin. Warszawa też pozdrawia Koszalin. Panie profesorze, jak się ma zawieszenie broni? Bo my od jakiegoś czasu żyjemy w rzeczywistości zawieszenia broni. No właśnie, może już nie żyjemy, może już się skończyło. Ale do niedawna było zawieszenie broni, tylko nieustająco się strzelano. To teraz też jest zawieszenie broni? Czy to jest jakiś inny etap tego zawieszenia broni?
1: Myślę, że to jest takie samo zawieszenie broni, jak to zawieszenie broni między Izraelem a Libanem, czyli oficjalnie ono funkcjonuje, natomiast w praktyce od początku nie było respektowane, tak naprawdę przez obie strony, bo tutaj też musimy zaznaczyć, że Iran również nie pozostawiał amerykańskich działań bez odpowiedzi, a czasami wręcz zaczepiał Stany Zjednoczone swoimi atakami. Natomiast Donald Trump uparcie twierdzi, że to zawieszenie broni jest ono w mocy, natomiast te wydarzenia, czyli ta wymiana ataków między Iranem i Stanami Zjednoczonymi w żaden sposób nie nadwyręża tego porozumienia, a jest tak naprawdę tylko pewną częścią negocjacji, które, no, jak słyszeliśmy w zeszłym tygodniu, miały się zakończyć w ciągu 2 dni. Natomiast wydaje się, że podobnie jak z wcześniejszymi planami Donalda Trumpa dotyczącymi właśnie porozumienia z Iranem, czy porozumienia między Rosją a Ukrainą, czy właśnie porozumienia w Strefie Gazy albo Izraela z Libanem, dużo jest tego i długo by wymieniać. Natomiast efekt jest zawsze ten sam, że po tych słowach nie idzie nic konkretnego i kolejny tydzień, kolejny miesiąc jesteśmy w takiej samej sytuacji, jakiej byliśmy na początku tego konfliktu, czyli na początku marca.
0: Pete Hegseth zapowiedział, że to będą mocne naloty. To jest próba, chyba tak się zdaje, wymuszenia porozumienia pokojowego. Czy to jest metoda, która może być skuteczna? Bo wygląda na to, że Iran jednak jest dużo lepiej przygotowany do tej wojny, niż zdawali się sądzić amerykańscy analitycy, a przynajmniej izraelscy.
1: Tak, myślę, że tutaj Donald Trump i cała jego administracja zbyt mocno zawierzyli zapewnieniom ze strony Izraela, że kilka dni i będzie po wszystkim. Teraz widać wyraźnie, że chociaż Stany Zjednoczone rzeczywiście dominują militarnie nad Iranem, nad całym regionem, to nie są w stanie takimi półśrodkami, jakimi są chociażby ostrzeliwanie izraelskich i irańskich baz, dokonać jakiegoś przełomu. Myślę, że Donald Trump po raz kolejny przekonuje się, że ten jego biznesowy styl prowadzenia negocjacji międzynarodowych, czyli z pozycji siły, gdzie ten, kto ma większy arsenał militarny i większą siłę i potęgę militarną, ten jest w stanie narzucać pozostałym swoje zdanie, że tu akurat właśnie w dyplomacji nie zawsze się sprawdza, bo jeszcze jest coś, czego Donald Trump pewnie nie bierze pod uwagę, czyli taka tożsamość narodowa i obawa przed utratą honoru i pozycji w regionie, a tego Iran nie może na to sobie pozwolić, jakkolwiek by to miało wyglądać w najbliższych dniach i tygodniach, czyli kolejne naloty i bombardowania amerykańskie, to jeżeli to porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi miałoby prowadzić do takiego całkowitej rezygnacji Iranu ze swoich celów i ze swojej pozycji, to na pewno władze w Teheranie na to nie pójdą i będą tak długo przeciągać konflikt, póki będą mieć jeszcze jakąś broń w swoim arsenale. No a z drugiej strony też myślę, warto to podkreślić, że te ataki Stanów Zjednoczonych stają się coraz bardziej brutalne, bo jeżeli wierzyć doniesieniom amerykańskich mediów, to w tym ostatnim ataku Stany Zjednoczone wzięły na cel choćby miejsce uzdatniania wody i to w regionie, gdzie temperatura sięga 40 stopni. Tam przez ponad 12 godzin po tym bombardowaniu ludzie byli odcięci od od wody pitnej, to można sobie wyobrazić, jaka katastrofa humanitarna mogłaby z tego powstać. No ale tak jak Pete Hegseth, czyli sekretarz obrony, mówi, że jeżeli negocjacje wymagają bombardowania, to Stany Zjednoczone będą bombardować, no co ma niewiele wspólnego z taką dyplomacją Zachodu, z jaką byśmy mogli utożsamiać właśnie Stany Zjednoczone. Bardziej tutaj bym takie działanie przyrównał do działania jakichś państw totalitarnych czy autorytarnych.
0: Panie profesorze, ale to jest jeszcze trudniej, no bo powiedziałbym, jakiekolwiek rozmowy mogą zakończyć się porozumieniem. I teraz co będzie po tym porozumieniu? To znaczy, no, Ormus, ciśnina Ormus zostanie otwarta, tak jak była otwarta przed jej zamknięciem, z tym, że już nikt nie będzie nią tak puszczał statków, jak puszczał, bo wszyscy wiedzą, że Iran może zrobić to jeszcze raz. Zostanie ograniczony irański plan jądrowy, tak jak został ograniczony po tym, jak Barack Obama, strasznie krytykowany za to przez Donalda Trumpa, podpisał z Iranem ustalenia. No ale jakby sytuacja po zawarciu, na pewno ten pokój będzie doskonały, genialny, najlepszy z możliwych, to Donald Trump powie, ale sytuacja będzie dużo gorsza niż przed rozpoczęciem tej wojny. Jakie szanse wyjścia z twarzą, ja nie mówię wobec własnego ruchu, wobec świata ma Donald Trump z tej wojny?
1: Tak, to chyba George Orwell powiedział, że jeżeli politycy używają w nadmiarze przymiotników, to znaczy, że chcą coś ukryć, i myślę, że te słowa doskonale tutaj pasują. Cele maksymalne cele, które w tej chwili, o których w tej chwili się mówi, one tak naprawdę przywrócą sytuację właśnie z tej umowy, którą Barack Obama wynegocjował w 2016 roku, a którą niespełna dwa lata później Donald Trump wyrzucił do kosza. Tak jak pan redaktor mówi, przed atakiem amerykańsko-izraelskim na Iran ciśnina Ormus była otwarta. Program nuklearny Iranu również był gdzieś tam w początkowej fazie, bo przypomnę, że przecież rok temu Stany Zjednoczone zbombardowały Iran dosyć potężnie i już wtedy Donald Trump mówił, że tak naprawdę projekt nuklearny Iranu to dopiero perspektywa 40-50 lat po tym bombardowaniu. Później w tym roku słyszeliśmy, że już lada dzień Iran może skonstruować bombę atomową i zagrozić całemu światu. No w tej chwili zależy od tygodnia. Raz Donald Trump mówi, że zniszczona jest cały potencjał Iranu. To kolejnego tygodnia mówi, że nadal trzeba z Iranem walczyć, bo ten potencjał jest. Myślę, że tutaj wychodzi właśnie na jaw dwie rzeczy, czyli to, że Donald Trump próbuje w świecie dyplomacji, w tym skomplikowanym świecie stosunków międzynarodowych, stosować prostą zasadę z biznesu, czyli silniejszy zawsze wygrywa. A to w polityce nie zawsze, a raczej rzadziej się zdarza. I druga sprawa to taka, że Stany Zjednoczone do tego konfliktu przyszły zupełnie nieprzygotowane, nawet jeśli chodzi o określenie jakichś konkretnych celów, bo jaki cel sobie dokładnie stawiały USA, czyli jaki poziom zniszczenia Iranu, jego arsenału byłby akceptowalny dla Stanów Zjednoczonych do zakończenia tego konfliktu, tego nikt nie wie. I tak naprawdę te cele zmieniają się na przeciągu kolejnych dni, tygodni od początku tego konfliktu i to jest ten cały problem w negocjacjach, bo wydaje mi się, że w tej chwili Stany Zjednoczone po prostu chcą wyjść twarzą z tego konfliktu, żeby nie było, że oto Donald Trump rozpoczął konflikt, którego nie potrafił wygrać.
0: Nie, ale nie może wyjść z twarzą, znaczy, bo po jego wojnie będzie gorzej niż było.
1: No tak, ale tutaj myślę, że chodzi bardziej o to, aby móc pokazać tę umowę czy to porozumienie jako pewien sukces Stanów Zjednoczonych, czyli chociażby to, że Iran zrezygnuje z budowy programu nuklearnego na najbliższe 20 lat i zobowiąże się do pewnych symbolicznych rzeczy i to wystarczy Donaldowi Trumpowi, żeby dla swoich przynajmniej wyborców sprzedać to jako wielki sukces.
0: A co to znaczy dla Bliskiego Wschodu? Bo widzimy, że ta układanka, którą układał także Donald Trump, bo on miał zasługi wcześniej w różnych rzeczach, ona się kompletnie rozpadła. To znaczy Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie są po różnych stronach tej układanki. Izrael, który miał być w centrum, w ogóle jest na marginesie. Nawet Donald Trump już wymyśla Benjaminowi Netanyahu. No wygląda na to, że cierpliwie układana układanka Bliskiego Wschodu z powrotem jest w kompletnym chaosie, co się tam nigdy dobrze nie kończy.
1: Tak, to te wielopiętrowe szachy, o których często zwolennicy Donalda Trumpa mówią, no przeistoczyły się w jakąś grę warca szybszą i bardziej jednostronną. Tutaj rzeczywiście kolejnym argumentem dla Stanów Zjednoczonych i obawą dla tej administracji jest to, że stracą, że Stany Zjednoczone stracą pozycję w świecie arabskim, bo tutaj nie mówimy tylko właśnie o cieśninie Ormus i o tym, żeby Iran w końcu się poddał, ale też państwa arabskie, takie jak Zjednoczone Emiraty czy Arabia Saudyjska, które budowały swój system bezpieczeństwa w oparciu właśnie o sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, przekonały się, że ten sojusz nie do końca się sprawdza. To znaczy, że Stany Zjednoczone nie są w stanie zabezpieczyć interesów tych państw tak, jak obiecały, bo rzeczywiście w świetle prawa międzynarodowego Iran ma prawo zaatakować bazy amerykańskie, które są w różnych państwach położone, a Stany Zjednoczone nie potrafią zabezpieczyć interesów chociażby Arabii Saudyjskiej czy właśnie Zjednoczonych Emiratów i to na pewno da wiele do myślenia przywódcom tamtych państw, co zrobić po tym konflikcie, na jakie państwo się orientować, bo ten sojusz z USA, który miał gwarantować im spokojny rozwój gospodarczy i turystyczny, no okazuje się, że USA zamiast myśleć o interesie tych państw, to poszły po prostu w konflikt po tym, jak Izrael ich o to poprosił. No i teraz Donald Trump musi jakoś poukładać na nowo tę układankę, ale myślę, że nie jest w stanie tego zrobić.
0: To jeszcze na koniec pytanie o prezydenta Polski, który wybiera się na galę sportu walki, którą organizuje Donald Trump w Białym Domu. To jest dobry pomysł? Prezydenta Karola Nawrockiego nie pytam o pomysł Donalda Trumpa teraz.
1: Tak, no myślę, że każdy z nas może sobie wyobrazić walki MMA przed Pałacem Prezydenckim, jakby to wyglądało. I tak będzie przed Białym Domem, gdzie w klatce będą się bili różne osobowości. Natomiast no, myślę, że Karol Nawrocki nie miał za bardzo wyboru. Myśląc o interesach Polski, o sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, my jako Polska, jak przedstawiciele i rządu, i prezydenta, no, muszą zgadzać się z Donaldem Trumpem tak daleko, na ile jest to możliwe. Pewnie Karol Nawrocki no, cieszy się z tego zaproszenia, bo jednak nie ukrywa tych bliskich związków i też ideologicznych z Donaldem Trumpem. My do końca nie wiemy, kto będzie na tych urodzinach Donalda Trumpa, bo tutaj media mówiły bardziej o tym, kto odrzucił to zaproszenie, niż kto je przyjął. Natomiast wiemy też dobrze, że Donald Trump bardzo lubi i jest łasy na komplementy, na to, żeby pokazać się w świetle innych polityków. I tu pewnie Karol Nawrocki będzie mógł liczyć na kilka słów ciepłych w jego stronę i w stronę Polski. Ale no, na pewno na tym nie straci politycznie w Polsce. Może zyska jakąś przychylność Donalda Trumpa w stronę tej stałej bazy w Polsce. No, ale tak jak mówiłem, raczej tutaj dużego wyboru nie miał i ktokolwiek by pewnie nie był prezydentem Polski w tej chwili, a dostał zaproszenie od Donalda Trumpa, no to chcąc nie chcąc musiałby się tam udać.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Krzysztof Wasilewski, politolog, amerykanista, prorektor do spraw kształcenia Politechniki Koszalińskiej był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A w Radiu RMF 24 cały czas najważniejsze i najbardziej gorące informacje.

0: things that I've got.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
3: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
4: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
1: Polska polityka. Nowy program publicystyczny w radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: jest godzina 11.30, jest Karol Poczkiewicz i są najnowsze fakty.
1: Litewski parlament zgodził się na udział kraju w operacjach bezpieczeństwa morskiego w rejonie Cieśniny Ormus. Do misji będzie mogło zostać skierowanych maksymalnie 40 żołnierzy i pracowników cywilnych. Minister obrony Robertas Kaunas podkreślił, że bezpieczeństwo żeglugi w tym regionie ma wpływ także na litewską gospodarkę, m.in. na ceny paliw. Litewscy żołnierze mogą uczestniczyć m.in. w działaniach rozpoznawczych, przeciwminowych i ochronnych. Operacje będą mogły być prowadzone nie tylko w Cieśninie Ormus, ale także w Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej. Teraz doniesienia ekonomiczne. Złoto jest najtańsze od kilku miesięcy. Od listopada 4000 dolarów za uncję trojańską, czyli nieco ponad 31 gramów. To nadal wysoki kurs, ale w marcu kosztował powyżej 5000. W trendzie spadkowym także skromniejsza siostra złota, uncja srebra po 63 dolary. Pod koniec stycznia była warta niemal dwa razy tyle. Po nocnych opadach deszczu gwałtownie wzrósł poziom wody w małopolskich rzekach i potokach. Stan ostrzegawczy został przekroczony m.in. na Dunajcu w Nowym Targu oraz na Sękówce w Gorlicach. Według IMGW w ciągu doby w Zakopanem spadło prawie 56 litrów wody na metr kwadratowy. W związku z sytuacją hydrologiczną dla zlewni ropy wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. Na Sękówce poziom wody nadal rośnie i może krótkotrwale osiągnąć stan alarmowy. Przed trudnymi warunkami ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. Intensywne opady powodują podtopienia i zalewanie części szlaków, dlatego turyści powinni zachować szczególną ostrożność i śledzić bieżące komunikaty. Od najbliższej niedzieli, 14 czerwca, zaplanowano trzecią, tak zwaną letnią korektę rozkładu jazdy pociągów kolei śląskich. Korekta oznacza m.in. powrót regularnych połączeń z Częstochowy do Zakopanego.
2: Podróżowanie najdłuższą trasą w siatce połączeń kolei śląskich będzie możliwe począwszy od 27 czerwca. Relację S51 Częstochowa-Zakopane obsłuży jedna para pociągów dziennie. Pociąg Ornak będzie wyjeżdżał na tory wyłącznie w dni wolne przed 27 czerwca, to jest przed wakacjami. Także w dni wolne krótszą relację z Częstochowy do Bielska-Białej obsłuży jedna para pociągów Czupel.
1: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Letnia korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do 29 sierpnia. Dzień później wejdzie w życie korekta jesienna. Członkowie załogi słynnego rejsu Daru Pomorza do Stanów Zjednoczonych sprzed 50 lat poszukiwani. Organizowany jest jubileuszowy zlot uczestników słynnej operacji Żagiel 76. Tamten rejs uznawany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii słynnej białej fregaty. Brało w nim udział blisko 160 osób.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Brukseli. Tam trwają kluczowe negocjacje między Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej w sprawie praw pasażerów linii lotniczych. Chodzi m.in. o ostateczny kształt przepisów regulujących np. rekompensaty dla podróżnych. Efekty tego kompromisu państwa członkowskie ocenią już w najbliższy piątek. W poniedziałek 15 czerwca mija ostateczny termin tej tak zwanej procedury pojednawczej. Katarzyna Szymańska Borginią z nami na łączach. Witaj, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, o co chodzi w sporze? Po której stronie stoi Parlament Europejski, a po której kraj jest członkowski?
1: No, w sporze tym chodzi, tak jak mówiłeś, o prawa pasażerów, te prawa, które obowiązują i te odszkodowania, które znamy tam po 3 godzinach za opóźnienie lotu, no, są już bardzo stare i nie odpowiadają jakby i nowoczesnym technologiom i jakby współczesności. W związku z tym postanowiono je zmienić. To zresztą polska prezydencja zapoczątkowała te zmiany i teraz trzeba powiedzieć jasno, że Parlament Europejski w tej debacie, bo musi się dogadać z Radą, stoi absolutnie murem za pasażerami i to on broni praw konsumenckich, natomiast kraje członkowskie i trzeba powiedzieć też uczciwie Polska i tutaj nawet nie ukrywa to czasami, chociaż może nie lubi, żeby to w ten sposób o tym mówić minister infrastruktury Dariusz Klimczak, że po prostu kraje członkowskie i Polska reprezentowały przynajmniej do tej pory interesy lotniczego lobby, czyli tych narodowych przewoźników.
0: A czy jest szansa na porozumienie i czego konkretnie dotyczą teraz rozmowy?
1: Tak, rozmawiałam z zaangażowaną w te negocjacje eurodeputowaną Elżbietą Łukaciejewską i ona mówi, że tak, że jest szansa, że do tej pory się wydawało, że jej nie ma, bo te stanowiska były bardzo rozbieżne i teraz nastąpiło zbliżenie. Wydaje się, że to jednak kraje członkowskie sporo ustąpiły i już jest takie wstępne porozumienie, żeby utrzymać te 3 godziny, od których się naliczają odszkodowania. Przypomnę, że kraje członkowskie mówiło o 4, a w przypadku takich dalszych lotów to mówiło o 6 godzinach nawet, byśmy dopiero wtedy mogli otrzymywać odszkodowania, więc w zasadzie na razie by było takie status quo, to co teraz jest, czyli te 250 euro na loty do 1500 kilometrów, potem 400 euro i 600, no w zależności od długości tej trasy. I trzeba powiedzieć, że też państwa ustąpiły w innych sprawach, na przykład takie nagłe usterki techniczne, które często się zdarzają, prawda, na lotnisku przed odlotem. Linie lotnicze chciały, żeby taka usterka od razu zwolniła je z wypłaty odszkodowania i na to parlament się nie zgodził i to rzeczywiście wypadło. Natomiast linie lotnicze zyskały tak jakby bezpośrednie zapewnienie, że będą miały bezpośredni kontakt za pomocą, nie wiem, tam maila czy jakiegoś innego komunikatora z pasażerami, którzy będą wnosić te roszczenia. Chodzi liniom o to, żeby skończyć z tymi masowymi zgłoszeniami od firm odszkodowawczych. Ale to też może być korzystne dla pasażerów, gdyż będą mieli może nie taki dosłowny link od razu, że będą mogli klikać i składać ten wniosek o roszczenia, ale będą bardziej mogli się zorientować, gdzie szukać w ogóle takich informacji, bo często linie lotnicze gdzieś głęboko w internecie, na swoich stronach ukrywały te informacje, bo po prostu im nie zależało na tym, żeby pasażerowie składali wnioski o odszkodowania.
0: Kasiu, a co się stanie, jeżeli porozumienia nie będzie do poniedziałku?
1: To trzeba powiedzieć tak, że reforma po prostu trafi do kosza. Pasażerowie, będzie to status quo, czyli jeżeli chodzi o te odszkodowania, to będą te 3 godziny, no bo będzie to co teraz, ale stracą jednak pewne, no co najmniej kilkanaście różnych udogodnień, które już są jakby dogadane między parlamentem a Radą. Na przykład takie, na przykład dotyczące tego, że linie lotnicze nie będą miały zakaz pobierania jakichś dodatkowych opłat za posadzenie dziecka obok rodziców poniżej 14 roku życia. Na przykład będzie zakaz anulowania lotu powrotnego, jeżeli pasażer nie chce skorzystać z tego jednego odcinka podróży. Również będzie bezpłatna korekta jakichś literówek, które się popełnia, nieraz linie lotnicze nakładały tutaj jakieś opłaty, przewoźnicy na przykład nie będą jakby zmuszać pasażerów do wersji elektronicznej karty pokładowej, będzie można korzystać także z wersji papierowej, różne takie też gwarancje dotyczące na przykład tej walizki, tej podstawowej, i ona powinna być wliczona w cenę biletu, więc to są różne takie udogodnienia, które już wynegocjowano. Jeżeli nie będzie tego porozumienia do 15, to również tego nie będzie, więc, ale takie mam wrażenie, że rzeczywiście i kraje członkowskie, i parlament chcą tego porozumienia, więc jeszcze trochę czasu zostało i miejmy nadzieję, że się porozumieją.
0: Bardzo dziękuję, Katarzyna Szymańska-Borginią z nami na łączach była. Bardzo dziękuję za te informacje, mamy nadzieję, że się uda dogadać. A w Radiu RMF 24 już za chwilę odpowiemy na pytanie, kto jest faworytem mistrzostw świata. Zapytamy byłego piłkarza Radosława Gilewicza.

0: już teraz mundial w Radiu RMF 24. Francja, Niemcy, Hiszpania i Anglia to zdaniem byłego reprezentanta Polski Radosława Gilewicza faworyci rozpoczynającego się dziś piłkarskiego mundialu. A co z gospodarzami, czyli Meksykiem, Kanadą i USA? Oto byłego zawodnika zapytał dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
1: Tutaj powiedzmy, gospodarze, tak, drużyny z Ameryki Północnej mogą mieć jakikolwiek handicap, czy to już bez znaczenia przy takim mundialu, który rozgrywa się tak naprawdę na 80-90% kontynentu, jakim jest Ameryka Północna.
2: Ciężko gdybać w tym momencie, my to musimy wszystko zobaczyć. Meksyk startuje mecz otwarcia, myślę, że mają swoje oczekiwania, RPA również, ale tak naprawdę oni zbyt mało też grali w ostatnim czasie z drużynami europejskimi, przede wszystkim Meksyk. Ostatnie wyjście z grupy bodajże było bardzo dawno temu. Chyba najdalej, o ile dobrze pamiętam, 1/16 to było najdalej, gdzie zaszli.
1: Tak, na pewno nie w Katarze, bo my wyszliśmy z grupy wtedy.
2: No właśnie. Myśmy tam chyba bramkami wyszli, o ile dobrze pamiętam. Tak. Dlatego gospodarze na pewno mają swoje chęci, natomiast chęci to jest jedno, druga strona, czy podołają oczekiwaniom, bo to będzie decydujące. Sobie tak oglądam, studiuję ten Meksyk pod względem właśnie tych ostatnich spotkań, tych towarzyskich spotkań. To nie są mecze o stawkę i to też nie jest tak naprawdę weryfikowane. Mnóstwo roszad i zobaczymy, czy oni już na dzień dobry w czwartek będą gotowi, że pokażą już kawał dobrego futbolu. Jedno jest pewne, Meksyk i RPA grają bardzo ofensywną piłkę, więc ja liczę, że w tym pierwszym spotkaniu już pokażą oba zespoły naprawdę dobry futbol. Bo to jest, jak jest dobry początek, to wiadomo, każdy zostanie po wieku, że warto oglądać te mistrzostwa świata, więc to tak na szybko, jeżeli chodzi o Kanadę, ja na przykład nie wiem, co po Kanadzie można się spodziewać. Nie potrafię odpowiedzieć na ten moment, bo te pierwsze dwa spotkania, wydaje mi się, większość drużyn bardzo szybko zweryfikuje, bo mówi się jedno o turniejach, że jak dobrze wystartujesz, jeżeli wygrasz jedno, dwa spotkania, to już cię później ciężko zatrzymać. A jeżeli zremisujesz, oczywiście nie odbiera ci to jeszcze wyjścia z grupy. Natomiast każde zwycięstwo powoduje, że się napędzasz. Napędzasz wokół siebie samą drużynę, wokół siebie kibiców, no i szybciej się regenerujesz, nie ukrywajmy, a to chyba będzie najważniejsze.
1: Amerykanie mogą tutaj sprawić niespodziankę u siebie?
2: Amerykanie znowu, tak jak Niemcy od 9 spotkań nie przegrali, to Amerykanie grają też w kratkę, więc troszeczkę zaprezentowali z Niemcami dobry futbol. Trzeba powiedzieć, że mają ciekawych piłkarzy z McKinney, chyba się nazywa, Juventusu. Pulisic, to są te najważniejsze ogniwa, które napędzają, ale mają swoje problemy w przepadach przejściowych, jeżeli chodzi o organizację. Także myślę, że oni też będą chcieli wykorzystać choćby atut własnego boiska, są gospodarzami, więc no jestem ciekaw na nich, ale nie spodziewam się tego, co powiedział Donald Trump, że zostaną mistrzem świata. Natomiast, tak jak mówię, mogą zaskoczyć, aczkolwiek takich drużyn widzę więcej, które mogą na tym etapie być już lepsze.
0: A przedmundialową rozmowę Cezarego Dziwiszka z Radosławem Gilewiczem mamy dla was na rmf24.pl. Tam warto zajrzeć. A ja przypominam, no pewnie pamiętacie, ale co szkodzi przypomnieć. Mecz otwarcia Meksyk kontra RPA dzisiaj o 21:00 na

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia. Do jutra, mówi wam Tomasz Terlikowski, Krzysztof Urbaniak. Spoglądam na naszą kamerkę. W studiu jest już w Krakowie. Za chwilę rozpocznie obecny program popołudniowy. Witam cię, Krzysztofie, serdecznie. A teraz samo południe wybiło, więc jest Bogdan Zalewski. Najnowsze fakty.
1: Dzień dobry. Zachęcam do słuchania. Ruszył proces w Toruniu w sprawie makabrycznej zbrodni sprzed roku. Wenezuelczyk ze szczególnym okrucieństwem zamordował Polkę. Klaudia przez 2 tygodnie walczyła o życie w szpitalu. W faktach także nasi dziennikarze w Brukseli o bezpodstawnym utajnianiu szczepionkowych umów przez Komisję Europejską. W Berlinie o spektakularnych pokazach lotniczych. I w Krakowie o harcach Lajkonika. Dziś, równo rok po brutalnym, śmiertelnym ataku na 24-letnią Klaudię w parku Glajza w Toruniu, ruszył proces w toruńskim sądzie okręgowym. Sąd wyłączył jawność rozprawy. Na ławie oskarżonych zasiadł 20-letni Wenezuelczyk. Imigrant zadał doktorantce kilkanaście ciosów ostrym narzędziem. Polka walczyła o życie w toruńskim szpitalu. Po 2 tygodniach zmarła. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisławie, co ustalono w śledztwie przez ten rok?
2: Biegli zgodnie uznali, że mężczyzna był poczytalny zarówno w chwili ataku, jak i podczas całego postępowania. Oznacza to, że może odpowiadać przed sądem. Prokuratura oskarża dziś już 20-latka o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wenezuelczyk nie odniósł się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Ostatni rok spędził w areszcie. Grozi mu dożywocie.
1: Właśnie otrzymuje sygnał o dużych utrudnieniach na wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego. Na skrzyżowaniu ulic Zakopiańskiej i Warzywskiego ciężarówka z wysięgnikiem strąciła bramownicę z sygnalizacją świetlną, która spadła na jadący za pojazdem kolejny samochód. W tym momencie Zakopiańska w kierunku centrum Małopolski jest zablokowana. Przy wjeździe do miasta utworzył się kilkukilometrowy korek. Do Krakowa jeszcze wrócimy w tych faktach, a teraz Bruksela. Komisja Europejska bezpodstawnie utajniła część umów na szczepionki przeciw COVID-19. Chodzi m.in. o nazwiska negocjatorów oraz o zapisy o odszkodowaniach, oświadczył rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jego opinia dotyczy odwołania, które złożyła komisji w reakcji na decyzję unijnego sądu. Uznał on, że nie zapewniono wystarczająco szerokiego publicznego dostępu do umów. O kolejnej odsłonie tego skandalu opowie brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Katarzyno, jak rzecznik Trybunału Sprawiedliwości uzasadnił swoją opinię?
3: Rzecznik nie zgodził się z argumentami komisji, że ujawnienie informacji o odszkodowaniach mogłoby naruszyć interesy handlowe firm. Podkreślił, że przejrzystość negocjacji leży w interesie publicznym. Zaproponował więc oddalenie odwołania komisji i podtrzymanie wcześniejszego niekorzystnego dla niej wyroku Sądu Unii. Opinia rzecznika nie jest wiążąca, ale to sugestia często brana pod uwagę przez sędziów, co może być zapowiedzią ostatecznej porażki komisji.
1: Na lotnisku w Berlinie rozpoczyna się właśnie drugi dzień międzynarodowych pokazów lotniczych. Przy płycie zaparkował wóz satelitarny RMF FM i zgłasza się nasz wysłannik Michał Krasoń.
4: Dzień dobry, serdecznie.
1: Michale, co dziś w programie pokazów?
4: Dzień otworzył wyjątkowy przelot potężnego pasażerskiego Airbusa A350. Kilka widowiskowych pętli nad płytą lotniska, niski przelot nad pasem i lądowanie. A to wszystko maszyną, która waży nawet 230 ton. Na ziemi można z kolei zobaczyć konstrukcję, która do produkcji wejdzie dopiero za kilka lat. To bezzałogowy śmigłowiec transportowy.
5: Poza programowanej trasie ten śmigłowiec od punktu A do punktu B jest w stanie przewozić ładunki. Na panelu wciskamy start i odchodzimy.
4: Mówił mi Sebastian Magadzio z Airbusa. Dziś organizatorzy szczególny nacisk kładą właśnie na systemy bezzałogowe. Takich najnowszych rozwiązań jest tu ponad 50. Z Berlina Michał Krasoń.
6: Przed Mundialem 2026.
1: Współgospodarz Meksyk kontra Republika Południowej Afryki. Wieczorem na Estadio Azteca odbędzie się pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata. Obie ekipy zagrały ze sobą ostatnio 16 lat temu i to także był mecz otwarcia Mundialu w RPA. Na trybunach w Johannesburgu był wtedy Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, cofnijmy się do 2010 roku.
7: I od razu przypomina się ten zupełnie niezwykły dźwięk towarzyszący drużynie gospodarzy. Dziesiątki tysięcy kibiców z plastikowymi trąbkami, czyli wuwuzelami i efekt budzący początkowo trochę niepokoju, przypominający brzęczenie roju pszczół. Z biegiem czasu udawało się go ignorować, ale oglądanie meczów bywało podczas tego turnieju trochę męczące. Właśnie atmosfery na trybunach obawiali się 16 lat temu meksykańscy fani.
8: I think the first
7: No, myślę, że to kibice będą naszym pierwszym przeciwnikiem. Tak, wuwuzele. To ten pierwszy czynnik. Tak mówił mi w Johannesburgu jeden z meksykańskich dziennikarzy. Na murawie padł wtedy remis 1-1. Gospodarze odpadli w fazie grupowej, Meksyk w 1/8 finału. Osobą łączącą wieczorny mecz z tym sprzed 16 lat będzie Javier Aguirre. Trener reprezentacji Meksyku w 2024 roku wrócił na stanowisko. Wydaje się jednak, że to 16 lat temu miał mocniejszą drużynę.
1: Może będzie jeszcze jeden łącznik? Wspólnie obejrzyjmy dzisiejszy mecz otwarcia. No szkoda, że to znów Mistrzostwa Świata bez Polski. 4 minuty po południu, już za pół godziny w centrum Krakowa swoje harce rozpocznie Lajkonik. I tak będzie do wieczora. Przy wodociągach krakowskich, skąd co roku rusza pochód, jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. No, słychać już muzykę w tle. Gdzie tak można jest. Będzie spotkać konika zwierzynieckiego?
8: 40-osobowy orszak złożony z włóczków i tatarów przemieści się w kierunku klasztoru Norbertanek. Późnym popołudniem Lajkonik zbierze haracz od sklepikarzy na ulicy Kościuszki. Przed 19 przy Filharmonii wykona taniec z chorągwią, a następnie ruszy na rynek główny, gdzie odbierze haracz od władz miasta. Niezwykle barwny pochód, mimo zachmurzonego nieba, tworzą od lat osoby związane z Krakowem.
9: Są synowie, kolejne pokolenia, które kochają te tradycje i chcą w tym uczestniczyć. Dla nich jest to po prostu święto rodzinne. To nie są aktorzy. Są na co dzień zwykli krakowianie, którzy pracują w wodociągach, są prawnikami, studentami, muzykami. Żeby pójść w tym pochodzie, to tak dla nich ważne i żeby też przekazać swoim potomkom te tradycje, no dzięki temu ta tradycja trwa.
8: Mówił mi Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa. Po raz czwarty w rolę Lajkonika wcieli się Mariusz Glonek. Sprzed krakowskich wodociągów Paweł Konieczny.
1: A ja dodam, że pasażerowie komunikacji miejskiej w Krakowie Lajkonika widzą codziennie na tkaninach foteli.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: To były fakty, a przed nami kolejny temat. Pielgrzymka papieża Leona XIV do Hiszpanii, na miejscu nasz człowiek. Targi lotnicze w Berlinie, tam też nasi ludzie. Odliczam również czas do meczu otwarcia mundialu. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Kolejna noc niepokojów w Belfaście. W stolicy Irlandii Północnej znowu doszło do poważnych incydentów. W starciach demonstrantów z policją rannych zostało 12 funkcjonariuszy. Przypomnę, powodem zamieszek stał się niezwykle brutalny atak nożownika z Sudanu. Na łączach korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich.
0: Bogdanie, jak wyglądała miniona noc?
1: No od razu muszę zaznaczyć, że ubiegła noc była znacznie spokojniejsza od tej poprzedniej. Niemniej doszło do poważnych incydentów. Na przykład tłum młodych, zamaskowanych ludzi starł się z policją, próbując dotrzeć do hotelu, w którym przebywają imigranci, by ich powstrzymać. Policja użyła armatek wodnych. W kierunku funkcjonariuszy poleciały kamienie i butelki. Wszystko wskazuje na to, że są to protesty zorganizowane, a ich charakter naprawdę jest ekstremalny. Fakt, że ich wydźwięk próbują łagodzić niektórzy politycy kojarzeni z antyimigrancką strategią, potwierdza, że nie są to incydenty przypadkowe. Co gorsza, mamy do czynienia z wystąpieniami jednoznacznie na tle rasowym, czyli na celownik brani są ludzie, którzy mają inny niż biały kolor skóry i to jest bardzo niepokojące.
0: A co można zrobić, żeby, albo co się robi, żeby uspokoić tę sytuację?
1: Politycy mówią, grzmią w Izbie Gmin. Premier Starmer zapowiada, że prowodyrów i uczestników tych protestów spotka sprawiedliwa kara, że staną potraktowani z całą mocą prawa. Podkreśla się jednocześnie, że można protestować, ale podpalanie domów, w których mieszkają często wielodzietne rodziny osiedlone w Irlandii Północnej, a przybyły do niej z różnych części świata, no jest niedopuszczalne. Padają nawet porównania do europejskich pogromów z końca XIX i początku XX wieku. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy aspekt tych zamieszek, które wybuchają głównie w lojalistycznych, czyli probrytyjskich dzielnicach Belfastu. Nie dochodzi do nich natomiast w częściach republikańskich, które opowiadają się za zjednoczeniem Zielonej Wyspy, a imigranci mieszkają wszędzie. Czyli protestancki Belfast płonie, a katolicki nie. I to pozwala często na wyciąganie daleko idących wniosków, że na przykład rasizm bardziej jest rozpowszechniony wśród lojalistów niż republikanów. Niekoniecznie się z tym zgadzam, niemniej to bardzo ciekawy temat dla socjologów.
0: Bogdanie, wróćmy do katalizatora tych niepokojów. 30-letni Sudańczyk, który brutalnie zaatakował nożem 40-letniego mężczyznę, przybył do Belfastu z Dublina, dodajmy, bez żadnych przeszkód. Jak to możliwe?
1: No tak się składa, że fizyczna granica między Republiką Irlandii a Ulsterem, czyli południem i północą wyspy, a co za tym idzie, kontrolę na niej, no po prostu nie istnieje. W tym zakresie wyspa jest już de facto zjednoczona. 3 lata temu Sudańczyk, o którym wspomniałeś, przybił do Republiki Irlandii z Francji, po czym po prostu wsiadł do autobusu i bez przeszkód dotarł do Belfastu, gdzie natychmiast poprosił o azyl, no i dostał 5-letnią wizę, także przebywał w Belfaście legalnie. To wszystko zbiegło się w czasie z rozluźnieniem przepisów imigracyjnych, a polegało to na uproszczeniu procedury do wymogu odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu, czyli pisemnie, w zamian za tradycyjny wywiad twarzą twarz z urzędnikiem imigracyjnym. Miało to na celu zlikwidowanie rosnącej kolejki azylantów oczekujących na decyzję. No i tak Sudańczyk, który dopuścił się tego barbarzyńskiego, naprawdę brutalnego niezwykle ataku na ulicy w Belfaście, no stał się częścią lokalnej społeczności, jak się okazuje, ze strasznymi konsekwencjami, które no, nie powinny jednak stygmatyzować całych grup etnicznych.
0: O czym nasz korespondent Bogdan Frimorgan. Bogdanie, bardzo dziękujemy. Spokojnego dnia.
1: Kłaniam się.
0: Również się kłaniamy nisko. Tu Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: Popołudnie z Radiem RMF 24, w którym teraz ponownie przenosimy się do Krakowa, bo już za chwilę swoje harce rozpocznie Lajkonik. Do godzin wieczornych należy wypatrywać go w centrum Krakowa, przy wodociągach krakowskich, gdzie co roku rusza pochód, jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Witaj, Pawle, ponownie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Gdzie będzie można spotkać Lajkonika?
1: Dziś przede wszystkim na Zwierzęcu i myślę, że to jest taki najlepszy czas, żeby go wypatrywać. Już niebawem, bo o 12.30 rozpocznie się barwny. Mimo tej pogody, która dzisiaj nas nie rozpieszcza, pochód. Najważniejsze, że nie pada. Ja tak rozmawiałem podczas ostatniej próby generalnej z Mariuszem Głonkiem, który wciela się w postać Lajkonika. Mówił, że w tamtym roku przeżył potworny upał. W tym roku nieco obawia się potwornego deszczu, ale prognozy są na razie dla nas dosyć łaskawe i mimo tych chmur, mimo tej niższej temperatury, ta pogoda pozwala nam to wszystko obserwować. Już orszak się tutaj zbiera, już włóczkowie przygotowani do tego, aby ruszyć. Już coraz więcej osób, które, jak dowiedziałem się przed chwilą, przyjechały z całej Polski, aby to wszystko obserwować, już tutaj jest i czeka na wyjście konika zwierzynieckiego. Ja już mam to szczęście, bo oczywiście powiem o tej najważniejszej tradycji. Każdy, kto dostanie w ramię buławą, będzie miał szczęście przez cały rok. Ja już buławą dostałem w prawe ramię, zatem szczęście powinno mnie...
0: Bolało?
1: Przez najbliższy czas. Nie, to było takie w miarę delikatne, Lajkonik.
0: Pieszczotliwie cię dotknął, tak?
1: Tak, ale chyba dlatego, że znamy się, więc może dlatego.
0: Na okłady nie ma rady, no wiadomo.
1: No oczywiście, ale wszyscy ci, którzy by chcieli mocniej lub lżej dostać, muszą gdzieś Lajkonika wypatrywać. Ponoć, bo tutaj też rozmawiałem z osobami, które od kilkunastu lat przychodzą i dzięki temu, że co roku dostały tą buławą, mówią, że mają szczęście. Czyli to naprawdę działa i raz w roku warto w tym wziąć udział. Lajkonik niebawem uda się w stronę placu na Stawach, później w stronę klasztoru Norberta. Później po południu ulicą Kościuszki będzie zbierał hacz od sklepikarzy i będzie szedł w stronę rynku głównego. Około 19 powinien być przy Filharmonii. Tam wykona swój spektakularny, widowiskowy taniec z chorągwią. A następnie uda się na rynek główny. I tutaj, no właśnie, tradycją jest pobranie haraczu od władz miasta. Ale jak dobrze wiemy, już od kilkunastu dni w Krakowie prezydenta nie ma. Nie ma władz takich oficjalnych wybranych miasta. Więc też padło pytanie, kto ten haracz wręczy. Jak się dowiedziałem, będzie to Stanisław Kracik, który jako pełniący obowiązki prezydenta takich, tak, ten haracz wręcz Lajkonikowi, no musi to zrobić, bo inaczej tradycji nie stanie się zadość. Zatem, no czekamy na to wszystko, tutaj zniecierpliwiona już publiczność, sporo osób, które przybyły przed wodociągami krakowskimi.
0: A macie parasole? Bo tak zerkam na prognozę pogody dla Krakowa i tak, na godzinę 12, no to mniej więcej chmury, ale już później 16, 17 będzie padać.
1: Ja mam nadzieję, że włóczkowie będą dla nas dosyć tutaj dobrze nastawieni, bo mają ogromne chorągwie. Jeśli...
0: Co myślisz, że rozpędzą chmury?
1: Może albo rozpędzą chmury, albo przynajmniej tymi chorągwiami w jakiś sposób nas przed deszczem uchronią. Oczywiście żartuję, ale parasole mogą być przydatne, natomiast na pewno raz w roku warto, bo dodam to, tylko raz w roku tego prawdziwego Lajkonika można zobaczyć.
0: Szczęściarz, reporter RMF FM, Paweł Konieczny. Pawle, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, kłaniamy się, a do tego przemarszu Lajkonika będziemy oczywiście jeszcze wracać w Radiu RMF 24. Ale już za chwilę, na poważnie, najnowsze badanie faktów RMF FM i te fakty punktualnie o 12.30.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Polityka jest powoli coraz bardziej odklejona od potrzeb zwykłego człowieka.
1: Ostatnio spotkałem się z wokalistą Piotrem Cugowskim, a moim kolejnym gościem będzie jeden z najwybitniejszych polskich pływaków, Paweł Korzeniowski. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już w niedzielę o 14 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 12.30. Fakty i Karol Płaczkiewicz.
1: Na początek ważne wieści dla kierowców. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które zobaczymy jutro na stacjach. Litr podstawowej 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. To 6 groszy więcej niż dzisiaj. W przypadku 98 spadek o grosz. Jutro będzie

0: Będzie obowiązywać cena nie wyższa niż 6,55 zł. Tańszy będzie również olej napędowy. Za niego w piątek zapłacimy maksymalnie 6,37. Dziś jego cena to 6,43 zł. Nowe ceny zaczną obowiązywać o północy. Mimo nocnej wymiany ognia, Stany Zjednoczone i Iran wciąż prowadzą rozmowy na temat memorandum o porozumieniu, podaje agencja Reutera, powołując się na źródła irańskie i europejskie. Negocjacje dotyczą głównie mechanizmu uwolnienia irańskich funduszy zamrożonych za granicą. Teheran chce uzyskać dostęp do około 12 miliardów dolarów, podczas gdy Waszyngton proponuje stopniowe odblokowywanie środków wyłącznie na cele humanitarne. Według źródeł osiągnięto już polityczne porozumienie co do ogólnych ram, ale szczegóły techniczne wciąż są ustalane. Telewizja CNN podała, że rozmowy pozostają na dobrej drodze mimo ostatnich ataków militarnych. Jutro na polskim niebie będzie można zobaczyć samoloty F-35, informuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Nowe polskie maszyny wykonają uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Pierwszym miastem będzie Gdańsk, około godziny 9:45. Myśliwce przelecą nad Westerplatte. O 10:10 pojawią się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasę zakończy przelot nad Krakowem, około godziny 10:35. Formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. A na razie pod Wawelem harcuje on, Lajkonik. Najpierw była szczegółowa charakteryzacja, makijaż, doklejanie długiej czarnej brody i zakładanie tradycyjnego stroju. A teraz zaczęły się harce. Lajkonik rusza sprzed wodociągów w stronę placu na Stawach. Późnym popołudniem zbierze haracz od sklepikarzy na ulicy Kościuszki. Przed 19:00 przy Filharmonii wykona taniec z chorągwią, a następnie ruszy na rynek główny. W międzyczasie ochoczo będzie z wszystkich uderzał buławą, co podobno przynosi szczęście. Relacje naszego reportera, który obserwuje te zabawy, usłyszycie w kolejnych faktach.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Karol Płaczkiewicz, bardzo dziękujemy za fakty, a u nas za chwilę Waszyngton, tam niebawem rozpoczęcie mundialu.

0: Słuchacie Radio RMF 24. Już za mniej więcej 6 godzin rozpocznie się ceremonia rozpoczęcia mundialu, a potem mecz Meksyk-RPA. Wszystkie znaki na niebie i ziemi przepowiedziały, że Meksyk wygra mecz, mówi korespondentowi RMF FM Pawłowi Żuchowskiemu Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku i licencjonowany przewodnik po tym kraju. Posłuchajmy.
1: A moim gościem jest Agnieszka Kimla, licencjonowany przewodnik po Meksyku. Witam Ciebie bardzo gorąco.
2: Witam serdecznie z Centrum Wydarzeń Mundialowych.
1: Dosłownie z centrum. Czy Meksyk jest przygotowany na ten pierwszy mundialowy gwizdek?
2: Jest bardzo przygotowany, już tak naprawdę za kilkanaście godzin się o tym przekonamy, ponieważ już wszystkie znaki na niebie i ziemi przepowiedziały, że Meksyk wygra mecz, więc pod tym względem na pewno.
1: Takie jest nastawienie.
2: Takie jest nastawienie, nie ma innej opcji.
1: Znamy taki kibicowski temperament Meksykanów, oni mocno się przygotowują do tego dopingu, do tego meczu.
2: Tak, tak, no przecież to jest tutaj miejsce, gdzie powstała fala meksykańska. Także
1: no, zdania są podzielone.
2: Ale tak tu.
1: Została spopularyzowana, tak czytałem.
2: Tak, chociaż tak, tutaj jest, słuchajcie, miejsce, gdzie w 70 roku pierwszy raz wprowadzono kartki, gdzie wprowadzono zmiany na boisku podczas gry, więc tutaj się dużo rzeczy dzieje. Meksyk jest absolutnie przygotowany pod każdym względem futbolowym.
1: Ale jest też dużo protestów, jest też dużo remontów. Widać, że trawa prawie malowana jest na zielono.
2: Tak, jest takie słowo meksykańskie, które jest ahorita. Nie mañana, czyli jutro, tylko ahorita. Aora jest zaraz, ahorita to jest zarazik. Czyli zarazik, wszystko będzie gotowe. Także te remonty są, ale Meksyk wszystko wyremontuje. Natomiast no, to jest normalne, no, gdzieś tam im te daty się nie posklejały. Natomiast sama trawa na boisku jest gotowa.
1: Ale mocno się nie posklejały, bo metro w remoncie rzeczywiście, chociaż muszę przyznać, że takich żyrandoli to nigdzie nie widziałem, w żadnym metrze, no, tak przygotowanego metra, znaczy przygotowywanego metra.
2: Tak, tak, my też jesteśmy w szoku, bo żyrandole w metrze to faktycznie jest coś, co nas wszystkich zaskoczyło, nie tylko świat, ale no gdzieś tutaj widać kobiecą rękę, bo Meksykiem, krajem i miastem rządzi kobieta, więc ja myślę, że to ona wybierała w sklepie.
1: Niektórzy powiedzą, że krajem rządzą jednak kartele narkotykowe, o tym też mówi się przy okazji Meksyku. Jak z bezpieczeństwem przy okazji tych misz?
2: Tak, no oczywiście ten Meksyk jest malowany w tych czarnych barwach, bo jak wiemy, no zawsze te złe wiadomości na świecie się sprzedają lepiej niż te dobre, ale absolutnie, no już jesteś tutaj drugą dobę, na razie wszystko w porządku.
1: Nie miałem żadnych problemów, to muszę powiedzieć.
2: Tak, to nie jest absolutnie tak, że wychodzisz i już jest po tobie, wchodzisz do metra i wychodzisz bez nerki. Absolutnie na co dzień nie odczuwamy problemów. Zwykły człowiek nie odczuwa problemów związanych z kartelami. Jak nie otworzysz telewizji, gdzie oczywiście też w naszej jest od razu wszystko najgorsze, to naprawdę na co dzień życie toczy się normalnie. I po prostu teraz my żyjemy tak naprawdę tym mundialem. Poza tym, wiesz, są jakieś takie przecieki oficjalno-nieoficjalne, że kartele właśnie mają spacyfikować i wiesz, też chcą oglądać mecze i ma być spokojnie. No
1: czyli taka zmowa co do tego, żeby w tym czasie nie przeprowadzać żadnych akcji.
2: Dokładnie, ale to wiecie też, drodzy Państwo, że to nie jest codziennie, tak? I to się dzieje gdzieś lokalnie, także absolutnie nie ma się co tego Meksyku bać, no bo inaczej to by przecież nawet mundialu tutaj nie było, tak? No jak zorganizować mundial w miejscu, gdzie miała być, nie wiem, przestępczość na każdym kroku, no to przecież byłoby niewykonalne. Także absolutnie nie, Meksyk po raz trzeci jest gotowy na mundial, być może bardziej niż kiedykolwiek, bo chcą pokazać właśnie światu, że jak najbardziej tutaj trzeba przyjechać, zobaczyć, no i przy okazji chcą, żeby wszyscy trzymali te kciuki za Meksyk.
1: Są też ludzie, którzy przy okazji mundialu chcą zwrócić uwagę świata na problemy Meksyku, ale także globalnych problemów, jak globalne ocieplenie, jak kwestia ochrony zwierząt. Co kawałek widzimy tutaj grupy, które protestują.
2: Tak, no niestety jest to też moment, kiedy różne grupy społeczne chcą zwrócić uwagę polityków przede wszystkim tutaj w kraju i coś ugrać, tak? Czyli na przykład nauczyciele, którzy nawet jak tutaj, prawda, teraz mamy ten wywiad, to nas otaczają protesty. Nauczyciele chcą 100% podwyżki, chcą obniżenia wieku emerytalnego i różnych takich rzeczy, no które ciężko będzie oczywiście spełnić. Domagają się, światu pokazują, że są pokrzywdzeni. Wszystko ma swoje dwie strony, tak? Także oczywiście częściowo mają rację, częściowo nie. No przykre jest to, że oczywiście gdzieś tam wykorzystują ten moment mundialu, no bo nie można się swobodnie autem na przykład poruszać po centrum miasta. Ale nie jest to niebezpieczne dla turysty, tak? Bardziej się martwimy, no żeby żeby oczywiście nie poblokowali gdzieś dojazdów do stadionu, więc to wszystko jest kontrolowane, no bo musi być wszystko dobrze, tak? No, nie może być tak, że przecież drużyna, prawda, RPA czy Meksyku na mecz nie dojedzie.
0: Do rozmowy z panią Agnieszką Kimlą wrócimy jeszcze w Radiu RMF 24. Ja przypomnę, że za mniej więcej 6 godzin rozpocznie się ceremonia rozpoczęcia mundialu. A już za chwilę o Żmii Lewantyńskiej powiemy w Radiu RMF 24. Ta poważnie ukąsiła 16-latka z Nowego Targu. Mamy nowe informacje w tej sprawie. 12.41.

0: W Radiu RMF 24 zgodnie z zapowiedzią przenosimy się teraz do Małopolski. Poznaliśmy kulisy dramatycznej walki o życie 16-latka z Nowego Targu, którego w ubiegły piątek ukąsiła żmija lewantyńska. Mówiliśmy o tym w Faktach i w Radiu RMF 24. A w studiu z nami teraz reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maciu.
1: Dzień dobry.
0: Jak doszło do tego zdarzenia i no przede wszystkim w jakim stanie jest 16-latek?
1: O, ten wąż ukąsił nastolatka w domu. W czasie karmienia czy też pojenia, to jeszcze jest ustalane. Chłopak najpierw trafił do szpitala w Nowym Targu, a potem przewieziono go do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. Ta sytuacja była bardzo poważna. Lekarze początkowo wdrożyli takie leczenie objawowe, ale okazało się, że potrzebna jest specjalistyczna surowica. No i jak relacjonuje na swoim profilu szpital dziecięcy, wykonano kilkanaście telefonów do innych szpitali, do ogrodów zoologicznych czy do hodowców gadów w poszukiwaniu tej surowicy. No i szybko stało się jasne, że najbliższy dostępny preparat znajduje się w Monachium. Zorganizowano więc lot z Warszawy do Niemiec i bezpośredni powrót do Balic koło Krakowa, no i potem do szpitala uniwersyteckiego. Uruchomiono to leczenie, no i stan chłopca po kilku godzinach zaczął się poprawiać, on teraz dochodzi do siebie.
0: Całe szczęście. Maćku, jak to jest w ogóle możliwe, że egzotyczne zwierzę, tak groźne, nielegalne w Polsce, no tak, znalazło się w rękach nastolatka?
1: No, w domu 16-latka, który mieszkał razem z rodzicami, było prawdziwe zoo, pełne takich egzotycznych okazów. Odkryli je policjanci z Nowego Targu, których zaalarmował lekarz z Prokocimia.
2: Tam, jak się okazało, po rozmowie z ojcem, ta rodzina hodowała większą ilość tego typu zwierząt. Jak wspomniałem, tam było takie mini zoo, jeżeli chodzi o gady, ptaki, owady, dużo egzotycznych zwierząt. Jak się okazało, też nie wszystkie były legalnie, ponieważ część tych zwierząt została wpisana na listę zwierząt, których nie można hodować w Polsce.
1: Co z tymi zwierzętami, które tam znaleziono? One zostały zabezpieczone?
2: Funkcjonariusze nawiązali kontakt ze służbami weterynaryjnymi, w szczególności z osobą, która zajmuje się zabezpieczaniem właśnie tego typu niebezpiecznych zwierząt. Takich osób w Polsce jest niewiele. Część z tych zwierząt tak została zabezpieczona. Przede wszystkim chodzi tutaj o tą żmiję lewantyńską. Jak się okazało, na miejscu były dwie takie żmije, śmiertelnie niebezpieczne, ale były też inne zwierzęta. Były owady, był wąż boa, również zakazany. Także tych zwierząt zakazanych było więcej i więcej było zabezpieczonych niż początkowo.
1: Tak powiedział mi aspirant Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Na razie policja nikomu nie postawiła zarzutów. Postępowanie na razie jest prowadzone w kierunku narażenia człowieka na utratę życia lub zdrowia.
0: Maciej Sołtys, bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje, a ja przypomnę jeszcze, że piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. Radio RMF 24, czwartkowe popołudnie, odliczamy czas do mundialu i gramy dla was znakomitą muzykę.

0: To już 13, czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Bogdan Zalewski.
1: Kłaniam się nisko i zapraszam. Myśliwcy F-35, przelot nad Polską. Znamy zmiany trasy. Ustawowy zakaz patostreamingu szokujących internetowych transmisji na żywo. Będzie rozmowa prezydentów Trumpa i Nawrockiego w Waszyngtonie. Meksykańska fala na meczu otwarcia Mistrzostw Świata. Temperaturę piłkarskich emocji mierzy wysłannik RMF FM. Znaczki pocztowe jako znaki czasu w Trzebini. Te kawałeczki papieru to kawał historii. Super nowoczesne myśliwce F-35 przelecą także nad centrum Łodzi. Ministerstwo Obrony Narodowej zmieniło trasę powitalną najnowszych polskich samolotów bojowych. Jutro najnowsze F-y przelecą nad całym krajem. Ostateczny szlak zna Krzysztof Brenda. Witamy.
2: Zgadza się, dzień dobry.
1: To gdzie i kiedy warto jutro patrzeć w niebo?
2: O, chwilę po 9:00 samoloty wystartują z bazy w Łasku, no i polecą w stronę Trójmiasta. No dokładnie, ten dźwięk nad Westerplatte usłyszycie około 9:45, potem Warszawa, gdzieś około 10:10 maszyny przelecą wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli, potem polecą w stronę Krakowa, żeby nad Wawelem pojawić się mniej więcej 10:35, zawrócą nad Łódź i nad tą Łodzią pojawią się jakoś 10:45.
1: Sejm przyjął właśnie ustawę zakazującą patostreamingu, czyli zamieszczania w internecie relacji prezentujących dewiacyjne zachowania, takie jak libacje alkoholowe czy przemoc. Więcej na ten temat usłyszycie w kolejnych faktach. Prezydent Karol Nawrocki będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem podczas wizyty w Waszyngtonie. Polski prezydent wybiera się w niedzielę do Białego Domu na zaproszenie amerykańskiej głowy państwa. W faktach teraz łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim, który jest przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.
3: Tak jest, witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Byłeś tam na konferencji ministra Marcina Przydacza. Jak będzie przebiegała wizyta Karola Nawrockiego w USA?
3: A głównym powodem wyjazdu prezydenta są 80. urodziny Donalda Trumpa. Te wypadają w niedzielę i właśnie tego dnia w Białym Domu odbędzie się gala UFC Freedom z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Wtedy ma właśnie dojść do rozmowy obu przywódców. Prezydencki minister Marcin Przydacz mówił, że rozmowy będą dotyczyć
4: polskiego bezpieczeństwa, stosunków dwustronnych, także i współpracy energetyczno-gospodarczej.
3: I oczywiście, co wpisuje się we wspomniane bezpieczeństwo, obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Marcin Przydacz podkreślił, że zaproszenie na urodziny Karol Nawrocki dostał od Donalda Trumpa już w styczniu, jako jeden z nielicznych prezydentów z Europy.
1: Pierwszy gwizdek w meczu otwarcia mundialu dopiero za 8 godzin, jednak kibice drużyny współgospodarzy Meksyku już są pewni wygranej z RPA. Przed Estadio Azteca w meksykańskiej stolicy rozmawiał z nimi nasz specjalny wysłannik na piłkarskie Mistrzostwa Świata, Paweł Żuchowski.
5: Hola.
6: Hey.
5: Mexico, czy Meksyk jest gotowy na mundial?
6: Yo pienso que
5: sí. Myślę, że tak. Meksyk jest już przygotowany na mundial. Może odegrać dobrą rolę i miejmy nadzieję dotrzeć do tego tak upragnionego piątego meczu. Tak, Meksyk jest gotowy. Kto wygra mecz?
6: Mexico 2-0.
5: Meksyk 2-0. 2-0.
6: Mexico.
5: Meksyk 3-1.
7: Mexico va ganar.
5: Meksyk wygra 3-0. Dlaczego tak uważasz?
6: Porque somos locales.
5: Bo gramy u siebie, a tu własnego boiska ma znaczenie. Wygramy, mówią mi tutaj w Meksyku kibice meksykańskiej drużyny. Z Meksyku Paweł Żuchowski.
1: Polecamy nie tylko kibicom naszą stronę. Na rmf24.pl znajdziecie m.in. świetny artykuł naszego dziennikarza Patryka Serwańskiego pod tytułem Mundial wraca do USA po 32 latach. Jakie wspomnienia z 1994 roku warto przywołać? Osobisty punkt widzenia i kawał historii, nie tylko futbolu. Ponad 1000 znaczków o różnej tematyce, cenne i rzadkie eksponaty można podziwiać na wystawie zorganizowanej w małopolskiej Trzebini. Okazją jest 30-lecie działalności Koła Polskiego Związku Filatelistów w tym mieście. Każdy eksponat opowiada własną historię i pozwala odkrywać niezwykłe miejsca, podkreśla Marian Kazieczko, komisarz wystawy.
8: Kolega z Krakowa wystawia zbiór Sięgamy po skarby ziemi. Tam jest jeden z najcenniejszych znaczków, generalny gubernik. To jest znaczki, które zostały wyprodukowane, a nie dostały się do obiegu, tak zwane górale. Tam jest szyb naftowy, ten znaczek jest bardzo rzadki, poszukiwany w eksponatach tematycznych o temacie górnictwo.
1: Pan Marian Kazieczko popularyzuje filatelistykę nie tylko wśród mieszkańców Trzebini. Wystawa w gmachu manufaktury jest dostępna dla wszystkich. Czynna będzie do soboty. Przekonajcie się, jak wiele znaczą znaczki pocztowe.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jak wiele znaczą znaczki pocztowe, mówił przed chwilą Bogdan Zalewski w Faktach RMF FM. Mam chyba 2 albo 3 albumy w domu. Dobrze, tu Radio RMF 24, czwartkowe popołudnie. Jeszcze więcej informacji mam dla was. W Berlinie trwają targi lotnicze. Za chwilę się tam przeniesiemy. Tam jest nasz człowiek. Powiem również, jakie nastroje panują w Meksyku przed startem Mistrzostw Świata. Krzysztof Urbaniak, witam, zapraszam. Gramy dla was.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w radiu RMF24. Jak już mówiliśmy, ruszył drugi dzień międzynarodowych pokazów lotniczych ILA w Berlinie. Można tam zobaczyć najnowsze rozwiązania lotnicze, ale także technologie wykorzystywane do podboju kosmosu. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym i reporterem Michałem Krasoniem. Dzień dobry, Michale, ponownie. Jaki sprzęt będzie dziś prezentowany?
1: Dziś organizatorzy kładą nacisk na dwie dziedziny. Pierwsza to lotnictwo bezzałogowe. Na Ziemi można zobaczyć już europejską maszynę, która do seryjnej produkcji wejdzie dopiero za kilka lat. To wyjątkowy śmigłowiec transportowy. Z pozoru wygląda jak zwykły helikopter, no ale wystarczy podejść bliżej, żeby zauważyć, że maszyna nie ma kabiny pilotów.
2: Ten śmigłowiec się nie męczy. Jak tylko ma paliwo i zaprogramowane oczywiście trasy lotu, wykonuje je bez żadnych przerw.
3: No właśnie, pilota nie ma w środku. Gdzie on jest? Kto tym steruje?
2: Po zadanej trasie, która jest zbudowana z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, systemy kierowania silnikiem i naprowadzania na nawigację są rozwiązane bezzałogowo. Także po zaprogramowanej trasie ten samolot, ten śmigłowiec od punktu A do punktu B jest w stanie przewozić ładunki w trybie ciągłym.
1: Mówił mi Sebastian Magadzio z Airbusa. To jednak tylko część ekspozycji. Ogromny nacisk organizatorzy kładą również także na sektor kosmiczny. Swoje najnowsze rozwiązania prezentują tu firmy pracujące nad na przykład satelitami, służącymi do komunikacji i innymi technologiami, które pozwolą nam bliżej ten kosmos poznać. Podczas tego zwiedzania można również spotkać polskie stanowisko na wystawie. Zainteresowanie polskim stoiskiem jest ogromne.
4: Podchodzą i pytają się najczęściej o bardzo wąskie, ale specjalistyczne i bardzo profesjonalne rozwiązania i my oczywiście sobie to, że to mamy.
3: Widziałem tam taką skrzynkę. Ona z pozoru wygląda nieskomplikowanie, ale wystarczy ją otworzyć, żeby przekonać się, że jest zupełnie inaczej.
4: Dokładnie tak. Jest to rozwiązanie firmy Sibylla, które służy do badania obiektów w kosmosie w tak zwanym obszarze SSD, SSA, czyli Space Situational Awareness. Służy to między innymi do tego, żeby badać, które obiekty w kosmosie zagrażają na przykład istniejącej infrastrukturze satelitów i służy to również oczywiście celom obronnym.
1: Mówiła mi Martyna Gatkowska z Polskiej Agencji Kosmicznej. No a oprócz tego to, co budzi tutaj największe zainteresowanie, czyli pokazy lotnicze już rano, zaraz jak tutaj rozstawialiśmy nasz wóz, przywitał nas wyjątkowy pokaz Airbusa A350. To naprawdę potężna maszyna, ponad 230 ton ważyć może, a tutaj nad lotniskiem wykonywała pętle, niskie przeloty. Wyglądało to, no jakby ważyła z tych kilkanaście ton mniej, co najmniej. Poza tym widzieliśmy pokaz maszyn transportowych Luftwaffe. No a przed chwilą pojawiły się śmigłowce bojowe Tiger. Dwie sztuki nad naszymi głowami się pojawiły. Jak wspomniałem, to są śmigłowce bojowe wyprodukowane przez europejskie konsorcjum Eurocopter, używane m.in. przez wojsko niemieckie, hiszpańskie czy francuskie. Tych pokazów w planach jeszcze bardzo dużo, bo i bardzo dużo imprezy przed nami do niedzieli. Tutaj można na berlińskie niebo spoglądać.
0: O czym ze szczegółami dziennikarz RMFM Michał Krasoń, który jest na miejscu. Michale, bardzo dziękujemy, kłaniamy się, do usłyszenia.
1: Dziękuję, kłaniam się.
0: A ja przypomnę, że ruszył drugi dzień międzynarodowych pokazów lotniczych ILA w Berlinie. A za chwilę sprawdzimy, jakie nastroje panują w Meksyku przed startem mundialu. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: Słuchacie Radio RMF 24. My już teraz wracamy do rozmowy z panią Agnieszką Kimlą, Polką mieszkającą w Meksyku, przewodnikiem po tym kraju. Jaki klimat panuje przed rozpoczęciem mundialu w Meksyku? O to pytał reporter RMF FM Paweł Żuchowski, nasz specjalny korespondent na mistrzostwa.
1: Widzimy takie, powiedziałbym, miasteczka namiotowe, więc te osoby są na ulicach, w namiotach, ale tak Meksyk na co dzień nie wygląda, stolica Meksyku nie wygląda. To jest właśnie też próba zwrócenia uwagi na to, co się dzieje, ale niektórzy mogą odbierać, że tak jest tutaj na co dzień.
2: Tak, dokładnie, ale jakbyście Państwo zapytali, no nie, moich turystów z ostatnich lat, nawet tylko miesięcy, to tych namiotów jeszcze 3 tygodnie temu nie było, tak? To jest wszystko celowo zrobione. Raz na jakiś czas pojawiają się protesty i na przykład w tym wypadku nauczyciele, częściowo oni, część z tych nauczycieli chce tutaj być, bo musi, bo prowadzą protest, ale część absolutnie nie. Oni po prostu muszą tutaj przyjechać i zamieszkać, żeby sprawić, że jest ich więcej. Że codziennie są sprawdzane takie listy, kto jest obecny w tych namiotach, a jak sam widziałeś, w tych namiotach są matki z dziećmi. No bo nie miały co z nimi zrobić, prawda, w domu zostawić, musiały przyjechać. Nikt nie chce mieszkać w namiocie, gdzie pada deszcz codziennie, tak, na ulicy, no ale nie mają wyjścia. No więc chcą zwrócić na siebie uwagę, no i to jest dobry moment, tak, ugrać coś przed tym mundialem.
1: To jest największy mundial, Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk. Tutaj czuć rzeczywiście atmosferę zbliżających się rozgrywek w miastach meksykańskich. Meksykanie lubią futbol.
2: Meksykanie uwielbiają futbol, bo jak ktoś się mnie pyta, jaki sport uprawia się w Meksyku, to ja futbol, futbol, futbol, a jeszcze futbol, tak? Bo reszta sportu można powiedzieć, że istnieje, ale na naprawdę marginesie. No jak oglądamy olimpiady, no to tego Meksyku za bardzo, prawda, nie widzimy w różnych konkurencjach, a futbol jest, pomimo że Meksyk tylko 2 razy w całej swojej historii mundialowej zagrał 5. mecz. I to było w 70 roku, kiedy było tylko 16 drużyn i w 86, kiedy drużyn było 24. To był taki słynny mecz z Niemcami, wtedy NRD, no niesamowite, warto zobaczyć zresztą gdzieś tam powtórki, ale to było wtedy mniej drużyn, no im się udawało, ale Meksykanie często mają pecha i tak naprawdę traumy mają 4. meczu. Prawie zzawsze wychodzą z grupy, jest 4. mecz, ostatnio nie wyszli, ale to wiesz, Polacy nam namieszali, tak? Nam, Meksykanom, im. Natomiast jest 4. mecz i jest trauma, nie? Jest fatum, czuje się ten stres, że nawet jak jest dobrze, to coś nie wychodzi, więc teraz wszyscy, no, mają nadzieję, że Meksyk wyjdzie pierwszy z grupy, trafi na kogoś słabszego z tej innej i może się uda, ale trauma 4. meczu jest w umysłach Meksykanów.
1: Ale ja tu słyszałem już od kilku osób, że Meksyk w tym roku wygra. Nie pierwszy mecz, ale mundial.
2: Wiecie, no miejmy nadzieję. No Meksyk nie ma łatwo, wiecie, to zawsze ta Argentyna, Brazylia. Generalnie są takie obawy, że ponieważ Meksyk jest organizatorem, no to nie musiał brać udziału w eliminacji. Tak, więc na przykład wielkim nieobecnym jest Kostaryka, a na przykład obecny jest Curaçao, Haiti, Panama, które nie są mocne. O Curaçao na przykład. Kto słyszał o potędze futbolu w Curaçao? A oni są z tej tutaj samej, prawda, tej grupy CONCACAF. Więc Meksyk jest na mundialu, no bo go organizuje i są pewne obawy. Tak, natomiast no, odegrają bardzo ciekawy mecz inauguracyjny, bo to jest powtórka meczu z 2010 roku z RPA. Wtedy w RPA też grali mecz otwarcia i był remis. No więc teraz wszyscy uważają, że wygrają. Tak, no ale mają też Czechów. No i ci Czesi to tak, wiecie, nie wiadomo, nie? No może być taki czarny koń tej grupy. Czy Korea Południowa? Ciężko powiedzieć, zawsze może być jakieś zaskoczenie. Ale mamy nadzieję, że wyjdą, tym bardziej, że niektóre trzecie miejsca też wychodzą, więc no Meksyk liczy na to, że wyjdzie. Ale 4. mecz to jest jakieś takie, no wiecie, zabobony.
1: Jest tu dużo symboli tych piłkarskich, także samo Estadio Azteca, znany stadion, który przecież w historii był już świadkiem wielkich sportowych wydarzeń.
2: Tak, Stadion Azteca, który, no dla nas zawsze w Meksyku jest Azteca, ale on już się zmienił w ogóle na inną nazwę komercyjną takiego banku, natomiast na potrzeby mundialu nazywa się Stadio Mexico, no bo nie może być żadnych reklam, prawda, firm. Natomiast tak, jest to stadion ikoniczny, ponieważ w 70 roku koronował Pele, tak, w 86 Maradona, ręka Boga, gol stulecia, więc to wszystko działo się tutaj, no te potężne fale. No i w tym roku, no meczy będzie tutaj 5, tak, w samym mieście Meksyk, w Meksyku tylko 13, także no może nie będzie tutaj grała Argentyna, nie będzie tutaj grała Portugalia z Ronaldo, ale będą grały wielkie gwiazdy meksykańskie i mamy przecież legendarnego piłkarza, bramkarza Ochoa, którego ja myślę, że wszyscy kojarzą, bo to

0: Strefy kibica, bo to troszeczkę dużo tam ludzi będzie, ale ja myślę, że będzie sporo, którzy będą oglądać i w różnych miejscach też mają być ustawione duże ekrany. Dzieci mają wolne w szkole, w mieście Meksyk nie ma szkół i wszystkie urzędy państwowe mają home office. Poza tym i tak, wiecie, moje dziecko i tak by nie poszło do szkoły, bo musi oglądać mecz, no są priorytety, tak? Na szczęście jest pół Meksykanina, ma komu kibicować, no bo już nie w Polsce. A my w sobotę wieczorem lecimy na mecz do Monterrey i w niedzielę wieczorem będziemy mecz oglądać. No, Tunezji ze Szwecją, choć miała być Polska, no ale no, jest jak jest.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i trzymamy kciuki za Meksyk.
2: Z Agnieszką Kimlą, przewodnikiem po Meksyku, rozmawiał korespondent RMF FM, specjalny wysłannik na mistrzostwa Paweł Żuchowski. Tu Radio RMF 24, już za chwilę najnowsze badanie faktów RMF FM o 13.00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Uważa się, że jeżeli ta blokada cieśniny Ormus potrwa jeszcze naprawdę kilka tygodni, to zacznie się już taki prawdziwy kryzys.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Zaczyna się zmiana w portfelach Polaków. Wynagrodzenia rosną coraz wolniej.
1: Już dziś po 16 w radiu RMF24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: A już teraz 13:30. Fakty, Karol Płaczkiewicz.
5: Nie spodziewam się po tej

0: wizycie niczego. Tak premier Donald Tusk odniósł się w Sejmie do planowanej podróży prezydenta Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych. Jak informowaliśmy w Faktach, Karol Nawrocki ma udać się do Waszyngtonu w niedzielę. Weźmie tam udział w wydarzeniu organizowanym w Białym Domu, związanym z galą UFC, która ma towarzyszyć obchodom 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz urodzinom Donalda Trumpa. Według kancelarii prezydenta wizyta ma też obejmować rozmowy o relacjach dwustronnych i współpracy w zakresie bezpieczeństwa między Polską a USA. W Krakowie może powstać Małopolski Wojskowy Instytut Medyczny. Placówkę miałby współtworzyć 5. Wojskowy Szpital Kliniczny oraz mający duże problemy finansowe Miejski Szpital imienia Narutowicza.
1: Jesteśmy w stanie, połączywszy te siły, dawać dużo, dużo większych nowych świadczeń, których dotychczas ani jeden szpital, ani drugi nie był w stanie w wystarczającym stopniu proponować.
0: Wyjaśnia profesor Bartłomiej Guzik, dyrektor Szpitala Wojskowego. Ze strony załogi nie ma stanowczego nie, dodaje Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa.
2: Spotkaliśmy się z pytaniami o takie szczegóły organizacyjno-strukturalne, ale równocześnie z wypowiedziami dwóch chyba bardzo doświadczonych lekarzy, którzy taką perspektywę postawili, ona mnie w ogóle, muszę powiedzieć, zachwyciła. To nie o to chodzi, żebyśmy dzisiaj przetrwali, tylko chodzi o to, co będzie za 5, 10, 15 lat, w jakim będziemy funkcjonowali otoczeniu i warunkach.
0: Wczoraj o tym pomyśle dyskutowała Rada Miasta Krakowa.
3: Są i takie fakty.
0: Poznaliśmy terminarz nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Pierwsza kolejka rozegrana będzie 5 dni po finale Mundialu i odbędzie się w dniach od 24 do 26 lipca. Ale szczególnie ciekawie zapowiada się 27. seria gier zaplanowana na 3 i 4 kwietnia 2027 roku. Właśnie w tym terminie przypadnie setna rocznica pierwszej kolejki ligowej w historii polskiej piłki nożnej. We wcześniej wspomniany kwietniowy weekend zmierzą się ze sobą Wisła Kraków i Legia Warszawa. Będzie to rywalizacja jedynych klubów występujących obecnie w PKO BP Ekstraklasie, które grały ze sobą również w pierwszym sezonie w 1927. Na koniec tego wydania przenosimy się do Gdyni. 27 czerwca odbędzie się Morska Parada Statków. Tradycyjnie to wydarzenie towarzyszy obchodom Święta Morza. Wzdłuż skweru Kościuszki i Mola Południowego można będzie obserwować zarówno jednostki wojskowe, jak i cywilne, w tym żaglowce i statki szkoleniowe.
4: Organizatorem jest Urząd Morski wraz z Pomorskim Związkiem Żeglarskim i statki wypływają z Gdańska około południa, płyną przez Sopot do Gdyni. Zachęcamy mieszkańców, gości do tego, aby mogą po prostu podziwiać ten widok na morzu.
0: Zapraszała Mariola Śrubarczyk-Cichowska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni. Przypomnijmy, Morska Parada Statków w Gdyni zaplanowana jest na 27 czerwca.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, skomentował zbliżającą się wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Przypomnę, głowa państwa udaje się na zaproszenie obchodzącego w niedzielę 80. urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Karol Nawrocki weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250. Posłuchajmy.
1: Jest to oczywiście powodowane bardzo dobrą, bezpośrednią relacją pomiędzy prezydentami, więc także i to wydarzenie, jakim są urodziny prezydenta Trumpa w Waszyngtonie, właśnie będzie kolejnym takim krokiem umacniającym relacje polsko-amerykańskie, ale także relacje osobiste dwóch prezydentów. Jak zawsze pan prezydent, lecąc do Stanów Zjednoczonych, nie zapomina o Polakach, o Polonii, co oczywiste, także i podczas tej wizyty, poza komponentem politycznym, tym związanym z wizytą w Waszyngtonie, prezydent będzie spotykał się także i z Polakami. Zaproszenie do pana prezydenta skierował bezpośrednio prezydent Trump, bodaj 20 stycznia podczas rozmowy w Davos. To prezydent Donald Trump zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego na swoje urodziny, na swoje 80. urodziny. Co ważne, ten rok w Stanach Zjednoczonych to także rok świętowania 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości. Całe to wydarzenie, cała ta gala jest również realizowana pod hasłem 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości. Polacy mieli swój walny wkład, jeśli chodzi o historię Stanów Zjednoczonych. Dość przypomnieć tylko Tadeusza Kościuszkę czy generała Kazimierza Pułaskiego, ale ten wkład polskich Amerykanów, czy Amerykanów polskiego pochodzenia jest oczywiście dużo, dużo większy i dłuższy, bo o tym prezydent także będzie przypominał podczas swojej wizyty, więc to jest kolejna okazja do tego, aby umacniać sojusz polsko-amerykański, kolejna okazja do tego, aby załatwiać dla Polski konkretne sprawy.
0: Mówił Marcin Przydacz w trakcie spotkania z mediami. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej odniósł się także do kwestii odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jak powiedział, teraz strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować to, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską, a prezydent Nawrocki podejmie decyzję, tu cytat, w odpowiednim czasie. Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami, jest 13:43.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla was w radiu RMF 24. No a dzisiaj rozpoczyna się święto fanów piłki nożnej. Mistrzostwa Świata to 104 spotkania na 16 boiskach z udziałem ponad 1200 piłkarzy. Pierwszy mecz już dzisiaj o 21:00. Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. O mundialu porozmawiamy teraz, ale w kontekście nowych technologii. Z nami dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski. Dzień dobry, Piotrze. Sztuczna inteligencja będzie obecna na boiskach, prawda?
1: No prawda i to chyba nie jest zaskoczenie, bo ona już jest od wielu lat obecna. No ale właśnie, konkrety. Będziemy mieli naprawdę nowoczesny, półautomatyczny system spalonego. On już jest od jakiegoś czasu na boiskach. Przypomnę, że to specjalne kamery 3D z algorytmami, które mapują na ciele każdego zawodnika 29 punktów. No i oczywiście sprawdzają, czy nie doszło tutaj do spalonego też w kontakcie z mikrochipem w piłce. No i właśnie, jaka tutaj jest nowość? Ten system jakby pomagał podjąć decyzję o spalonym z dokładnością do pół metra, a teraz zmniejszono ten dystans do zaledwie 10 centymetrów, tak więc tutaj...
0: No, pół stopy.
1: No dokładnie, ciężko będzie o pułapkę offside'ową. Idąc dalej, jestem bardzo ciekaw, jak będą wyglądały transmisje, bo tutaj naprawdę będzie sporo właśnie nowości ze świata AI. Każdy zawodnik przed turniejem musiał być zeskanowany cyfrowo, no i w powtórkach będą właśnie te bardzo realistyczne, komputerowo generowane sylwetki piłkarzy. Będzie można, no praktycznie, tak jakbyśmy mieli kamerę w dowolnym miejscu. Następnie, jeżeli chodzi jeszcze o kamerę, sędzia będzie miał swoją kamerę taką na swoim stroju.
0: I tutaj nie lubię tych ujęć z tej kamery, szczerze mówiąc, bo trzęsie nie jest wyraźne.
1: A właśnie, no właśnie, ale tutaj algorytmy będą dbały o to, żeby w czasie rzeczywistym po prostu ten obraz był stabilizowany, no i wygładzany, więc spokojnie to nie będzie tak jak z policyjnych, że ta kamera...
0: Tak mi mów.
1: Tak jest. No i jeszcze Football AI Pro. Tutaj bym o to zahaczył. To jest oficjalne narzędzie stworzone przez Lenovo i FIFA. No i to jest naprawdę, jeżeli grałeś kiedyś w gry wideo, jakieś starsze, nowsze, czy FIFA, czy PES-y, no to na pewno widziałeś, tak, na przykład po pierwszej połowie, który z zawodników ten pasek ma nie zielony, a pomarańczowy albo czerwony, czyli mówiąc wprost, jest zmęczony. No i dzięki tej aplikacji właśnie trenerzy, całe sztaby mogą właśnie zobaczyć, o kurczę, no tego wypadałoby już nie wpuszczać na drugą połowę. Więc
0: my też to będziemy widzieć?
1: Mam nadzieję, że tak, bo to będzie naprawdę fajne doświadczenie, aczkolwiek teraz się zastanawiam, czy to nie byłaby za dobra informacja dla sztabu przeciwnika, tak? Więc tutaj chyba nie jestem do końca o tym przekonany, ale...
0: Czyli to tajemnica mundialu na razie zostaje.
1: I trenerów, to na pewno tak.
0: Nowe technologie, Piotrze, będą też dbały o bezpieczeństwo kibiców.
1: No zgadza się, bo wiemy, że z całego świata po prostu, czy w Meksyku, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie kibiców będzie naprawdę dużo. A że bywa tam niebezpiecznie w tych krajach, no to wiemy niestety. No i na przykład policja będzie wykorzystywała takie specjalne robopsy, które będą no po prostu patrolowały stadiony i też okolice, i jeżeli coś, ich kamera, oczywiście wyposażona w AI, coś wychwyci niebezpiecznego, no to oczywiście będą od razu informowały o zagrożeniu. I tak samo też będzie w przypadku dronów, też będą cały czas latały gdzieś w pobliżu właśnie tych stadionów, żeby no w razie potrzeby to po prostu szybko zainterweniować.
0: Bardzo dziękujemy. Te informacje zebrał dla nas i przedstawił Piotr Bułakowski, specjalista od nowych technologii i dziennikarz RMF FM o nowych technologiach na mundialu. Piotrze, dzisiaj mecz otwarcia, Meksyk RPA. Jak obstawiasz? Jaki wynik?
1: No moim zdaniem Meksyk będzie miał absolutny mega doping i raczej przy takim dużym dopingu no piłkarze nie mogą sobie pozwolić na przegraną, tak więc obstawiam 2-1 dla Meksyku. Zobaczymy, czy się sprawdzi.
0: I sztuczna inteligencja RPA nie pomoże. Bardzo dziękujemy jeszcze raz, Piotrze. Kłaniamy się, do usłyszenia. A w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty o godzinie 14, a przed nami Paul McCartney. Znakomita muzyka w Radiu RMF 24. 13:51.

0: słuchania radia RMF24.
1: Zabierz je ze sobą dzięki aplikacji mobilnej RMF On.
2: Słuchaj w samochodzie, komunikacji miejskiej, na zakupach czy na siłowni.
0: Sprawdź aplikację mobilną RMF On już dziś, a już po 16:00 kolejny odcinek programu Gospodarczy Tydzień.

0: Wracamy do studia faktów RMF FM. To już 14:00 w studiu faktów przy mikrofonie Bogdan Zalewski.
1: Kłaniam się nisko i zapraszam serdecznie. Nie wszyscy posłowie zagłosowali za ustawowym zakazem patostreamingu. Posłuchajcie, kto nie poparł przepisów przeciwko szokującym transmisjom w sieci. W faktach także o nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, o jutrzejszych maksymalnych cenach paliw, o meczu naszych siatkarzy na turnieju w Chinach, o laureatach honorowych Oscarów oraz o szkolnym skandalu w opinii uczniów z Ursynowa. Sejm zdecydowaną większością głosów przyjął ustawę zakazującą patostreaming. Przepisy regulujące kodeks karny przewidują odpowiedzialność za publikowanie w internecie treści pokazujących popełnianie czynów zabronionych, a także ich pozorowanie. Na linii sejmowe studio RMF FM temat rozwinie nasz reporter Kasper Wróblewski.
2: Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, Kasprze. Zdradź nam, kto nie głosował za przyjęciem ustawy.
2: Niemal cała Konfederacja, bo wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wstrzymał się od głosu. Przeciwko ustawie byli także politycy z ugrupowania Grzegorza Brauna i były polityk PiSu Janusz Kowalski. W trakcie debaty nad ustawą można było zakładać, że za będą niemal wszyscy posłowie.
3: To jest zjawisko bardzo, bardzo szkodliwe. I myślę, że dzisiaj swoje zadanie wykonuje polski parlament.
2: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Z kolei jedna z autorek ustawy, Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej, podkreśla, że nowe przepisy całkowicie nie rozwiążą problemu zagrożeń w internecie.
4: Wciąż bardzo ważna jest, będzie, być może ważniejsza nawet, rola rodziców w tym, aby rozmawiać z dziećmi o tym, co się dzieje w sieci.
2: Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
1: Zgodnie z oczekiwaniami sędzia Dariusz Zawistowski został nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. To były prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości głośno sprzeciwiał się zmianom forsowanym przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę i Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Krajowa Rada Sądownictwa nadzoruje środowisko sędziowskie. Do niedawna kierowała nią wiązana ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawełczyk-Woicka. Dobre wieści dla posiadaczy pojazdów z silnikiem diesla. Olej napędowy będzie tańszy o 6 groszy. 6 zł i 37 groszy. To maksymalna cena. Niestety maksymalna cena za litr benzyny 95 będzie wyższa niż dziś o 6 groszy. Wzrośnie do 5 zł i 98 groszy. Polscy siatkarze rozpoczynają właśnie swój drugi mecz na rozgrywanym w Chinach turnieju Ligi Narodów. Biało-czerwoni mierzą się z reprezentacją Słowenii, która zawsze była wymagającym rywalem. Spotkanie właśnie się rozpoczyna. Będziemy dopingować biało-czerwonych, a jak sobie poradzili nasi, podamy w kolejnych faktach.
5: Tym żyje show biznes.
1: Poznaliśmy nazwiska tegorocznych laureatów honorowych Oscarów. Ogłosiła je Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jednym z nagrodzonych jest znany reżyser Ridley Scott. Katarzyna Sobiechowska-Szukta z redakcji kulturalnej RMF FM opowie o innych laureatach. Katarzyno, kto jeszcze został wyróżniony?
6: To Glenn Close, słynna aktorka 8 razy nominowana do Oscara. Znacie ją pewnie z filmów Fatalne zauroczenie, 101 Dalmatyńczyków czy Żona. Floyd Norman był przez 65 lat związany z wytwórnią Walta Disneya i był pierwszym czarnoskórym animatorem zatrudnionym przez to studio, a pracował m.in. przy Śpiącej Królewnie czy Księdze Dżungli. 88-letni wspomniany już Ridley Scott, twórca m.in. Łowcy Androidów, był nominowany do Oscara za Gladiatora, za Helikopter w ogniu i nie zwalnia tempa, ma w planach nową ekranizację Wyspy Skarbów.
1: Honorowe Oscary zostaną wręczone 15 listopada na gali w Los Angeles. Czas biegnie, wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a w szkołach wystawiane są oceny. To ostatni moment dla uczniów, którzy chcą poprawić stopnie i czas na oddech dla tych, dla których wszystko jest już jasne. Z uczniami klasy 4A ze szkoły społecznej numer 1 na warszawskim Ursynowie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Jak poszło?
7: Z matmy było najtrudniej i trochę z polskiego, a najbardziej chyba jestem zadowolona z historii.
8: Ja z angielskiego, a też dla mnie najtrudniejsza była matematyka i polski trochę.
9: Z matematyki to tak z polskiego i z angielskiego mi najgorzej idzie, ale chyba angielskiego najbardziej nie lubię.
10: A czy wy planujecie w wakacje cokolwiek się uczyć albo coś czytać?
11: Trochę, będę się uczyć, ale bardzo mało.
12: Uczyć w ogóle, ale czytać trochę.
13: Moim zdaniem nauka w wakacje to skandal.
1: Faktycznie, to jest absolutna afera, zwana Kujon Gate.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF 24.
0: Wracając do tego, o czym mówiliśmy w Faktach RMF FM, wszystkim, którzy chcą poprawić stopnie, życzymy powodzenia. A za chwilę w radiu RMF 24 meksykańscy kibice przed meczem otwarcia z RPA. To już dzisiaj o 21:00. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla was w popołudniu z Radiem RMF24. Meksyk pokona drużynę z RPA. Przekonani są meksykańscy kibice, którzy dziś na Stadio Azteca zamierzają z całych sił kibicować swojej drużynie. Przed słynnym stadionem w meksykańskiej stolicy z kibicami rozmawiał nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
1: Hola.
2: Hey.
1: Mexico está.
3: Czy Meksyk jest gotowy na mundial?
2: Yo pienso que sí.
3: Myślę, że tak. Meksyk jest już przygotowany na mundial. Może odegrać dobrą rolę i miejmy nadzieję dotrzeć do tego tak upragnionego piątego meczu. Tak, Meksyk jest gotowy. Kto wygra mecz?
2: Mexico 2-0.
3: Meksyk 2-0. 2-0.
2: Mexico.
3: Meksyk 3-1.
4: Mexico va a ganar.
3: Meksyk wygra 3-0. Dlaczego tak uważasz?
2: Porque somos locales.
3: Bo gramy u siebie, a tu własnego boiska ma znaczenie. Wygramy. Mówią mi tutaj w Meksyku kibice meksykańskiej drużyny. Nie ma się co oszukiwać, stadion wypełni się głównie kibicami meksykańskiej drużyny. To samo będzie w strefach kibica. Widać to na ulicach już teraz, mnóstwo osób w koszulkach meksykańskiej reprezentacji. Co chwilę słychać okrzyki zagrzewające do walki właśnie meksykańską drużynę. Dla kibiców to kwestia honoru, chcą zwycięstwa w meczu otwarcia. Czy jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem? Są tacy, którzy obawiają się, że ceremonię otwarcia, a potem mecz zakłócą protesty. Prezydentka Meksyku oświadczyła natomiast wczoraj, że nie obawia się zakłócenia planowanej na dziś inauguracji Mistrzostw Świata w piłce nożnej przez trwające w stolicy kraju protesty nauczycieli. Wszystko jest pod kontrolą, zapewniła. Tysiące nauczycieli zablokowały we wtorek drogę prowadzącą do legendarnego stadionu Azteca. Policja nie dopuściła demonstrantów do samego obiektu, chronionego przez tysiące funkcjonariuszy. Prezydentka przyznała jednak, że z powodu demonstracji nauczycieli pod znakiem zapytania stoi otwarcie głównej publicznej strefy kibica na centralnym placu w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. Zachęcała mieszkańców do korzystania z kilkunastu innych stref w mieście. Z Meksyku Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy, a czy Meksyk pokona drużynę z RPA? Przekonamy się wieczorem, początek o 21:00. Tu Radio RMF24, mamy jeszcze więcej informacji.

Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w popołudniu z Radiem RMF24. Premier Włoch Giorgia Meloni oceniła dziś, że europejscy sojusznicy Ukrainy powinni wyłonić jednego przedstawiciela na rozmowy z Rosją, a Unia Europejska musi być gotowa na przyjęcie dalszych sankcji wobec Iranu, jeśli nie ułatwi on zakończenia kryzysu na Bliskim Wschodzie. I tutaj cytat: popieram potrzebę mianowania osobistości z autorytetem do reprezentowania Europy, powiedziała Meloni w parlamencie w przemówieniu dotyczącym polityki zagranicznej Włoch przed zbliżającym się szczytem Unii Europejskiej. Wyraziła też przekonanie, że jeśli Iran, i tutaj kolejny cytat, będzie nadal podążał złą drogą, to Unia Europejska musi być gotowa zwiększyć presję poprzez nowe ukierunkowane sankcje. Radio RMF24, mamy jeszcze więcej informacji, za chwilę fakty o 14.30 i Karol Płaczkiewicz.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora habilitowanego nauk medycznych Jarosława Bielińskiego, którego zapytam, czy jelita to nasz drugi mózg?
2: Wykład otwarty w radiu RMF24, już w niedzielę po 14:00.
1: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
2: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: A już teraz 14:30, fakty i Karol Płaczkiewicz.
3: Piłka jest po stronie Kijowa, tak szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz odniósł się do napięć w relacjach polsko-ukraińskich i możliwego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak podkreślił, strona ukraińska ma czas i przestrzeń, aby podjąć działania poprawiające relacje z Polską. Według niego kluczowe znaczenie ma decyzja Kijowa dotycząca upamiętnienia UPA, którą Warszawa ocenia jako absolutnie nieakceptowalną. Ewentualne decyzje prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie orderu będą zależeć od dalszych kroków Kijowa. Według niego brak realnych gestów ze strony Ukrainy utrudnia poprawę relacji, choć jak zaznaczył, Polska pozostaje otwarta na dialog. Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey podał się do dymisji. W liście rezygnacyjnym, który opublikował na platformie X, polityk uzasadnił swoją decyzję brakiem pieniędzy na obronność. Środki te są potrzebne, by chronić kraj w czasie narastających zagrożeń, podkreślił. Nie spodziewałem się, że napiszę ten list i robię to z wielkim żalem i niechęcią, dodał polityk. Healey został ministrem obrony w lipcu 2024 roku po wygranej Partii Pracy w wyborach parlamentarnych. Gospodarcze skutki konfliktu USA z Iranem coraz mocniej odczuwają amerykańskie gospodarstwa domowe. Tak wynika z analizy cytowanej przez tygodnik Newsweek. Według Marka Zandiego z Moody's Analytics

0: przeciętne gospodarstwo domowe w Stanach Zjednoczonych wydaje obecnie o około $510 więcej niż na początku konfliktu. Główną przyczyną mają być wyższe ceny paliw, benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego. Na koniec tych faktów odwiedzamy Poznań. W stolicy Wielkopolski będzie można odpocząć nad basenem pod chmurką. W sobotę startuje sezon na letniej pływalni w Parku Kasprowicza.
1: Połowa czerwca to ten moment, w którym już poznaniacy się dopominają, dopytują o pływalnie letnie. Jako pierwsza wystartuje pływalnia Kasprowicza. Sobota 13 czerwca to ten dzień. Warto tutaj pamiętać, że przez pierwszy tydzień będzie pływalnia czynna od godziny 12 do 20, czyli nie od rana. Jeszcze jest taki rozruch, jeszcze są te prognozy i pranki takie trochę chłodniejsze, więc i też jeszcze trwa rok szkolny, więc przed południem ta frekwencja nie będzie taka bardzo duża.
0: Mówił Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Sezon nad wodą w Poznaniu potrwa do końca wakacji.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w popołudniu z Radiem RMF24. Piłkarski mundial, czas zacząć. Inauguracja Mistrzostw Świata już dziś wieczorem. Nasi co prawda nie grają, ale kibicom piłki nożnej i tak szybciej biją serca. Do mistrzostw przygotowują się też m.in. kluby czy restauracje, które zachęcają do wspólnego oglądania meczów. A w niektórych sklepach pojawiły się także specjalne stoiska z piłkarskimi pamiątkami.
1: Ta półka przyciąga wzrok?
2: No, jak najbardziej. Jeśli ktoś się interesuje piłką, no to to przyciąga wzrok.
1: Biografię Messiego już masz?
2: Mam.
1: Tak? Co jeszcze?
2: Lewandowskiego, ale to chyba nie widzę. Ogólnie książki o Barcelonie widzę tam, to też mam dużo. Biografię Ronaldinho też czytałem.
1: Taka gigantyczna piłka z klocków?
2: No wygląda ładnie, nie powiem, że nie.
1: Kolorowa, co?
2: No ładna, bardzo ładna, ale pewnie też droga, taką stawiam.
1: Pani wybiera klocki z Messim?
3: Tak.
1: To będzie prezent z okazji mistrzostw?
3: No nie, tak tylko patrzę.
1: Aha.
3: Patrzę tak cenowo, ale Messi, no na pewno Messi.
4: No to są piłkarze tutaj reprezentacji Portugalii, no i różnych, Francji, Holandii, Argentyny, no głównie tych najmocniejszych raczej, tych co mają przyciągnąć kibiców.
1: Czyli widać sklep przygotowany na mistrzostwa.
4: No w sumie dużo teraz rzeczy w większości sklepów pod piłkę nożną pasują.
1: A tu jest jeszcze jedna rzecz, która mnie osobiście zaintrygowała, możemy podejść? Proszę bardzo. Czekoladki.
4: No, czekoladki też, no, tak widać nawet słodycze, no to tak jak mówię właśnie, teraz wszystko w klimacie Mistrzostw Świata, no dzisiaj się zaczynają, więc można powiedzieć, że no, produkt, który się będzie sprzedawać, bo zainteresowanie jest duże.
1: A to gra?
4: To wydaje mi się, że tak. Tak, quiz, no. Czyli pewnie jakieś pytania będą dla o piłkę nożną z tego, co widzę.
1: Czy to jest lampa jak piłka?
4: To będzie tak, to będzie lampka nocna, LED-owa. W kształcie piłki, czyli taka pewnie, żeby można było ją położyć wszędzie, z tego co widzę, bo ona nawet nie ma za bardzo podkładki. Będzie w kształcie piłki, no i będzie LED-owe światło, takie biało-żółte.
1: Czyli Mistrzostwa Świata w pełni.
4: No Mistrzostwa w pełni, no mówię, produkt, który teraz się będzie sprzedawać, bo głośny temat na czasie, no i dzisiaj zaczynają, więc można powiedzieć, że no trafiają do klienta na pewno.
0: Ja bym wybrał z Lewandowskim, ale nie gramy niestety. O piłkarskie pamiątki w jednym z katowickich sklepów pytał dziennikarz RMF FM Marcin Buczek. Tu Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Za chwilę Łódź, która jak się okazuje ma własny kawałek tropików.

0: Radiu RMF24 przenosimy się teraz do Łodzi, która, jak się okazuje, ma własny kawałek tropików. Na rynku manufaktury powstała plaża z tonami złotego piasku, palmami, klimatem boho, w sam raz na takie leniwe lato w mieście. Do tego leżaki, świeży beach bar i statek piracki dla takich małych wilków morskich. Pogoda, no, na razie bardziej na kalosze niż bikini, ale łodzianie już tęsknie spoglądają w stronę plaży, co sprawdzała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
1: Miejsce do poplażowania, czy raczej do spotkania ze znajomymi?
2: Do spotkania bardziej, ale też są osoby, które właśnie tutaj przychodzą do plażowania.
1: Czyli po prostu co? Okularki, krem przeciwsłoneczny, tak? Ale tak, żeby rozebrać się całkiem, to nie, chyba niekoniecznie.
2: No, no, niekoniecznie. Na razie jest jeszcze tak ciepło, na razie nie.
1: Nie, no dzisiaj w ogóle pogoda jest, wiecie, taka, że nie na plażowanie, tak?
2: Dlatego ludzi nie ma.
1: Czy wy już zauważyliście, że tu w środku miasta jest gotowa plaża?
3: Tak.
1: Co można na takiej plaży robić? Może macie jakieś swoje doświadczenia, wiecie, takie?
4: Budować na przykład zamki z piasku.
5: Biegać, grać w siatkówkę.
6: Można kopać doły, ja z dziadkiem bardzo często kopię, później je zakopujemy, bo żeby nikt nie wpadł.
7: Można się opalać.
8: Odpoczywać po pracy.
9: Można robić zamki z piasku.
10: Można robić wiele rzeczy, na przykład biegać, skakać i tak dalej, ale bardzo fajne jest po prostu sobie pochodzić, bo jak chodzisz po piasku, to twoje stawy pracują lepiej i tak dalej.
11: Widzę, że są tam huśtawki, można się huśtać na huśtawkach.
12: Można rozmawiać z przyjaciółmi.
1: Chciałam o tę plażę podpytać, bo to takie nietypowe w środku miasta. Panią zainteresowało?
13: Zainteresowały mnie, proszę pani, te parasole. Natomiast myślę, że dla dzieci to będzie dobra sprawa.
1: I dla młodszych chyba też takich, prawda? Te leżaczki, takie podwieszane tam, takie kosze.
13: Uważam, że bardzo dobry pomysł. Piasek na pewno czysty, więc dzieci się mogą bawić.
1: A taka gigantyczna piaskownica.
13: Patrzeć.
1: A dla ciebie ta plaża co oznacza?
14: No ja też lubię bardzo ze znajomymi tutaj czasem sobie grać. Wiadomo, nie zawsze jest czas i miejsce, ale za każdym razem, gdy jestem, to gramy sobie ze znajomymi.
1: Styl boho na plaży, jak wy to widzicie?
2: Tak, bardzo ładnie tutaj jest.
15: Często się tutaj przychodzi na plażę, ciekawie jest tutaj.
2: Dużo dzieci przychodzi tutaj, żeby się pobawić i w ogóle przyciąga ten design.
1: A ten też duży telebim taki, to też jest takie miejsce, które gdzieś tam przyciąga, no są takie podwieszane kosze, leżaczki.
14: No zdecydowanie tutaj właśnie chodzę z kolegami, ze znajomymi.
1: Mecze będziecie oglądać? Może coś będą tutaj pokazywać, jakieś takie najważniejsze? To miejsce do kibicowania też dobre?
14: Też dobre, tak. Zgadzaliśmy, kiedyś kibicowaliśmy.
1: Takie miejsce spotkań dla młodych osób? Tak. Rzeczywiście plaża w środku miasta ma, że tak powiem, swoje uzasadnienie?
2: Takie zaskoczenie, bo jednak tutaj plaży nigdzie nie ma i przyciąga właśnie.
1: Ona w ogóle jest potrzebna, jak wy to widzicie? No bo może jednak na plaży to trzeba nad morze?
5: Niektórym jest potrzebne, jeżeli chcą odpoczywać, bo nie muszą jechać tam daleko i tak długo jechać przez kilka godzin.
6: To dla wypoczynku, bo można poczuć się jak nad morzem, tylko trochę w innym klimacie.
0: No i czego chcieć więcej? Dziecięcy optymizm lekarstwem nawet na taką, no, niezbyt letnią pogodę. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty o 15:00.

0: historia dzieje się na naszych oczach.
1: We need Krillet.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już w sobotę po 12 w radiu RMF 24.

0: Wracamy do studia faktów RMF FM. To już 15, a w studiu faktów przy mikrofonie Bogdan Zalewski.
1: Zgłaszam się, dzień dobry, zapraszam. Dwa groźne wypadki w Kujawsko-Pomorskiem. Jeden na trasie S5, drugi na drodze krajowej numer 15. Litwa obawia się rosyjskich prowokacji, opiszemy obronne działania Wilna. Zabobonni meksykańscy kibice boją się klątwy czwartego meczu. O tych piłkarskich przesądach rozmawia nasz specjalny wysłannik na Mistrzostwa Świata. A na koniec łódzki krajobraz z piwoniami. Zderzenie dwóch samochodów w Cotoniu na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Jedna osoba została ranna. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga w kierunku Poznania była zablokowana, ale już udrożniono jeden pas. Utrudnienia także na drodze krajowej numer 15 między Toruniem a Brodnicą. W Gronowie w Kujawsko-Pomorskiem zderzyły się dwa auta i bus. Jedna osoba została ranna. Policja kieruje ruchem wahadłowym. Farmaceuci będą mogli wykonywać szczepienia poza aptekami. Jak dowiedział się reporter RMF FM, zakłada to projekt nowej ustawy Ministerstwa Zdrowia. Michał Dobrowicz jest przed siedzibą resortu. Michale, o jakie nowe miejsca chodzi?
2: Na przykład w domach pomocy społecznej. Teraz jest to niemożliwe formalnie. Rozmawiałem na ten temat z prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej, Markiem Tomkowem. On deklaruje, że aptekarze są chętni i gotowi, by wyjść z aptek.
3: Przecież spójrzmy, że kiedyś były szczepienia na stadionach, więc dzisiaj można byłoby promować to wśród chociażby seniorów, na piknikach senioralnych i wielu, wielu innych miejscach. Oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych czy higienicznych.
2: Projekt nowej ustawy ze zmianami ma być niebawem procedowany. W tej chwili punkty szczepień w całym kraju działają w ponad 2000 aptek. To jest co piąta apteka w Polsce.
1: Litwa wzmacnia ochronę kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej w związku z groźbą rosyjskich prowokacji w krajach bałtyckich. Na linii dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
1: Na czym miałyby polegać działania Rosji?
4: Chodzi o zakłócenia działania systemów przesyłu gazu i prądu czy zniszczenia węzłów komunikacyjnych. Nie można wykluczyć, że w celu zaostrzenia napięć w regionie Rosja może planować złośliwe działania lub prowokacje przeciwko obiektom w państwach bałtyckich. Tak mówi szef MSW Władysław Kondratowicz. Z kolei minister obrony nie wyklucza wysłania żołnierzy, którzy mieliby wspierać funkcjonariuszy służb. Podstacje elektryczne, gazowe, porty, mosty, to wszystko jest nam niezbędne jako krajowi. Tak mówił szef resortu Roberta Skaunas.
1: A dlaczego według Wilna Rosjanie mieliby się dopuszczać prowokacji?
4: Chodzić ma o odwrócenie uwagi od niepowodzeń na froncie i osłabienie chęci wspierania Kijowa w wojnie z Rosją. Pretekstem miały by być twierdzenia Moskwy, że państwa bałtyckie udostępniają swoją przestrzeń powietrzną do dronowych ataków na Rosję.
1: Meksykańscy kibice modlą się, by odpędzić klątwę czwartego meczu. Meksyk w mundialach zwykle wychodził z grupy, by odpaść w 1/8. Stało się tak 7 razy z rzędu. Przed wieczornym meczem otwarcia z RPA o piłkarskich obsesjach nasz wysłannik Paweł Żuchowski rozmawiał z Polką mieszkającą w Meksyku, licencjonowaną przewodniczką Agnieszką Kimlą.
5: Mają nadzieję, że Meksyk wyjdzie pierwszy z grupy, ale trauma czwartego meczu jest w umysłach Meksykanów.
6: Ale ja tu słyszałem już od kilku osób, że Meksyk w tym roku wygra. Nie pierwszy mecz, ale mundial.
5: Wiecie, no miejmy nadzieję. No Meksyk nie ma łatwo, wiecie, to zawsze ta Argentyna, Brazylia. Czwarty mecz to jest jakieś takie, no wiecie, zabobony.
6: Jest tu dużo symboli tych piłkarskich, także samo Estadio Azteca.
5: Jest to stadion ikoniczny, ponieważ w 70 roku Pele, tak? W 86 Maradona, ręka Boga, gol stulecia.
1: Oby było więcej epokowych bramek. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
7: Fakty RMF FM. Czysta poezja.
1: Piwonie kwitną, białe i różowe, a w środku każdej, jak w pachnącym dzbanie, gromady żuczków prowadzą rozmowy, bo kwiat jest dany żuczkom na mieszkanie. Tak o piwoniach pisał Czesław Miłosz. W apogeum ich kwitnienia łódzki ogród botaniczny odwiedziła dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka, oprowadzana przez Ewę Białasińską.
8: Proszę zobaczyć ten ursynów, ta najpiękniejsza.
9: No jest perfekcyjna.
8: I pięknie pachnie.
9: O,
8: to są właśnie odmiany.
9: Jest taki typowy pełniowy, zmieniony, taki bym powiedziała bardziej nowoczesny ten zapach.
8: Tak, i chciałam powiedzieć, że jak Państwo kupujecie piwonie, to przede wszystkim należy kupować oczami, czyli kupować wtedy, kiedy piwonie kwitną. A teraz zobaczmy Barbarę. Zaczyna kwitnienie dosyć ciemno. To jest też piwonia o kwiecie w zasadzie pełnym, anemonowym, pełnym. Czasami to trudno odróżnić, ale proszę zobaczyć, jaka ciemna. A jak się pięknie starzeje na jasno. Widzi Pani, jakie piękne kwiaty?
1: Pani Ewa w sobotę tak malowniczo będzie opowiadała o tym i tym, którzy kupią bilet wstępu do Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Można słuchać jej słów, podziwiać kwiaty i poczuć piwoni woń.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF24.
0: I w naszym programie kibicujemy biało-czerwonym, gramy ze Słowenią w siatkarskiej Lidze Narodów, na razie 1-1 w setach. A za chwilę nowe informacje z Białego Domu. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

W Radiu RMF 24 mamy teraz dla Was najnowsze informacje prosto ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj cytat. Stany Zjednoczone uderzą w Iran, i tutaj w nawiasie, którego marynarka wojenna, siły powietrzne, systemy radarowe, przeciwlotnicze i wszelkie inne elementy obrony wraz z większością potencjału ofensywnego zostały całkowicie zniszczone. Bardzo mocno dziś wieczorem napisał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump na portalu Truth Social. I kolejny cytat. W pewnym momencie w niedalekiej przyszłości zajmiemy wyspę Harg oraz inne punkty infrastruktury naftowej i przejmujemy całkowitą kontrolę nad ich rynkami ropy i gazu, podobnie jak to zrobiliśmy w przypadku Wenezueli, co świetnie się sprawdza zarówno dla Wenezueli, jak i dla Stanów Zjednoczonych, dodał gospodarz Białego Domu w swoim wpisie. Wszystko więc wskazuje na to, że perspektywa porozumienia pokojowego znacznie się oddaliła. Tu Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: A u nas zawsze coś, jeszcze więcej informacji mamy dla was w Radiu RMF 24, również tych ze świata kultury. A właśnie skończyły się główne zdjęcia do produkcji Białe Kłamstwa. To jest pierwszy od 10 lat pełnometrażowy film fabularny Oliwiera Stone'a. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM.
1: Dzień dobry, Kasiu.
0: Cieszymy
1: się. Lubię Radio RMF 24.
0: O, jak miło, naprawdę.
1: No pewnie.
0: Dobrze, Kasiu,
1: słucham,
0: to mów
1: czasem nam. W nim gadam.
0: Polecamy się. Kogo zobaczymy na ekranie, Kasiu?
1: No właśnie, bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam te informacje, bo to jest tak, ten film powstawał, wiedzieliśmy, kto gra główną rolę i nagle dziś pojawiła się informacja, hej, Oliver Stone skończył film i grają w nim m.in. Michael Douglas i Willem Dafoe. Główną rolę gra... Prawda? Josh Hartnett. W obsadzie są też m.in. Ellen Barkin i bardzo to jest ciekawa sytuacja, bo syn Richarda Gira też gra Homer. Douglas i Dafoe grali już wcześniej, współpracowali z Oliwierem Stone'em. To pewnie pamiętacie. Pierwszy wystąpił w dramacie Wall Street za rolę, w którym został nagrodzony Oscarem, a drugiego można było zobaczyć w dwóch projektach Stone'a. One oba nawiązywały do wojny w Wietnamie. To słynne filmy Pluton i Urodzony 4 lipca.
0: Kasiu, tak wracając na chwilę do obsady, czy syn Richarda Gira
1: jest taki sam piękny jak... A to sobie wygooglaj, wiesz, bo ja zawsze tak mówię. No ja powiem, że piękny, a ktoś sobie wygooglaj, powie... Proszę sobie samemu sprawdzić. Homer Gere. I tyle. Homer Gir.
0: Kasia mówi, że piękny.
1: Kasia mówi, wygooglajcie sobie raczej, bo to wiesz, no, co o gustach się nie dyskutuje. No, a poza tym...
0: Ufam tobie.
1: A poza tym, czy zdolny, to jakbyś mnie zapytał, to jak zobaczę film, to odpowiem. Czy charyzmatyczny, czy inteligentny, tak bym zrobiła wywiad albo przeczytała wywiad, prawda? A tak, czy piękny, no jakie to ma znaczenie, powiedz mi? Jakie?
0: Chciałbym wiedzieć i pokazać i przekazać słuchaczom. O czym jest ten najnowszy film, Kasiu?
1: O, i to jest pytanie. Opowiada o Jacku Freemanie i go gra właśnie Josh Hartnett, o dziecku rozwodników, które powtarza błędy swoich rodziców we własnym małżeństwie. Chociaż mówił, że nie będzie tak robił, ale robi dokładnie tak samo w relacjach z własnymi dziećmi i wyrusza w podróż. I jego życiowa sytuacja się zmienia, kiedy poznaje kobietę, ten nasz Jack Freeman, której życie jest właściwie tak zupełnie na drugim biegunie, zupełnym przeciwieństwem jego własnego. Stone udzielił wywiadu magazynowi Variety i opowiadał, bo on też napisał scenariusz do tego filmu, że to jest taka osobista opowieść o ludziach i związkach, o tym, jak miłość się może zmieniać, jak może zmieniać swój kształt w ciągu całego naszego życia, że inaczej kochamy, jak jesteśmy młodzi, inaczej kochamy, jak jesteśmy starsi. Zdjęcia powstawały i w Europie, i w Azji. Mhm. Czekamy teraz na datę premiery filmu Białe Kłamstwa. Oliver Stone zrobił kilka wybitnych filmów, potem kilka słabszych. Bardzo jestem ciekawa, jak ten kameralny film będzie wyglądał. Jak tylko się dowiemy, kiedy on będzie i będzie można go już obejrzeć, no to oczywiście będę o nim mówić. Białe Kłamstwa Oliwiera Stone'a.
0: A wcześniej można wygooglać Homer Gear i wszystko będzie jasne. Dobrze,
1: Kasiu, dobrego popołudnia.
0: Kasiu, a ty lubisz siatkówkę? Lubisz?
1: Ja lubię w ogóle sport. Każdy.
0: Elegancko. Tak. To informacja dla ciebie i oczywiście dla słuchaczy Radia RMF 24. Właśnie gramy ze Słowenią w siatkę w Lidze Narodów. Jest 1-1 w setach, a w secie trzecim jest 17-17.
1: Słuchać będę RMF 24, na pewno będziesz podawał na bieżąco.
0: Będę.
1: No nawet nie muszę oglądać, widzisz?
0: Kasia Sobiechowska-Szuchta, bardzo dziękujemy.
1: Dobrego
0: no, tego
1: dnia.
0: Jesteśmy. Kłaniamy się również miłego popołudnia w Radiu RMF 24 i jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Mroczne tajemnice III Rzeszy, fascynujące śledztwa, historia, która mrozi krew w żyłach.
2: Kulisy History Hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
1: W tym tygodniu porozmawiamy o tajnej fabryce III Rzeszy oraz niezwykłym znalezisku.

0: To już 15.30. Zapraszamy na fakt.
1: Prezydent USA zagroził mocnym uderzeniem na Iran już tej nocy. Donald Trump zapowiedział też przejęcie wyspy Hark w Zatoce Perskiej i innych kluczowych punktów infrastruktury naftowej. Przejmiemy całkowitą kontrolę nad irańskimi rynkami ropy i gazu, podobnie jak w Wenezueli, zakomunikował amerykański przywódca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w województwach lubuskim i zachodniopomorskim oraz częściowo w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Ulewy wystąpią na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim. Przedstawiciele środowiska akademickiego, lekarze, badacze oraz organizacje pacjentów biorą udział w pierwszym krakowskim forum badań klinicznych. Na rolę tych badań wskazuje dr Tomasz Kowalski, organizator wydarzenia.
2: Tylko w 2024 roku blisko 27 tysięcy Polaków uzyskało dostęp do innowacyjnych terapii w ramach badań klinicznych. Warto przy tym pamiętać, że spośród około 10 tysięcy substancji badanych na etapie odkrywania leku, tylko jedna ostatecznie trafia do pacjentów jako zarejestrowany produkt leczniczy.
1: Między innymi o efekcie placebo przeczytajcie i posłuchajcie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam jest cała rozmowa Marcina Czarnobielskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: jest popołudnie z Radiem RMF 24. Za 2 tygodnie i 1 dzień uczniów czeka najprzyjemniejszy dzień w kalendarzu, zakończenie roku szkolnego. Zanim założą galowe stroje i odbiorą świadectwa, czekają ich ostatnie dni z poprawianiem i wystawianiem stopni. Jak ten czas oceniają czwartoklasiści? Posłuchajmy.
1: Bardzo ciężko.
2: Z matmy było najtrudniej i trochę z polskiego. Najbardziej chyba jestem zadowolona z historii.
3: Ja z angielskiego, a też dla mnie najtrudniejsza była matematyka i polski trochę. I ja się trochę nie cieszę na 5. klasę, bo będzie trudniej i będzie trudniejsza matematyka, więc słabo trochę. A
4: mi się wydaje, że to się tak ureguluje, że... No 4. klasa to już był taki stres, a 5. to może już będzie taki bardziej, nie wiem, luz.
3: Nie no, 5. to na pewno nie będzie luz, ale ja się bardzo cieszę na wakacje.
4: No, chyba każdy się cieszy.
5: Końcówki zawsze są chyba trochę łatwiejsze, ale czasami też z niektórych przedmiotów trudniejsze.
6: No tak, tak.
7: A jak patrzycie na tą 5. klasę? Myślicie, że będzie trudniej, czy po tym przejściu z 3?
6: Tak, że na przykład byliśmy w 1-3 i tam był taki... Było mniej wymagane, a jak przyszliśmy do 4. klasy, to tu jest bardziej. I teraz w 5. się już bardziej przyzwyczaimy do tego.
5: Tak, bo z 3. klasy tak jakby była duża zmiana na 4. moim zdaniem. I tak jakby w 5. będzie troszeczkę trudniej, ale tak jakby będzie podobnie.
6: Przyzwyczaimy się już do tego po prostu.
7: A jakie przedmioty są waszą mocną stroną, a z którymi było więcej pracy?
5: Dla mnie słabą stroną był niemiecki. A dobrej strony to ja nie mam.
7: Nie no, proszę cię, na pewno masz.
5: Historia.
6: Ulubione to chyba informatyka i technika, a najmniej ulubione to nie wiem.
8: No to moim ulubionym przedmiotem to jest plastyka, a najgorszym z mojej strony to jest matematyka.
9: No ja wszystkie lubię, ale z matematyki to tak z polskiego i z angielskiego mi najgorzej idzie, ale chyba angielskiego najbardziej nie lubię.
7: Czy wy planujecie w wakacje cokolwiek się uczyć albo coś czytać?
10: No trochę będę się uczyć, ale bardzo mało.
11: Uczyć w ogóle, ale czytać trochę.
7: Ale bardziej coś z lektur, czy coś, co, na co sama masz ochotę?
11: Na co sama mam ochotę, bo lektury są nudne.
0: Brawo. Z uczniami klasy 4A Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie rozmawiała dziennikarka RMF FM Magdalena Greinert. Dobrze, to jest popołudnie z Radiem RMF 24. Zerkam teraz jeszcze na siatkarski parkiet, bo trwa mecz Słowenia-Polska w Lidze Narodów. No i niestety przegraliśmy 3. seta z Słowenią. Jest 2-1. Przed nami set 4. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla was w radiu RMF 24. Piłkarscy fani czekali na to 4 lata, w zasadzie niespełna 4, bo ostatni mundial w Katarze odbył się późną jesienią 2022 roku. W Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych wracamy do terminu czerwcowo-lipcowego. Wieczorem, przypomnę, mecz otwarcia mistrzostw z udziałem Meksyku i RPA. A z nami teraz Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Witamy, Czarku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy, witam panie redaktorze. Kłaniam.
0: O, jak naprawdę my jesteśmy na pan? Nie wiedziałem. Panie redaktorze.
1: Mówisz dostojniej, bardziej, no, bo dzień też jest taki niezwykły, rozpoczęcie mistrzostw.
0: Tak jest, ceremonia otwarcia przed nami, Czarku.
1: Tak jest. I cała ceremonia otwarcia będzie z wielką pompą. Ja bym powiedział, że to jest po prostu klasyczne Bizancjum, bo nie przypominam sobie ceremonii otwarcia mundialu, która rozpoczynałaby się aż 90 minut przed pierwszym gwizdkiem, a to jest właśnie chyba kluczowa informacja. 18:30, półtorej godziny. No powiem szczerze, coraz bardziej zaczynają się te ceremonie zbliżać do otwarcia Igrzysk Olimpijskich. To jest zawsze na Igrzyskach Olimpijskich naprawdę wielkie wydarzenie, taki wstęp do sportowego święta, które trwa 2-3 tygodnie, tutaj będzie przecież nawet dłużej, więc w zasadzie chyba nie powinienem się dziwić, ale co więcej, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, no to nie będzie jednej ceremonii otwarcia dzisiaj. Będą 3 ceremonie otwarcia, bo każde z ogromnych państw Ameryki Północnej, a przecież tak jak wspomniałeś, mistrzostwa będą się odbywać na większości tak naprawdę obszaru kontynentu. Będą 3 ceremonie otwarcia. Każdy by chciał mieć swoją i będzie miał każdy swoją 90-minutową ceremonię otwarcia. Więc co nas czeka dzisiaj? Oczywiście Shakira jako gwiazda wieczoru, która wykona ten mundialowy utwór Die Die z Burn Boy. Tak zadałem sobie trud, nie wiem, panie Krzysztofie, czy już przesłuchane, bo to chyba również w RMF może.
0: Przesłuchane i zagrane.
1: Tak jest, no to rzeczywiście tutaj muszę przyznać, widziałem też teledysk Shakira w formie absolutnie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ja mam wrażenie, że od 2010 i łaka.
0: Nic się nie zmieniło.
1: Nic się nie zmieniło. Tak, jest dobrze i myślę, że kto wie, może przed Shakirą jeszcze nie jedna ceremonia otwarcia. No na dzisiaj na pewno na nią czekamy. Na pewno fani też Meksyku będą czekać na hymn w wykonaniu Alejandro Fernandez. Hymn RPA wykona Tyla, a poza tym mnóstwo gwiazd, ale tak sporo tych akcentów też lokalnych. Los Angeles, Azules z Belindą, czyli być może gwiazdy niekoniecznie kojarzone tak bardzo u nas, ale w Ameryce Południowej zdecydowanie bardziej. Dana Ocean będzie, no i będzie ambasadorka turnieju Salma Hayek, to już aktorka znana na całym świecie, będzie miała specjalne wystąpienie. Oczywiście takich ambasadorów jest więcej, natomiast będzie jeszcze na pewno okazja przedstawić pozostałych ambasadorów Stanów Zjednoczonych i Kanady. Salma Hayek, wielka gwiazda Hollywood dzisiaj przed wszystkimi, przed całym światem.
0: Na początek o godzinie 18:30. Czarku, podoba ci się taki mundial na bogato, zajmujący prawie cały kontynent, z udziałem aż 48 drużyn?
1: No to jest oczywiście wielowątkowa kwestia, ale powiem szczerze, ja jestem raczej zwolennikiem minimalizmu i mi zupełnie pasował ten mundial po staremu z udziałem drużyn 32. No z drugiej strony kiedyś miał 16, no i te rozszerzenia są naturalne. Też można powiedzieć, że pozostaje kwestia tego, dlaczego to się dzieje. No dlatego, że po prostu FIFA zarabia odpowiednio więcej. Ja nie mam teraz dostępu do szczegółowych danych, ale gdzieś tam obiło mi się, że zarobki są kilkadziesiąt procent, nawet większe na takim mundialu z udziałem 48 drużyn. Więc nie łudźmy się, możemy sobie dyskutować, czy to się podoba, czy nie, ale koniec końców wiadomo, że ktoś na tym zyskuje i dlaczegoś tak po prostu jest. A czy 48 drużyn mi się podoba? Krótko, za dużo drużyn zostanie po tej pierwszej fazie grupowej. Ona tak naprawdę ma dużo mniejsze znaczenie teraz, bo jeszcze trzecie miejsca wychodzą do kolejnej fazy. To jest dla mnie przesada trochę.
0: Na pewno bez względu na okoliczności już za kilka godzin w centrum uwagi będzie jednak sport. Dzisiaj górą będzie Meksyk czy RPA?
1: Króciutko ja powiem tak. Myślę, że gospodarze dźwigną tę presję. No, Meksyk też powiedzmy, że ma swoją klątwę. Czwartego meczu. Zazwyczaj wychodził z grupy, chyba to było nawet 7-krotnie. Natomiast później był problem z tym, żeby awansować do kolejnej fazy. Myślę, że Meksyk dzisiaj poradzi sobie z RPA.
0: Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Czarku, bardzo dziękujemy. Jeszcze tylko dodam szybką taką sportową informację. Trwa mecz Słowenia-Polska w siatkówkę Liga Narodów. Przegrywamy 2-1, set czwarty. W secie czwartym 12-15. Trzymamy kciuki za naszych.

0: To już 16, przenosimy się do studia faktów RMF FM, a w studiu faktów przy mikrofonach Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński.
1: Dzień dobry, witamy i zapraszamy.
2: Prezydent znów zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów.
1: To trzecia już taka decyzja Karola Nawrockiego w tej sprawie.
2: Autostrada A1 zamknięta w pobliżu Radomska.
1: Na jezdni w stronę Gdańska długi korek.
2: W Meksyku przed inauguracją mundialu rozmawiamy z polską konsul.
1: W Krakowie śledzimy trasę Lajkonika.
2: Prezydent zawetował rządową ustawę o kryptowalutach.
1: Jak informowaliśmy, Karol Nawrocki uczynił to po raz trzeci.
2: Wcześniej prezydent argumentował, że przepisy idą zbyt daleko i taka nadregulacja sprawi, jego zdaniem, że polskie firmy z branży krypto uciekną za granicę.
3: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy. Dlatego ponownie apeluję o wykorzystanie gotowych rozwiązań przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta.
1: Tyle Karol Nawrocki w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.
2: A według rządu ustawa realizuje wymagania unijnego rozporządzenia MiCA w sprawie kryptowalut.
1: Prezydent zawetował też ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej.
2: Zawiera ona przepisy o egzaminach językowych dla lekarzy spoza Unii Europejskiej. Już za chwilę gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24.
1: Ja zapraszam Marek Teichman. Marku, o czym dziś w twoim programie?
4: Spojrzymy na to, co ciekawego wydarzyło się w mijającym tygodniu i przyjrzymy się z bliska rosyjskiej gospodarce, z której sporo negatywnych sygnałów dochodzi. Pytanie, czy uzasadniają one wiarę w to, że Rosjanie ustąpią, jeżeli chodzi o dalsze trwanie wojny na Ukrainie.
2: Posłuchajcie gospodarczego tygodnia w Radiu RMF 24.
1: By włączyć naszą informacyjną stację, wystarczy kliknąć ikonę playera na stronie rmf24.pl.
2: Uwaga kierowcy, zderzenie trzech samochodów na autostradzie A1 koło Radomska w Łódzkiem.
1: Zablokowana została jezdnia w kierunku Gdańska, utworzył się tam 6-kilometrowy korek.
2: Polski konsulat w stolicy Meksyku apeluje do polskich kibiców, aby stosowali się do zaleceń lokalnych służb, a na stadion wyruszyli wcześniej, bo dotarcie na czas mogą utrudnić zapowiedziane protesty.
1: W polskiej placówce dyplomatycznej w Meksyku z konsul Pauliną Cichomską-Szpakowską rozmawiał nasz specjalny wysłannik na Mundial, Paweł Żuchowski.
5: Pani konsul, na co powinni dzisiaj zwrócić uwagę wszyscy kibice, którzy będą chcieli dostać się na stadion?
6: Przede wszystkim muszą zwrócić uwagę na transport na stadion, dlatego że stadiony w Meksyku położone są raczej bardziej w centrum miasta i jest to dość trudna opcja dostania się na stadion.
5: Czy jest pani w stanie określić, ilu polskich turystów, polskich kibiców przyjechało do Meksyku? Mamy takie dane?
6: Niestety nie mamy takich danych, ale szacujemy, że będzie to około 5000 kibiców.
5: Zatem czekamy na pierwszy gwizdek na stadionie Azteka.
6: Jak najbardziej, nie możemy się doczekać.
2: A pierwszy gwizdek meczu otwarcia o 21.
1: Naszego czasu w Meksyku będzie wtedy 13.
7: To dzieje się teraz.
1: Ubrany w tatarski strój.
2: Otoczony hałaśliwym orszakiem.
1: Jeździec na białym koniku w Krakowie pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny.
2: Od kupców domaga się haraczu.
1: A widzów uderza buławą. Na szczęście.
2: Wśród śledzących trasę Lajkonika jest reporter RMF FM Paweł Konieczny, z którym teraz się łączymy.
1: Witamy cię, Pawle. Gdzie teraz jest Lajkonik? No i chyba można zdradzić, że zapewniłeś sobie szczęście.
8: Tak, ja już to szczęście mam za sobą, ale co roku, aby je uzyskać, czasami trzeba naprawdę mocno się postarać, o czym przekonuje Mariusz Glonek, wcielający się w rolę Lajkonika.
9: Troszeczkę trzeba być też sprytnym, gdyż Lajkonik rozdaje to szczęście buławą. No ale no, nie jest w stanie wszystkich dotknąć, no, nawet nie jest w stanie przejść każdą drogą. No trzeba troszeczkę, że tak powiem, tym ramieniem się podstawić. No trzeba jednak pod tą buławą się znaleźć.
8: Lajkonik obecnie po pobycie u sióstr Norbertanek i po spotkaniu z pisakami na bulwarze Rodła zmierza ulicą Kościuszki, pobierając opłaty od lokalnych sklepikarzy w stronę krakowskiej Filharmonii. Przy budynku wykona taniec z chorągwią i około 20 dotrze na rynek główny, gdzie otrzyma haracz od władz miasta.
1: A wy otrzymacie od nas kolejną porcję informacji?
2: Już o 16.30.
1: Zapraszamy na fakty.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
4: Cześć, witajcie. Przy mikrofonie Marek Teichman, Radio RMF 24. To jest Gospodarczy Tydzień, program, w którym przyglądamy się temu, co wydarzyło się w mijającym tygodniu w gospodarce i przyglądamy się niektórym tematom trochę bliżej, analizując to, w jaki sposób one mogą wpływać na nasze życie. Dziś sporo miejsca uwagi poświęcimy rosyjskiej gospodarce, która ma kłopoty, z której napływają negatywne sygnały i której sytuacja pozwala zadać pytanie, czy my zmierzamy do jakiegoś rodzaju zawieszenia konfliktu na Ukrainie.

Dzień dobry, witajcie. Marek Teichman przy mikrofonie. To jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24. Ciekawe rzeczy się dzieją w gospodarce. Chyba najważniejsza informacja tygodnia to jest informacja z środy, czyli informacja o tym, jakie są poziomy inflacji w Stanach Zjednoczonych. Ona w maju wzrosła o 4,2% rok do roku i to jest największy wzrost od 2023. To jest pokłosie oczywiście tego, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie, wzrostu cen surowców, ale widzimy realne przełożenie na amerykańską gospodarkę tej sytuacji, czyli nie udało się Donaldowi Trumpowi zamieść tego tematu gospodarczo pod dywan. Widzimy realne przełożenie na życie amerykańskich gospodarstw domowych i chyba temat tego, żeby przed gospodarczym wpływem wojny uchronić amerykańskie społeczeństwo przed wyborami zaplanowanymi na listopad, czyli przed midtermami, To się już nie uda. Wygląda na to, że administracja Trumpa stwierdziła, że już o to chyba nie będzie walczyła. Dlatego też nie widać takiego jasnego końca sytuacji wojennej na Bliskim Wschodzie. Stamtąd napływają ciekawe informacje, muszę powiedzieć. Jakby największe portale informacyjne, gospodarcze mają takie trackery, które pokazują, ile statków przepływa przez cieśninę Ormus i generalnie tych przepływów oficjalnych nie jest dużo. Ale jednocześnie statki, które były zaparkowane, że tak powiem, w cieśninie Ormus, wyładowane ropą, które miały płynąć na Daleki Wschód, jakoś się stamtąd wydostały. Zniknęły. Więc jest w ten sposób, że bardzo możliwe, że jednak niektórzy płacą i przepływają. Pytanie, komu płacą? I tutaj jest dla mnie bardzo ciekawe pytanie, na ile to, co Iran zrobił po wojnie z Izraelem z zeszłego roku, czyli takie zdecentralizowanie systemu dowodzenia, doprowadziło do tego, że też jest zdecentralizowany system pobierania opłat za przepłynięcie cieśniny Ormus. Bardzo to będzie ciekawe do śledzenia w kolejnych latach i zobaczenia, kto się wzbogacił i czy koniecznie, czy rzeczywiście jest ten sposób, że Iran zyskał na opłatach, czy po prostu niektóre osoby zyskały w Iranie. W każdym razie mamy sytuację, w której generalnie nie ma takiego radykalnego spadku cen ropy naftowej, ale ona się utrzymuje przez cały czas w okolicach 90-100 dolarów za baryłkę. I bardzo ciekawe rzeczy dzieją się na Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi o eksport surowców, dlatego że widzimy otwieranie kolejnych projektów albo inwestycyjnych, albo już wcześniej uruchomione, które pozwalały na omijanie cieśniny Ormus. Widzimy właśnie jakiś rodzaj upłynniania ropy naftowej z cieśniny Ormus i widzimy w związku z tym brak takiego nowej presji na ceny ropy. Możecie powiedzieć, dobra, nic się nie zmieniło, to skąd nowa presja? No ona się mogła wziąć z tego, że powoli kończą się zapasy, które miały być uwolnione i które miały złagodzić tą presję, jeżeli chodzi o ceny ropy. Z ciekawych rzeczy, które się dzieją na rynkach, to muszę powiedzieć, że absolutnie fenomenalne jest obserwowanie przygotowań do IPO SpaceXa. IPO, czyli Initial Public Offer. Chodzi o to, że SpaceX, ta amerykańska firma Muska, która się zajmuje lataniem w kosmos, przygotowuje się do wejścia na giełdę. I to ma być największe w historii wejście na giełdę. Absolutnie moim ulubionym elementem tych przygotowań jest to, że pojawiają się najróżniejsze prognozy. Znaczy banki inwestycyjne potrafią wyrzucić każdą możliwą prognozę. Widziałem jeden z banków inwestycyjnych, który napisał, że przychody Muska ze sztucznej inteligencji, w związku ze sztuczną inteligencją wzrosną stukrotnie. No jakby, dlaczego nie 120-krotnie albo nie 80-krotnie, znaczy jakby prognozy, które zakładają wzrost czegoś o 100%, absolutnie nie muszą być fałszywe, znaczy jakby jest tak, że my widzimy skokowy wzrost używalności sztucznej inteligencji, ale jakby wpisanie 100-krotności jest do jakiegoś prospektu emisyjnego jest czymś, co według mnie brzmi trochę kosmicznie, a szczególnie już do prognozy banku inwestycyjnego, który też dookoła tego debiutu giełdowego jest. W każdym razie widzimy kolejkę chętnych do tego, żeby akcje SpaceX kupować, a jednocześnie, i to jest dla mnie najzabawniejszy element, znaczy, bo mamy projekt, który jakby spółki, która sprzedaje loty w kosmos, a jednocześnie duże portale gospodarcze publikują na przykład teksty, a tak w zasadzie to oni mają jednak taki biznes, który działa i przynosi pieniądze, czyli Starlinka. Czyli generalnie będzie debiutowała spółka, która obiecuje, że będzie zarabiała mnóstwo pieniędzy, a jednocześnie istnieje potrzeba tłumaczenia ludziom, że tak w ogóle to oprócz tego, że oni składają obietnice, że będą latali na Marsa i być może to przyniesie jakieś pieniądze, to tak oprócz tego mają jakiś biznes. To po prostu mają generalnie
generalnie komunikację satelitarną, co stawia pod znakiem zapytania trochę opowieść o tym, że mają generalnie naprawdę realne plany na to, jak zarobić na swojej podstawowej działalności, czyli na lataniu w kosmos. Oprócz wielkich planów debiutanckich mieliśmy zadyszkę na giełdach, mieliśmy spadki spółek związanych ze sztuczną inteligencją i to samo w sobie jest też ciekawe, szczególnie, że z drugiej strony szykuje się cała kolejka takich spółek, które miałyby na giełdzie zadebiutować. Bardzo dla mnie jest ciekawe, co się też będzie działo z Anthropicem, czyli taką firmą, która produkuje system AI, który ma łamać absolutnie wszystkie możliwe zabezpieczenia. Bardzo duży hype dookoła się tego zrobił i szczerze mówiąc, przypuszczam, że wątpię, że jakby to wszystko, co zostało obiecane w różnych strasznych artykułach, rzeczywiście zostanie dowiezione. To, co ma być dowiezione w Polsce z kolei, to decyzja rządu z wtorku. Było posiedzenie rządu, jest decyzja. Płaca minimalna i pensje w budżetówce mają wzrosnąć o 3%. I to jest ciekawe, dlatego że to jest realizacja postulatu Ministerstwa Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej, czyli minister Dziemianowicz-Bąk. Minister Domański nie chciał tak dużych wzrostów. Chciał, żeby to były wzrosty o 2,5%. I to jest większe obciążenie dla finansów publicznych, no ale też wysyłanie takiego sygnału obywatelom, że jest dobrze i dalej konsumujcie, czyli podtrzymujemy nasz pomysł na to, żeby gospodarka rozwijała się w dużym stopniu dzięki konsumpcji wewnętrznej. No jest taki przegląd paru chyba najciekawszych informacji gospodarczych z mijającego tygodnia, a my przyjrzymy się też temu, co wydarzyło się w ciągu ostatniego miesiąca, tak naprawdę jeżeli chodzi o rosyjską gospodarkę. Wysyp informacji o kłopotach w finansach publicznych, wysyp różnego rodzaju spekulacje na temat rozmów pokojowych, dużo niepokoju co do funkcjonowania rosyjskich usług cyfrowych, dużo niepokoju, jeżeli chodzi o rosyjskie finanse publiczne, to dzisiaj w Gospodarczym Tygodniu postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest prawda o rosyjskiej gospodarce.

0: Rosyjska gospodarka na krawędzi upadku, a pokój tuż za progiem. O tym w Gospodarczym Tygodniu porozmawiamy z naszym gościem. Iwona Wiśniewska, Ośrodek Studiów Wschodnich, ekspertka do spraw gospodarczych, była dyplomatka, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Zebrało się bardzo dużo informacji w ostatnich tygodniach o rosyjskiej gospodarce. Dobre międzynarodowe media informowały na podstawie swoich wiarygodnych źródeł, że jest na Kremlu i dookoła Kremla dyskusja o tym, że jakby skutki dla finansów publicznych, dla rosyjskiej gospodarki, trwania wojny są destrukcyjne, że jakby możliwości finansowania albo zwiększania finansowania tego wysiłku zbrojnego są ograniczone. No i też jest sporo takich sygnałów, że w otoczeniu Kremla, w tej elicie, która żyła dzięki dobrym relacjom politycznym, w tym zapleczu takim oligarchicznym Władimira Putina, też pojawiają się wątpliwości. Mamy sygnały pokazujące, że jesteśmy o krok od jakichś rozwiązań dyplomatycznych, być może na poziomie deklaracji. No i właśnie, teraz jest pytanie, czy to nie jest tak, że ja znowu pani zadaję to samo pytanie i odpowiedź jest taka, że jest bardzo źle, ale stabilnie.
1: Nie, jest źle i robi się coraz gorzej. I to, że nerwowe ruchy widzimy na Kremlu, to między innymi właśnie efekt tego, że ta sytuacja się pogarsza. I to nie jest tylko kwestia wyników gospodarczych, bo tutaj rzeczywiście te trendy, które obserwowaliśmy już od końca 2024 roku, one się tylko pogłębiają i stają się coraz bardziej dla Rosji niekorzystne. Natomiast nakładają się bardzo skuteczne ataki dronów ukraińskich na rafinerie, na porty. I nie da się ukryć tego przed społeczeństwem, że Kreml do końca nie panuje nad tym, co dzieje się w kraju.
0: Czyli jakby oprócz sfery wydarzeń rzeczywistych i takich wydarzeń, które się działy na zapleczu finansowym, które były już wcześniej, jakby teraz jest skutek społeczny w postaci tego, że pewne rzeczy są widoczne, tak?
1: Dokładnie. To jest jakby to jest sekwencja wydarzeń. Nie wiem, na ile państwo jesteście zorientowani, ale na samym początku tego roku ten 2026 rok w Rosji rozpoczął się de facto jedną z ogromnych takich burz medialnych związanym z masowym ubojem krów na Syberii. Niszowy temat. Nie wiadomo, o co chodziło. Prawdopodobnie choroba zakaźna. Władza swoim sposobem nie informuje, nie tłumaczy. Przyjeżdżają służby, wybijają krowy. Zazwyczaj w gospodarstwach prywatnych. Ludzie tracą cały swój dobytek, zwracają się poprzez media społecznościowe do Władimira Putina, do gubernatora, proszą o pomoc, to uzyskuje odzew społeczny. Temat uboju krów na Syberii stał się tematem wirusowym.
0: Ale absolutnie gdyby nie wychodzącym poza Rosję, nieobserwowanym
1: W mojej bańce to było obserwowane również poza Rosją. Natomiast temat był na tyle ważny, że nawet rosyjska propaganda musiała się nim zająć. Pieskow musiał odpowiedzieć.
0: Rzecznik Kremla.
1: Putin nawet temat się zaangażował, żeby uspokoić sytuację. I to był jeden z tych elementów, który pokazywał, że społeczeństwo jest już zmęczone tą wojną, nerwowe, że jest mnóstwo tematów, które je nurtują, o których nie mogą mówić. I ten temat krów, który był bezpieczny politycznie, stał się takim tematem, gdzie można było wypowiedzieć swoje, zademonstrować swoje niezadowolenie. Od tego się zaczęło. Te nasilające się ataki dronowe i na port w Tłapce nad Morzem Czarnym, gdzie atak na rafinerię zakończył się katastrofą ekologiczną w całym mieście i na wybrzeżu, gdzie ludzie w zasadzie zostali bez pomocy, jak zazwyczaj. Tak. Państwa sami próbowali się ratować. Media rosyjskie, propaganda usiłowała tego nie widzieć, bagatelizować sprawę. Temat oczywiście w mediach społecznościowych istnieje i te informacje o tym, że teraz uderzyli w tą rafinerię, tutaj kolejne płonie. Ostatnio mieliśmy to wydarzenie medialne w Rosji, czyli forum ekonomiczne w Petersburgu, które de facto rozpoczęło się od ataku ukraińskiego na rafinerię i obrazek gdzie zagraniczni goście przyjeżdżają, pierwsze co widzą to płonącą rafinerię. No, tego się już nie da ukryć i to niezadowolenie, które jest, oczywiście mamy to, na to nakładają się też spadek sondaży, poparcie dla Putina, cokolwiek by to nie znaczyło, cokolwiek te sondaże mają, jakiekolwiek one mają znaczenie, ale one też pokazują, że to społeczeństwo też ma już dość tego, co obserwuje.
0: No to za chwilę w Gospodarczym Tygodniu odpowiedź na pytanie, jaki jest makroobraz rosyjskiej gospodarki. Iwona Wiśniewska jest w studiu.
2: Ja się

0: Jest 16:30, czas na fakty RMF FM w Radiu RMF 24.
1: Po śmiertelnym wypadku duże korki na drodze krajowej 16 między Orzeszem a Ełkiem.
2: W pobliżu Wierzbin samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.
1: Jedna osoba zginęła w tym wypadku.
2: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej.
1: Nowelizacja zawiera przepisy wprowadzające zmiany w finansowaniu diagnostyki HCV i bezpłatnego leczenia HIV dla osób bez ubezpieczenia.
2: Znalazły się w niej też regulacje wydłużające do 1 maja przyszłego roku terminy na złożenie egzaminu z języka polskiego przez lekarzy pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej.
1: Zdaniem Karola Nawrockiego właśnie ta część budzi poważne wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa pacjentów.
3: To kolejny raz, gdy rządzący stosują metodę na brzydką wrzutkę. Do potrzebnych zmian dopisują takie przepisy, które są złe i szkodliwe.
1: Prezydent, przypomnijmy, zawetował również po raz trzeci ustawę o rynku kryptoaktywów.
2: Wielkie emocje w drugim meczu naszych siatkarzy w Lidze Narodów. Polska kontra Słowenia.
1: Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziewiszkiem. Witamy, Czarku.
4: Dzień dobry.
1: Jaki wynik?
4: 2-2. Mamy tiebreaka i ważą się losy tego spotkania. 14-14 teraz i trwa kolejna akcja. Polacy mieli okazję, żeby zakończyć to spotkanie. Mieli piłkę w górze przy jednym punkcie przewagi, ale niestety Słoweńcy to wybronili i ruszyli z kontrą i tak również zrobili w kolejnej akcji. Teraz to oni obejmują prowadzenie 15-14. Wielkie emocje w tym spotkaniu. Obawiam się, że Polacy po raz kolejny grają taką końcówkę już nie tylko w tym secie. Tak to wygląda, że wypuszczają wszystko z rąk w ostatniej chwili. No ale to spotkanie wciąż trwa. Słoweńcy serwują 15-14. Miejmy nadzieję, że jednak Polacy obrócą to wszystko na swoją korzyść.
1: Taką mamy nadzieję. Teraz inne emocje w faktach kulturalnych RMF FM. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
5: Kasiu.
2: Dzień dobry. I na początek pojawi się strach przed lataniem.
5: Ten spektakl powstał na podstawie słynnej książki Eriki Jong. Reżyserka Weronika Szczawińska robi go na scenie TR Warszawa. Ma być o kobiecie, która może popełniać błędy, która funkcjonuje poza cenzurą i poza współczesnymi normami tego, co kobietom wolno. Strona muzyczna i plastyczna przedstawienia odwołuje się do epoki disco, nawiązuje też do estetyki lat 70. i do amerykańskiej popkultury. Premiera strach przed lataniem pojutrze w obsadzie m.in. Marta Nieratkiewicz, Rafał Maćkowiak i Filip Zaręba. Życie w świecie, w którym odpoczynek jest grzechem. O tym opowiada Monodram już prawie, Tygrysie.
6: O bólu, o strachu przed przyszłością, metamorfozach mężczyzny i trochę toksycznej męskości. Taki koncept bólu, strachu, który jest bardzo adekwatny do czasów, w których teraz żyjemy.
7: Czego się teraz boimy?
6: Ja mogę odpowiedzieć za siebie i te odpowiedzi dam Państwu w spektaklu.
5: Z Michałem Adamem Góralem.

0: Rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Premiera pojutrze na scenie Krajowego Centrum Choreograficznego w Lublinie. Ruszyły prace nad nową Jump Street, trzecią częścią hitowej komediowej serii. Jonah Hill, Channing Tatum oraz raper Ice Cube mają wrócić do swoich ikonicznych ról. To opowieść o nieudolnych policjantach, którzy pod przykrywką pracują w swoim byłym liceum, żeby rozbić gang narkotykowy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24. Zaprasza Marek Teichman.

0: Wracamy do rozmowy o rosyjskiej gospodarce i teraz czas na takie makro spojrzenie na rosyjskie finanse publiczne. Moim i waszym gościem jest Iwona Wiśniewska ze Ośrodka Studiów Wschodnich. To teraz popatrzmy trochę na to, jak jeżeli powiedzieliśmy sobie, że jakby społeczeństwo zaczęło dostrzegać i dyskutować problemy, że społeczeństwo jest nerwowe, to spójrzmy, jak wygląda taki makroobraz, zaczynając od tej strony finansów publicznych, bo to było coś, o czym napisał w zeszłym tygodniu Bloomberg, właśnie mówiąc, że widzimy, jakby otoczenie Kremla sygnalizuje Władimirowi Putinowi, jego zaplecze ekonomiczne, że będą coraz większe problemy z finansowaniem wysiłku zbrojnego, z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania gospodarki. Jaki jest makroobraz rosyjskiej gospodarki i czy my w ogóle możemy się tego dowiedzieć, biorąc pod uwagę to, jak zmieniło się dostęp do danych o rosyjskiej gospodarce?
1: Obserwujemy przede wszystkim trendy. No, te dane, które mamy, takie są i inne nie będą, więc to, co możemy robić, to oczywiście obserwować trendy. I rzeczywiście, jeśli patrzymy na wyniki finansów publicznych, no to one są bardzo złe.
0: Co to znaczy?
1: 2025 rok zakończył się deficytem finansów publicznych ogółem na poziomie 4% PKB. To w porównaniu z innymi państwami na świecie może nie jest wielki wynik i zagrożeniem dla samego państwa. Natomiast problem polega na tym, że Rosja odcięta jest od zagranicznych rynków finansowych. I ten deficyt może tylko finansować wewnętrznie na rynku poprzez, nie wiem, emisję obligacji na rynku wewnętrznym, albo oczywiście podnoszenie podatków, co Kreml robi od początku pełnoskalowej wojny. Mało tego, deficyt został ukryty częściowo, bo część tego deficytu to był deficyt budżetu federalnego, ale z deficytem zrealizowane zostały budżety regionalne i to jest też poważny problem. I fundusze społeczne, przede wszystkim fundusz emerytalny. I potem mamy początek 2026 roku, gdzie rząd, przygotowując ustawę na bieżący rok, planował w zasadzie utrzymanie wydatków państwowych na tym poziomie z zeszłego roku. A w przypadku wydatków na obronę narodową wręcz ich niewielkie cięcie. I to nominalne, więc realnie znacznie więcej. I co się okazuje, że po 5 miesiącach 2026 roku Kreml zwiększył wydatki na zamówienia publiczne, w których przede wszystkim są zamówienia zbrojeniowe, o 50% rok do roku.
0: Czyli mamy jakby sferę wydatkową, która jest poza kontrolą.
1: Absolutnie.
0: To jest jedna rzecz. Teraz tak, druga sprawa, bo jakby te rosyjskie deficyty, one nominalnie nie robią tak gigantycznego wrażenia, szczególnie w kraju, który takim jak nasz, który ma, delikatnie mówiąc, pewien problem z deficytem, ale z drugiej strony to, co nas różni, to jest jednak dostęp do rynków, tak? I teraz jest pytanie, na ile jest ten sposób, że te tradycyjne źródła, które Rosjanie mieli na pogrywanie deficytu, czyli schowane pieniądze, zabunkrowane złoto i tak dalej, się wyczerpują, na ile dostęp do rynków pozostaje? Jeżeli nie on, to gdzie? Znaczy, jak wygląda zdobywanie pieniędzy przez Kreml?
1: Rezerwy rządu są w tym momencie o 60% mniejsze niż były na początku roku i w tym momencie te rezerwy Funduszu Dobrobytu Narodowego, one w zasadzie nie są w stanie pokryć deficytu, który już rząd w tym momencie, w 2026 roku ma. Więc rezerwy nie do końca, a poza tym te rezerwy w dużej mierze, one w ciągu ostatnich 4 lat przede wszystkim służyły na inwestycje w gospodarce, na ten dostosowanie się do tych nowych warunków, do sankcji, do odcięcia od technologii, do przestawienia się na współpracę z azjatyckim rynkiem. W związku z tym to nie są tylko pieniądze, z których można finansować bezpośrednio wydatki państwowe.
0: A jeżeli chodzi o dostęp do finansowania zewnętrznego, dług zagraniczny?
1: Zagraniczny pożyczki? Absolutnie nie, bo w zasadzie od początku początku pełnoskalowej wojny Rosja od tych rynków zagranicznych jest odcięta i nikt Rosji takich pieniędzy nie chce pożyczać. W związku z tym, co robi rząd? Emituje obligacje, sprzedaje
0: je na rynku wewnętrznym
1: rosyjskim bankom publicznym, które to biorą pieniądze od banku centralnego. Czyli de facto mamy do czynienia z emisją pieniądza.
0: Jest to taki rodzaj luzowania ilościowego, tak? W takim sensie, on jest dosyć specyficzny tak naprawdę, no bo rosyjski sektor bankowy jest specyficzny. Znaczy on jest ciekawy, bo on jest z jednej strony dosyć nowoczesny. Tam Herman Grief tak. To był taki wizjoner, można powiedzieć.
1: Przez ostatnie już teraz 12 lat prawie, zajęła się właśnie przede wszystkim reformą całego systemu i ona w zasadzie to ona zredukowała ilość banków prawie tam o 1/3.
0: Bilina to jest szefowa rosyjskiego banku centralnego. Herman Grief to tak, żeby wyjaśnić, prezes Sberbanku wieloletni.
1: Wcześniej minister rozwoju gospodarczego Rosji.
0: Tak.
1: W związku z tym i jakby autor pierwszych reform, z którymi Putin przyszedł do władzy, tak?
0: Czyli taka stara frakcja reformatorsko-liberalna. Ja wspomniałem o tym Griefie, dlatego że jakby jak się rozmawia na przykład z ludźmi, którzy się zajmowali bankowością, mówią o tym, że to, co on robił, jeżeli chodzi o bankowość detaliczną czy usługi cyfrowe, było nowatorskie na skalę światową w przypadku Sberbanku.
1: Ja tylko dodam, że obecnie Sberbank jest jedną z największych spółek cyfrowych w Rosji. Czyli Sberbank już nie jest tylko bankiem, on jest przede wszystkim
0: firmą
1: technologiczną.
0: No właśnie, mamy sytuację
1: w państwie, który właśnie odcina dostęp do internetu.
0: Nie, no właśnie, bo jeszcze kontynuując ten wątek finansowy, zanim przejdziemy do funkcjonowania usług w Rosji, Rosja Putina zadłuża się w związku z tym przede wszystkim u swoich własnych obywateli w sposób taki, który generuje systemowe obciążenie dla sektora finansowego i który generuje potencjalnie jakby wszystkie te działania o charakterze luzowania ilościowego to były inflacjogenne. Ale tej inflacji z drugiej strony ciągle nie widać w Rosji na wielką skalę, prawda?
1: Wręcz dzisiaj bank centralny mówi, że ta bardzo restrykcyjna polityka monetarna się ma skutki.
0: Czyli wysokie stopy procentowe.
1: I inflacja spadła do około 5%. I tu jest problem, bo to jest jeden z tych wskaźników, do których wątpliwości są największe w Rosji. Z jednej strony ogółem wskaźnik inflacji, tak jak mówi bank centralny, jak liczy Rosstat, jest na poziomie około 5%. Natomiast bank centralny regularnie robi badania opinii publicznej i mierzy jakby oczekiwania inflacyjne.
0: Tak?
1: I tę personalną inflację każdego z obywatela. Jak obywatele oceniają tą inflację? I tutaj problem jest taki, że ta oceniana przez obywateli inflacja, ona się nie zmienia. Ona jest cały czas mniej więcej na poziomie w ciągu ostatniego półtora 14%. Obywatele w ten sposób widzą, że te ich koszty personalne, to co wydają, są na takim, ten wzrost jest tak wysoki.
0: A jak żyją zwykli Rosjanie? Odpowiedź na to pytanie w dalszej części Gospodarczego Tygodnia.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Najtragiczniejszy wypadek w historii motorsportu. Le Mans 1955. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w każdą niedzielę po 15 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 17, czas na fakty RMF FM.
1: Dolnośląska Nysa pogrążona w smutku.
2: W wypadku w Bardzie zginął 9-letni uczeń szkoły muzycznej.
1: Życie stracił też jego ojciec.
2: Okupacja biura dyrektora w kopalni Ruda.
1: Powiemy, czego się domagają związkowcy w gabinecie.
2: Za 4 godziny pierwszy mecz mundialu.
1: Nasz wysłannik odlicza czas do meksykańskiej 13 wraz z Polką mieszkającą w stolicy Meksyku.
2: A jest 17. Kierowca, który śmiertelnie potrącił wczoraj dwie osoby w centrum dolnośląskiego Barda, nie usłyszał jeszcze zarzutów.
1: Prokuratura czeka na zgodę lekarzy, aby przesłuchać 52-latka. On przeszedł operację.
2: Jak ustaliła nasza reporterka Martyna Czerwińska, życie stracili 9-letni Nathan i jego 48-letni ojciec.
1: Przyjechali z Nysy na wycieczkę do Barda.
3: Rozpędzone auto wjechało w nich, kiedy wchodzili do bazyliki. Chłopiec był uczniem szkoły muzycznej, grał na perkusji. Placówka odwołała wszystkie najbliższe koncerty. Jedna z nauczycielek napisała: na tanku byłeś jednym z tych uczniów, którego lubiło się od chwili poznania i nie trzeba było szukać ku temu argumentów. Po prostu śpiewaj do nas z góry. Natana pożegnała też jego szkoła podstawowa. Koledzy z klasy dostali wsparcie psychologiczne. Moment wypadku został zarejestrowany przez miejski monitoring, ale śledczy czekają z postawieniem zarzutów na zeznania kierowcy.
1: Związkowcy z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej okupują biuro dyrektora do spraw pracowniczych.
2: Domagają się zmian w procesie przenoszenia górników z ruchu Bielszowice. Ta część kopalni od lipca będzie likwidowana.
4: Widzimy przykłady z Wujka obecnie, gdzie Wujek jest likwidowany i tam wynajmuje się pracowników z kopalni Staszic. A w samej centrali oddziałów likwidacji pracują pracownicy, którzy są oddelegowani zarówno ze Staszica, jak i z Synerkomu, ze spółki, powiedzmy córki polskiej grupy górniczej, jak i są oddelegowani pracownicy z ruchu Bielszowice i Halęby.
5: Czyli tutaj mogliby zostać jeszcze dłużej pracownicy z Bielszowic.
4: Tak, dokładnie. I to by w jakimś stopniu nam zmniejszyło ten problem społeczny, którym dzisiaj się borykają pracownicy, no i również my jako przedstawiciele pracowników.
1: Z Arturem Braszkiewiczem, wiceprzewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek.
2: Polska Grupa Górnicza podkreśla, że górnicy przenoszeni są tam, gdzie jest praca, do kopalń, które będą fedrować najdłużej.
1: Teraz ostrzeżenie dla kierowców w zachodniopomorskiem.
2: Są problemy na trasie S3 między miejscem obsługi podróżnych Sitno-Zachód a węzłem Myślibórz.
1: Z rowu jest tam wyciągana ciężarówka i są problemy na jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego.
6: Sport w faktach RMF FM.
1: Po emocjonującej końcówce niestety porażka naszych siatkarzy 2-3 ze Słowenią.
2: W drugim meczu Ligi Narodów, przypomnijmy, wcześniej biało-czerwoni pokonali Kubę 3-0.
1: A jutro zmierzą się z Japończykami. Meksyk na 4 godziny przed meczem inaugurującym Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Teraz w faktach. W pierwszym spotkaniu gospodarze zmierzą się z RPA.
2: W Mexico City jest nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski i jego gość Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku i licencjonowany przewodnik po tym kraju.
7: Wielkie emocje, w zasadzie już odliczamy do tego spotkania. Dzisiaj w stolicy Meksyku wielkie święto.
8: O tak, odliczamy dosłownie minuty do wielkiego meczu, który będzie o naszej 13, tak w Polsce o 21, żeby wszyscy mogli oglądać.
7: Dzieci mają wolne dzisiaj tutaj.
8: Dzieci mają wolne, nie ma szkoły w mieście Meksyk, a nawet jakby była, to i tak by nie było.
7: Urzędy też mają wolne?
8: Urzędy mają wolne, ludzie mają siedzieć w domu i oglądać mecz.
7: Czyli pierwszy gwizdek już wkrótce, mieszkańcy stolicy Meksyku, o, przygotowani do kibicowania.
8: Przygotowani jak najbardziej, ubrani w koszulki reprezentacji i no i trzymamy kciuki za Meksyk.
7: Z Meksyku, Paweł Żuchowski.
1: Ze Studia Faktów następne nasze informacje za niespełna pół godziny.
2: Zapraszamy już teraz na 17.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
0: Słuchacie Radia RMF 24, Marek Teichman przy mikrofonie. Rozmawiamy o rosyjskiej gospodarce, pochylimy się trochę nad tym, jak wyglądają poszczególne jej sektory, jak się ma rzeczywistość w szeroko pojętym przemyśle zbrojeniowym do całej reszty tej gospodarki.

0: No jesteśmy, Gospodarczy Tydzień, Radio RMF24, Iwona Wiśniewska w studiu i pytanie o to, jak ta sytuacja wojenna przekłada się na życie zwykłych Rosjan. Miała pani o Sberbank jest ciekawym przykładem, tak? Firma technologiczna, jak się w centrum Moskwy funkcjonowało w takiej sferze tych najnowocześniejszych budynków, to ja rozmawiałem z jednym z ludzi właśnie pracujących w sektorze finansowym, który jak się dowiedział, że tam przestał działać wszędzie internet mobilny, to powiedział, że no jakby część ludzi po prostu się nie dostanie do biura, tak? Znaczy stopień cyfryzacji jakby centrum finansowego Rosji, stopień cyfryzacji tej gospodarki był na wielu momentach bardziej zaawansowany niż to, z czym my się tutaj stykamy,
1: zdecydowanie,
0: prawda?
1: Był zaawansowany i nie na wielu momentach, tylko myślę, że w większości przeważał, a już nie wspomnę na przykład z Europą, w porównaniu z Europą Zachodnią. W związku z tym duże miasta, Moskwa, Petersburg, ale też i milionniki inne rosyjskie, miasta powyżej 1 miliona mieszkańców, one dokładnie tak samo funkcjonowały. Cały transport był scyfryzowany, handel, dostawy, to wszystko praktycznie było online, usługi publiczne. Za wszystkie usługi publiczne można było zapłacić bezgotówkowo, oczywiście w dowolnym miejscu, mobilnie. Przede wszystkim Rosjanie korzystali z internetu mobilnego, przede wszystkim.
0: Nowoczesna, zaawansowana technologicznie gospodarka, w której, wracając do banków, z punktu widzenia takiego społecznego kontraktu pomiędzy władzą a obywatelami, czyli tego kontraktu, w którym władza miała wolną rękę, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o jakby kształtowanie systemu politycznego wewnętrznego, ten drugą stroną tego kontraktu był spokój wewnętrzny i wzrost gospodarczy, który w przypadku wielu rosyjskich rodzin był związany z kredytem. Jakby Rosja zanotowała olbrzymi skok w budownictwie, Rosja zanotowała olbrzymi skok kredytu hipotecznego w latach poprzedzających wybuch pełnoskalowej wojny. I pytanie o kredyt hipoteczny jest takim pytaniem, które w ogóle w Rosji wraca przez cały czas. Jak się tam patrzy na rosyjskie media, tam przez cały czas gdzieś z tyłu jest informacja, że na przykład raty kredytów hipotecznych dla bohaterów specjalnej operacji wojskowej znaczy mogą być umorzone. Jak wygląda ta sytuacja? Jak wygląda życie i poziom jakby takiej konsumpcji kredytu, dostępu do finansowania, jakości życia tej takiej klasy średniej i wyższej, którą Putin i Kreml sobie kupili za ten spokój społeczny.
1: Może zacznę od końca, tak? Od pół roku bank centralny tnie stopy procentowe i obecnie one są na poziomie 14%, 14,5%.
0: To oznacza, że raty kredytów hipotecznych teoretycznie spadają.
1: Spadają, bo jeszcze pół roku temu ten kredyt był, znaczy ta stopa procentowa wynosiła 21%.
0: Czyli jakby zwykli Rosjanie bardzo dobrze poznali pojęcie ryzyka stopy procentowej, tak?
1: Zdecydowanie, a w większości przypadków kredyty są oprocentowane stopą zmienną, tak? Czyli w przypadku jednak kredytów hipotecznych to właśnie był i budownictwo w ogóle, to był jednym z tych sektorów kołem zamachowym gospodarki. Dlatego też Kreml w zasadzie od 2018 roku, jeśli dobrze pamiętam, wprowadził preferencyjne kredyty hipoteczne. Tam w zależności najpierw dla rodzin z dziećmi, potem to się stało w czasie wybuchu pełnoskalowej wojny. Masowa taka dotowana hipoteka i w sytuacji, kiedy ten stopa taka ta rynkowa hipoteczna wynosiła około 25-30% rocznie, tak. To uprzywilejowana, ta dotowana państwowa hipoteka była na poziomie 8%. I to był też ten etap, że Kreml rzeczywiście w ten sposób utrzymywał dostęp tych ludzi, zwłaszcza, że była wysoka inflacja, pensje rosły i Rosjanie chętnie te kredyty brali. Oczywiście jednocześnie rosły ceny mieszkań w Rosji znacznie szybciej, aniżeli pensje obywateli.
0: Szczególnie w Moskwie i w Petersburgu, tak? I w tych największych miastach.
1: Ale już w 2024 roku Kreml musiał się wycofać z tej masowego programu uprzywilejowanych kredytów hipotecznych, bo po prostu nie było budżetu już na to stać.
0: I teraz jakby paradoks polega na tym, że z jednej strony bank centralny musi walczyć z wysoką inflacją, utrzymując wysokie stopy procentowe, bo one mimo spadku są bardzo wysokie. Jakby musi walczyć z tą inflacją, żeby powstrzymać wejście w taką stagflacyjną sytuację w gospodarce. Z drugiej strony, tak jak patrzyłem, to na przykład prezes Nabulina jest bardzo mocno krytykowana przez takie skrzydło imperialno-nacjonalistyczne, które generalnie by chciało obniżenia stóp procentowych, pójścia takim modelem trochę Erdogana, prawda? Tak? Czyli generalnie obniżamy stopy procentowe, żeby obniżyć inflację. I ona jest krytykowana przez tych takich najbardziej jastrzębi nacjonalistycznych, a jednocześnie gdyby pokusa tego, żeby rozkręcić inflację, jak rozumiem, po stronie władzy może być, no bo to z drugiej strony, z punktu widzenia podatkowego, pomaga pewne rzeczy rozwiązać, tak? W sytuacji, w której jednocześnie władze rosyjskie zmieniły podatek VAT, prawda?
1: I... Tak, tak, no do tej pory to właśnie w 2024 czy w 2025 to właśnie inflacja bardzo pomogła ten budżet napełnić.
0: I to jest ten paradoks, który musi się zmierzyć Kreml. A co z inflacją? Co z presją inflacyjną w rosyjskiej gospodarce? Iwona Wiśniewska odpowie na to pytanie w kolejnej części naszej rozmowy. Tylko

0: I jesteśmy. Gospodarczy tydzień Radio RMF 24. Iwona Wiśniewska w studiu, Ośrodek Studiów Wschodnich. I pytanie o to, jak ta presja inflacyjna wygląda i dlaczego mimo wielu problemów w Rosji ciągle jest relatywnie spokojnie. No dobrze, czyli mamy taki paradoks spięcia finansów publicznych trochę i gospodarki.
1: Tylko problem polega na tym, że bank centralny owszem prowadzi restrykcyjną politykę i walczy z inflacją, ale czynnikiem inflacjogennym jest przede wszystkim rząd rosyjski, który w tym samym czasie zwiększa wydatki i wlewa te pieniądze do gospodarki, głównie do sektorów, które nie produkują na potrzeby obywateli. Czyli jakby ten właśnie jednym z tych czynników, głównych czynników inflacjogennych, i to Nabiulina konsekwentnie powtarza, to jest przede wszystkim niejasność co do finansów publicznych w tym roku i wydatków, impulsu, tak zwanego impulsu budżetowego, czyli jak dużo...
0: A ten wydatek jednocześnie inwestycyjny w gospodarkę nie jest wydatkiem zwiększającym produktywność, ponieważ to jest wydatek w coś, co zostaje spalone na południu Ukrainy, prawda?
1: Tak, to nie są dobra konsumpcyjne i obywatele nic z tego nie mają.
0: I nie są też to dobra inwestycyjne.
1: I nie są to dobra inwestycyjne.
0: Tak, tylko to są dobra wojenne. No dobrze. To teraz w takim wypadku mam pytanie, jak jakby jeżeli doszliśmy do takiego momentu, w którym rząd jest w kropce w jakimś sensie, jeżeli chodzi o te momenty gospodarcze. Obywatele to odczuwają i jak rozumiem, ten czynnik inflacyjny jest też dosyć istotny z punktu widzenia takiej logiki mobilizacji. No bo jeżeli by Kreml zdecydował się na kolejną falę mobilizacji, no to by jeszcze byłby to większy czynnik proinflacyjny, prawda? No bo jak gdyby tym czynnikiem proinflacyjnym jest brak rąk do pracy w Rosji, to mimo wszystko jest spokój. Jest spokój społeczny, czy to jest wyraz siły autorytarnego reżimu, czy to jest coś, co nam mówi o tym, jak zaatomizowane jest rosyjskie społeczeństwo, czy to nam mówi o tym, że w gruncie rzeczy z punktu widzenia obywateli jest so far so good, znaczy jak na razie jest dobrze i tam żyjemy, jak mi powiedział jeden z ludzi zajmujących się Rosją, jak tak długo jak można tam mieć grilla, szaszłyk i tak dalej, to żyjemy sobie.
1: Znaczy ja myślę, że z jednej strony, że przede wszystkim to jest właśnie to, ten strach i strach przed represjami, bo nawet nie same represje, ten strach przed represjami jest najważniejszy, ale ta tradycyjna taka pasywność rosyjskiego społeczeństwa i dokładnie, wczoraj nawet o tym rozmawialiśmy i w tym temacie, co mówi Rosjanin, jak się go zapyta, co tam u ciebie? Niczego takiego się nie wydarzyło złego, tak? Czyli to już wystarczy. Nie jest dobrze, nie jest, nie wiem, nie mówię fantastycznie, w porządku, jest super, tylko nic złego się nie wydarzyło, tak? Czyli skoro żyją, skoro nadal mają pieniądze na to, żeby przynajmniej się utrzymać, zapłacić za mieszkanie, chociaż zwłaszcza w tym roku znowu, to jest kolejny cios w obywateli. Od początku tego roku opłaty komunalno-mieszkaniowe wzrosły w niektórych regionach nawet dwukrotnie. Więc to jest jakby uderzenie w takie podstawy egzystencji rosyjskich obywateli. Do tego najbardziej rosną właśnie ceny artykułów spożywczych, tak? Czyli ci najbiedniejsi najbardziej odczuwają tą trudną sytuację. I ten podział społeczeństwa, który obserwujemy, który był zawsze, natomiast teraz ta wojna, ona jeszcze pogłębia właśnie na tych bardzo biednych i tych, którzy na tej wojnie zyskują, a tych jest zupełnie spora liczba.
0: No właśnie, bo teraz ja chciałem porozmawiać o samej gospodarce rosyjskiej. Jedną z takich narracji na początku tej wojny, ja muszę powiedzieć, że w ogóle ja pamiętam takie przemówienie Putina na początku tej wojny, kiedy on się odwoływał do Piotra Wielkiego. Tak swoją drogą muszę powiedzieć, przepraszam, to jest wtręt osobisty, ale mówię to jako ojciec, że to jest też niesamowitego, że jakby dwoma bohaterami wyobraźni państwowej Rosji jest dwóch carów, którzy zabili swoich synów. Piotr i Iwan. To znaczy dla mnie to jest, nie wiem, no jako też ojca po prostu jest to coś niewiarygodnego. Ale okej, to odkładam na bok, to jest uwaga zupełnie pozagospodarcza. Ale chciałem powiedzieć, że jakby Putin się odwoływał do Piotra Wielkiego, czy tam ten mit Petersburga, budowy państwa, unowocześniania i tak dalej jest bardzo silny. I odwoływał się do Wielkiej Wojny Północnej, która w ogóle była przede wszystkim wojną, która była bardzo długa. Tak, trwa 21 lat od początku konfliktu do zawarcia pokoju, czyli takiego jakby i sama wojna była procesem modernizującym państwo. Jeżeli potraktujemy wojnę jako proces modernizacyjny, który wymusza różne rzeczy, no to można powiedzieć, że czasy nowożytne były taką historią, w której w wielu krajach europejskich wojna była procesem, który unowocześniał państwo. I z punktu widzenia rozmowy o rosyjskiej gospodarce była taka narracja, że wojna będzie procesem, który będzie unowocześniał to państwo. Teraz z dumą Ministerstwo Obrony prezentowało nowy system zarządzania polem walki, który ma integrować wszystko od poziomu plutonu do poziomu grupy armii, czy tam frontu. Miała rosyjska armia, rosyjska gospodarka unowocześniać się dzięki wielkim inwestycjom zbrojeniowym. A jaka jest prawda o realnej rosyjskiej gospodarce? Odpowiedź na to pytanie w kolejnej części tej rozmowy. They say

0: 17.30 w Radiu RMF24. Fakty RMF FM.
1: Już 7 kilometrów ma korek na łódzkim odcinku autostrady A1.
2: Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w okolicach Radomska na jezdni w kierunku Gdańska zderzyło się aż 5 samochodów.
1: Wcześniejsza informacja mówiła o kolizji 3 aut. Autostrada była zablokowana, teraz ruch odbywa się pasem prawym.
2: Problemy są też na trasie ekspresowej S5 między węzłami Miedzyń, Bydgoszcz, Błonie.
1: W Drzewcach po kolizji samochodu osobowego z ciężarowym zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Poznania, przez co utworzył się 1,5-kilometrowy korek.
2: Polska powoła organ, który będzie nadzorował rynek sztucznej inteligencji.
1: Kto stanie na jego czele? Oto Magda Sakowska zapyta w popołudniowej rozmowie w RMF FM wicepremiera i ministra cyfryzacji z Nowej Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego.
2: Zapraszamy za pół godziny.
1: A jednak się rozszerza i to coraz szybciej.
3: Międzynarodowy zespół naukowców potwierdził prawdziwość danych wskazujących na coraz szybsze rozszerzanie się wszechświata. Obalił zeszłoroczne twierdzenia koreańskich naukowców, którzy we wcześniejszych obserwacjach dopatrywali się błędu.
2: W studiu, jak słyszycie, Grzegorz Jasiński.
3: Dzień
2: z redakcji
3: dobry.
2: Naukowej RMF FM. Witamy cię, Grzegorzu. Sprawa nie ma bezpośredniego przełożenia na nasze życie,
3: to
2: ale
3: prawda.
2: Dla astronomów jest absolutnie kluczowa.
3: Te ubiegłoroczne doniesienia wywołały poważne poruszenie i wręcz spór, gdyby się potwierdziło, oznaczałyby rewolucję w kosmologii. Koreańczycy wskazywali, że system pomiaru odległości we wszechświecie w oparciu o jasność tzw. supernowych typu 1a jest nieprecyzyjny. Nowe analizy pokazały, że to oni się mylili. Pozostajemy więc przy obecnym obrazie, w którym za coraz szybsze rozszerzanie wszechświata odpowiada tajemnicza ciemna energia. Astronomowie wciąż nie wiedzą, co to jest, ale mogą szukać jej dalej, tak jak do tej pory, a po doświadczeniach najnowszych analiz może nawet skuteczniej.
1: Przeczytajcie więcej na ten temat na rmf24.pl.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Beranda, witamy.
5: Dzień dobry, nadciąga wielkie prześwietlanie umów kredytowych w Polsce. Chodzi o kredyty konsumenckie, czyli te do 250 tysięcy złotych, na przykład ratalne, samochodowe, karty kredytowe, pożyczki gotówkowe. Dzisiaj zajął się nimi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wydał tak zwaną opinię Rzecznika Generalnego. To jest formalny dokument, który za pół roku ma zamienić się w wyrok. No i zdaniem Rzecznika Generalnego TSUE, sądy w Polsce mają obowiązek sprawdzać, czy banki nie oszukują nas na umowach kredytowych, nawet jeżeli o to nie pytamy. Dzisiaj jest tak, że możemy pozwać bank, bo na przykład uważamy, że gdzieś w umowie oszukał nas na przykład na naliczaniu odsetek. No i dziś sąd może sprawdzać tylko to, o co zapytaliśmy, czyli na przykład właśnie te odsetki. Teraz TSUE mówi, że sądy mają obowiązek patrzeć na nasze kontakty z bankiem szerzej. Te sądy mają badać wszystko, mają badać, czy oszustwa nie ma tam, gdzie nawet my tego nie dostrzegamy. No i to wszystko ma sprawdzić, że klienci mają być lepiej chronieni. To przyszłość, a teraz widać, że nie jesteśmy chronieni przed skutkami niegasnącej wojny na Bliskim Wschodzie, bo znowu mamy drożejące waluty, co boli zwłaszcza przed wakacjami. Euro kosztuje w tej chwili 4,25 zł, dolar 3,69, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 4,93.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jaka jest prawda o rosyjskiej gospodarce? Czas odpowiedzieć na to pytanie. Iwona Wiśniewska jest z nami w studiu. W rosyjskiej propagandzie przez cały czas jest wzrost produkcji przemysłowej, rosnąca gospodarka. Jesteśmy pod względem siły nabywczej siódmą, czy tam szóstą, czy piątą, czy dziewiątą gospodarką świata. Takie padają tam hasła. Co tydzień ono może być nowe. Wojna nas unowocześnia. Dmitrij Miedwiediew, taki lekko zmęczony, odwiedza kolejne zakłady zbrojeniowe, gdzie po prostu ogląda, jak tam powstają nowe rakiety. Czy ta gospodarka się rzeczywiście unowocześnia? Jak wygląda realność? Realna gospodarka rosyjska.
1: Jest ona na pewno podzielona na dwie części. To, co pan powiedział, czyli sektor zbrojeniowy i sektor cywilny. I praktycznie przez pierwsze 3 lata wojny pełnoskalowej, 2002, 2003, 2004, mieliśmy do czynienia z bardzo wysokim wzrostem inwestycji dwucyfrowym. Co roku. Bardzo dużo. Nie było inwestycji zagranicznych, w większości to były inwestycje wewnętrzne. Głównie rosyjskie firmy, mimo tych wysokich stóp procentowych, inwestowały swoje środki, bo miały zapasy, miały przede wszystkim wysokie zyski. Natomiast Bank Centralny w zeszłym roku, kiedy miało miejsce po raz pierwszy od 5 lat spadek inwestycji w gospodarkę, przedstawił taką analizę tego całego procesu inwestycyjnego, no i niestety on jest bardzo niekorzystny, bo poza tym, że większość tych inwestycji poszła do sektora zbrojeniowego, to one zostały przede wszystkim skonsumowane na wymianę technologii, zastąpienie technologii tych, które nie są już dostępne, czyli nie na innowacyjność,
0: nie podniesienie produktywności,
1: tylko na to, żeby móc dalej produkować, mimo tego, że nie mamy dostępu do technologii, do części wielu przypadkach też trzeba było rozszerzyć tą produkcję. Więc te inwestycje, one niestety jakby nie służyły rozwojowi Rosji. Druga rzecz, duża część tych inwestycji była oczywiście w projekty infrastrukturalne, które miały umożliwić Rosji współpracę z Azją, tak? Kierowanie potoków handlowych. Być może będzie miało znaczenie.
0: A to się wydarzyło, bo ta ostatnia wizyta Władimira Putina w Pekinie jakby nie przyniosła podpisania takich kontraktów, jak rozumiem, infrastrukturalno-surowcowych.
1: Oczekiwany był ten jeden główny, czyli budowa gazociągu Siła Syberii 2. I to się nie stało. Tutaj ta współpraca i ustalanie tych warunków jest bardzo bolesne i Chiny myślę, że doskonale wiedzą, że są w bardzo dobrej sytuacji. Mimo tego Rosjanie myśleli, że wojna w Zatoce Perskiej bardzo im pomoże i zmusi w ten sposób Chiny do tego, żeby jednak bardziej takim...
0: Znaczy Xi Jinping może Putinowi powiedzieć, nie masz żadnych kart, tak?
1: Właśnie w ten sposób mu mówi, bo uważamy, że sytuacja w Zatoce Perskiej jest przejściowa, a my nawet jeśli w przyszłości, to chcemy przede wszystkim rozwijać swoje źródła energetyczne, plus ograniczać, przestawiać się na zielone technologie i być może waszego gazu w ogóle nie będziemy jeszcze więcej potrzebować. Więc te projekty infrastrukturalne, one się częściowo zrealizowały, chociażby jeśli mówimy o rozbudowę kolei transsyberyjskiej, która de facto ona była, ale jej przepustowość była mała. Ona wzrosła w ciągu ostatnich 4 lat. Nadal nie jest wystarczająca na potrzeby rosyjskie i na potrzeby współpracy z Chinami. Natomiast to jakby pożarła ogromną część tych inwestycji.
0: No dobrze, a cała reszta tej gospodarki, czyli jakby mieliśmy przestawianie się, mieliśmy procesy inwestycyjne i z drugiej strony mamy tą gospodarkę konsumencką, ta druga strona, to znaczy co się z nią dzieje?
1: No na przykład mamy sektor motoryzacyjny. Sektor motoryzacyjny dzisiaj w Rosji produkuje około 40% tego, co produkował w 2021 roku. Te samochody, którymi jeżdżą Rosjanie, są dzisiaj przede wszystkim samochodami chińskimi, 2 razy droższymi niż te zachodnie, które były. Tak? Więc tutaj też ciężko mówić o tym, że Rosjanie rozwinęli, że wykorzystali, ten brak konkurencji Zachodu spowodował, że rosyjskie firmy się rozwinęły i nagle...
0: Miała się wydarzyć rewolucja technologiczna, gdzie mieliśmy po prostu wykorzenić...
1: Tylko do rewolucji technologicznej nie wystarczą, potrzebne są ludzie, ci wyjechali przede wszystkim uciekając przed mobilizacją.
0: Albo zginęli na wojnę.
1: Zginęli na wojnę, no raczej na wojnie giną ci, których nie stać było na to, żeby się wykupić i uciec z Rosji. A ci najbardziej aktywni, wykształceni z tej Rosji uciekli. Potrzebny jest kapitał, a ten kapitał przede wszystkim, no, dostęp do niego jest dość ograniczony, a przede wszystkim mam wrażenie, że każdy prywatny biznesmen, jeśli jest gotów zainwestować, to w takie projekty, które mu się zwrócą w ciągu najbliższego pół roku, a nie będzie liczył na to, że za 10 lat zobaczy zyski. I to, co na przykład obserwujemy w sektorze właśnie tam, który jest podstawą obecnie rosyjskiej gospodarki, czyli sektorze surowcowym, te inwestycje w wydobycie ropy czy gazu, no one są mocno zredukowane, no bo nie ma dostępu do tych technologii zachodnich, a one były przede wszystkim w dużej mierze też oparte na współpracy chociażby z firmami usługodawczymi zachodnimi. Czyli jakby no problemy się nawarstwiły i te sankcje, o których przez wiele ostatnich lat słyszeliśmy, że one nie działają, że są nieefektywne, one dzisiaj pokazują swoje efekty.
0: Jak długo ta wojna będzie trwała? Jak długo mimo tych wszystkich złych informacji rosyjska gospodarka jest w stanie trwać w stanie wojny? Odpowiedź na to pytanie w kolejnej części rozmowy.

0: Mimo wielu złych sygnałów z rosyjskiej gospodarki, ona trwa w tym stanie wojny. Jak długo trwać będzie? Porozmawiamy na ten temat. Iwona Wiśniewska jest z nami w studiu. Narysowaliśmy taki, w gruncie rzeczy, bardzo pesymistyczny obraz tej gospodarki na wielu poziomach. Ale wracając do początku tej rozmowy na koniec, chciałem jeszcze raz się spytać, no jakby, i co z tego, tak? To znaczy, jak gdyby jest źle, jest nie ma pozytywnych sygnałów przed nami, a i tak społeczeństwo trwa, państwo toczy wojnę, toczyć ją zamierza. My mamy za sobą cały zestaw sygnałów pokazujących, że, czyli był list prezydenta Zełenskiego otwarty do prezydenta Putina. Była potwierdzona przez Kijów informacja o tym, że było spotkanie z Romanem Abramowiczem. Mamy format ten E3, czyli Wielka Brytania, Niemcy i Francja wspólnie z Ukrainą wysuwający propozycje takie rozejmowe. I co? I nic tak naprawdę. Rosja trwa w tej wojnie i po pierwsze, czy jak gdyby, jak długo według pani będzie w stanie w niej trwać? I drugie pytanie, bo zawsze należy się porównywać do kogoś. Pytanie, kto pierwszy w razie czego padnie? Czy nie padnie Ukraina, która ma ze sobą potworną zimę, która ma dostęp do finansowania zachodniego i dzieją się ciekawe rzeczy też w zachodniej Ukrainie, ale która, jeżeli chodzi o kwestie demograficzne, społeczne, czy funkcjonowanie budżetu, też jest pod ścianą.
1: Znaczy ja w tej rywalizacji powiem tak, że to, jak długo Ukraina wytrzyma, myślę, że społeczeństwo ukraińskie na razie widać jest gotowe i nadal się poświęcać. Natomiast to, jak długo Ukraina wytrzyma, to zależy przede wszystkim od nas. Od Europy w tym momencie i od tego, jak będziemy ją wspierać. Natomiast co do Rosji, no, od początku mówiliśmy, że ta wojna jest dla Putina wojną egzystencjonalną. Dla niego koniec tej wojny może oznaczać utratę władzy, a może i życia. W związku z tym to, że on jest zdeterminowany i że on przede wszystkim dzisiaj w ogóle nie widzimy żadnych sygnałów do gotowości ustępstw, tak? Putin stoi na swoich, przytacza po raz kolejny swoje warunki i nie zamierza ich zmieniać. Natomiast to, co się zmieniło w ostatnich tygodniach, to co obserwujemy, tą nową taktykę, tak? Próba zakończenia przez Kreml tej wojny poprzez zastraszenie Europy, tak? Że my jesteśmy gotowi eskalować, w związku z tym to wy musicie ustąpić i zakończyć tą wojnę, przestając wspierać Ukrainę. I myślę, że tutaj jakby nasza odpowiedź, że to jest dla nas kluczowe, dla naszego bezpieczeństwa i Ukrainę będziemy wspierać całym Zachodem, Unią Europejską. Trwają właśnie prace nad 21 pakietem sankcji. To jest bardzo ważny sygnał skierowany do Kremla o determinacji strony unijnej. No i pytanie, i czekamy na to, co na to wszystko rosyjska elita, bo to, że społeczeństwo jest pasywne, to, że jest absolutnie pod nadzorem rosyjskich służb i wszelkich organów, to wiemy, tak, i że się boi. Natomiast wokół Putina jest mnóstwo ludzi, którzy są już dziś niezadowoleni z tego, co się w kraju dzieje i myślę, że mogą się zastanawiać o swojej przyszłości i przyszłości swoich dzieci. I pytanie, czy oni również uważają, że ich przyszłość bez wojny też nie istnieje?
0: A jesteśmy w stanie to ocenić? To znaczy jakby ta kremlinologia stała się jeszcze trudniejsza niż kiedykolwiek, tak?
1: Nie jesteśmy w stanie ocenić. Były ostatnio te takie materiały prasowe i na Zachodzie, i w rosyjskich mediach powołujące się na informacje służb specjalnych państw europejskich. Natomiast na pewno, znaczy nie ma wątpliwości, że ta presja, ta rywalizacja w elicie jest. Natomiast czy ona jest tak silna, żeby dzisiaj spowodować, nie wiem, odsunięcie Putina od władzy? Moim zdaniem to jeszcze za wcześnie.
0: Iwona Wiśniewska, Ośrodek Studiów Wschodnich, była dyplomatka, Szkoła Główna Handlowa. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Gospodarczym Tygodniu.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: 48 drużyn, 104 mecze. Niektórzy mówią, że to za dużo, pan też tak powie?
3: Właśnie, mam przed sobą terminarz i aż mi się w oczach plącze. 12 grup, od A do L. Strach pomyśleć, co będzie za 4 czy za 8 lat. Może wszystkie litery alfabetu pan Gianni Infantino wymyśli.
4: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: już 18. Czas na fakty RMF FM, Radio RMF 24.
1: Meksyk na godzinę przed ceremonią otwarcia
2: piłkarskich mistrzostw świata 2026.
1: Zapełniają się strefy kibice.
2: Posłuchajcie relacji naszego wysłannika.
1: Alarm w Pentagonie.
2: Do budynku skierowano ekipy w maskach gazowych.
1: Polecamy też popołudniową rozmowę w RMF FM.
2: Gościem minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Pytania wicepremierowi będzie zadawać Magda Sakowska. Świat odlicza już minuty do początku Mundialu 2026.
2: Ceremonia otwarcia ma się zacząć za godzinę.
1: A dwie godziny później pierwszy mecz Meksyk-RPA.
2: W Mexico City bramy stref kibiców otwarte.
1: Choć jak zauważył nasz wysłannik Paweł Żuchowski, jeszcze wczoraj prezydent Meksyku ostrzegała, że największa strefa w stolicy może być zamknięta.
3: Wielka radość w Meksyku, właśnie otwarto strefy kibica w stolicy tego kraju. Jeszcze wczoraj istniała groźba, że strefy kibica, w tym największa w pobliżu Pałacu Prezydenckiego, będzie zamknięta ze względów bezpieczeństwa, bo w mieście trwają protesty. Przed chwilą otwarto bramy, kibice już wchodzą, co chwilę słychać tutaj okrzyki meksykańskich kibiców, którzy są przekonani, że to dzisiaj ich drużyna zwycięży i pokona drużynę z RPA. 3-2, 3-0, 3-1 to najczęściej typowane wyniki. Z Mexico City Paweł Żuchowski.
2: Ewakuacja w Pentagonie.
1: Pracownicy części siedziby amerykańskiego Ministerstwa Wojny musieli opuścić biura. Kolejne części sławnego budynku są zamknięte.
2: Tamtejsza straż pożarna podaje, że chodzi o incydent związany z niebezpiecznymi materiałami, a według świadków cytowanych przez amerykańskie media na miejscu są specjaliści w kombinezonach i maskach gazowych.
1: Wzajemna polsko-ukraińska równowaga na torach to cel ustawy proponowanej przez PiS.
2: Grupa posłów wskazuje, że ukraińska firma należąca do tamtejszych kolei państwowych zarabia przewożąc towary pociągami w Polsce. Ale rząd w Kijowie nie dopuszcza polskich operatorów na ukraińskie tory.
1: Autorzy projektu przepisów podkreślają, że regulacje o wzajemności mają dotyczyć wszystkich krajów nienależących do Unii, nie tylko Ukrainy.
4: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsze tematy dnia.
1: Magda Sakowska już ze swoim gościem.
2: Witamy.
5: Witamy, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, Lewica.
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie premierze. Na początek decyzja prezydenta dzisiaj i po raz trzeci weto do kryptowalut.
6: I patrzę na to z niedowierzaniem, bo prezydent, wetując ustawę o kryptoaktywach, o rynku, o regulacjach, de facto zezwala dalej na to, żeby przestępcy szaleli, żeby okradać Polki i Polaków, żeby rynek mógł dalej ciągnąć kasę od tych, którzy po prostu staną oszukani. I to jest też akt oskarżenia dla prezydenta, bo prezydent, wetując tą ustawę, de facto przyczynia się do tego, żeby kryć przestępców, ale sam kryje też tych, którzy być może z jego byłą formacją związani z PiS-em czy z Konfederacją po prostu na tym korzystali. Ja uważam, że to jest taka recydywa, do której dopuścił się prezydent w kryciu przestępców.
5: A jak pan to tłumaczy? Dlaczego wetuje? Dlaczego prezydent nie chce tego podpisać?
6: Ja nie wiem, dlatego że słyszałem urzędników pana prezydenta, którzy mówili, że regulacje są niezbędne, że oszukano przez zonda krypto tysiące ludzi, że mamy firmy, które też nie wiadomo jak tutaj działają i że to wszystko nie mieści się w głowie. I to było 2 tygodnie temu, dzisiaj znowu weto. Albo w tej sprawie są gdzieś blisko pałacu jakieś brudne ręce, które coś ukrywają, coś mataczą, albo to jest wprost działanie pozwalające na to, żeby jakieś firmy tutaj zarabiały, bo kiedyś wspierały partię rządzącą w Pałacu Prezydenckim.
5: Mówi się do 3 razy sztuka, ale będzie do 4 razy sztuka. Jeszcze raz postaracie się przez Sejm to przeprowadzić i położyć na biurku prezydenta kryptowaluty.
6: Dla mnie decyzja prezydenta ma charakter czysto polityczny. To nie jest prezydent, który niezależnie podejmował decyzję, to jest prezydent PiS-u, który podejmował dobrą decyzję dla PiS-u i Konfederacji. I teraz na pewno rząd nie odpuści. Nie będzie tak, że w Polsce przestępcy na rynku kryptoaktywów będą szaleli, będą kolejne ustawy aż do skutku. Trzeba oświadczyć to prezydentowi. Jeżeli uważa, że będzie krył na rynku kryptoaktywów przestępców, to rząd będzie mu podstawiał tutaj nogę i zrobi wszystko, żeby Polska w tym obszarze była bezpieczna.
5: Ale panie premierze, co, złożycie jeszcze raz taką samą? To będzie kolejne
6: ale
5: weto.
6: Ale przypominam, że to nie była taka sama ustawa, więc opowieści o tym, że
5: ja wiem,
6: cały czas
5: ale taką samą, jak już właśnie dzisiaj została zawetowana. Czy jednak postaracie się jakoś porozumieć?
6: Te ustawy się zmieniały, poprawki były wprowadzane, opowieści z Pałacu Prezydenckiego, że chcą cały czas więcej. To jest taka gra w ciemno. To znaczy, prezydent mówi, trzeba chronić ludzi, na koniec wetuje ustawę. Ja coś pani powiem o tych też wetach, bo to trzeba w końcu obnażyć.
5: Już 37, rekord.
6: Prezydent Nawrocki w ciągu 10 miesięcy zawetował więcej ustaw niż prezydent Kwaśniewski w ciągu 10 lat. Kwaśniewski 35 w 10 lat, Nawrocki 37 w 10 miesięcy. Czy to nie jest patologia? Długopis prezydenta stał się przeszkodą w rządzeniu, ale i niebezpieczeństwem dla Polek i Polaków. I my musimy o tym pamiętać. Tutaj nikt nie będzie teraz dzisiaj mówił, że są przypadki. W sprawie kryptoaktywów nie ma przypadku.
5: No, ludzie prezydenta odpowiadają, jakbyście składali dobre ustawy, to by były podpisywane, ale jakbyście chcieli się dogadać z prezydentem. A tak, no to są weta.
6: Gdyby prezydent chciał chronić obywateli, to też by chciał się dogadać. W tej sprawie brudne ręce są u tych, którzy nie chcą regulacji, a nie u tych, którzy systematycznie i konsekwentnie składają ustawy. To rząd robił to z wiarą, że w prezydenckim obozie i u samego pana Nawrockiego przyjdzie rozsądek. Nie ma rozsądku, jest krycie przestępców.
5: To już ostatnie pytanie do tej sprawy. Czy według pana po prostu prezydent nie chce się porozumieć w tej sprawie?
6: Gdyby chciał, to by się porozumiał. Gdyby rzeczywiście chciał chronić Polaków, to ważniejsze by było przygotowanie dobrego prawa, a nie szukanie alibi. Bo dzisiaj alibi się szuka po to, jak się jest winnym. A winny jest ten, który kryje przestępców. No przecież ta afera się wydarzyła. Mamy pokrzywdzonych. Dziesiątki milionów złotych stracone. Wyprowadzone pieniądze. Właściciele uciekli do Izraela. Przecież to ja nie opowiadam o rzeczach, które są jakieś wzięte z sufitu. To wszystko jest na stole. Pałac Prezydencki wie. Były informacje służb. Premier przedstawiał informacje też na spotkaniach indywidualnych. Decyzja jest tylko polityczna. Jest ochrona przestępców, nie ma ochrony Polaków.
5: Dzisiaj Sejm przyjął ustawę o patostreamingu, o karaniu tego zjawiska. Teraz Senat i potem prezydent. Według pana będzie podpis?
6: Słyszałem, że tak. Ale pani redaktor, ja z panem prezydentem naprawdę nie wiem, jak będzie. Ja wiem jedno. Jako minister cyfryzacji i ojciec trójki dzieci. Patostreamy muszą się skończyć. Namawianie w internecie do samookaleczenia. Przedstawianie filmików z okaleczania zwierząt. Namawianie do samobójstw. Prowadzenie hejtu i robienie wszystkiego, co może wpłynąć źle na młodego i starszego człowieka. To jest jakaś granica rozsądku. To, co nie jest legalne w normalnym świecie, nie może być legalne w internecie. Patostreamy muszą być zamknięte, ograniczone i bezwzględnie ścigane. Po to jest ta ustawa. Wierzę, że prezydent ją podpisze. Kolejny krok już za 2-3 tygodnie. Nowa ustawa w parlamencie. Ściąganie nielegalnych treści szybko i bezwzględnie. Platforma ma to robić, a nie może to robić. I też do prezydenta znak zapytania. Albo chronimy internet dzieci starszych i młodszych, albo nie chronimy i mówimy wolna Amerykanka. Ja się na to nie zgadzam. W imieniu polskich rodzin, bo to też tak to trzeba powiedzieć. Panie prezydencie, pana małżonka, pierwsza dama, w której obronie i pana dzieci występowałem osobiście, jak byli hejtowani. Nieraz apelowali, czas skończyć z hejtem w internecie. Nie może być tak, że pierwsza rodzina ma zapewnioną ochronę w internecie, a reszta polskich rodzin nie. Ja się na to nie zgadzam.
5: Patostreaming to też tak zwane freak fighty. To teraz chciałam o innej walce, której świadkiem jako gość będzie prezydent w Waszyngtonie. Walka UFC, 80. urodziny Donalda Trumpa. Wyjazd prywatny, nieoficjalny, jak słyszymy, leci w niedzielę prezydent. Niektórzy się nabijają z tego wyjazdu, mówiąc wprost, niektórzy politycy z koalicji rządowej. Ale według pana dobrze, że leci? No, został trochę zaproszony.
6: Tak powiedzmy sobie też uczciwie, jak wygląda ci jego polityka. Ona trochę zwariowała. Zwariowała, bo mamy też takiego troszkę ekscentrycznego amerykańskiego prezydenta. No, nie ma co to ukrywać, przecież Polacy też to widzą. Więc skoro zaprasza naszego prezydenta i się będą dobrze czuli w swoim towarzystwie, to ja nie mam nic przeciwko, żeby nasz prezydent wypił sobie drinka, wypił sobie szampana, poklepał się po plecach, jeżeli to ma służyć Polsce. I ma służyć temu, że będzie na przykład więcej żołnierzy i że będziemy mieli tutaj załatwione jakieś sprawy i nie będzie dotykały błędne decyzje Polski, to piwko Trumpa z Nawrockim nic mi nie przeszkadza.
5: A ktoś z rządu leci? Wie pan?
6: Nie słyszałem, żeby ktoś został zaproszony na urodziny 80. pana Trumpa, ale tak jak powiedziałem, w kontekście urodzin, każdy chodzi na urodziny do kogo chce, pije z kim chce, je ciastko u kogo chce i tyle. I jak ma zaproszenie, to niech leci, nie widzę w tym nic nadzwyczajnego.
5: A jakie słuchy doszły do was, do koalicji rządowej w sprawie, jaka będzie ta decyzja, jeśli chodzi o order Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego? No bo kapituła się zebrała, coś postanowiła i na razie nie ma ostatecznej decyzji prezydenta.
6: No, chyba trochę wiemy. Zebrała się kapituła i wprost powiedziała,
5: no,
6: że
5: byli zgodni.
6: Nie, że to trzeba coś robić, ale też mieć jakiś rozsądek w tym wszystkim. Te dyskusje, które się przebijają do mediów, mówią, że jakiś rozsądek był. No i myślę, że u pana prezydenta też powinien być rozsądek na deeskalację, bo w tym wszystkim nie chodzi o to, żebyśmy pokłócili się z Ukraińcami na śmierć i życie, a chodzi o to, żebyśmy Ukraińcom powiedzieli: Wołyń był zły, macie o tym pamiętać, macie to szanować, nigdy nie może się powtórzyć sytuacja, że będziecie upamiętniali UPA. I to jest polska racja stanu, a nie okładanie się kijami w postaci tego, że ktoś komuś coś odbiera.
5: I żegnamy się ze słuchaczami RMF FM, ale cały czas zostajemy w Radiu RMF 24, naszym internetowym i w naszych mediach społecznościowych. Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji jest z nami. Rozmawiamy o Ukrainie, o orderze Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego. Czy według pana ten order zostanie odebrany?
6: Mam taką pewną świadomość tego, że trochę pan prezydent Nawrocki sam się zakiwał. Szybko były deklaracje, dzisiaj może przychodzi jakiś rozsądek, ale sprawa jest bardzo poważna. Ukraina, nazwaniem jednej ze swoich brygad, nadaniem im imienia bohaterów UPA, sprowokowała Polskę. To jest działanie antypolskie. Ja się z tym zgadzam. Mamy do czynienia z brakiem rozsądku politycznego na Ukrainie i Polska powinna to wistować, mówić. To się nie może zdarzać, prowokujecie. Pamięć historyczna, zbrodnia na Wołyniu. Nie może być sytuacji, w której nie szanujecie tego, że Polska i Polacy mają też pewną historyczną pamięć, a jednocześnie chcą uszanowania do swoich polskich
5: opozycja
6: ofiar. Ale to ja tylko dokończę jeszcze jedno zdanie. I w tej kategorii Ukraina powinna, w mojej ocenie, prezydent Zełenski przeprosić. Ale pójście z takim prostym przekazem: oni nam wet, im, my im wet, czyli takie zaostrzanie, eskalowanie, doprowadzenie do tego, że będziemy odbierali ordery, oni tutaj nigdy nie przyjadą. Czy to jest dobre, kiedy Ukraina walczy z imperialną Rosją, która chciałaby też kiedyś Polskę zaatakować? Dla mnie to jest brak takiego strategicznego myślenia o przyszłości,
5: no dobrze,
6: co będzie za 50 lat.
5: Ale Ukraina nie przeprosi na przykład.
6: Ale mamy czas na tą grę. To znaczy, tu nikt nikogo nie ściga, czy jutro, czy za miesiąc będzie odebrany order. Tu nikt nikogo nie goni i nie mówi...
5: Czyli dałby pan czas Zełenskiemu
6: miesiące? Nie, bym po prostu od niego tego oczekiwał. Ja nie jestem miękki w takich sprawach. Twardym trzeba być. Ale rozsądek w polityce, tak jak powiedziałem, trochę geopolityce, która zwariowała, polega na tym, że patrzymy, gdzie mamy większego wroga. Czy my mamy większego wroga w Kijowie, czy w Moskwie? Kto walczy z Moskwą? Kijów i Ukraina. Kto dzisiaj jest większym zagrożeniem dla Polski? Oczywiście, że Rosja. Kto ma imperialne chęci? Kto dzisiaj jest na cyfrowej, na przykład, wojnie z Polską? Rosja. Kto nam próbował robić sabotaże? Kto nam odcinać się o energię? Rosja. Więc no, jeżeli Ukraina toczy tą wojnę z Rosją, to nie powinniśmy też kłócić się dzisiaj z Ukrainą na tyle, żeby nie można było znaleźć pól do rozmowy.
5: No, ale jeżeli Ukraina nie przeprosi, nie wycofa się z tej decyzji, to rozumiem, że w imię tego, że większe zagrożenie jest w Rosji, powinniśmy według pana na razie odpuścić.
6: Nie, nie odpuszczać. Nie jestem zwolennikiem odpuszczania. Jestem,
5: czyli co, ciągle mówić?
6: Jestem zwolennikiem naciskania, piętnowania i krytykowania Ukrainy, ale jednocześnie dostrzegania szerszego horyzontu geopolityki. Polski polityk, a zawsze prezydent czy premier są mężami stanu, takich oceniam bez względu z jakich formacji, powinni mieć świadomość, że oni w trosce o Rzeczpospolitą, jej granice, jej stolice, jej obywateli od Rzeszowa do Świnoujścia muszą myśleć o tym, co się może wydarzyć za rok, za 5, za 10 lat. Rosja wprost nam mówi: chcielibyśmy kiedyś z wami zawalczyć na różnych polach cyfrowych, mówi też na sabotażach. I teraz Ukraina, która z nimi walczy, ich wykańcza w tym wszystkim. Naszym interesem jest, żeby Ukraina wygrała wojnę, bo będzie Rosja osłabiona. Nie ma się co kłócić dzisiaj tak na ostro, na noże z tą Ukrainą i z nią nie rozmawiać, skoro ona walczy z naszym wrogiem.
5: Panie ministrze, a czy w interesie rządu jest, żeby pan Andrzej Szeptycki w tym rządzie pozostał?
6: No na pewno nie jest w interesie żadnego Polaka i żadnej Polki, żeby dzisiaj wyciągać mu życiorysy i opowiadać takie historie, że masz jakąś krew ukraińską, kiedyś urodziłeś się w Niemczech, masz jakiegoś dziadka, pradziadka z Białorusi.
5: Poza chwilą o tym porozmawiamy.
6: Bo ja chcę powiedzieć o Szeptyckim na koniec. I w interesie Polski na pewno nie jest rozpoczynanie wewnętrznej wojny z szukaniem w życiorysach plam albo problemów. Bo to skończy się tym, że będzie Polska polsko-polska wojna wewnętrzna, z której na pewno będą się cieszyli na Kremlu. W tym kontekście na pewno nie powinien tracić stanowiska pan Szeptycki, bo dzisiaj on też jest hejtowany.
5: Ale domagają się jego dymisji nie dlatego, że ma jakieś korzenie ukraińskie, ale dlatego, że powiedział, że UPA to jak żołnierze niezłomni.
6: Ja bym taki...
5: Czy według pana to była mądra wypowiedź?
6: Ja bym takich słów na pewno nie użył. Jak pyta mnie pani o moją ocenę, na pewno byś... Ja dzisiaj rozmawiamy zresztą już o tym sporo i też o tym wprost mówię, więc z moich ust te słowa by nie padły. Mam inną wrażliwość. Moja wrażliwość też zapalonego historyka jest taka. O Wołyniu trzeba pamiętać i cały czas Ukrainie przypominać. Słowa takie na pewno doprowadziły do tego, że mamy dzisiaj hejt na pana Szeptyckiego. Sam powinien przemyśleć, czy powinien jej powiedzieć. Ja bym ich nie wypowiedział.
5: To może powinien przeprosić, że popełnił błąd.
6: Pani rektor, trzeba zaprosić tutaj ministra Szeptyckiego i powiedzieć mu, co na ten temat myślisz po czasie.
5: Panie premierze, jeśli chodzi o to grzebanie w życiorysach, kto się gdzie urodził, kto skąd miał dziadka. Dzisiaj tutaj w studio polityk PSL-u, pan Zgorzelski, powiedział tak. Dno, brunatna szuria spod znaku Kowalskiego i Czarnka rozpoczyna w Polsce segregację rasową. Trzeba się temu kategorycznie przeciwstawić, bo nie może być tak, że zaczynamy sprawdzać, kto jakich miał rodziców czy dziadków. Co koalicja zamierza z tym zrobić? Pan Kowalski, Janusz, będzie sprawdzał w ministerstwach, kim są ludzie pracujący dla rządu.
6: Można to tylko piętnować i mówić, że to jest brak odpowiedzialności za Polskę i doprowadzanie do wewnętrznych podziałów, które zawsze kończą się emocjami, społecznym podziałem, a w konsekwencji takim radykalizacją języka. Ja nie będę szedł w kierunku tego, żebym dzisiaj znowu tutaj kogoś obrażał, tak jak pan Czarnek czy Kowalski. Ja to mogę piętnować. To jest głupie, niepotrzebne i złe. To znaczy dzielenie ludzi, doprowadzanie do tego, żeby na siebie szczuli. To jest straszna sprawa i to jest takie czarnkowanie trochę, co uprawiał pan kandydat na premiera. To znaczy doprowadzanie do sytuacji, w której szczuj człowieku na drugiego szczuj człowieka, my będziemy ci za to klaskali. Jeżeli PiS chce na tym prowadzić swoją kampanię wyborczą, to nie dość, że będzie prowadził ją w sposób brunatny, zły i segregujący ludzi, ale na pewno też w swoich szeregach będzie musiał się tłumaczyć ze swoich posłów, którzy za chwilę wejdą konflikt z posłami z Konfederacji. Bo to zawsze się tym kończy. Najpierw szczujesz na obcego, a później na swojego. To jest brzydka Polska, która nikomu się nie powinna przypominać i dwudziestolecie międzywojenne i inne też złe karty w historii Polski.
5: Skoro weszliśmy na tematy polityczne, czy...
6: Chyba cały czas jesteśmy w tej
5: ale polityce. Takie już stricte polityczne. Czy Lewica pójdzie sama w wyborach?
6: Myślę, że tak.
5: Absolutnie nie rozważacie tego, żeby pójść szerokim blokiem koalicyjnym, bo na przykład jak będzie blok tych ugrupowań prawicowych?
6: Mam takie poczucie, że Lewica ma ambitny plan rządzenia i wiele punktów swojego programu zrealizowała. To doceniane jest też przez wielu ludzi i spotkania, które odbywamy w całej Polsce. Jeździ duża część wiceministrów, ministrów Lewicy po Polsce, też przyjeżdżają z podobnymi ocenami. Ludzie chcą, żeby rząd się chwalił, na naszych spotkaniach przynajmniej, wspierających Lewicę. I my w rządzie mamy masę sukcesów. Chcemy się nimi pochwalić też w kampanii wyborczej. Zresztą zaczynamy taki proces, planujemy od września wielką kampanię, w której będziemy się chwalić lewicowymi sukcesami w rządzie. I to jest dla nas taka myśl przewodnia na ostatnie, powiedzmy, te 365 dni.
5: A marzy się panu, żeby ta cała Lewica, czyli też partia Razem, jednak poszła zjednoczona? Pytam o to dlatego, że poseł Zandberg powiedział, że w ogóle nie ma mowy. Dlatego, że jak mówił w wywiadzie dla Onetu, na wszystko się zgadzacie Tuskowi, przytakujecie mu tylko.
6: Ja bym chciał, żeby mój przyjaciel Adrian Zandberg, tak go traktuję, bo z nim pracowałem 5 lat i to bardzo blisko, popatrzył racjonalnie na politykę i powiedział, czy gdyby Lewicy nie było w rządzie, byłaby renta wdowia? Ja obawiam się, że nie. Gdyby Lewicy nie było w rządzie, czy byłaby wolna Wigilia? Nie było. Gdyby Lewicy nie było w rządzie, budowalibyśmy tak szybko fabryki sztucznej inteligencji, które są u mnie w resorcie? Wątpię. Czy gdyby Lewicy nie było w rządzie, podwyższylibyśmy zasiłek pogrzebowy? Czy by Lewicy nie było w rządzie, mielibyśmy koniec z łowami śmieciowymi? I tak dalej, i tak dalej. Czy gdyby Lewicy nie było w rządzie, rozporządzenie, które daje nam transkrypcję aktów małżeństwa za granicę dla par jednopłciowych by było? Nie byłoby. Więc ja lubię Adriana. Ale wiem jedno, to znaczy w polityce liczy się pragmatyzm. Czy umiesz załatwiać swoje sprawy, czy siedzisz na owcej, na oślej ławce gdzieś z boku i pokrzykujesz. Ja nie chcę w parlamencie pokrzykiwać i cały czas pisać swojego programu na kartce. Ja wolę go pisać w ustawach, wdrażać, dawać Polakom szansę na lepsze życie. I po to jest lewica. Zmienia życie milionów Polaków w różnych aspektach. Ja jestem szczególnie dumny z cyfrowych spraw.
5: I za chwilę o nich porozmawiam, tylko ostatnie o partyjne sprawy. W sondażu Ibris dla Polsat News, lewica dostaliście ponad 8%, wzrost o 2 punkty procentowe. Spory wzrost. Czy to jest efekt Czarzastego?
6: Bez wątpienia marszałek Czarzasty jest świetnym marszałkiem. Zachowuje się, prowadzi obrady jak mąż stanu. Pokazał też twardą rękę, kiedy trzeba było w konfliktach, również tych międzynarodowych, powiedzieć, że Polska sama decyduje i tu jest Polska. To też potrafi.
5: Że się przeciwstawia prezydentowi twardo?
6: Ma twardą rękę, kiedy mówi prezydentowi Nawrockiemu: nie będziesz przysyłał ustaw do Sejmu, które nie są policzone. To znaczy, jak chcesz, żeby prawo było uchwalane tak, jak sobie życzysz, to pokaż, skąd mamy zabrać pieniądze. I to jest słuszne. Chciałbym, żeby w Polsce dokładnie tak było, że każdy polityk, który zgłasza jakąś propozycję, przychodzi i mówi: stąd są te pieniądze, bo jak prezydent coś zgłasza, no niech powie, czy na przykład ze zdrowia zabrać, a może z polityki społecznej, a być może z edukacji albo z obronności. To jest rozsądek i Czarzasty na tym zyskuje.
5: To teraz też o pieniądzach, ale już z pana podwórka. Strategia cyfryzacji państwa. Ma pan przy sobie.
6: Przyniosłem, bo to jest
5: dokument.
6: Naprawdę fundamentalny dokument dla państwa.
5: Do 2035 roku i tam, że po 2030 będziemy wydawać 100 miliardów złotych na cyfryzację, a od 2030 to 5% PKB, czyli tyle, ile mamy wydawać na wojsko. Skąd weźmiemy te pieniądze?
6: Rynek się zmienia i technologia przychodzi. Jak rozpoczynałem pracę w urzędzie, na cyfryzację wydawaliśmy w skali kraju też firm kilka miliardów złotych. Dzisiaj to jest już ponad 30 miliardów złotych, które wydajemy rocznie na cyfryzację, a te wydatki będą rosły. Będziemy budowali fabryki sztucznej inteligencji i już się dwie budują. Będziemy korzystali z innowacji, inwestujemy w startupy. Polskie firmy w ciągu 5-10 lat ze sztucznej inteligencji będzie korzystała co druga. Dzisiaj to jest nieznaczny wskaźnik procentowy. W przyszłości co druga polska firma. Na rynku ICT dzisiaj pracuje 850 tysięcy ludzi. W 2035 ma pracować 1,5 miliona ludzi. To zapotrzebowanie będzie rosło więcej. Polityka sztucznej inteligencji. Dzisiaj ważny dzień też, bo przyjęliśmy pierwsi w Europie prawo o sztucznej inteligencji. Zrealizowaliśmy założenia dotyczące tego, jak ma wyglądać cyberbezpieczeństwo. Te wszystkie elementy łączą się z kompetencjami cyfrowymi. Polacy będą rośli w tym. I ta strategia opisuje tą rzeczywistość
5: ale
6: za rok.
5: Ale pamiętam, że skąd te pieniądze? Bo ja rozumiem, mówię. No pan mówi 30 miliardów dzisiaj, no ale 100 miliardów to jest 70 miliardów różnicy.
6: Tak, i teraz tak. Pieniądze z nowej perspektywy unijnej, które też będą olbrzymie i ona będzie dawała pieniądze na cyfryzację właśnie. To jest po pierwsze budżet państwa i dodatkowe fundusze, które już teraz pracują, łącznie z tymi funduszami takimi jak Fundusz Sztucznej Inteligencji, który wspólnie z panem premierem Kosiniakiem założyliśmy na działania chociażby w wojsku. Dzisiaj, za chwilę, z programu SAFE tylko na cyberbezpieczeństwo 3 miliardy złotych plus obecne 5, to już 8 miliardów. Gdybym miał policzyć te wszystkie wydatki, które dzisiaj już w skali państwa są zaplanowane na rok 2027-2028, to my krok po kroku do tej granicy magicznej 100 miliardów będziemy się zbliżali.
5: A dorzuci się też to, co będzie z podatku cyfrowego? Będzie podatek cyfrowy od wielkich big techów?
6: To nie jest marzenie, bo dzisiaj już są prace rządowe. Ja walczę o ten podatek z wytrwałością lwa i wierzę, że uda się doprowadzić do tego.
5: I wierzy pan, że prezydent Nawrocki podpisze ustawę, która nakłada podatek na wielkie, też amerykańskie oczywiście.
6: Prezydent będzie musiał odpowiedzieć Polakom, czy chce pieniędzy od wielkich big techów, czy chcę, żeby te pieniądze były wyprowadzane za granicę, bo to nie są amerykańskie, to są też chińskie firmy i wiele innych firm. Dzisiaj w Europie podatek cyfrowy jest we Francji, Hiszpanii, jest w Wielkiej Brytanii, jest we Włoszech, jest w Austrii. Wszyscy korzystają po kilka miliardów euro rocznie. Francja w ciągu 4 lat do budżetu wprowadziła 20 miliardów euro, czyli blisko 100 miliardów złotych, a my nic. My przez inżynierię finansową wypuszczamy te pieniądze za granicę. To ja pytam, dlaczego inne państwa w Europie mogą korzystać i nie wprowadzają sobie takiej inżynierii finansowej wyprowadzającej te pieniądze, a Polska na to pozwala. Czas skończyć tym. Podatek cyfrowy to podatek sprawiedliwościowy od zysków wielkich korporacji, które tutaj na naszych użytkownikach, czyli na Polkach i Polakach zarabiają, a pieniądze za granicę wyprowadzają. Nie ma na to zgody Gawkowskiego i cyfryzacji.
5: To kiedy będzie gotowy projekt?
6: Projekt już jest. Projekt jest procedowany w Sejmie. W rządzie, bo został...
5: Kiedy zobaczymy jego zapisy i kiedy Sejm zacznie...
6: Zapisy już przedstawiliśmy kilka miesięcy temu. Wierzę, że na rządzie w ciągu najbliższych kilku miesięcy on stanie. Nie jest łatwo, bo pani redaktor słusznie drąży temat, bo w koalicji też nie ma zgody. No, są też takie formacje, które mówią, no nie za bardzo jesteśmy pewni, że na pewno podatek cyfrowy jest dobry, ale kropla drąży
5: skałę. A kiedy
6: skałę.
5: Może trafić do Sejmu?
6: Chciałbym, żeby trafił jeszcze pod koniec tego roku, żeby był w przyszłym, ale czy to się uda? Nie wiem, bo wiem, że kolorowa nasza koalicja, trzeba ją przekonać, a później przekonać prezydenta.
5: I będzie przekonywał Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji. Bardzo dziękuję panu
6: bardzo.
5: Za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę.
7: Radio RMF 24.

0: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oskarża na naszej antenie prezydenta o recydywę w kryciu przestępców.
1: W ten sposób Krzysztof Gawkowski komentuje trzecie weto do ustawy o rynku kryptowalut.
2: Dzisiaj znowu weto. Albo w tej sprawie są gdzieś blisko pałacu jakieś brudne ręce, które coś ukrywają, coś mataczą, albo to jest wprost działanie pozwalające na to, żeby jakieś firmy tutaj zarabiały, bo kiedyś wspierały partię rządzącą w Pałacu Prezydenckim.
0: W popołudniowej rozmowie w RMF FM wicepremier zapowiedział też, że rząd nie zrezygnuje z kryptoustawy.
1: Wyliczył też, że Karol Nawrocki w ciągu 10 miesięcy zawetował więcej ustaw niż prezydent Aleksander Kwaśniewski w ciągu 10 lat.
0: 6-kilometrowy korek utworzył się na autostradzie A4 na wysokości Szanowa.
1: Na jezdni w kierunku Krakowa zepsuty samochód dostawczy zablokował jeden z pasów na remontowanym odcinku.
0: Auto zostało odholowane, ale rozładowanie zatoru jeszcze trochę potrwa. To już za pół godziny początek piłkarskich mistrzostw świata.
1: Najpierw ceremonia otwarcia.
0: Na 2 godziny później pierwszy mecz.
1: Meksyk kontra RPA.
0: Na ulicach miasta Meksyk sporo grup kibiców przekonanych o zwycięstwie z własnej reprezentacji.
3: Mexico! Mexico! Mexico! Mexico! Mexico! Mexico!
4: Mexico! Mexico!
5: Quantos va a ganar México?
1: Mexico City. Będziemy tam oczywiście wracać w kolejnych faktach RMF FM.
0: Następne najbliższe o 19.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Mroczne tajemnice III Rzeszy, fascynujące śledztwa, historia, która mrozi krew w żyłach.
2: Kulisy History Hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
3: W tym tygodniu porozmawiamy o rzekomej ucieczce Adolfa Hitlera do Argentyny.
4: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
2: Kulisy History Hiking w piątek po 20 w radiu RMF24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Ola Filipek i Mateusz Operchał. Dziękujemy za dziś. To była lepsza połowa dnia, a teraz przenosimy się do studia faktów.
1: Fakty o 19 mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński.
2: Ogromne emocje w Meksyku.
3: Za 2 godziny mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
2: Gospodarze zmierzą się z Republiką Południowej Afryki.
3: Ale wcześniej ceremonia otwarcia.
2: Co wiadomo o jej programie, o tym za chwilę.
3: Poza tym w faktach RMF FM o 19.
2: Odwołany alarm w Pentagonie.
3: I tajemnicza polska szara skrzynka podziwiana na berlińskim Schönefeld.
2: Zapraszamy.
3: Ceremonia otwarcia 23 Mistrzostw Świata w piłce nożnej wkrótce się rozpocznie w Mexico City na słynnym Estadio Azteca.
2: Będzie ją śledził nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek, którego dobry witamy wieczór. W faktach. Witam. Czarku, dobry wieczór. Co jest w programie tej ceremonii?
4: Oczywiście występy, a w nich gwiazdy. Będzie Shakira ze swoim mundialowym hitem Dai Dai. Nie zabraknie meksykańskiej ambasadorki turnieju, aktorki Salmy Hayek, która ma zaplanowane wystąpienie. I oczywiście wiele, wiele innych postaci świata muzyki i kultury. Ceremonia ma się rozpocząć około 19.30 i potrwać aż do meczu otwarcia między Meksykiem i RPA o 21.00. Warto zaznaczyć, że będzie to jedna z trzech ceremonii otwarcia. Pozostałe dwie odbędą się przed pierwszymi meczami pozostałych krajów gospodarzy, czyli Kanady i Stanów Zjednoczonych.
3: Czyli za 2 godziny, jak słyszeliście, mecz otwarcia mundialu.
2: W centrum wydarzeń jest nasz wysłannik Paweł Żuchowski.
5: Rozpoczynają się największe w historii Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Jak słychać, emocje ogromne, oczekiwania duże. Do pierwszego gwizdka jeszcze chwila, ale to już wstęp do tego piłkarskiego święta. 48 reprezentacji, 104 mecze, 16 stadionów i aż 3 kraje gospodarze. Meksyk, USA, Kanada. Nigdy wcześniej mundial nie był organizowany na tak ogromną skalę. Dla kibiców oznacza to nie tylko więcej spotkań i więcej emocji, ale też gigantyczne wyzwanie logistyczne. Turniej rozciąga się na tysiące kilometrów Ameryki Północnej, a podróż między stadionami będzie i długa, i męcząca, no i nie oszukujmy się, kosztowna. Tu dzisiaj w stolicy Meksyku, zdominowanym przez meksykańskich kibiców, w zasadzie nie widać kibiców z RPA. Meksykanie chcą zwycięstwa i są przekonani, że to będzie długi wieczór i długa noc w Meksyku. Z Meksyku Paweł Żuchowski, RMF FM.
2: Śledzimy fakty.
3: To był fałszywy alarm. Stał się powodem zamknięcia i ewakuacji części pięter i korytarzy Pentagonu, informuje stacja CNN, powołując się na 3 źródła.
2: Rzecznik ministerstwa mówił wcześniej o wykryciu problemu z jakością powietrza. Według doniesień w budynku widziano policjantów w maskach gazowych i kombinezonach ochronnych. Łaziki kosmiczne, najnowsze rakiety i satelity, które niebawem polecą w kosmos.
3: W Berlinie drugi dzień międzynarodowych pokazów lotniczych ILA, które odbywają się przy lotnisku Berlin-Brandenburg w dzielnicy Schönefeld.
2: W stolicy Niemiec jest reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co jeszcze można było dziś zobaczyć?
6: W Berlinie można też zobaczyć niepozorną szarą skrzynkę polskiej konstrukcji, która skrywa ogromne możliwości.
7: Jest to rozwiązanie, które służy do badania obiektów w kosmosie. Służy to między innymi do tego, żeby badać, które obiekty w kosmosie zagrażają na przykład istniejącej infrastrukturze satelitów i służy to również oczywiście celom obronnym.
6: Mówiła mi Martyna Gatkowska z Polskiej Agencji Kosmicznej. Oprócz sprzętu do podboju kosmosu, aż do niedzieli można tu oglądać pokazy lotnicze. Dziś mogliśmy zobaczyć między innymi akrobację w wykonaniu śmigłowców bojowych Tiger. Z Berlina, Michał Krasoń.
3: Na jutro, jak już informowaliśmy, uroczyste przeloty F-35 nad Polską.
2: Nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem.
3: Możecie przeczytać o tym na naszej stronie rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

you wait for me. And I feel a spirit moving me again.

0: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM. Przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński.
1: A temat numer jeden: inauguracja mundialu.
2: Tak jest, w stolicy Meksyku trwa ceremonia otwarcia. Mexico receives you
1: with smiles from our heart. Znamy unijną wstępną propozycję budżetu na lata 2028-34.
2: Ile dostanie nasz kraj? Słuchajcie relacji naszej korespondentki.
1: Na mapie faktów również serce Krakowa.
2: Lajkonik kończy swoje harce. Mistrzostwa świata w piłce nożnej otwarte
1: w Mexico City na słynnym Estadio Azteca.
2: Ceremonia otwarcia rozpoczęła się mniej więcej kwadrans temu.
1: Piłkarze gotowi.
2: Zapewniali już w teledysku słyszanej przed chwilą na żywo piosenki Shakiry Dai Dai.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready too!
1: W tej wielkiej imprezie organizowanej w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
2: weźmie udział rekordowa liczba 48 drużyn, które rozegrają 104 mecze na 11 stadionach w ciągu 39 dni.
1: Tytułu mistrzowskiego broni Argentyna.
2: Polaków, przypomnijmy, niestety nie zobaczymy w grze mundialowej w tym roku.
1: Mecz otwarcia między Meksykiem a RPA rozpocznie się za godzinę.
2: U nas będzie 21,
1: w Meksyku 13.
2: A u nas już niebawem fakty sportowe RMF FM. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że końcowe ustalenia dotyczące porozumienia z Iranem zostały zaakceptowane.
1: Wkrótce ogłosimy datę i miejsce jego podpisania, oznajmił amerykański przywódca.
2: Dodał, że zaplanowane na nadchodzącą noc ataki na Iran zostały odwołane.
1: Specjalny zastrzyk gotówki dla Polski w nowej propozycji unijnego budżetu na lata 2028-2034.
2: Te propozycje przedstawił Cypr, sprawujący teraz w Unii prezydencję.
1: Kluczowe dla nas interesy są chronione, cięcia są w obszarach, które Polska bezpośrednio nie dotykają. Przekazał w rozmowie z naszą dziennikarką w Brukseli Ignacy Niemczycki, minister do spraw europejskich.
2: Na linii Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jaka dodatkowa suma jest przewidziana dla Polski?
16: To będzie kwestia negocjacji. Suma ta nie może być wyższa niż 1,5 miliarda euro na kraj. Cały nowy fundusz to nieco ponad 5 miliardów euro do podziału na 15 krajów, których dochód narodowy brutto jest niższy niż 90% średniej unijnej. Jak ustaliłam, w Warszawie już trwają pilne wyliczenia, o jaką konkretnie sumę chodzi. Cypryjska prezydencja argumentuje, że komisja narzuciła kosztowne obowiązki, nie dając na nie odpowiednich środków. Propozycja Cypru już spotkała się ze sprzeciwem państw skąpców, które uważają, że zaproponowane cięcia są niewystarczające. Można spodziewać się gorącej dyskusji na ten temat już w przyszłym tygodniu na szczycie unijnych przywódców.
17: Tym żyje Kraków.
2: Taka okazja zdarza się tylko raz w roku.
1: To już ostatnia szansa, by spotkać lajkonika. Konik zwierzyniecki grasuje jeszcze w okolicy rynku głównego.
2: Tam już niebawem odbierze haracz od władz miasta. Na trasie ustawiły się tłumy mieszkańców i turystów.
18: Przyszłyśmy zobaczyć lajkonika, no na szczęście albo...
19: Jakże była, bo no, można nie dostać, żeby się szczęście trzymało cały rok.
20: Bardzo lubimy tę tradycję krakowską. Jesteśmy z Krakowa i zawsze przychodzimy, jeśli tylko można. Po prostu, no lubimy to upamiętnienie właśnie tego najazdu Tatarów na Kraków. Lubimy też taniec lajkonika, taniec z chorągwią.
21: Lajkonik właśnie ewidentnie się z Krakowem kojarzy, także fajnie.
1: Usłyszał od uczestników pochodu lajkonika nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Na lajkonika warto dziś spotkać, bo uderzenie jego buławy przynosi, przypomnijmy, szczęście na cały rok.
1: Warto też słuchać kolejnych faktów.
2: Tak jest. Te od 21 będzie przedstawiać Anna Wachowska.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Radio RMF 24.

ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych, oczu

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Mam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora habilitowanego nauk medycznych Jarosława Bielińskiego, którego zapytam, czy jelita to nasz drugi mózg?
2: Wykład otwarty w radiu RMF24. Już w niedzielę po 14:00.
1: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
2: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 21. Dyżur w faktach. RMF FM przejmuje Anna Wachowska. Dobry wieczór, witamy.
1: Witam, zapraszam. To wielkie piłkarskie święto. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Ameryce Północnej. Rusza mecz otwarcia RPA kontra Meksyk. O tym na początek faktów i mistrzowskich faktów sportowych. U nas także informacje ważne dla kierowców z Kujawsko-Pomorskiego i odliczanie do finału Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Mexico City na legendarnym Estadio Azteca rozpoczyna się właśnie mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Meksyk podejmuje Republikę Południowej Afryki. Fakty o 21:00 otwiera Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Czarku.
2: Witam serdecznie.
1: Czy można powiedzieć, że w pierwszym dniu mundialu historia zatacza koło?
2: Jak najbardziej, można tak powiedzieć. Jeśli ktoś jeszcze sobie powtóreczki mundialowej nie robił, to przypomnę rok 2010, stadion Soccer City w Johannesburgu i pierwszy afrykański mundial, spotkanie RPA z Meksykiem. Wtedy było 1-1. Nawet Shakira na otwarcie się zgadza. Dzisiaj na szczęście nie ma za to wuwuzeli, czyli pewnie pamiętacie długich trąbek wydających dźwięk przypominający stado szerszeni. Oj tak, nie da się tego zapomnieć. Dzisiaj faworytem wydają się Meksykanie, o czym jeszcze powiem w faktach sportowych już za chwilę. Natomiast na pierwszy gwizdek jeszcze czekamy. Grają hymny.
1: To teraz oddajmy głos kibicom. W Meksyku rozmawiał z nimi wysłannik RMF FM na Mundial Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle, co usłyszałeś?
3: Tutaj mocna wiara w zwycięstwo meksykańskiej drużyny. Wszystkie strefy kibica w stolicy tego kraju wypełnione są po brzegi. Wielu kibiców nie zmieściło się ulicę Starego Miasta. To morze ludzi w zielonych koszulkach. Kibice mówią, że czas odczarować fatum ciążące na meksykańskiej drużynie. Czas na szybkie wyjście z grupy, a potem kolejne etapy mistrzostw. Wierzą w zwycięstwo, pełna mobilizacja kibiców. Zamknięto szkoły, zamknięte są urzędy, a mieszkańcy kibicują drużynie narodowej.
1: Która drużyna okaże się lepsza? W RMF FM sprawdzajcie fakty.
4: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Zablokowana jest A1 w stronę Łodzi w Kujawsko-Pomorskiem. W Nowej Wsi między węzłami Toruń Północ i Lubicz trwa wyciąganie ciężarówki z rowu. Ostrzegamy. Łatwiejszą realizację recept w wybranych aptekach zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Za tydzień jedną e-receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz jest przed apteką przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Dobry wieczór, Michale. Jak to nowe rozwiązanie ma działać w praktyce?
5: Dobry wieczór. Wyobraźmy sobie, że dostajemy receptę na leki, których zapas ma nam wystarczyć na pół roku. Dzisiaj wszystkie opakowania musimy odebrać w jednej aptece, a po zmianie będzie można zgłaszać się na przykład po 2 miesiącach do kolejnej, innej apteki, na przykład tam, gdzie będziemy w czasie wakacji. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk tłumaczy mi, że to ma pomóc w sytuacji, gdy brakuje ważnych leków w aptekach.
6: Jeżeli danego leku brakuje w jednej aptece, a wykupiłam tu jeden lek, to będę mogła ten drugi, którego akurat nie było w tej aptece, bo nie zabezpieczyła czy nie zatowarowała, będziemy mogli kupić w innej aptece.
5: Od dzisiaj właściciele aptek mogą zgłaszać się do tego nowego, dobrowolnego programu. W resorcie zdrowia dostałem zapewnienie, że w przyszłym tygodniu gotowa ma być mapa miejsc, na której pacjenci sprawdzą, gdzie można skorzystać z tego rozwiązania. Pierwsze punkty już zadeklarowały to w Łodzi i w Kaliszu.
1: Pojutrze w Krakowie 18. odsłona Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Na scenie rozstawionej na rynku głównym wystąpi 12 finalistów. Towarzyszyć im będą gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
7: Nie wierzyłam w to, że doczekamy pełnoletności, że napijemy się później szampana może. I o godzinie 18:30 rusza pierwszy koncert, kategoria dzieci. Mamy fantastyczne jury, które niech drży, bo w tym roku jest wysoki poziom, więc się pobiją chyba. Mamy cudowne gwiazdy, 6 gwiazd i Krzysztof Cugowski i Ralf Kamiński. Będą z różnych pokoleń Iwo Walaszek, Kasia Sochacka, Julka Pietrucha, Alicja Majewska.
1: Zapowiada Anna Dymna z Fundacji Mimo Wszystko.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Anna Wachowska.
1: Mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Po pierwszej połowie wygrywa Meksyk z RPA 1-0. Od piłkarskiego święta zaczynamy fakty o 22 i mistrzowskie fakty sportowe. Stany Zjednoczone blisko porozumienia z Iranem. Dokument, który ma oznaczać koniec wojny, ma zostać podpisany w najbliższych dniach. Rozmowa dwóch prezydentów, amerykańskiego i polskiego, w najbliższą niedzielę. Meksyk prowadzi z Republiką Południowej Afryki 1-0 po pierwszej połowie meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W faktach witamy Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM.
2: Dobry wieczór.
1: Czarku, kto został strzelcem pierwszej bramki na tym mundialu?
2: Julian Quiñonez. Być może mało komu mówi coś to nazwisko. Jest to w zasadzie Kolumbijczyk, naturalizowany Meksykanin. 29-latek skorzystał z prezentu po prostu, jaki przyszykowała Meksykanom obrona RPA. Kilka niefrasobliwych podań przed własnym polem karnym, strata, to musiało się po prostu skończyć utratą bramki. Doszło do niej już w 9 minucie gry i od tamtej pory Meksykanie kontrolują mecz, powinni prowadzić wyżej, bo choćby wspomniany Quiñonez trafił jeszcze w słupek. Teraz przerwa w tym na razie jednostronnym meczu otwarcia mundialu i dalej oczywiście będę go śledził w faktach sportowych. Zapraszam już za chwilę.
1: Kilkaset osób ogląda pierwszy mecz mundialu w strefie kibica na warszawskim Powiślu. Co mówią?
3: Nawet jeżeli Polaków nie ma, to i tak zawsze jest to widowisko do oglądania.
2: Pani będzie oglądać ten mundial?
4: No myślę, że tak, ale mam sesję, więc zobaczymy jak wyjdzie.
5: Tak, za każdym razem jak jest taka impreza, to oglądam. Jak najwięcej ile się da.
3: I fajnie zobaczyć na najwyższym poziomie rozgrywki.
2: Jest już pierwszy gol, Meksyk strzelił.
3: Tak.
2: Czyli mundial na dobre rozpoczęty.
3: Myślę, że jak najbardziej.
2: Jaki to będzie mundial, jakie ma pan oczekiwania?
3: Myślę, że będzie trochę inny, przez to, że jest więcej drużyn, więc na początku poziom może być trochę niższy, ale myślę, że na pewno będzie ciekawe też, biorąc pod uwagę polityczną sytuację.
1: Z kibicami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Cały świat patrzy na Stany Zjednoczone.
1: Porozumienie z Iranem zostanie sfinalizowane w ciągu kilku dni, zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i dodał, że być może zostanie ono podpisane w Europie. Co najważniejsze, mamy umowę, że Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej, co było celem tego, przez co musieliśmy przejść, aby to osiągnąć. To była wielka, bardzo wielka sprawa. Wkrótce podpiszemy dokumenty, które są już prawie gotowe, więc zobaczymy. Trump dodał, że cieśnina Ormuz zostanie otwarta zaraz po podpisaniu ostatecznego porozumienia. Będzie rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Ogłosił to dziś szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Obaj przywódcy spotkają się w najbliższą niedzielę. Polski prezydent wybiera się do Waszyngtonu na 80. urodziny Donalda Trumpa. Rozmowa polskiego i amerykańskiego prezydenta ma dotyczyć, jak mówił Marcin Przydacz, kwestii bezpieczeństwa.
7: Poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza jest ona oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski.
1: Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, 8:02, będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM, którą poprowadzi Tomasz Terlikowski. Wcześniej, tuż po 7:00, na pytania Piotra Salaka w internetowym radiu RMF24 odpowie Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej. Polecamy tę rozmowę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF.

Parasole, deszczowo, burzowo. W weekend, piątek przelotnie popada deszcz. We wschodniej części Polski mogą pojawić się burze od 19 na przeważającym obszarze do 20 na południu. W sobotę przelotne opady deszczu, ale też z burzami. Temperatura 18 Warmia, Suwalszczyzna, 20 stopni. No tak prawie wszędzie.

0: Misja specjalna w RMF FM. Powstanie Mahdiego. Jak islamski prorok rzucił wyzwanie Imperium Brytyjskiemu?
1: Jest 28 stycznia 1885 roku. Do sudańskiego miasta Chartum zbliżają się dwa parowce. Ciągną kilka łodzi, w których znajdują się żołnierze brytyjscy i egipscy.
2: Jest to część ekspedycji, która ma przyjść z odsieczą brytyjskiemu generałowi Charlesowi Gordonowi.
1: Ten już od kilku miesięcy broni się w Chartumie, obleganym przez wojska buntowników pod wodzą Mahdiego.
2: Jednak gdy okręty zbliżają się do miasta, żołnierze z przerażeniem zauważają, że przybyli za późno. Chartum został zdobyty przez powstańców.
1: Gdy wiadomość o upadku miasta dociera do dowódcy ekspedycji generała Garneta Wolseya, ten zastanawia się nad dalszym sensem operacji.
2: Kontaktuje się z Londynem i składa raport.
3: Niestety Chartum został zdobyty, a Gordon nie żyje. Obawiam się, że w tej sytuacji nasze siły mogą być zbyt małe, aby skutecznie stłumić powstanie.
1: Rząd brytyjski nie chce jednak wysyłać dodatkowych oddziałów i angażować się w długotrwały i kosztowny konflikt.
2: Dlatego w marcu 1885 roku zapada decyzja o wycofaniu wojsk brytyjskich z Sudanu do Egiptu.
1: Powstańcy triumfują, a Mahdi tworzy na opanowanych terenach kalifat oparty na prawach szariatu.
2: Nie jest to jednak koniec niepokojów i w następnych latach mahdyści podejmują kilka prób opanowania Egiptu i Etiopii.
1: Kim był Mahdi, który rzucił wyzwanie Imperium Brytyjskiemu i przejął władzę w Sudanie? I dlaczego początkowo Wielka Brytania nie chciała tłumić powstania?
2: O wydarzeniu, które jest jednym z centralnych wydarzeń powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy, opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: Na początku XIX wieku Egipt formalnie jest częścią Imperium Osmańskiego. Jednak ówczesny wicekról Egiptu, Muhammad Ali, prowadzi coraz bardziej niezależną politykę zagraniczną i wewnętrzną.
2: Marzy o stworzeniu silnego państwa, zbudowaniu nowoczesnej armii i poszerzeniu go o nowe terytoria.
1: W 1820 roku armia egipska najeżdża sąsiadujący od południa Sudan i mimo oporu kraj musi uznać zwierzchność Egiptu.
2: Jednak wysokie podatki i decyzje urzędników, którzy nie liczą się z potrzebami lokalnych mieszkańców, prowadzą do coraz większego niezadowolenia Sudańczyków.
1: Dodatkowo w połowie XIX wieku Egipt zaczyna się mierzyć z coraz większymi kłopotami finansowymi.
2: Od 1863 roku państwem rządzi Ismail Pasza, a jego rozrzutność i błędne decyzje dotyczące polityki fiskalnej sprawiają, że w 1875 roku Egipt musi ogłosić bankructwo.
1: W tej sytuacji Wielka Brytania i Francja, u których władca zaciągnął pożyczki, przejmują kontrolę nad finansami kraju i zdobywają w Egipcie ogromne wpływy.
2: Brytyjczycy wykupują niemal wszystkie udziały w kanale sueskim, co zabezpiecza ważny dla nich szlak morski do Indii.
1: W 1879 roku europejskie mocarstwa przekonują sułtana Imperium Osmańskiego do odwołania Ismaila ze stanowiska. Nowym władcą zostaje jego syn, Teufik Pasza.
2: Rosnące wpływy Europejczyków oraz próby modernizacji kraju są negatywnie postrzegane przez Sudańczyków, z których wielu jest dodatkowo wzburzonych fatalną sytuacją gospodarczą w kraju.
1: Dodatkowo wyznawcom islamu nie podobają się zmiany społeczne, które starają się wprowadzić egipscy urzędnicy.
2: Jednym z muzułmańskich duchownych, który zaczyna zdobywać coraz większe uznanie, jest Muhammad Ahmad ibn Abd Allah, który przejdzie do historii jako Mahdi z Sudanu.
1: Głosi on potrzebę odnowienia wiary i wyzwolenia Sudanu z rąk niewiernych. Wkrótce gromadzi się wokół niego wielu wyznawców.
2: On sam jest coraz bardziej przekonany, że dostał zadanie od Boga i 29 czerwca 1881 roku ogłasza:
4: Allah powierzył mi misję odnowienia islamu i pokonania niewiernych Egipcjan. Jestem Mahdim, prorokiem i Bożym wysłannikiem, który poprowadzi was do zwycięstwa.
1: Gdy egipski gubernator Sudanu, Muhammad Rauf Pasza, dowiaduje się o tej deklaracji, wysyła do Mahdiego list, w którym proponuje mu nawiązanie współpracy z rządem egipskim. Obiecuje mu też stosowną pensję.
2: Mahdi jednak odpowiada:
4: kto nie wierzy we mnie, zostanie oczyszczony ostrzem miecza.
1: W tej sytuacji gubernator postanawia wysłać oddział, który ma aresztować duchownego. Zostaje on jednak rozbity przez zwolenników Mahdiego.
2: Jest to symboliczny początek powstania, a sukces Mahdiego sprawia, że szeregi jego wyznawców zasilają kolejne osoby. Wkrótce dysponuje znacznymi siłami.
1: Sprzyja mu też szczęście.
2: W 1882 roku w Egipcie ma miejsce antybrytyjskie i antyfrancuskie powstanie, zainicjowane przez Ahmada Arabiego.
1: Sprzeciwia się on wciąż rosnącym wpływom Europejczyków w Egipcie i udaje mu się przejąć władzę nad państwem.
2: Wielka Brytania, obawiając się utraty kontroli nad kanałem Suezkim, wysyła wojsko, które pokonuje oddziały Arabiego.
1: Od tego momentu Brytyjczycy przejmują de facto kontrolę nad Egiptem, choć formalnie zachowuje on niezależność.
2: Mahdi postanawia wykorzystać niepokoje i chaos na północy. Jego siły zdobywają kilka osad i pokonują zdemoralizowane i źle dowodzone armie egipskie, wysłane w celu stłumienia powstania.
1: Rebelia w Sudanie zaczyna przybierać na sile, a władze w Londynie zastanawiają się, co powinny w tej sytuacji zrobić.
2: Premier Wielkiej Brytanii, William Gladstone, jest przeciwnikiem zbrojnej interwencji. Uważa, że będzie ona bardzo kosztowna, a odzyskanie kontroli nad Sudanem nie przyniesie korzyści, które by ją uzasadniały.
1: Nakazuje Egipcjanom wycofanie się z tego regionu. Jednak ta decyzja budzi sprzeciw wielu Brytyjczyków, w tym słynnego generała Charlesa Gordona, który oficjalnie krytykuje bierną postawę rządu.
2: Obawiając się znacznego spadku poparcia, premier wzywa do siebie generała Charlesa Gordona i mówi:
3: proszę udać się do Sudanu i pomóc w przeprowadzeniu ewakuacji ostatnich żołnierzy i urzędników. Niech pan jednak pamięta, że ma pan jedynie doradzać i obserwować rozwój sytuacji. Nie chcę wplątania Wielkiej Brytanii w kosztowną wojnę.
1: Po przybyciu do Afryki Gordon pomaga w ewakuacji Chartumu. Na miejscu zaczyna sobie zdawać sprawę, że powstanie Mahdiego może być dużo większym zagrożeniem dla interesów brytyjskich w regionie, niż wcześniej sądzono.
2: Dodatkowo nie chce opuszczać i pozostawiać bez obrony miasta, w którym wciąż przebywa wielu cywili.
1: Dlatego rozpoczyna przygotowania do obrony Chartumu, równocześnie starając się przekonać rząd Wielkiej Brytanii do przysłania wsparcia.
2: Na początku marca 1884 roku pod miasto podchodzą pierwsze oddziały powstańców Mahdiego i rozpoczynają jego okrążanie.
1: Jednak Chartum, otoczony z dwóch stron rzekami i silnie ufortyfikowany, jest trudny do zdobycia.
2: Mahdi próbuje nawet zaproponować Gordonowi przejście na jego stronę, ale ten odmawia.
1: Brytyjski generał przypuszcza, że powstańcy będą próbowali przeprowadzić główny atak w styczniu, gdy wody Nilu opadną. Wierzy jednak, że do tego czasu na miejsce przybędą posiłki.
2: Tymczasem brytyjski premier wciąż jest niechętny wysłaniu brytyjskich oddziałów do Sudanu. Jednak w Londynie odbywają się liczne wiece poparcia dla Gordona, a na wysłanie odsieczy nalega nawet królowa Wiktoria.
1: W tej sytuacji Gladstone postanawia wysłać do Afryki 10-tysięczną armię pod wodzą generała Garneta Wolseya. Wojska są jednak gotowe do marszu na Chartum dopiero pod koniec roku.
2: Tymczasem sytuacja w oblężonym mieście staje się coraz trudniejsza, a obrońcy ponoszą coraz większe straty.
1: Dodatkowo na początku 1885 roku poziom wód Nilu opada, a wojska Mahdiego przygotowują się do ostatniego szturmu na Chartum.
2: Wieczorem 25 stycznia powstańcy są gotowi do ataku. Mahdi zagrzewa ich do walki.
4: Na tych z was, którzy teraz zginą, czeka nagroda w raju. Na pozostałych czekają wspaniałe łupy!
1: Prawie 50 tysięcy Sudańczyków przypuszcza szturm na Chartum. Gordon, który dysponuje w tym momencie jedynie 2000 żołnierzy, wie, że nie będzie w stanie odeprzeć takiej siły.
2: Rankiem 26 stycznia 1885 roku miasto zostaje zajęte. Powstańcy mordują mieszkańców i pozostałych przy życiu obrońców, a wiele kobiet i dzieci trafia do niewoli.
1: Gordon także zostaje zabity, choć okoliczności jego śmierci nie są całkowicie jasne. Według niektórych wersji zginął w walce ubrany w galowy mundur.
2: Stało się to jednak wbrew rozkazom Mahdiego, który liczył, że weźmie do niewoli ważnego jeńca, którego będzie mógł wykorzystać w ewentualnych negocjacjach.
1: Dwa dni po upadku miasta na miejsce przybywają pierwsze okręty z ekspedycji Wolseya. Jednak gdy żołnierze orientują się, że Chartum zostało zdobyte, wycofują się.
2: Rząd brytyjski uznaje, że dalsza próba walki z powstańcami będzie bezsensowna. Gladstone przekonuje:
3: Sudan nie jest z naszej perspektywy aż tak ważny, a wojska Mahdiego raczej nie zagrożą naszej kontroli nad kanałem Suezkim. Ewentualny koszt walk będzie wyższy od potencjalnych korzyści, dlatego uważam, że powinniśmy wycofać nasze wojska z tego regionu.
1: Jednak decyzja premiera ponownie spotyka się z ogromnym oburzeniem brytyjskiego społeczeństwa.
2: W Wielkiej Brytanii Gordon zostaje uznany za bohatera i męczennika. Brytyjczycy winią też rząd o zbyt wolną reakcję, która doprowadziła do upadku Chartumu.
1: Oburzenie wyraża też królowa Wiktoria, a jej telegram do premiera przedostaje się do prasy.
5: Wiadomości z Chartum są przerażające. Świadomość, że można było temu wszystkiemu zapobiec i ocalić wiele ludzkich istnień dzięki wcześniejszym działaniom, jest przytłaczająca.
2: Niechęć do Gladstone'a doprowadza do upadku jego rządu, choć krytyka maleje, gdy zostaje ogłoszony koszt interwencji wojskowej.
1: Tymczasem Mahdi przejmuje kontrolę nad niemal całym Sudanem. Wybiera też na swoją oficjalną siedzibę wioskę Omdurman, która staje się stolicą nowo powstałego państwa.
2: To właśnie tam, w powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy, Staś Tarkowski spotyka proroka i odbywa z nim rozmowę.
1: Duchowny tworzy na podbitych terenach kalifat i zaczyna budowę państwa teokratycznego, opierającego się na prawie szariatu.
2: Mahdi nie cieszy się swoim sukcesem zbyt długo. 22 czerwca 1885 roku, kilka miesięcy po zdobyciu Chartumu, umiera na tyfus.
1: Wśród popleczników Mahdiego rozpoczyna się walka o władzę i ostatecznie na czele Sudanu staje Abdullahi, bliski współpracownik zmarłego przywódcy.
2: Próbuje on kontynuować dzieło Mahdiego, ale nie cieszy się wśród Sudańczyków tak dużym poparciem.
1: Abdullahi stara się też kontynuować ekspansję terytorialną i w 1888 roku jego wojska najeżdżają równocześnie Egipt i Etiopię.
2: Nowy przywódca liczy, że do jego oddziałów przyłączy się ludność atakowanych krajów.
1: Jednak Wielka Brytania postanawia wesprzeć Egipt i oddziały mahdystów ponoszą klęskę.
2: Co więcej, Sudan nawiedzają klęski głodu, które dodatkowo osłabiają pozycję przywódcy kraju. Mimo tych przeciwności, Abdullahi utrzymuje się przy władzy.
1: Choć przez następnych kilka lat Wielka Brytania nie wyraża chęci ponownego opanowania Sudanu, sytuacja zmienia się w 1896 roku.
2: W tym roku Włosi ponoszą klęskę podczas próby podbicia Etiopii, a Wielka Brytania zaczyna się obawiać potencjalnego sojuszu tego kraju z Sudanem.
1: Dodatkowo istnieje poważne ryzyko, że inne mocarstwa europejskie mogą przejąć kontrolę nad tym regionem i zagrozić brytyjskiej kontroli nad Egiptem i kanałem Sueskim.
2: Dlatego rząd w Londynie decyduje, że konieczne będzie odzyskanie kontroli nad Sudanem. Zadanie to zostaje powierzone generałowi Herbertowi Kitchenerowi.
1: W czerwcu 1896 roku wojska brytyjsko-egipskie rozpoczynają atak na Sudan. Wojska wierne Abdullahiemu przez 2 lata stawiają jednak zacięty opór, choć ponoszą spore straty.
2: 2 września 1898 roku ma miejsce decydująca bitwa pod Omdurman, która kończy się zwycięstwem Kitchenera i niemal całkowitym rozbiciem wojsk mahdystów.
1: Abdullahiemu udaje się jednak uciec i rok później podejmuje ostatnią próbę odwrócenia losów wojny, ale ginie w trakcie bitwy pod Divaikarat, która kończy się ostateczną klęską jego wojsk.
2: Oznacza to koniec powstania Mahdiego, a Sudan staje się kondominium Egiptu i Wielkiej Brytanii. Kraj odzyskuje niepodległość dopiero w 1956 roku.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii. Radio RMF 24.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: 48 drużyn, 104 mecze. Niektórzy mówią, że to za dużo, pan też tak powie?
3: Właśnie mam przed sobą terminarz i aż mi się w oczach plącze. 12 grup, od A do L. Strach pomyśleć, co będzie za 4 czy za 8 lat. Może wszystkie litery alfabetu pan Gianni Infantino wymyśli.
4: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.
5: Y'all still want me to come with you?

0: Dobrej, spokojnej nocy, Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty z RMF FM, które przedstawia Anna Wachowska.
1: Zapraszam. Dobiega końca mecz otwarcia mundialu. Meksyk wygrywa z RPA 2-0. Rywalizację śledzi dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM. Połączymy się z nim za chwilę. Wcześniej Iran odpowiada na zapowiedź Waszyngtonu. Chodzi o porozumienie pokojowe, które ma stać się faktem w ciągu kilku dni. Kierowców z Lubelszczyzny prosimy o ostrożność. Władze Iranu nie zatwierdziły jeszcze porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, ale zapewne to zrobią. Takie informacje podaje agencja powiązana z Irańską Gwardią Rewolucyjną. Wcześniej prezydent Donald Trump poinformował, że uzgodnił główne punkty umowy, które zostały przekazane na najwyższy szczebel irańskiego przywództwa i zatwierdzone. Cały Bliski Wschód jest szczęśliwy. Cieśnina Ormuz zostanie otwarta, jak tylko porozumienie zostanie podpisane. Według Donalda Trumpa porozumienie z Iranem może zostać sfinalizowane w ciągu kilku dni. Dokument może zostać podpisany w najbliższy weekend w Europie. Prawa pasażerów linii lotniczych będą lepiej chronione. Chodzi o propozycję unijnych przepisów w tej sprawie, a szczegóły zna korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Jutro już powinniśmy wiedzieć, jaka będzie ostateczna reakcja krajów członkowskich Unii na kompromisową propozycję prezydencji cypryjskiej, którą wstępnie poparli dzisiaj eurodeputowani. Wypracowany kompromis utrzymuje prawo do odszkodowania po 3 godzinach opóźnienia i uznaje awarie techniczne za powód do wypłaty rekompensaty. Dodatkowo nowe przepisy gwarantują darmowy bagaż podręczny, zakazują anulowania powrotu przy niestawieniu się na lot w jedną stronę i zakazują pobierania opłat za miejsce obok opiekuna dla dziecka do 12 roku życia.
1: Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga krajowa nr 17 na Lubelszczyźnie. W pobliżu Dąbrowy Tarnawackiej, chodzi o odcinek Zamość Chrebenne, z ciężarówki przewożącej miód rozlała się część ładunku. Trwa sprzątanie nawierzchni. Sejm przyjął ustawę zakazującą patostreamingu. Chodzi o publikowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne lub brutalne, informuje reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Czynami zabronionymi według ustawy są m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie i opiece lub popełnione z użyciem przemocy, znęcanie się nad zwierzętami lub zabicie ich, naruszenie nietykalności cielesnej w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby, a także działania dotyczące organizacji gier hazardowych. Za ustawą głosowali niemal wszyscy posłowie, przeciwko była niemal cała Konfederacja, ugrupowanie Grzegorza Brauna i były poseł PiSu Janusz Kowalski. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
4: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
1: Meksyk kontra RPA 2-0 w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Łączymy się z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM.
5: Witam ponownie.
1: No właśnie, spotkanie już się zakończyło?
5: Już prawie. 7 minuta doliczonego czasu gry właśnie się rozpoczęła, no ale nie oszukujmy się, można już mówić, że Meksyk to spotkanie wygra i wygra je zasłużenie. Od początku do końca tak naprawdę był lepszy. W 9 minucie wynik otworzył Julian Quinones. Natomiast od początku drugiej połowy Meksykanie ruszyli po kolejne gole. Jeden z nich w sytuacji sam na sam był faulowany. Z boiska z czerwoną kartką wyleciał Yaya Sitole i RPA od 49 minuty grało w dziesiątkę. Przewagę udało się udokumentować Meksykanom prawie 20 minut później, kiedy Roberto Alvarado wrzucił z prawego skrzydła w pole karne i głową do bramki skierował piłkę do siatki Raul Jimenez. RPA kończy spotkanie w dziewiątkę, bo w końcu czerwoną kartkę za uderzenie rywala otrzymał jeszcze Temba Zwane, a Meksykanie w dziesiątkę. Tu także była czerwona kartka. Spotkanie jeszcze się nie zakończyło, no ale Meksyk, co ciekawe, gra już po raz 8 mecz otwarcia Mistrzostw Świata w swojej historii i wygra dopiero po raz 1. Właśnie się zakończyło to spotkanie, udało się dociągnąć do końca. Meksyk, RPA zatem 2-0 w meczu otwarcia, a drugie spotkanie grupy A, Korea Południowa kontra Czechy, rozpocznie się o 4 nad ranem.
1: Na koniec faktów piłkarskie pamiątki. Pojawiły się w niektórych polskich sklepach w związku z rozpoczęciem piłkarskich Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. A nie chodzi tylko o książki, plakaty czy koszulki.
6: To będzie lampa nocna, LED-owa, w kształcie piłki, czyli taka pewnie, żeby można było ją położyć wszędzie. Z tego co widzę, bo ona nawet nie ma za bardzo podkładki. Będzie w kształcie piłki, no i będzie LED-owe światło, takie biało-żółte.
7: Pani wybiera klocki z Messim?
8: Tak.
7: A tam jest taka gigantyczna piłka z klocków.
8: Droga pewnie.
7: To są naklejki mistrzowskie?
9: Tak, z piłkarzami.
7: Biografię Messiego już masz?
9: Mam.
7: Czekoladowa koszulka, piłka, zawodnik, puchar, korki, czyli takie mistrzostwa na słodko też?
9: No, czekoladki też, no, tak widać nawet słodycze, no to tak jak mówię właśnie, teraz wszystko w klimacie mistrzostw świata.
1: W jednym z katowickich sklepów, gdzie pojawiły się mistrzowskie piłkarskie pamiątki, był reporter RMF FM Marcin Buczek, a my z nowymi faktami wracamy o północy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Michał Listkiewicz, były prezes PZPN-u, były sędzia i ojciec Tomasza, czyli jednego z naszych arbitrów, który jest teraz na mundialu. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie z zalanej deszczem Gdyni.
1: To wszędzie, panie prezesie, dzisiaj 48 drużyn, 104 mecze. Niektórzy mówią, że to za dużo, pan też tak powie?
2: Oczywiście, że za dużo. Właśnie mam przed sobą terminarz i aż mi się w oczach plącze. Grup jest ile? 12 grup. Od A do L. Strach pomyśleć, co będzie za 4 czy za 8 lat. Może wszystkie litery alfabetu pan prezydent FIFA Gianni Infantino wymyśli.
1: A czy pan już rozmawiał z synem, panie prezesie? Czy wiadomo, kiedy syn Tomasz poprowadzi pierwszy mecz, czy jeszcze nie?
2: Nie wiadomo, tam najważniejsze zdali egzaminy celująco, bo troszeczkę było obaw, gdyż Szymon Marciniak leczył dość poważną kontuzję nogi, ale wszystko zdążył, walczył i zdążył, zaliczył w czołówce te egzaminy bardzo wymagające fizyczne i czekają cierpliwie. Ja myślę, że w pierwszych meczach raczej nie będzie obsadzany, ponieważ tych najlepszych Pierluigi Collina, czyli szef wszystkich szefów sędziów na świecie, trzyma na te mecze późniejsze, na mecze fazy już pucharowej.
1: Panie sędzio, panie prezesie, to jest trudny egzamin dla polskich sędziów, sędziowanie meczów, gdy są takie odległości do przejechania, gdy będą takie temperatury podczas rozgrywania spotkań?
2: Na pewno jest to wyzwanie, ale to logistycznie FIFA wszystko już przygotowała. Oni będą jechali na miejsce meczu, czy to w samych Stanach Zjednoczonych, czy do Kanady, czy do Meksyku, będą lecieli 2 dni wcześniej, czasami nawet 3 dni wcześniej, a więc różnica czasowa czy odległość nie będzie miała wielkiego znaczenia. Pod tym względem logistycznie to jest wszystko perfekcyjnie przygotowane. Natomiast druga sprawa, o której pan wspomniał, temperatury. To może być pewne wyzwanie. Ja sędziowałem na mistrzostwach w USA w 1994 roku. No i mecze o godzinie 14 były pewnym wyzwaniem. Tam nawet 40 stopni się zdarzało. Więc nawet jako tylko sędzia asystent, gdzie najmniej jest tego biegania, ledwo wytrzymywałem, a co tu mówić o piłkarzach?
1: A jak pan sądzi, jest szansa na to, żeby polska ekipa sędziowska posędziowała też finał? Czy jeżeli sędziowali 4 lata temu, to w tej chwili to jest mało prawdopodobne?
2: No powiedziałbym, że jest to dość mało prawdopodobne, bo byłby to pewien precedens, ale możliwe, bo Collina jest pragmatykiem i on nie będzie ryzykował. Jeżeli Szymon będzie w wielkiej formie, a jestem przekonany, zawsze jest w wielkiej formie, to czemu nie, bo nie będzie ryzykował wystawiania na finał sędziego, co do którego nie jest pewien. No ale mamy wielu innych, może niewielu, ale na palcach dwóch rąk bym policzył sędziów na poziomie Szymona Marciniaka, którzy na te mistrzostwa pojechali. Szansa jest, ale też nie róbmy sobie jakichś tam wielkich nadziei, bo no raz się zdarzyło, że taki sędzia z Polski właśnie, z którym pan rozmawiał, był i w półfinale, i w finale, ale to był jakieś zrządzenie losu szczęśliwe. Geopolityka w obsadzaniu meczów sędziami ma jednak znaczenie.
1: A jak to, co to znaczy, że sędzia jest w formie? Czy wszyscy sędziowie, którzy przyjeżdżają na mundial, zaczynają od poziomu zero i dopiero są sprawdzani podczas całego turnieju? Co to znaczy? Pan mówi, że Szymon Marciniak jest w formie. Czy są jakieś egzaminy podczas trwania turnieju?
2: Nie, tam już nie ma. Znaczy, oczywiście jest codzienne badanie wydolności fizycznej, tak zwanej tkanki tłuszczowej, takie uproszczone metody sprawdzania dyspozycji, czyli krótkie sprinty i mierzenie tętna, pulsu.
1: Czyli bardziej
2: i tak dalej.
1: Chodzi o zdrowie, rozumiem, panie prezesie.
2: Bardziej chodzi o zdrowie. Inne sprawy to już nie, ponieważ to są sędziowie bardzo wyselekcjonowani. No niestety jeden z nich nie posędziuje, czyli najlepszy sędzia Afryki z Somalii, no ale tu polityka wkroczyła i bardzo mi żal tego kolegi z Somalii.
1: Właśnie, co pan o tym myśli? Bo nie uważa pan, że to jest pewnego rodzaju skandal, że Stany Zjednoczone nie wpuszczają najlepszego sędziego Afryki?
2: Oczywiście to jest to skandal. Myślę, że dożyjemy czasów, kiedy będą paszporty FIFA po prostu wydawane, a nie poszczególnych krajów i wtedy nie będą już takie numery możliwe. Jest to rzecz skandaliczna. No, trudno, żeby jeden sędzia, jeden człowiek prześwietlony, sprawdzony, doskonały, bo jest najlepszym sędzią na swoim kontynencie, żeby był jakimś zagrożeniem dla kraju. Zresztą świadczy o tym reakcja chociażby rządu Kanady, który zaprosił tego sędziego do siebie i mówi, że w Kanadzie z otwartymi ramionami go przyjmą i do sędziowania jako gościa. No, efekt tego zamieszania wywołanego przez administrację prezydenta USA jest taki, że ten facet w tej chwili jest bardzo popularny na całym świecie i myślę, że więcej będzie miał z tego korzyści niż szkody, ale żal go, bo zasłużył, żeby sędziować na mundialu.
1: Panie sędzio, panie prezesie, to jest tak, że na mundialu pojawiają się sędziowie z różnych stron świata. Czasami sędziowie, którzy nie mieli okazji sędziować meczów na tym najwyższym światowym poziomie. I pojawiają się kontrowersje. Pan się spodziewa takich kontrowersji także na tym mundialu?
2: No tak, oczywiście, że się spodziewam, bo sędziów jest bardzo wielu, tak jak drużyn jest bardzo wiele.
1: 170 w sumie powołano na mundial.
2: Słucham?
1: 170 sędziów w sumie powołano na mundial.
2: 170, no licząc z VAR-em, to jest bardzo duża grupa ludzi. To taka porządna wycieczka, cały samolot turystyczna, ale nie, to nie są turyści, oni tam pojechali ciężko pracować. Mogą być oczywiście jakieś kontrowersje na początku. Przypomnę Korea-Japonia, mecz Mistrzostwa Korei-Japonii, nasz mecz pierwszy, na którym sędziował w roli sędziego asystenta kolega z Vanuatu. To jest bardzo, bardzo egzotyczny kraj, kilkadziesiąt wysepek na końcu świata, zresztą miałem przyjemność tam być, cudowne miejsce, ale no mylił się strasznie i na to prezydent FIFA, ówczesny pan Blatter, który siedział koło mnie, między mną a prezydentem, na moje pytanie, dlaczego ten sędzia się tak myli, mówi, no wiesz, on jest z Vanuatu, no też trzeba mu dać szansę.
1: No właśnie, czy na Mistrzostwach Świata akurat trzeba dawać szansę, nawet tym, którzy są z bardzo daleka. Panie prezesie, ja chciałem pana jeszcze zapytać o to, jak pan wspomina swoje mistrzostwa na tamtym kontynencie, bo pan był przecież na Mistrzostwach Świata w 94, również prowadził tam pan mecze. Tak. Myśli pan, że Amerykanie są już zakochani w futbolu, czy nie? Wtedy nie byli.
2: No, zakochani ciągle chyba nie są, bo wyniki badań opinii publicznej sprzed paru dni wykazały, że 54% Amerykanów nie interesuje się tym mundialem. No proszę sobie wyobrazić Polskę w 2012 roku, gdzie taki procent ludzi by się nie interesował naszym euro. No to w ogóle byłoby niemożliwe. Natomiast no, lepiej się już znają na piłce nożnej, bo jest dość silna liga MLS. Jest poza tym bardzo dużo transmisji telewizyjnych z Ligi Mistrzów z Europy, czy z Mistrzostw Europy, czy z Mistrzostw Ameryki Południowej, ale taka o miłości to trudno mówić. No, nie będzie już chyba takich scen jak we wspomnianych przez pana mistrzostwach 94, kiedy to sam widziałem, bywałem na trybunach też jako widz, że w Dallas rodziny amerykańskie sobie wychodziły na popcorn, na hot dogi, na Coca-Colę i wracając po 15-20 minutach w ogóle się nie interesowali. Czy się wynik zmienił, co tam w ogóle się działo? No w naszej kulturze kibicowania to się w głowie nie mieści. No ale musimy zrozumieć, że te dyscypliny tradycyjne, dyscypliny amerykańskie, jak futbol amerykański, jak baseball, jak koszykówka, no są mocarzami i w sensie medialnym, i sponsorskim, i przyzwyczajeń, tradycji.
1: Panie prezesie, to jest tak, że ten mundial jest naj, no bo wiadomo, najwięcej drużyn, najwięcej meczów, największe odległości, aż 3 kraje. Z czego to się bierze? To jest, mówiąc wprost, to jest chciwość centrali piłkarskiej, która chce jak najwięcej zarabiać?
2: Oczywiście, że element materialny, finansowy ma tu ogromne znaczenie. FIFA zarabia raz na 4 lata. UEFA może zarabiać sobie na Lidze Mistrzów, Lidze Europy, konferencji, Mistrzostwach Europy. Natomiast FIFA zarabia tylko na mundialu. Wszystkie inne wydarzenia organizowane przez FIFA są deficytowe, a więc Mistrzostwa Świata Młodzieżowe, juniorów, kobiet, futsalu, więc FIFA musi zarobić żeby to utrzymać. No ale z drugiej strony może nie muszą to być dziesiątki miliardów, a wystarczyłoby kilka. Nie wiem, ale...
1: Nie ma pan takiego wrażenia, że ten mundial przestaje być trochę imprezą dla kibiców, a staje się właśnie imprezą maszynką do robienia pieniędzy?
2: Oczywiście, że tak, i to nie chodzi tylko o ilość meczów. Ja właśnie terminarz sobie przeglądam, bo poprzednio to ja na pamięć znałem, o której jaki mecz. W tej chwili musiałem się przyjrzeć i oczywiście mecz otwarcia to wiem, ale mówię, a co dalej? No dalej to patrzę, że będzie mecz Kanada-Bośnia na przykład, tak?
1: Wspominając o takich meczach jak na przykład Republika Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską czy Republika Konga z Uzbekistanem. Trudno sobie wyobrazić, żeby był pełen stadion na takim spotkaniu.
2: No tak, tym bardziej, że bilety są horrendalnie drogie. Znany wszystkim król kibiców Bobo Bobowski, który chyba już 17 raz jedzie za swoje pieniądze oszczędzane przez 4 lata na mundial, mówił mi parę dni temu, że on do USA nie pojedzie, bo go nie stać, więc jedzie tylko do Meksyku, gdzie jednak ceny są bardziej umiarkowane. No i w ogóle to jest bardziej piłkarski kraj. Ja myślę, że to będzie tak, że w Meksyku będzie cudowna atmosfera, bo to jest kraj zakochany w futbolu. W Stanach zależy gdzie, tam gdzie przyjdą mniejszości, które kibicują, jak chociażby, hiszpańska, czy chorwacka, czy niestety ani Polska, ani Włoska nie przyjdzie, ale Turcy, inne nacje, które tam mieszkają, to tam będzie okej. Natomiast tam, gdzie będzie tylko publiczność amerykańska, może być różnie. Koszty pobytu są horrendalne. Parkingi, które FIFA dostała w zawiadywanie od Amerykanów, podniosła ceny parkingów czterokrotnie bodajże, to nawet dla rodziny amerykańskiej to się robi poważny problem finansowy, ale na pewno będzie bardziej piłkarska atmosfera niż była lat temu, ile to już, 32 lata.
1: No zdecydowanie ponad.
2: Ja się troszkę boję o Kanadę, bo Kanada to w ogóle się piłką nie interesuje i tam możemy liczyć tylko właśnie na...
1: A tutaj pan zaskoczył, panie prezesie, bo ja czytałem wyniki badań i okazuje się, że Kanadyjczycy lubią piłkę nożną, bo jest zdecydowanie tańsza niż hokej.
2: Prawda, w oglądaniu. Znaczy oni w ogóle lubią sport, każdy, więc to może będzie pewnym ratunkiem.
1: Natomiast chciałem pana zapytać jeszcze o te wyniki, bo jak sobie patrzę na terminarz, też zaglądam i korzystam ze ściągi oczywiście, Curaçao z Niemcami, Hiszpania z Arabią Saudyjską, czy Brazylia z Haiti, to tutaj mogą być nawet wyniki dwucyfrowe. To zastanawiam się, jaki sens ma rozgrywanie takich meczów na poziomie mundialu.
2: No poczekajmy, ale bo wiadomo, jak się mecze zaczynają, każdy mecz to jest wynik 0-0. A potem dopiero się coś może zmieniać. Ale jak pan wspomniał Brazylia-Haiti, przypomniał mi się mecz Polska-Haiti.
1: W 74.
2: Tak, 74. Skakałem do góry po pięknych bramkach, nawet Jurek Gorgoń strzelił pięknego gola. A troszkę mi tych Haitańczyków było żal, mimo że to Polacy wygrywali.

0: to jest coś więcej niż tylko wydarzenie sportowe.
1: Nie było takiego, nie było takiej sytuacji, żeby kraj, który prowadzi wojnę, grał na terenie kraju, który jest gospodarzem Mistrzostw Świata. Pan się spodziewa jakichś demonstracji politycznych?
0: No na pewno będą demonstracje polityczne. Pytanie, jak sobie z tym organizatorzy poradzą, bo Iran już zapowiedział, że jeżeli coś się będzie działo, to oni zejdą z boiska. No może troszkę to takie strachy na lachy, ale bo to grozi przecież wykluczeniem później z dalszych rozgrywek. No ale mogą. Ja pamiętam, bo ja później po skończeniu już sędziowania jeszcze pracowałem dla FIFA i byłem generalnym koordynatorem na mistrzostwach we Francji. I tam był problem duży, kiedy to diaspora irańska mieszkańca w Europie demonstrowała politycznie bardzo ostro, zakładając różne koszulki, wywieszając różne hasła. No i nie bardzo wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzić i w końcu wpadłem na taki pomysł, podpowiedziałem FIFA i oni to przyjęli, żeby po prostu tego nie pokazywać w telewizji. I te trybuny kibiców irańskich nie były w ogóle pokazane w telewizji. Na stadionie byli, ale to jest oczywiście dużo mniejszy zasięg. Nie było innego wyjścia, bo mogłoby dojść do jakiejś przemocy fizycznej.
1: Pan się spodziewa też tego, że Iran, gdyby doszło do jakichkolwiek przejawów czy demonstracji politycznych, może być wykluczony z mistrzostw?
0: Jeżeli, znaczy za to nie, no bo to będą kibice, którzy są pewnie obywatelami innych państw. Natomiast jeżeli Iran by zaprotestował w sposób, no tak jak mówię, chociażby zejście z boiska, czy jakieś ruszenie do tych ludzi przez piłkarzy agresywne, czy przez, może przez piłkarzy nie, ale przez jakichś funkcjonariuszy, którzy są przy ekipie, no to może tak się zdarzyć. Mam nadzieję, że nic takiego się nie przydarzy. Oczywiście wygodniej byłoby, gdyby Iran grał w Kanadzie na przykład, czy w Meksyku, ale na to już nic nie poradzimy.
1: Panie prezesie, kto będzie mistrzem świata?
0: No, kto będzie mistrzem świata? Bardzo bym chciał, żeby to była Brazylia.
1: Uważa pan, że mają drużynę do tego, że mają w tej chwili możliwości, ściągają Neymara nawet z emerytury piłkarskiej?
0: No tak, dla mnie obecność Neymara, czy obecność Luki Modricza, czy Cristiano Ronaldo, niestety nie Roberta Lewandowskiego, chociaż na to zasłużył całą swoją karierą, no to będzie duże wydarzenie. Brazylia ma tylu piłkarzy, że może wystawić, tak kiedyś sami Brazylijczycy policzyli, 4 czy nawet 5 reprezentacji prawie równorzędnych. No ale tam zawsze jakiś był problem, a to trener, a to taktyka, a to ego zawodników, czyli brak atmosfery, a to słaby bramkarz. No i tak zawsze coś tam przeszkadza, nie zawsze, no bo byli przecież mistrzem świata. Pele już nie zmartwychwstanie.
1: No ale to dla mnie to jest... obronią tytułu pańskim zdaniem?
0: No mi się wydaje, że ta dwójka, Brazylia-Argentyna, ale to takie trochę myślenie życzeniowe, bo ja kocham piłkę brazylijską i argentyńską. Słucham sobie codziennie w aucie tego nowego kawałka Argentyno, co ty robisz, z udziałem Darka Szpakowskiego. Świetnie to pomyślane. No komu, pewnie pan chciałby zapytać, komu będę kibicował.
1: No pan powiedział, że Brazylię, się zastanawiam.
0: Brazylii, Argentynie, ale również Czechom. Ponieważ po pierwsze pracowałem w Czechach kilka lat jako szef sędziów, po drugie podziwiam ich pracę z młodzieżą, dopływ cały czas młodych zawodników, tam teraz zadebiutuje przecież 18-latek ze Sparty Praga, więc ta czeska myśl szkoleniowa oparta na swoich trenerach, na swoich piłkarzach. Przecież proszę zobaczyć, że procentowo w czeskich klubach ekstraklasy gra 3 razy więcej Czechów niż Polaków w polskich klubach. I oni jadą na Mistrzostwa Świata, a my nie.
1: Panie prezesie, porozmawiamy jeszcze chwilę o sędziowaniu na Mistrzostwach Świata. To jest łatwa impreza dla sędziów. Jak jest VAR, jak jest tyle nowinek technicznych, to wydaje się, że ten sędzia, który jest na boisku, to w zasadzie wystarczy, żeby się pokazał. Nie ma tak dużo roboty.
0: No dzisiaj w sędziowaniu najważniejsze jest tak zwane zarządzanie zawodnikami i meczem. Mistrzem tego jest Szymon Marciniak. Słynny finał Mistrzostw Świata w Katarze, kiedy Pierluigi Collina powiedział żartem oczywiście, no po co ja wydaję tyle pieniędzy na ten VAR, jak tu wychodzi facet i w finale podejmuje

0: Podejmuję bardzo trudne, bardzo złożone decyzje bez waru. Wszystkie prawidłowe. No ale war jest oczywiście potrzebny i dużo zmienił na korzyść futbolu. Trochę na niekorzyść też, ponieważ nie mamy już tych emocji natychmiastowych. Proszę zwrócić uwagę, że już ludzie po bramce nie skaczą sobie w ramiona, tylko czekają, co powie sędzia po tym pokazaniu symbolicznym ekranu telewizyjnego. Troszkę te emocje zabiło, no ale dużo więcej jest pozytywów oczywiście niż negatywów.
1: A panu by się taki VAR przydał, gdy pan był sędzią?
0: No przydałby się, chociaż ja próbowałem tak sobie w meczu takim oczywiście Old Boyu, jakimś rozrywkowym sędziować z VAR-em i z tymi słuchawkami, z mikrofonem i to mi bardzo przeszkadzało, że ktoś mi tam w ucho cały czas coś mówi. No ale to raczej już efekt PESEL-u i przyzwyczajeń dawnych, a nie obiektywna sprawa.
1: Zresztą ma pan kontakt z synem, czy oni są odcięci, jeśli chodzi o grupę sędziowską?
0: W tej chwili już są odcięci, mają zakaz kontaktów z mediami, udzielania jakichś wypowiedzi, ale oczywiście syn do mnie pisze na bieżąco. Jako pierwszy chyba w Polsce wiedziałem, że egzaminy kondycyjno, to sprawnościowe zdali celująco. Przysyła jakieś fotki. No, nie przypomina to moich czasów, kiedy mieliśmy luz zupełny i na treningach to graliśmy sobie w piłkę po prostu. Albo
1: a mogliście wychodzić na miasto?
0: Mogą wychodzić, ale to jest też bardzo ściśle limitowane i podstawą jest codzienny trening, codzienne badania lekarskie, ale no nie jest aż tak źle. Mieszkają w Miami, więc to jest super miejsce. Ja na mistrzostwach w USA mieszkałem pod Dallas, gdzie była nuda totalna, bo nie było gdzie chodzić, bo tam się nie chodzi, tam wszyscy jeżdżą samochodami. Także akurat Dallas, Miami to jest takie miejsce, gdzie sędziowie jednak troszeczkę odświeżenia głowy mają.
1: Sędziowie polscy w Miami, pierwszy mecz w Mexico City, Meksyk kontra RPA. Kto dzisiaj wygra, panie prezesie?
0: No myślę, że wygra Meksyk jednak, ta magia stadionu i magia, to no nie magia, ale ten czynnik, że gospodarz gra u siebie. Myślę, że Meksyk ten mecz wygra. Ja sobie patrzę na terminarz i tak szczerze panu powiem, że głównie na godziny patrzę, a potem dopiero kto gra. Od razu skreślam, druga w nocy, czwarta nad ranem, druga 30 w nocy.
1: Czyli nie będzie pan zarywał nocy?
0: No później pewnie już będę, jak już zacznie się faza 1:16, 1:08. To oczywiście, że tak, ale potem te mecze już są na szczęście o normalniejszych porach, chociaż jeden z półfinałów na przykład będzie o godzinie 3 nad ranem polskiego czasu, czy 1:16, ale jak zagra Brazylia, czy Argentyna, czy Hiszpania, czy Anglia, czy Czechy, którym kibicuję, to oczywiście wstanę nawet o 3, albo nawet będę siedział i czekał na ten mecz, nie położę się.
1: Tak, obiecuje Michał Listkiewicz, były prezes PZPN, były sędzia i ojciec Tomasza, czyli jednego z naszych czterech arbitrów, którzy są na mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie. Kłaniam miłego się, deszczowego dnia życzę wszystkim.
1: Dziękujemy. RMF 24.

0: za oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24. Radio RMF 24. Jesteś na bieżąco.

0: RMF 24.
1: Wybiła północ, a to oznacza fakty w RMF FM, na które zaprasza Anna Wachowska.
2: Wielkie piłkarskie święto w Meksyku po wygranej z RPA w meczu otwarcia mundialu. Atmosferę opisze wysłannik RMF FM. Podatek cyfrowy w Polsce? Jeśli będzie zielone światło ze strony koalicjantów, projekt ustawy w tej sprawie może trafić do Sejmu pod koniec roku. Wakacyjna strefa relaksu. Właśnie otwarto ją w Łodzi. Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0 w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. W Meksyku jest wysłannik RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, na ulicach Mexico City zwycięstwo gospodarzy świętują kibice.
3: Niesamowita atmosfera na ulicach Meksyku. Tysiące kibiców wyszły świętować zwycięstwo swojej reprezentacji nad drużyną z Republiki Południowej Afryki w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W centrum miast i na głównych placach słychać śpiewy, okrzyki, radości i dźwięki trąb. W stolicy kraju ludzie tańczą, skaczą i machają meksykańskimi flagami. To będzie naprawdę długie popołudnie i z całą pewnością długa noc na wielu meksykańskich ulicach. Z Mexico City Paweł Żuchowski.
2: Za 4 godziny Korea Południowa zmierzy się z Czechami. Sejm wybrał kolejnego, nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To profesor Sławomir Patyra z UMCS w Lublinie ma zająć stanowisko, które zwolni się w Trybunale pod koniec czerwca. Od objęcia urzędu dzieli go tylko jeszcze złożenie ślubowania wobec prezydenta. Czy będzie z tym problem? O tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: Nieodebranie ślubowań od wybranej w marcu czwórki sędziów Trybunału Kancelaria Prezydenta uzasadniała niejasnościami, czyje miejsca i od kiedy mieliby zajmować. Szef kancelarii Zbigniew Bogucki twierdził jednak, że tym razem Sejm dochował wymaganych procedur i wątpliwości już nie miał. Sam profesor Patyra także nie.
5: Nie wyobrażam sobie, aby pan prezydent miał jakiekolwiek podstawy prawne, aby uniemożliwić wybranemu sędziemu stanięcie przed prezydentem w kancelarii prezydenta, czy w innym wskazanym przez pana prezydenta miejscu złożenie ślubowania. To jest odpowiedź na pytanie. Jeżeli nie jest satysfakcjonująca, przepraszam, inaczej nie potrafię.
4: Odpowiadał na pytania posłów jeszcze przed wyborem profesor Sławomir Patyra. Decyzja o przyjęciu jego ślubowania należy jednak do prezydenta.
2: Poparcia Sejmu nie zyskał kandydat zgłoszony przez posłów PiS, profesor Artur Kotowski. Podatek cyfrowy w Polsce? Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w RMF FM zapowiedział, że chciałby, aby pod koniec roku do Sejmu trafił projekt ustawy w tej sprawie. Jak przyznał, nie ma co do tego zgody w samej koalicji.
6: No są też takie formacje, które mówią, no nie za bardzo jesteśmy pewni, że na pewno podatek cyfrowy jest dobry, ale kropla drąży skałę.
7: A kiedy może trafić do Sejmu?
6: Chciałbym, żeby trafił jeszcze pod koniec tego roku, żeby był w przyszłym, ale czy to się uda? Nie wiem, bo wiem, że kolorowa nasza koalicja, trzeba ją przekonać, a później przekonać prezydenta.
2: Powiedział minister w rozmowie z Magdą Sakowską. Minister dodał, że big techy płacą już podatek cyfrowy we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii.
8: Są i takie fakty.
2: 900 ton złotego piasku i palmy. To wszystko w wakacyjnej strefie relaksu na plaży w Łodzi.
9: Latem to takie ulubione miejsce spotkań?
10: No dokładnie, tutaj bardzo klimatycznie to wygląda i często ze znajomymi lubimy się spotykać właśnie w takich miejscach.
9: Może jednak na plaży to trzeba nad morze?
11: Niektóre jest potrzebne, jeżeli chcą odpoczywać, bo nie muszą jechać tam daleko i tak długo jechać przez kilka godzin.
12: To dla wypoczynku, bo można poczuć się jak nad morzem, tylko trochę w innym klimacie.
2: Na razie pogoda plażowaniu w Łodzi nie sprzyja, a przekonała się o tym reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Witamy, moim gościem jest Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, przewodniczący Rady Naczelnej i poseł Polskiego Stronnictwa
2: Ludowego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, gratuluję dobrych źródeł.
1: No właśnie, zaśmiał się pan, czyli to wszystko prawda, dogadaliście się z Koalicją Obywatelską.
2: Może nie do końca, ale faktycznie jest tak, że polityka, panie redaktorze, to jest gra długodystansowa i czasami lepiej trochę poczekać, niż zrobić skuchę, bo najłatwiej spalić projekt, a trudniej go dowieść.
1: A co, w przyszłym tygodniu będzie już coś dowiezione?
2: Mogę powiedzieć, że do wakacji chcielibyśmy, żeby ten projekt został zamknięty, bo oczywiście za długo przeciągać go też nie ma sensu, a przecież do wakacji są tylko chyba 3 czy 4 posiedzenia Sejmu, więc dzieje się w tej sprawie, myślę, coraz lepiej i warto, aby głos Polskiego Stronnictwa Ludowego mówiący o tym, że Mateusz Szpytma jest dobrym historykiem, jest historykiem, który dba nie tylko o historię ruchu ludowego, ale także jego dzieło życia, panie redaktorze, wie, o czym ja mówię,
1: czyli
2: Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów, których postawę rozsławił na cały świat.
1: Dobrze, to czym pan go chwali, ale krytycy jego mówią, to jest człowiek Karola Nawrockiego. To jest człowiek, który będzie realizował jego linię.
2: To tak samo można powiedzieć, że to jest człowiek Kieresa, to jest człowiek Kurtyki, to jest człowiek, który 25 lat pracuje w IPN-ie, więc kilku prezesów...
1: Jak nosił teczki za wszystkimi, to może nie być dobrym prezesem.
2: Proszę nie mówić, że nosił teczki za nimi, bo ja tego nie powiedziałem, tylko pan. To jest człowiek, który naprawdę poprzez swoją koncyliacyjną postawę, zarówno do wewnątrz instytucji, ale także na zewnątrz, gwarantuje spokój. Pamiętajmy, że na czele Instytutu Pamięci Narodowej stoi taka czapa zwana Kolegium IPN-u i tam Prawo i Sprawiedliwość wykorzystało do bólu swoje możliwości i wsadziło ludzi, którzy mają takie, a nie inne poglądy polityczne. Więc między Mateuszem Szpytmą a innymi kandydatami będzie ta oto różnica, że prawdopodobnie będą przez kolegium zgłaszani kandydaci związani bardziej z PiS-em.
1: Rozumiem, że to już jest dogadane z Koalicją Obywatelską. W Senacie czy w Sejmie,
2: nie jest dogadane? Nie jest to dogadane. Nie jest to także elementem targu, bo to jest zbyt poważna sprawa, żeby robić jakiekolwiek targi. Tak jak powiedział reporter, który zbierał informacje, że jesteśmy na dobrej drodze, aby ten projekt doprowadzić do szczęśliwego końca.
1: W kuluarach sejmowych mówi się, że jesteście na dobrej drodze, bo wiążecie to, nie jest zaskoczenie politycznie, z nowym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich.
2: Nie ma takich rozmów, które by wiązały wybór prezesa IPN-u z wyborem RPO.
1: A macie kandydata swojego na RPO?
2: Nie mamy.
1: No bo pan profesor Wiącek, to jakby to powiedzieć...
2: Tak, był przez nas rekomendowany, natomiast jego misja się kończy i kiedy marszałek Sejmu ogłosi nabór, to wtedy będą zgłaszać się kandydaci.
1: Ale są już jacyś kandydaci PSL-u, związani z PSL-em?
2: Wykluczamy, ale na razie koncentrujemy się na IPN-ie.
1: Panie marszałku, teraz wrócimy jeszcze do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale nie mogę nie zapytać o propozycję Janusza Kowalskiego, który chce sprawdzić, jakiej narodowości i jakiego obywatelstwa są pracujący w różnych ministerstwach pracownicy.
2: Dno. Brunatna szuria spod znaku Kowalskiego i Szczarnka rozpoczyna w Polsce segregację rasową. Dno i trzeba się temu kategorycznie przeciwstawić. Nie może być tak, żeby w kraju, który słynie z tolerancji, bo przecież pan dobrze wie, że Konfederacja Warszawska 1573 rok w swoich kryteriach zawierało coś, co byśmy dzisiaj nazwali prawami człowieka. To zostało wpisane do dziedzictwa światowego UNESCO.
1: Dzisiaj
2: słyszymy, że wychodzi parlamentarzysta w polskim Sejmie i będzie szukał, kto jakich miał rodziców, dziadków. Za chwilę Kowalski przyniesie teczkę z przyrządami, będzie może mierzył nosy, uszy, bo po prostu jest to początek segregacji rasowej. Nie ma na to zgody, jestem tym oburzony, bo ci panowie po prostu przeszli na drugą stronę brunatnej szurii.
1: No, można powiedzieć, że i w II Rzeczpospolitej pan jako jeden z liderów ruchu ludowego na pewno pamięta, mieliśmy takie momenty, w których szukano...
2: Zawsze to się źle kończy. Polska jest krajem, który dzisiaj dumny jest z tego, że w swojej historii mieli obywateli innych narodów, którzy Rzeczpospolitej się dobrze przysłużyli.
1: No tak, zostali nawet Polakami, czasem dobrze nie mówiąc po polsku.
2: Tak, to po prostu to jest tak coś absurdalnego i po prostu wykluczającego, co się nie mieści mi w głowie. Wiecie, no tak, pan, jak jestem poruszony.
1: Janusz Kowalski mówi tak, młodzi ludzie chcą pracy, nie znajdują dzisiaj tej pracy, kończą studia, wysyłają CV, a wy zatrudniacie Ukraińców.
2: Idiotyzm. No po prostu idiotyzm. To jest zaprzeczenie tego wszystkiego, co także robił rząd, który Janusz Kowalski popierał, bo co by nie mówić, Mateusz Morawiecki, jak był premierem, to robił to, czego oczekiwali od niego Polacy, czyli pomagał w imieniu Polski walczącej Ukrainie.
1: Dobrze, to teraz pytanie o Order Orła Białego. Pałac Prezydencki milczy od kilku dni. Wygląda na to, że zmienił zdanie, a może nie chce eskalować?
2: Wygląda na to, że prezydent Nawrocki jest człowiekiem, który także cechę roztropności w jakiś sposób wprowadza do obiegu swojej prezydentury. I to dobrze, bo oczywiście reakcja moim zdaniem była taka adekwatna, prawda? Każdego z nas zabolało to, że jednostka ukraińska dostaje imię UPA, organizacji zbrodniczej, która dokonała na Polakach ludobójstwa, a nawet ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, inaczej mówiąc genocidum atrox. I ta formacja nosi imię, po prostu jest na sztandarach wojska ukraińskiego. To zabolało nie tylko prezydenta, ale nas wszystkich. Prezydent zareagował w ten sposób. Zobaczymy, bo dzisiaj, panie redaktorze, relacje polsko-ukraińskie musimy układać w co najmniej trzech perspektywach. Historycznej, o której pewnie jeszcze będziemy mówili, w perspektywie tu i teraz. I tu i teraz linia bezpieczeństwa Polski przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim.
1: Tu i teraz większym zagrożeniem dla nas jest putinizm niż
2: oczywiście
1: narracje historyczne.
2: Pamiętajmy,
1: rosyjskie,
2: panie redaktorze, że ta armia ukraińska zabiła 352 tysiące ruskich żołnierzy. To jest naprawdę coś, co zużywa ruską armię i co może doprowadzić
1: z całą pewnością ci żołnierze już nigdy nie zaatakują NATO. Ani Polski, ani państw bałtyckich.
2: Prawda? Więc to jest dla mnie oczywiste. No i oczywiście jest perspektywa przyszłości, gdzie musimy twardo stawiać warunki, jeśli chodzi o przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, że jeżeli przewagi rolnictwa nie zostaną zniwelowane, ukraińskiego rolnictwa, mówię o tych agroholdingach, mówię o tym, że Ukraina ma 1/4 najlepszej ziemi na świecie, czarnoziemów, prawda? Więc jeżeli te przewagi nie zostaną zniwelowane przez Unię Europejską i przez Ukrainę, to polskie rolnictwo w takiej sytuacji jest zagrożone.
1: I za chwilę do tych relacji wrócimy. Teraz przechodzimy do radia RMF24, naszych mediów społecznościowych, na portal rmf24.pl, a także na nasz kanał na portalu YouTube, i żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM. A naszym gościem, przypominam, jest wicemarszałek Sejmu, przewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego i poseł oczywiście Piotr Zgorzelski.
2: Dzień dobry.
1: Z drugiej strony można powiedzieć tak, niezależnie od tego, jaka Ukraina, to kiedyś Adolf Bocheński, przedwojenny polski konserwatysta, powiedział, nawet nam wroga, nawet nam niechętna jest lepsza niż granica. On wtedy mówił ze Związkiem Sowieckim, my powiemy z Federacją Rosyjską,
2: nazywa,
1: tak długo.
2: Jak to się nazywa, panie doktorze? Prometeizm, prawda? To jest idea, której także był bliski Jerzy Giedroyć i całe środowisko skupione wokół niego. Ja osobiście uważam także, że z punktu widzenia twardego polskiego interesu, Białoruś, Ukraina, te kraje, które stanowią swoisty bufor pomiędzy Polską i Rosją, są w polskim interesie.
1: Panie marszałku, ale jeżeli...
2: Słyszę, że pan mnie awansował, panie doktorze.
1: Może
2: czegoś nie wiem.
1: Bardzo wysoko, marszałek, chciałem powiedzieć, wicemarszałek. Ale panie marszałku, jeżeli Ukraina nie zmieni swojej polityki historycznej, powinna wejść do Unii Europejskiej, to też jest twarda deklaracja.
2: To powinien być jeden z naszych warunków. Pierwszy, tak jak powiedziałem, rolnictwo, te agroholdingi i ziemia.
1: A z perspektywy Ukrainy to chyba też dobrze by było zmienić.
2: Drugie to oczywiście korupcja, która ogarnia całe to środowisko wokół prezydenta. I to moim zdaniem była jedna z przyczyn, dla których Wołodymyr Zełenski, pomimo tego, że wiedział przecież, jakie reakcje wywoła to w Polsce, zdecydował się na nadanie jednostce imienia UPA, bo dla niego to było mniejsze zło, czy mówiąc inaczej, mniejsze miało znaczenie niż to, że wokół flagi mógł skoncentrować środowiska nacjonalistyczne.
1: No, skoncentrował też Ukraińców, bo jednak większość Ukraińców popiera jego decyzję, tak jak większość Polaków jej nie popiera zdecydowanie.
2: Tak, oczywiście.
1: No, można powiedzieć jeszcze jedno, że gdyby Wołodymyr Zełenski żył w tamtych czasach, to sam byłby prawdopodobną jedną z ofiar ukraińskiej powstańczej armii.
2: W tym wymiarze historycznym, o którym pan wspomniał, są trzy proste warunki. Pierwsze to jest to, że uznać, że to było ludobójstwo i że zginęło blisko 150 tysięcy naszych rodaków tylko dlatego, że byli Polakami. Drugie, wskazać na sprawców, czyli OUN UPA, prawda, że nie byli, ale także po prostu ludność ukraińska. Ja nie mówię, że cała, żeby ktoś nie powiedział, że ja tutaj... Że
1: tak, bo byli Ukraińcy, którzy pomagali Polakom.
2: Byli Ukraińcy sprawiedliwi. 150 tysięcy zginęło Ukraińców, a w akcjach odwetowych które organizowały oddziały polskie, zginęło kilkanaście tysięcy Ukraińców, to też trzeba wiedzieć, prawda? Bo to przecież...
1: 150 tysięcy Polaków i kilkanaście tysięcy Ukraińców.
2: Tak. Więc to jest taka proporcja. Więc tak jak powiedziałem, przyznać, że to było ludobójstwo, wskazać sprawców i zaprzestać prowokacji. Do dzisiaj na szkole świętej Marii Magdaleny wisi popiersie Szuchewicza, który w lutym 1944 roku wydał rozkaz Polaków wyciąć w pień.
1: Dobrze, panie marszałku, a co z wiceministrem nauki Andrzejem Szeptyckim? Powinien zostać odwołany?
2: Za swoją wypowiedź.
1: Ale powinien zostać za tą wypowiedź odwołany?
2: Za swoją wypowiedź powinien przede wszystkim przeprosić.
1: Bo ja przytoczę tą wypowiedź, bo ona jest fascynująca, bo ona funkcjonuje w bardzo dużym skrócie. Mhm. No, na pytanie Jacka Żakowskiego, co takiego jest w UPA, że Ukraińcy nie mogą tego pozbyć się ze swojego imaginarium historycznego, Andrzej Szeptycki odpowiedział tak. Niezależnie od tego, co powiemy o zbrodni wołyńskiej, walczyli oni o niepodległość Ukrainy. Walczyli w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami i to była taka walka beznadziejna. To byli trochę tacy ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, tacy ukraińscy żołnierze niezłomni. No jest pytany o imaginarium, odpowiada o imaginarium.
2: Tak,
1: to nie jest najszczęśliwsza wypowiedź.
2: To jest odpowiedź, która niestety nie mieści się w kryteriach prawdy historycznej. Bo jeżeli by nie porównywał, a postawił kropkę, to byśmy obydwaj, panie redaktorze, pewnie uznali, że miał jako osoba, która ma być może inną wrażliwość, wiedzieć coś, co jest faktycznie prawdą, że UPA dla nas organizacja zbrodnicza, ale walczyła także z Niemcami i z Sowietami, prawda? Więc
1: do lat 60. z Sowietami walczyła bardzo długo.
2: Do lat 60. Ostatnia sotnia chyba w 60. roku.
1: Tak.
2: I gdyby tam postawił kropkę, moim zdaniem nie byłoby wielkiego problemu, bo pokazałby, jaka jest perspektywa ukraińska. Natomiast jeżeli porównał do żołnierzy niezłomnych, którzy nie byli zbrodniczą organizacją.
1: Znaczy tutaj natychmiast pojawiły się głosy choćby polskich Białorusinów, którzy powiedzą, byli żołnierze wyklęci, którzy popełniali przestępstwa.
2: Ale generalnie gdyby wtedy postawił...
1: Państwo polskie czy szefostwo tutaj nie wymagało od nich tego.
2: Różnica w działaniach UPA, a nawet w tych przypadkach, o których pan powiedział na Białorusi, jest zasadnicza. Dlatego, że UPA wobec Polaków zastosowała działania systemowe, bo 11 lipca zaatakowano 99 wsi. Tymczasem tutaj, jeżeli nawet mówimy o tym, co w pewnych przypadkach jeszcze nie jest rozstrzygnięte, robili żołnierze wyklęci, to było to tylko działanie jednostkowe.
1: Bez rozkazu, tak, znaczy bez rozkazu.
2: Bez rozkazu odgórnego.
1: Odgórnego.
2: A nawet powiem więcej, panie redaktorze, że w przypadkach takich, które się zdarzały także na Ukrainie, szefostwo AK mówiło, że nie ma odgórnego rozkazu, a ci, którzy postępują inaczej, muszą liczyć się z sądem.
1: Panie marszałku, dwa pytania od naszych słuchaczy, bardzo proszę, wylosować z naszej kuli. Najpierw pierwsze z wierzchu, bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni, ale nie ustawiamy tego zupełnie. Bardzo proszę, pierwsze.
2: Czy PSL całkowicie porzucił już swój projekt Safe 0%? Świetne pytanie. Safe Ludowców jest już w Sejmie i prawdopodobnie pan marszałek Czarzasty jeszcze przed wakacjami może nadać...
1: Ale coś w ogóle z tego będzie? Bo to jest takie pytanie, które pojawia się, bo nagle szef NBP-u jakby stracił zainteresowanie tym projektem.
2: Ale to jest właśnie ciekawe, dlaczego stracił zainteresowanie. Moim zdaniem to jest tak ważne, sprawdzam, wobec PiS-u, wobec NBP-u, że gdybyśmy tego nie wykonali, to wie pan, co by było za półtora roku albo za rok? By powiedzieli tak. Leżały na stole pieniądze od prezesa Glapińskiego. To było czyste, na przykład 100 miliardów złotych, a wzięli niemiecką pożyczkę. Tymczasem my mówimy, jest safe Ludowców 0%. Jeżeli macie dobre intencje, jeżeli te pieniądze są, to proszę bardzo.
1: Czyli do końca czerwca powinno się wydarzyć.
2: Może do końca, powiedziałem, do końca tego sezonu, a jeszcze Sejm będzie także w lipcu.
1: Dobrze, czyli do końca lipca coś się wydarzy w tej sprawie. Dobrze, bardzo proszę, drugie pytanie walczymy od naszych słuchaczy. I oczywiście również z wierzchu, pan marszałek. Bardzo, tak bym powiedział, najprostsze rozwiązania są najlepsze czasem. Bardzo.
2: Czy to, że razem z Koalicją Obywatelską wystawiliście wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, oznacza, że pójdziecie razem do wyborów 2027? Budujemy projekt polityczny na wybory parlamentarne, który jest projektem pod sztandarem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast tutaj kandydatkę poparliśmy dlatego, że doceniliśmy jej dobry wynik w wyborach do Senatu. Uznaliśmy, że poparcie dwóch ugrupowań politycznych, osoby, która jest ze środowiska samorządowego krakowskiego, pracowała w magistracie wiele lat, prowadziła świetną kampanię do Senatu bezpośrednio z ludźmi. Bo pan redaktor się pewno ze mną zgodzi, że można używać w kampanii wszelkich możliwych dostępnych narzędzi, najnowocześniejszych, ale

0: To jakikolwiek zarzut, który by kandydatkę w najmniejszym stopniu...
1: Panie Orzechu, ale wróćmy do tego pytania, bo oczywiście to pytanie się pojawia i cały czas słyszymy, także z Lewicy, a czasem z Koalicji Obywatelskiej, że ludowcy mówią, że pójdą samodzielnie, ale pójdą w koalicji z Koalicją Obywatelską i to będzie ten główny trzon
0: Panie redaktorze, nie ma dzisiaj ugrupowania politycznego, które szłoby jako samo takie sote. Pan powie, jak idzie Lewica. Też było kilkadziesiąt organizacji. Platforma Obywatelska i Zieloni, Inicjatywa. Więc to, że ugrupowania na wybory parlamentarne w jaki sposób się grupują, to jest chyba normalne.
1: No dobrze, ale czy będziecie się grupować z Koalicją Obywatelską? To jest to kluczowe pytanie.
0: Nie ma takiego pomysłu, odpowiadam na pytanie pana Pawła z Łodzi.
1: Nie ma i nie będzie?
0: Nie ma i nie będzie.
1: Na pewno nie będzie. Może pan to powiedzieć z ręką
0: za
1: na
0: chwilę
1: sercu.
0: Pan
1: nie
0: tutaj poprosi notariusza.
1: Nie, notariusza nie. A nie, o notariusza za chwilę się zapytam, bo oczywiście mamy status ustawy o statusie osoby najbliższej.
0: Widzę, że pan redaktor się niezwykle ożywił.
1: Ja mam żonę, nie potrzebuję statusu osoby najbliższej. Nie, ożywiłem się do tego, notariusza się ożywiłem, bo to zawsze jest ciekawe. Natomiast 47, prawie 48% uważa, że prezydent powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej. To są dane sondażowe. A pana zdaniem...
0: No to świetny wynik jest.
1: To jest bardzo dobry wynik, ale pana zdaniem podpisze?
0: Moim zdaniem, panie marszałku, jest 50 do 50.
1: Wciąż pan uważa, że może podpisać prezydent?
0: Ma takie zadanie Ula Pasławska, nasza wiceprezes PSL-u, która jest w Radzie przy prezydencie właśnie w tej sprawie, aby przekonywać doradców. Wiem, że chyba jest przed spotkaniem z prezydentem w przyszłym tygodniu, więc będzie także przekonywać go, pokazywać, że nie jest to tak, jak sączą mu do ucha, że jest to ustawa, która zastępuje małżeństwo, tylko że jest to ustawa, która nawet nie przechodzi koło małżeństwa, bo nie ma żadnych atrybutów małżeńskich, tylko jest odpowiedzią na to, że setki tysięcy, a może nawet idące w miliony ludzi żyją w taki sposób, w jaki wybrali i dla nich jest to dedykowane i pokazanie, że państwo także tych ludzi widzi.
1: No dobrze, ale pytanie o wspólne rozliczenie, bo to są te zarzuty największe, te podatkowe zarzuty są największe, jeśli chodzi o środowisko prezydenckie. Mówią, no to jest jednak uprawnienie, które przysługuje małżeństwo.
0: To jest uprawnienie, które jeżeli ludzie żyją ze sobą kilkadziesiąt lat, to moim zdaniem, a nie mają sformalizowanego związku, to moim zdaniem tego typu rozwiązanie powinno być i naprawdę nie narusza w jakiś sposób tego misterium małżeńskiego.
1: A w jaki sposób miałoby to pomóc prezydentowi? No bo to jest pytanie o interes polityczny. Znaczy, co miałoby dać prezydentowi, że podpisze tę ustawę? Poza tym, że jest tęczowym
0: Karolem.
1: Ale
0: proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że prezydent tak sobie chyba średnio robi z tego, co robi, co na to powie prawica. No bo przy wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wykazał się moim zdaniem swoją własną samodzielnością i swoim zdaniem wbrew swojego środowiska.
1: Bo tu możemy powiedzieć, starsze pokolenie prawicy było oburzone, ale młodsze, Lech Wałęsa z perspektywy młodszego pokolenia prawicy jest żadną postacią.
0: I wobec tego, panie redaktorze, może podobne kryterium też prezydentowi przyświecać, licząc, że każdy prezydent chce mieć perspektywę dwóch kadencji.
1: A co to daje PSL-owi? To jest to pytanie. Poza tym, że jesteście teraz nazywani tęczowymi, ja już nie mówię o prezesie, który nazywany jest tęczowym Władkiem.
0: Panie redaktorze, PSL-owi to daje kilka rzeczy, a jedna z nich to się nazywa skuteczność w polityce. Bo jeżeli w naszej koalicji były ugrupowania, prawie wszystkie, albo wszystkie, które mówiły o związkach partnerskich i nic z tego nie dowiozły, to Polskie Stronnictwo Ludowe pokazało, że potrafi przeprowadzić taki projekt przez parlament i to chyba będzie najdalej posunięty, nawet jeżeli by prezydent nie podpisał, projekt tego typu, który ma szansę na wprowadzenie czy wdrożenie w życie, bo ja jeszcze nie wykluczam, że prezydent tego nie podpisze, bo panie redaktorze, jeżeli miałby perspektywę 10 lat, czy tam powiedzmy teraz 9, tak, no to przecież będzie się przesuwała granica wieku także jego wyborców.
1: No na niego też głosowali młodzi wyborcy,
0: no
1: to
0: właśnie,
1: nie jest tak, że nie głosowali.
0: I proszę zwrócić uwagę, prezydent w kampanii wyborczej mówił, że jeżeli by na jego biurko trafił projekt o statusie osoby najbliższej, to rozważyłby jego podpisanie. Później zaczęli tam mu do ucha różne rzeczy podpowiadać, dlatego też Ula Pasławska idzie na spotkanie z prezydentem, żeby ten temat wyjaśnić.
1: Panie marszałku, a co z aborcją? W tym studiu tydzień temu Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy zapowiadała powrót do tematu aborcji. Lewica zresztą zapowiada dokładnie to samo. W tej sprawie też PSL

0: Pójdzie na ustępstwa?
1: Tu w tej sprawie PSL swojego zdania nie zmieni.
0: Nie będzie żadnych, żadnego dogadania się z PSL-em. A jesteście gotowi na jakiekolwiek ustępstwa? Czy to, co mówiliście od początku, zresztą razem z Polską 2050, wtedy jako jedna formacja, powrót do sytuacji sprzed decyzji Trybunału Konstytucyjnego i referendum?
1: Tak.
0: Czyli nadal jesteście za referendum?
1: Tak. Jeszcze tych rozmów chyba nie ma, bo bym coś o tym wiedział.
0: Znaczy, no, Lewica twardo twierdzi, że temat wróci i że oni nie odpuszczą.
1: Parę razy już to słyszałem.
0: Czyli i mówi pan, to w tej sprawie PSL też nie odpuści.
1: W tej sprawie PSL będzie się trzymał swojego stanowiska.
0: Wróćmy jeszcze do Rzecznika Praw Obywatelskich i do Koalicji Obywatelskiej. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w sytuacji przypadkowej koincydencji, jaką jest wybór prezesa IPN-u i wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby w rozmowach politycznych te dwie sprawy nie były łączone. Długie milczenie i chrząknięcie.
1: Wymownie chrząknąłem, bo nie chcę składać deklaracji, z których później musiałbym się tłumaczyć, ale to nie jest nic też złego. Pan przecież to przyznał w pierwszej części, że tego typu rozmowy się toczą, ale zapewniam pana, że w tym momencie tego nie ma.
0: Nie ma takich rozmów w ogóle. Ale rozumiem, że rozmowy o Rzeczniku Praw Obywatelskich jakieś się muszą toczyć.
1: Muszą się rozpocząć, bo 21 lipca chyba kończy się kadencja pana profesora.
0: Więc z perspektywy, dobrze, a co pan na to nazwisko, na te nazwiska, które się pojawiają na giełdzie dziennikarskiej, choćby pani mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram, to jest dobra propozycja? Czy wolałby pan kogoś o trochę innym profilu?
1: Wiele robiła i ciekawe rzeczy robi. Dyskusja przed nami, zobaczymy.
0: Ale PSL byłby skłonny ją poprzeć?
1: Dzisiaj nie mogę tego powiedzieć, dlatego tylko, panie redaktorze, że w takich sprawach jesteśmy wyjątkowym klubem w Polsce, a być może i w Europie. Nigdy nie ma przymuszenia i dyscypliny partyjnej.
0: No, jak się ma 100 ile lat?
1: 131.
0: 131 to oczywiście jest czas na dyskutowanie.
1: No, a wiem, że pan zna historię Ruchu Ludowego. Może jakiś kiedyś program wieczorny, żeby nie nudzić wszystkich. Moglibyśmy o historii Ruchu Ludowego porozmawiać.
0: Historii Ruchu Ludowego zawsze. Piotr Zgrzewski, wicemarszałek Sejmu,
1: przewodniczący
0: Rady Naczelnej i poseł PSL był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24.
1: Zbliża się godzina pierwsza, posłuchajmy razem faktów RMF FM, a przed mikrofonem Anna Wachowska.
2: Zapraszam. Incydent na węgierskim niebie. Izraelski samolot pasażerski nie nawiązał kontaktu z kontrolą ruchu lotniczego. Poderwano myśliwce. Kierowcy? Noga z gazu. Są problemy na dolnośląskim odcinku A4. Piłkarska moda. Będzie o najładniejszych koszulkach reprezentacji narodowych w piłce nożnej. Centrum Połączonych Operacji Powietrznych NATO ogłosiło najwyższy stopień alertu dla węgierskiego wojska. Ma to związek z izraelskim samolotem pasażerskim, który nie nawiązał kontaktu z kontrolą ruchu lotniczego. Takie informacje przekazał w mediach społecznościowych premier Węgier Peter Madziar. W odpowiedzi na incydent poderwano dwa myśliwce. Ich piloci nawiązali kontakt wzrokowy z pilotami izraelskiego Airbusa A321, a następnie kontakt radiowy z węgierską kontrolą ruchu lotniczego. Myśliwce zgodnie ze standardową procedurą eskortowały samolot pasażerski do granicy przestrzeni powietrznej Węgier. Samolot leciał z Tel Awiwu do Pragi. Utrudnienia na dolnośląskiej A4. Dwa samochody osobowe zderzyły się na węźle Złotoryja. Zablokowany jest pas ruchu w stronę Wrocławia, ostrzegamy. Policyjna specgrupa zatrzymała kolejnych dwóch mężczyzn powiązanych z tak zwaną mafią wnuczkową. Mieli oni uczestniczyć w oszustwach na legendę, których ofiarami padały głównie osoby starsze. Kim są zatrzymani i jaka była ich rola? O tym krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: To 37 i 43-latek. Obaj są mieszkańcami Krakowa i tutaj ich zatrzymano. W gangu pełnili różne role. Byli odpowiedzialni m.in. za odbieranie pieniędzy od pokrzywdzonych, ich transport oraz przewożenie innych członków grupy na tak zwaną robotę. Z mafią wnuczkową byli związani od ponad 1,5 roku. Usłyszeli już zarzuty. Te zatrzymania to element większej sprawy, w której w ręce policji wpadły już 63 osoby, w tym szef grupy, który dowodził oszustami z więzienia. Sprawa ma charakter międzynarodowy. Grupa działa też z zagranicy.
4: Te osoby, tak zwane telefoniści, telefonują do osób pokrzywdzonych z terenu Węgier, Rumunii, Hiszpanii, Anglii czy też Niemiec.
3: Powiedział mi jeden z oficerów operacyjnych. Śledztwo trwa. Policja szacuje, że straty pokrzywdzonych mogą sięgać wielu milionów złotych.
2: Ważna opinia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotycząca kredytów frankowych. W czasie procesu sąd musi samodzielnie sprawdzić, czy bank wywiązał się ze swoich obowiązków. Tak głosi opinia rzecznika generalnego TSUE. Co to oznacza dla frankowiczów? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
5: Potencjalnie procesy w sądach mogą zdecydowanie się zmienić. Opinia rzecznika generalnego dotyczy sytuacji, w której kredytobiorca chce unieważnienia kredytu i powołuje się na czynnik, który sprawia, że zastosowana może być sankcja darmowego kredytu. Sąd rejonowy w Białymstoku zapytał, czy sąd ma obowiązek zbadania także innych czynników. Zdaniem rzecznika tak. Na przykład bank naruszył przepisy w jednym zakresie, sąd ma obowiązek sprawdzić jeszcze w zakresie drugim, trzecim, czwartym i tak dalej. Jednak co ważne, na razie formalnie w procesach nic się nie zmienia. Opinia rzecznika generalnego TSUE nie jest wiążąca, nie jest też wyrokiem ani orzeczeniem, ale ważną wskazówką, w którym kierunku może pójść Trybunał w przyszłości, orzekając w tej sprawie.
2: Za 3 godziny mecz numer 2 piłkarskich mistrzostw świata. Korea Południowa zmierzy się z Czechami. W meczu otwarcia Meksyk wygrał z RPA 2-0. Mundial to nie tylko wielki sport, ale też wielki przemysł związany choćby z gadżetami. Brytyjski magazyn The Athletic wziął pod lupę reprezentacyjne koszulki. Która z nich jest najładniejsza? O tym Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
6: Brytyjski magazyn uznał, że największe wrażenie robi koszulka reprezentacji Gany. Biały komplet, na którym widnieje kolorowa pajęczyna. Nawiązuje ona do tradycyjnego materiału z Gany, kente. Za najgorszą koszulkę uznał zaś trochę niespodziewanie pierwszy komplet reprezentacji Chorwacji z tradycyjną biało-czerwoną szachownicą. Jest ona jednak trochę zmieniona, bo przez środek koszulki biegnie biały pas. Problemy z trykotami miała reprezentacja Haiti, która wraca na mundial po 52 latach. FIFA nakazała zmianę jednego z elementów tych koszulek, który nawiązywał do bitwy pod Vertier, dającej niepodległość Haiti. Pojawiła się nawet informacja, że flaga widoczna na tej koszulce jest flagą Polski i miała nawiązywać do żołnierzy z naszego kraju walczących w tej bitwie. To jednak okazało się nieprawdą.
2: U nas tylko sprawdzone fakty. Kolejne wydanie o 2:00, a przedstawi je Mateusz Bożek. A ja spokojnej nocy Wam życzę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Witamy, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, Lewica.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie premierze. Na początek decyzja prezydenta dzisiaj i po raz trzeci weto do kryptowalut.
2: I patrzę na to z niedowierzaniem, bo prezydent, wetując ustawę o kryptoaktywach, o rynku, o regulacjach, de facto zezwala dalej na to, żeby przestępcy szaleli, żeby okradać Polki i Polaków, żeby rynek mógł dalej ciągnąć kasę od tych, którzy po prostu staną oszukani. I to jest też akt oskarżenia dla prezydenta, bo prezydent, wetując tą ustawę, de facto przyczynia się do tego, żeby kryć przestępców, ale sam kryje też tych, którzy być może z jego byłą formacją związani z PiS-em czy z Konfederacją po prostu na tym korzystali. Ja uważam, że to jest taka recydywa, do której dopuścił się prezydent w kryciu przestępców.
1: A jak pan to tłumaczy? Dlaczego wetuje? Dlaczego prezydent nie chce tego podpisu?
2: Ja nie wiem, dlatego że słyszałem urzędników pana prezydenta, którzy mówili, że regulacje są niezbędne, że oszukano przez zonda krypto tysiące ludzi, że mamy firmy, które też nie wiadomo, jak tutaj działają i że to wszystko nie mieści się w głowie. I to było 2 tygodnie temu. Dzisiaj znowu weto. Albo w tej sprawie są gdzieś blisko pałacu jakieś brudne ręce, które coś ukrywają, coś mataczą, albo to jest wprost działanie pozwalające na to, żeby jakieś firmy tutaj zarabiały, bo kiedyś wspierały partię rządzącą w Pałacu Prezydenckim.
1: Mówi się do 3 razy sztuka, ale będzie do 4 razy sztuka. Jeszcze raz postaracie się przez Sejm to przeprowadzić i położyć na biurku prezydenta kryptowalutę.
2: Dla mnie decyzja prezydenta ma charakter czysto polityczny. To nie jest prezydent, który niezależnie podejmował decyzję, to jest prezydent PiSu, który podejmował dobrą decyzję dla PiSu i Konfederacji. I teraz na pewno rząd nie odpuści. Nie będzie tak, że w Polsce przestępcy na rynku kryptoaktywów będą szaleli, będą kolejne ustawy aż do skutku. Trzeba oświadczyć to prezydentowi. Jeżeli uważa, że będzie krył na rynku kryptoaktywów przestępców, to rząd będzie mu podstawiał tutaj nogę i zrobi wszystko, żeby Polska w tym obszarze była bezpieczna.
1: Ale panie premierze, co, złożycie jeszcze raz taką samą? To będzie kolejne
2: weto. Ale przypominam, że to nie była taka sama ustawa, więc opowieści o tym,
1: ja
2: że
1: wiem,
2: cały czas
1: ale taką samą, jak już właśnie dzisiaj została zawetowana. Czy jednak postaracie się jakoś porozumieć?
2: Te ustawy się zmieniały, poprawki były wprowadzane, opowieści z Pałacu Prezydenckiego, że chcą cały czas więcej. To jest taka gra w ciemno. To znaczy, prezydent mówi, trzeba chronić ludzi, na koniec wetuje ustawę. Ja coś pani powiem o tych też wetach, bo to trzeba w końcu obnażyć.
1: Już 37, rekord.
2: Prezydent Nawrocki w ciągu 10 miesięcy zawetował więcej ustaw niż prezydent Kwaśniewski w ciągu 10 lat. Kwaśniewski 35 w 10 lat, Nawrocki 37 w 10 miesięcy. Czy to nie jest patologia? Długopis prezydenta stał się przeszkodą w rządzeniu, ale i niebezpieczeństwem dla Polek i Polaków. I musimy o tym pamiętać. Tutaj nikt nie będzie teraz dzisiaj mówił, że są przypadki. W sprawie kryptoaktywów nie ma przypadku.
1: No, ludzie prezydenta odpowiadają, jakbyście składali dobre ustawy, to by były podpisywane, ale jakbyście chcieli się dogadać z prezydentem. A tak, no to są weta.
2: Gdyby prezydent chciał chronić obywateli, to też by chciał się dogadać. W tej sprawie brudne ręce są u tych, którzy nie chcą regulacji, a nie u tych, którzy systematycznie i konsekwentnie składają ustawy. To rząd robił to z wiarą, że w prezydenckim obozie i u samego pana Nawrockiego przyjdzie rozsądek. Nie ma rozsądku, jest krycie przestępców.
1: To już ostatnie pytanie do tej sprawy. Czy według pana po prostu prezydent nie chce się porozumieć w tej sprawie?
2: Gdyby chciał, to by się porozumiał. Gdyby rzeczywiście chciał chronić Polaków, to ważniejsze by było przygotowanie dobrego prawa, a nie szukanie alibi. Bo dzisiaj alibi się szuka po to, jak się jest winnym. A winny jest ten, który kryje przestępców. No przecież ta afera się wydarzyła. Mamy pokrzywdzonych. Dziesiątki milionów złotych stracone. Wyprowadzone pieniądze. Właściciele uciekli do Izraela. Przecież to ja nie opowiadam o rzeczach, które są jakieś wzięte z sufitu. To wszystko jest na stole. Pałac Prezydencki wie. Były informacje służb. Premier przedstawiał informacje też na spotkaniach indywidualnych. Decyzja jest tylko polityczna. Jest ochrona przestępców, nie ma ochrony Polaków.
1: Dzisiaj Sejm przyjął ustawę o patostreamingu, o karaniu tego zjawiska. Teraz Senat i potem prezydent. Według pana będzie podpis?
2: Słyszałem, że tak. Ale pani redaktor, ja z panem prezydentem naprawdę nie wiem, jak będzie. Ja wiem jedno. Jako minister cyfryzacji i ojciec trójki dzieci. Patostreamy muszą się skończyć. Namawianie w internecie do samookaleczenia. Przedstawianie filmików z okaleczania zwierząt. Namawianie do samobójstw. prowadzenie hejtu i robienie wszystkiego, co może wpłynąć źle na młodego i starszego człowieka. To jest jakaś granica rozsądku. To, co nie jest legalne w normalnym świecie, nie może być legalne w internecie. Patostreamy muszą być zamknięte, ograniczone i bezwzględnie ścigane. Po to jest ta ustawa. Wierzę, że prezydent ją podpisze. Kolejny krok już za 2-3 tygodnie. Nowa ustawa w parlamencie. Ściąganie nielegalnych treści szybko i bezwzględnie. Platforma ma to robić, a nie może to robić. I też do prezydenta znak zapytania. Albo chronimy internet dzieci starszych i młodszych, albo nie chronimy i mówimy wolna amerykanka. Ja się na to nie zgadzam. W imieniu polskich rodzin, bo to też tak to trzeba powiedzieć. Panie prezydencie, pana małżonka, pierwsza dama, w której obronie i pana dzieci występowałem osobiście, jak byli hejtowani, nieraz apelowali. Czas skończyć z hejtem w internecie. Nie może być tak, że pierwsza rodzina ma zapewnioną ochronę w internecie, a reszta polskich rodzin nie. Ja się na to nie zgadzam.
1: A to streaming to też tak zwane freak fighty. To teraz chciałam o innej walce, której świadkiem jako gość będzie prezydent w Waszyngtonie. Walka UFC, 80. urodziny Donalda Trumpa. Wyjazd prywatny, nieoficjalny, jak słyszymy, leci w niedzielę prezydent. Niektórzy się nabijają z tego wyjazdu, mówiąc wprost, niektórzy politycy z koalicji rządowej. Ale według pana dobrze, że leci? No, został trochę zaproszony.
2: Tak powiedzmy sobie też uczciwie, jak wygląda ci jego polityka. Ona trochę zwariowała. Zwariowała, bo mamy też takiego troszkę ekscentrycznego amerykańskiego prezydenta. No, nie ma co to ukrywać, przecież Polacy też to widzą. Więc skoro zaprasza naszego prezydenta i się będą dobrze czuli w swoim towarzystwie, to ja nie mam nic przeciwko, żeby nasz prezydent wypił sobie drinka, wypił sobie szampana, poklepał się po plecach, jeżeli to ma służyć Polsce. I ma służyć temu, że będzie na przykład więcej żołnierzy i że będziemy mieli tutaj załatwione jakieś sprawy i nie będzie dotykały błędne decyzje Polski, to piwko Trumpa z Nawrockim nic mi nie przeszkadza.
1: A kto jest z rządu leci? Wie pan?
2: Nie słyszałem, żeby ktoś został zaproszony na urodziny 80. pana Trumpa, ale tak jak powiedziałem, w kontekście urodzin, każdy chodzi na urodziny do kogo chce, pije z kim chce, je ciastko u kogo chce i tyle. I jak ma zaproszenie, to niech leci, nie widzę z tym nic nadzwyczajnego.
1: A jakie słuchy doszły do was, do koalicji rządowej w sprawie, jaka będzie ta decyzja, jeśli chodzi o order Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego? No bo kapituła się zebrała, coś postanowiła i na razie nie ma ostatecznej decyzji prezydenta.
2: No, chyba trochę wiemy. Zebrała się kapituła i wprost powiedziała,
1: no,
2: że
1: byli zgodni.
2: Że to trzeba coś robić, ale też mieć jakiś rozsądek w tym wszystkim. Te dyskusje, które się przebijają do mediów, mówią, że jakiś rozsądek był. No i myślę, że u pana prezydenta też powinien być rozsądek na deeskalację, bo w tym wszystkim nie chodzi o to, żebyśmy pokłócili się z Ukraińcami na śmierć i życie, a chodzi o to, żebyśmy Ukraińcom powiedzieli, Wołyń był zły, macie o tym pamiętać, macie to szanować, nigdy nie może się powtórzyć sytuacja, że będziecie upamiętniali UPA. I to jest polska racja stanu, a nie okładanie się kijami w postaci tego, że ktoś komuś coś odbiera.
1: Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji jest z nami. Rozmawiamy o Ukrainie, o orderze Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego. Czy według pana ten order zostanie odebrany?
2: Mam taką pewną świadomość tego, że trochę pan prezydent Nawrocki sam się zakiwał. Szybko były deklaracje, dzisiaj może przychodzi jakiś rozsądek, ale sprawa jest bardzo poważna. Ukraina, nazwaniem jednej ze swoich brygad, nadaniem im imienia bohaterów UPA, sprowokowała Polskę. To jest działanie antypolskie. Ja się z tym zgadzam. Mamy do czynienia z brakiem rozsądku politycznego na Ukrainie i Polska powinna to wistować, mówić. To się nie może zdarzać, prowokujecie, pamięć historyczna, zbrodnia na Wołyniu. Nie może być sytuacji, w której nie szanujecie tego, że Polska i Polacy mają też pewną historyczną pamięć, a jednocześnie chcą uszanowania do swoich polskich
1: opozycja
2: ofiar.
1: Mówi...
2: Ale to ja tylko dokończę jeszcze jedno zdanie. I w tej kategorii Ukraina powinna, w mojej ocenie, prezydent Zełenski przeprosić. Ale pójście z takim prostym przekazem, oni nam wet, im, my im wet, czyli takie zaostrzanie, eskalowanie, doprowadzenie do tego, że będziemy odbierali ordery, oni tutaj nigdy nie przyjadą. Czy to jest dobre, kiedy Ukraina walczy z imperialną Rosją, która chciałaby też kiedyś Polskę zaatakować? Dla mnie to jest brak takiego strategicznego myślenia o przyszłości,
1: no dobrze, ale
2: co będzie
1: jak
2: za 50
1: Ukraina
2: lat.
1: Nie przeprosi na przykład.
2: Ale mamy czas na tą grę. To znaczy, tu nikt nikogo nie ściga, czy jutro czy za miesiąc będzie odebrany order. Tu nikt nikogo nie goni i nie mówi...
1: Czyli dałby pan czas Zełenskiemu
2: nie,
1: miesiące?
2: Bym po prostu od niego tego oczekiwał. Ja nie jestem miękki w takich sprawach. Twardym trzeba być. Ale rozsądek w polityce, tak jak powiedziałem, trochę geopolityce, która zwariowała, polega na tym, że patrzymy, gdzie mamy większego wroga. Czy my mamy większego wroga w Kijowie, czy w Moskwie? Kto walczy z Moskwą? Kijów i Ukraina. Kto dzisiaj jest większym zagrożeniem dla Polski? Oczywiście, że Rosja. Kto ma imperialne chęci? Kto dzisiaj jest na cyfrowej, na przykład, wojnie z Polską? Rosja. Kto nam próbował robić sabotaże? Kto nam odcinać siał energię? Rosja. Więc no, jeżeli to... Ukraina toczy tą wojnę z Rosją, to nie powinniśmy też kłócić się dzisiaj z Ukrainą na tyle, żeby nie można było znaleźć pól do rozmowy.
1: No, ale jeżeli Ukraina nie przeprosi, nie wycofa się z tej decyzji, to rozumiem, że w imię tego, że większe zagrożenie jest w Rosji, powinniśmy według pana na razie odpuścić.
2: Nie, nie odpuszczę. No, nie jestem zwolennikiem odpuszczania. Jestem,
1: czyli co, ciągle mówić?
2: Jestem zwolennikiem naciskania, piętnowania i krytykowania Ukrainy, ale jednocześnie dostrzegania szerszego horyzontu geopolityki. Polski polityk, a zawsze prezydent czy premier są mężami stanu, takich oceniam bez względu z jakich formacji, powinni mieć świadomość, że oni w trosce o Rzeczpospolitą, jej granice, jej stolice, jej obywateli od Rzeszowa do Świnoujścia muszą myśleć o tym, co się może wydarzyć za rok, za 5, za 10 lat. Rosja wprost nam mówi, chcielibyśmy kiedyś z wami zawalczyć na różnych polach cyfrowych, mówi też na sabotażach. I teraz Ukraina, która z nimi walczy, ich wykańcza w tym wszystkim. Naszym interesem jest, żeby Ukraina wygrała wojnę, bo będzie Rosja osłabiona. Nie ma się co kłócić dzisiaj tak na ostro, na noże z tą Ukrainą i z nią nie rozmawiać, skoro ona walczy z naszym wrogiem.
1: Panie ministrze, a czy w interesie rządu jest, żeby pan Andrzej Szeptycki w tym rządzie pozostał?
2: No na pewno nie jest w interesie żadnego Polaka i żadnej Polki, żeby dzisiaj wyciągać mu życiorysy i opowiadać takie historie, że masz jakąś krew ukraińską, kiedyś byłeś, urodziłeś się w Niemczech, masz jakiegoś dziadka, pradziadka z Białorusi.
1: No za chwilę o tym porozmawiamy.
2: Ale ja dokończę, bo ja chcę powiedzieć o Szeptyckim na koniec. I w interesie Polski na pewno nie jest rozpoczynanie wewnętrznej wojny z szukaniem w życiorysach plam albo problemów. Bo to skończy się tym, że będzie polsko-polska wojna wewnętrzna, z której na pewno będą się cieszyli na Kremlu. W tym kontekście na pewno nie powinien tracić stanowiska pan Szeptycki, bo dzisiaj on też jest hejtowany.
1: No, ale domagają się jego dymisji nie dlatego, że ma jakieś korzenie ukraińskie, ale dlatego, że powiedział, że UPA to jak żołnierze niezłomni.
2: Ja bym taki...
1: Czy według pana to była mądra wypowiedź?
2: Ja bym takich słów na pewno nie użył. Jak pyta mnie pani o moją ocenę, na pewno byście... Dzisiaj rozmawiamy zresztą już o tym sporo i też o tym wprost mówię, więc z moich ust te słowa by nie padły. Mam inną wrażliwość. Moja wrażliwość też zapalonego historyka jest taka. O Wołyniu trzeba pamiętać i cały czas Ukrainie przypominać. Słowa takie na pewno doprowadziły do tego, że mamy dzisiaj hejt na pana Szeptyckiego. Sam powinien przemyśleć, czy powinien jej powiedzieć. Ja bym ich nie wypowiedział.
1: To może powinien przeprosić, że popełnił błąd.
2: Pani rektor, trzeba zaprosić tutaj ministra Szeptyckiego i powiedzieć mu, co na ten temat myślisz po czasie.
1: Panie premierze, jeśli chodzi o to grzebanie w życiorysach, kto się gdzie urodził, kto skąd miał dziadka. Dzisiaj tutaj w studio polityk PSL-u, pan Zgorzelski, powiedział tak. Dno, brunatna szuria spod znaku Kowalskiego i Czarnka rozpoczyna w Polsce segregację rasową. Trzeba się temu kategorycznie przeciwstawić, bo nie może być tak, że zaczynamy sprawdzać, kto jakich miał rodziców czy dziadków. Co koalicja zamierza z tym zrobić? Pan Kowalski, Janusz, będzie sprawdzał w ministerstwach, kim są ludzie pracujący dla rządu.
2: Można to tylko piętnować i mówić, że to jest brak odpowiedzialności za Polskę i doprowadzanie do wewnętrznych podziałów, które zawsze kończą się emocjami, społecznym podziałem, a w konsekwencji takim radykalizacją języka. Ja nie będę szedł w kierunku tego, żebym dzisiaj znowu tutaj kogoś obrażał, tak jak pan Czarnek czy Kowalski. Ja to mogę piętnować. To jest głupie, niepotrzebne i złe. To znaczy dzielenie ludzi, doprowadzanie do tego, żeby na siebie szuli. To jest straszna sprawa i to jest takie czarnkowanie trochę, co uprawiał pan kandydat na premiera. to znaczy doprowadzanie do sytuacji, w której szczuj człowieku na drugiego człowieka, my będziemy ci za to klaskali. Jeżeli PiS chce na tym prowadzić swoją kampanię wyborczą, to nie dość, że będzie prowadził ją w sposób brunatny, zły i segregujący ludzi, ale na pewno też w swoich szeregach będzie musiał się tłumaczyć ze swoich posłów, którzy za chwilę wejdą konflikt z posłami z Konfederacji. Bo to zawsze się tym kończy. Najpierw czujesz na obcego, a później na swojego. To jest brzydka Polska, która nikomu się nie powinna przypominać, i dwudziestolecie międzywojenne i inne też złe karty w historii Polski.
1: Skoro weszliśmy na tematy polityczne, czy...
2: Chyba cały czas jesteśmy w tej
1: ale polityce. Takie już stricte polityczne. Czy Lewica pójdzie sama w wyborach?
2: Myślę, że tak.
1: Absolutnie nie rozważacie tego, żeby pójść szerokim blokiem koalicyjnym, bo na przykład jak będzie blok tych ugrupowań prawicowych?
2: Mam takie poczucie, że Lewica ma ambitny plan rządzenia i wiele punktów swojego programu zrealizowała. To doceniane jest też przez wielu ludzi i spotkania, które odbywamy w całej Polsce. Jeździ duża część wiceministrów, ministrów Lewicy po Polsce, też przyjeżdżają z podobnymi ocenami. Ludzie chcą, żeby rząd się chwalił, na naszych spotkaniach przynajmniej, wspierających Lewicę, i my w rządzie mamy masę sukcesów. Chcemy się nimi pochwalić też w kampanii wyborczej. Zresztą zaczynamy taki proces, planujemy od września wielką kampanię, w której będziemy się chwalić lewicowymi sukcesami w rządzie. I to jest dla nas taka myśl przewodnia na ostatnie, powiedzmy, te 365 dni.
1: A marzy się panu, żeby ta cała Lewica, czyli też partia Razem, jednak poszła zjednoczona? Pytam o to dlatego, że poseł Zandberg powiedział, że w ogóle nie ma mowy. Dlatego, że jak mówił w wywiadzie dla Onetu, na wszystko się zgadzacie Tuskowi, przytakujecie mu tylko.
2: Ja bym chciał, żeby mój przyjaciel Andrian Zandberg, tak go traktuję, bo z nim pracowałem 5 lat i to bardzo blisko, popatrzył racjonalnie na politykę i powiedział, czy gdyby Lewicy nie było w rządzie, byłaby renta wdowia? Ja obawiam się, że nie. Gdyby Lewicy nie było w rządzie, czy byłaby wolna Wigilia? Nie było. Gdyby Lewicy nie było w rządzie, budowalibyśmy tak szybko fabryki sztucznej inteligencji, które są u mnie w resorcie? Wątpię. Czy gdyby Lewicy nie było w rządzie, podwyższylibyśmy zasiłek pogrzebowy? Czy by Lewicy nie było w rządzie, mielibyśmy koniec z łowami śmieciowymi? I tak dalej, i tak dalej. Czy gdyby Lewicy nie było w rządzie, rozporządzenie, które daje nam transkrypcję aktów małżeństwa za granicę dla par jednopłciowych by było? Nie byłoby. Więc ja lubię Adriana. Ale wiem jedno, to znaczy w polityce liczy się pragmatyzm. Czy umiesz załatwiać swoje sprawy, czy siedzisz na oślej ławce gdzieś z boku i pokrzykujesz. Ja nie chcę w parlamencie pokrzykiwać i cały czas pisać swojego programu na kartce. Ja wolę go pisać w ustawach, wdrażać, dawać Polakom szansę na lepsze życie. I po to jest Lewica. Zmienia życie milionów Polaków w różnych aspektach. Ja jestem szczególnie dumny z cyfrowych spraw.
1: I za chwilę o nich porozmawiam, tylko ostatnie o partyjne sprawy. W sondażu Ibris dla Polsat News Lewica dostaliście ponad 8%, wzrost o 2 punkty procentowe. Spory wzrost. Czy to jest efekt Czarzastego?
2: Bez wątpienia marszałek Czarzasty jest świetnym marszałkiem. Zachowuje się, prowadzi obrady jak mąż stanu. Pokazał też twardą rękę, kiedy trzeba było w konfliktach, również tych międzynarodowych, powiedzieć, że Polska sama decyduje i tu jest Polska. To też potrafi.
1: Że się przeciwstawia prezydentowi? Twardo?
2: Ma twardą rękę, kiedy mówi prezydentowi Nawrockiemu: nie będziesz przysyłał ustaw do Sejmu, które nie są policzone. To znaczy, jak chcesz, żeby prawo było uchwalane tak, jak sobie życzysz, to pokaż, skąd mamy zabrać pieniądze. I to jest słuszne. Chciałbym, żeby w Polsce dokładnie tak było, że każdy polityk, który zgłasza jakąś propozycję, przychodzi i mówi, stąd są te pieniądze, bo jak prezydent coś zgłasza, to niech powie, czy na przykład ze zdrowia zabrać, a może z polityki społecznej, a być może z edukacji albo z obronności. To jest rozsądek i Czarzasty na tym zyskuje.
1: To teraz też o pieniądzach, ale już z pana podwórka. Strategia cyfryzacji państwa. Ma pan przy sobie
2: przyniosłem, bo to jest
1: dokument.
2: Naprawdę fundamentalny dokument dla państwa.
1: Do 2035 roku i tam, że po 2030 będziemy wydawać 100 miliardów tak, złotych na cyfryzację, a od 2030 to 5% PKB, czyli tyle, ile mamy wydawać na wojsko. Skąd weźmiemy te pieniądze?
2: Rynek się zmienia i technologia przychodzi. Jak rozpoczynałem pracę w urzędzie, na cyfryzację wydawaliśmy w skali kraju też firm kilka miliardów złotych. Dzisiaj to jest już ponad 30 miliardów złotych, które wydajemy rocznie na cyfryzację, a te wydatki będą rosły. Będziemy budowali fabryki sztucznej inteligencji i już się dwie budują. Będziemy korzystali z innowacji, inwestujemy w startupy. Polskie firmy w ciągu 5-10 lat ze sztucznej inteligencji będzie korzystała co druga. Dzisiaj jest nieznaczny wskaźnik procentowy. W przyszłości co druga polska firma. Na rynku ICT dzisiaj pracuje 850 tysięcy ludzi. W 2035 ma pracować 1,5 miliona ludzi. Zapotrzebowanie będzie rosło więcej. Polityka sztucznej inteligencji. Dzisiaj ważny dzień też, bo przyjęliśmy pierwsi w Europie prawo sztucznej inteligencji. Zrealizowaliśmy założenia dotyczące tego, jak ma wyglądać cyberbezpieczeństwo. Te wszystkie elementy łączą się z kompetencjami cyfrowymi. Polacy będą rośli w tym. I ta strategia opisuje tą rzeczywistość
1: ale
2: za rok, 5-10 lat.
1: Pieniądze? Bo ja jeszcze rozumiem, no, pan mówi 30 miliardów dzisiaj, no, ale 100 miliardów to jest 70 miliardów
2: tak,
1: różnicy.
2: I teraz tak, pieniądze z nowej perspektywy unijnej, które też będą olbrzymie i ona będzie dawała pieniądze na cyfryzację właśnie. To jest po pierwsze budżet państwa i dodatkowe fundusze, które już teraz pracują, łącznie z tymi funduszami, takimi jak Fundusz Sztucznej Inteligencji, który wspólnie z panem premierem Kosiniakiem założyliśmy na działania chociażby w wojsku. Dzisiaj, za chwilę, z programu SAFE, tylko na cyberbezpieczeństwo, 3 miliardy złotych, plus obecne 5, to już 8 miliardów. Gdybym miał policzyć te wszystkie wydatki, które dzisiaj już w skali państwa są zaplanowane na rok 2027-2028, to my krok po kroku do tej granicy magicznej 100 miliardów będziemy się zbliżali.
1: A dorzuci się też to, co będzie z podatku cyfrowego?

0: Francja w ciągu 4 lat do budżetu wprowadziła 20 miliardów euro, czyli blisko 100 miliardów złotych. A my nic. My przez inżynierię finansową wypuszczamy te pieniądze za granicę. To ja pytam, dlaczego inne państwa w Europie mogą korzystać i nie wprowadzają sobie takiej inżynierii finansowej wyprowadzającej te pieniądze, a Polska na to pozwala? Czas skończyć tym. Podatek cyfrowy to podatek sprawiedliwościowy od zysku wielkich korporacji, które tutaj na naszych użytkownikach, czyli na Polkach i Polakach, zarabiają, a pieniądze za granicę wyprowadzają. Nie ma na to zgody Gawkowskiego i cyfryzacji.
1: To kiedy będzie gotowy projekt?
0: Projekt już jest. Projekt jest procedowany w Sejmie.
1: Ale kiedy...
0: W Sejmie, przepraszam, w rządzie, bo został...
1: Kiedy zobaczymy jego zapisy i kiedy Sejm zacznie...
0: Zapisy już przedstawiliśmy kilka miesięcy temu. Wierzę, że na rządzie w ciągu najbliższych kilku miesięcy on stanie. Nie jest łatwo, bo pani redaktor słusznie drąży temat, bo w koalicji też nie ma zgody. No, są też takie formacje, które mówią, no nie za bardzo jesteśmy pewni, że na pewno podatek cyfrowy jest dobry, ale kropla drąży
1: skałę. A kiedy
0: skałę.
1: Może trafić do Sejmu?
0: Chciałbym, żeby trafił jeszcze pod koniec tego roku, żeby był w przyszłym, ale czy to się uda? Nie wiem, bo wiem, że kolorowa nasza koalicja, trzeba ją przekonać, a później przekonać prezydenta.
1: I będzie przekonywał Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji. Bardzo dziękuję panu
0: bardzo.
1: Za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę.
2: Radio RMF 24.

0: na zegarach już druga, a to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Z nami już Mateusz Bożek.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: Zapraszam. Czy czeka nas długo wyczekiwany przełom w amerykańsko-irańskich negocjacjach? Fakty otwieramy najnowszymi doniesieniami z Waszyngtonu. Rząd liczy na podpis prezydenta pod ustawą zakazującą patostreamingu. Posłuchajcie, co o zakazie na naszej antenie mówił minister cyfryzacji. W faktach także o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej pod wieloma względami rekordowych. Pokój między Stanami Zjednoczonymi a Iranem coraz bliżej. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że porozumienie może zostać wkrótce podpisane w Europie. Dodał, że po przyjęciu dokumentu Iran natychmiast zniesie blokadę cieśniny Ormuz, a Stany Zjednoczone blokadę irańskich portów. Resort dyplomacji Iranu zaznaczył, że w sprawie ewentualnego porozumienia z USA nie podjęto jeszcze decyzji. Teheran zaprzeczył również, by podpisanie porozumienia było kwestią najbliższych dni. Rzecznik irańskiego MSZ dodał też, że reżim nie pójdzie na kompromis w sprawie czerwonych linii, czyli granic, które dla władz Iranu są nie do przekroczenia. W opiniach komentatorów chodzi przede wszystkim o przyszłość irańskiego programu nuklearnego. To, co nie jest legalne w normalnym świecie, nie może być legalne w internecie. Patostreamy muszą być bezwzględnie ścigane, mówił na naszej antenie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Ma nadzieję, że przyjętą wczoraj przez Sejm ustawę prezydent Karol Nawrocki podpisze.
2: Albo chronimy internet dzieci starszych i młodszych, albo nie chronimy i mówimy wolna Amerykanka. Ja się na to nie zgadzam. W imieniu polskich rodzin, bo to też tak to trzeba powiedzieć. Panie prezydencie, pana małżonka, pierwsza dama, w której obronie i pana dzieci występowałem osobiście, jak byli hejtowani, nieraz apelowali, czas skończyć z hejtem w internecie. Nie może być tak, że pierwsza rodzina ma zapewnioną ochronę w internecie, a reszta polskich rodzin nie. Ja się na to nie zgadzam.
1: Minister zapowiedział również kolejny krok. Chodzi o przyjęcie przez parlament przepisów, które zobowiążą platformy do błyskawicznego ściągania nielegalnych treści. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej oficjalnie rozpoczęte. Za nami mecz otwarcia. Meksyk, Republika Południowej Afryki. W tym meczu górą Meksyk zwyciężył nad rywalami 2-0. Tegoroczny mundial pod wieloma względami jest rekordowy. Nigdy tych mistrzostw nie organizowały jeszcze 3 kraje. Odległości między miastami nigdy nie były tak duże. Nigdy na mundialu nie oglądaliśmy również aż 48 drużyn. Jak zawsze za to ignorowane są głosy piłkarzy o tym, że ich kalendarz jest po prostu przeciążony. Mówił w RMF FM były reprezentant polskim, Radosław Gilewicz.
3: I przeraża mnie jedna rzecz. Gianni Infantino, prezydent FIFA, myśli o tym, żeby Mistrzostwa Świata rozbudować do 60, ponad 60 drużyn. Na miłość boską, nikt nie liczy się z piłkarzami. To jest bardzo smutne. Oni nie mają czasu oddechu. Wrócą po Mistrzostwach Świata, mają tydzień, dwa tygodnie na wolnego i już startują ligi. To jest niesamowita dawka. Z tym się na ten moment nikt nie liczy.
1: Cała rozmowa naszego dziennikarza sportowego Cezarego Dziwiszka z Radosławem Gilewiczem. Mamy na rmf24.pl. Łatwiejszą realizację recept w wybranych aptekach zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Za tydzień jedną receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Wyobraźmy sobie, że dostajemy receptę na leki, których zapas ma nam wystarczyć na pół roku. Dzisiaj wszystkie opakowania musimy odebrać w jednej aptece, a po zmianie będzie można zgłaszać się na przykład po 2 miesiącach do kolejnej, innej apteki, na przykład tam, gdzie będziemy w czasie wakacji. Wiceminister Zdrowia Katarzyna Kacperczyk tłumaczy mi, że to ma w sytuacji, gdy brakuje ważnych leków w aptekach.
5: Jeżeli danego leku brakuje w jednej aptece, a wykupiłam tu jeden lek, to będę mogła ten drugi, którego akurat nie było w tej aptece, bo nie zabezpieczyła czy nie zatowarowała, będziemy mogli kupić w innej aptece.
4: Od dzisiaj właściciele aptek mogą zgłaszać się do tego nowego, dobrowolnego programu. W resorcie zdrowia dostałem zapewnienie, że w przyszłym tygodniu gotowa ma być mapa miejsc, na której pacjenci sprawdzą, gdzie można skorzystać z tego rozwiązania. Pierwsze punkty już zadeklarowały to w Łodzi i w Kaliszu.
1: Łaziki kosmiczne, najnowsze rakiety i satelity, które niebawem polecą w kosmos. W Berlinie międzynarodowe pokazy lotnicze ILA przy lotnisku Berlin-Brandenburg. Co jeszcze można tam zobaczyć? Pokazy odwiedził nasz reporter Michał Krasoń.
6: W Berlinie można też zobaczyć niepozorną szarą skrzynkę polskiej konstrukcji, która skrywa ogromne możliwości.
7: Jest to rozwiązanie, które służy do badania obiektów w kosmosie. Służy to między innymi do tego, żeby badać, które obiekty w kosmosie zagrażają na przykład istniejącej infrastrukturze satelitów i służy to również oczywiście celom obronnym.
6: Mówiła mi Martyna Gatkowska z Polskiej Agencji Kosmicznej. Oprócz sprzętu do podboju kosmosu, aż do niedzieli można tu oglądać pokazy lotnicze.